0: Nocne powtórki wnet.
1: Marek Jakubiak, poseł na Sejmy, prezes Wolnych Republikanów. No i chyba trzeba powiedzieć, nie wiem, czy to jest prawda, ale taką hipotezę zaryzykuję na początek. Współtwórca czy członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
2: Jak on się?
1: Prawda z tym rozwojem.
2: Tak, to da.
1: Przyznał pan poseł, ale tak jakoś mina jest marsowa, jakby sytuacja nie była oczywista, jasna. Mamy dzisiaj na dostępne zaraz państwu wytnę fragment, bo to kilkanaście minut temu się pojawiło oświadczenie długie, dziewięciominutowe Mateusza Morawieckiego, który podkreślał i zasługi, i sukcesy swoich rządów, ale także rządów Beaty Szydło, jednym słowem rządów Zjednoczonej Prawicy, ale też podkreślał, że jednak tego typu spotkania jak grill, który ma być 31 lipca za 10 dni to nic złego, to wręcz konieczność, tak jakby utrzymywał swoje stanowisko. W tej dyskusji w ramach Prawa i Sprawiedliwości pan poseł jest na zewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan to odbiera, ten spór o drogę, o program, o taktykę dla prawicy?
2: Wydaje mi się, że to taki krzyk trochę rozpaczy, to stowarzyszenie i w tej chwili ta działalność 40 paru posłów Prawa i Sprawiedliwości to jest taki krzyk, który brzmi gdzieś tam w głowie. Polega to na tym, że mając własne sukcesy, ludzie zajmują się porażkami, a nie sukcesami. Jak oni chcą wygrać wybory, skoro wszystko się nie podoba? Myślę tak, że Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc Zjednoczona Prawica, musi myśleć o wielkim namiocie, a nie tylko o Prawie i Sprawiedliwości. I szczerze powiem, że te dyskusje wewnętrzne, które wywołują moje również oburzenie, są po prostu wulgarne. I tutaj o pamiętanie. Co ciekawe, że zazwyczaj tacy agresywni są ci, którzy do Prawa i Sprawiedliwości całkiem niedawno przystąpili. Ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Patrzę na to z boku. No i trochę mnie mierzi w to, że człowiek, i pewnie to jest też generalnie powód, dla którego ja do tego stowarzyszenia przystąpiłem, będąc członkiem Stowarzyszenia również Wolnych Republikanów, że autora sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, które rządziło 8 lat, pomniejsza się albo zapomina się wręcz. Jak ja słucham takiego pana na przykład Bocheńskiego, który mówi, że myśmy robiliśmy i tak dalej, zwyciężyliśmy, no i wszystko jest super. To śmy polega na tym, że to Morawiecki nie spał po nocach i trzeba to nazwisko dodawać, panie Bocheński, choćby z tego powodu, że nieznanego nikomu polityka z Łodzi gdzieś, jakiegoś drugiego, trzeciego rzędu na wojewodę mazowieckiego, to właśnie pan Morawiecki pana wsadził. Więc ja bym tak nie był nonszalatki w opisach ludzi, tylko mówił, kto za co odpowiadał i dzięki komu co się stało. Wtedy nie zgubimy gdzieś ogona swojego i będziemy wiedzieli, kto może Polskę wyprowadzić z gigantycznego kryzysu, a kto w ten kryzys może tą Polskę z powrotem wprowadzić. Więc myślę, że to jest zero-jedynkowe myślenie z mojej strony i ta chęć jednak sprowadzenia wszystko do jakiegoś rozsądnego miarownika. To znaczy wiemy, kto jest ojcem sukcesu, wiemy, kto kieruje Prawem i Sprawiedliwością i budujemy wielki namiot republikański. I cała prawda. Nie bardzo rozumiem tego szamotania się, szczególnie posłów Solidarnej Polski. Ja uważam, że było gigantycznym błędem łączenie się Solidarnej Polski z Prawem i Sprawiedliwością, bo to była anihilacja tak naprawdę tego ugrupowania Zbigniewa Ziobry. I mimo że Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki stoją po dwóch stronach, różnych stronach, i chyba nie ma tam chemii między nimi, to ja uważam, że Solidarna Polska więcej by zrobiła dla Zjednoczonej Prawicy poza Prawem i Sprawiedliwością niż robi teraz, bo teraz Patryk Jaki, myślę, że do pieca dokłada równo.
1: Nie Patryk Jaki, który zdaniem suwerennej Polski...
2: takiego uspokajania, czy też uśmierzania całej tej sytuacji, która została wywołana, przypomnę, nie przez Mateusza Morawieckiego, tylko przez uchwałę Prezydium Prawa i Sprawiedliwości. I to tylko tyle.
1: To jest ta taktyka polityczna, to trochę walki frakcyjne. A ja chciałem pana posła na tą ideową też stronę wyciągnąć. Czym powinna być właściwie prawica? Co powinna robić? I na ile jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie z Przemysłem Czarnkiem jako taką twarzą jest skuteczne? Na ile dopełnia prawicę, na ile z nią walczy? No bo też są bardzo różne głosy. Część PiSu mówi, no szykujmy się, mamy różne wrażliwości, różne programy, trochę zwłaszcza gospodarcze, my bardziej prospołeczni, liberalna jest Konfederacja, bardzo liberalny jest Grzegorz Braun, chociaż tam nie wiadomo, jak koniec końców będzie, ale bo to jeden program pisze, to ten z Sommer Tomek pisze jeden program, drugi zdaje się pisze ktoś o bardziej takim narodowym rysie, więc nie wiadomo, jaki konkretnie program będzie miał korona Grzegorza Brauna, czy bardzo liberalny, czy taki bardziej stonowany, no ale są to różne wrażliwości, a część osób mówi, no PiS powinno walczyć z konfederacjami,

0: w tym przypadku jest bardzo uzasadnione. No, Tomek Sommer jest po prostu mądrym człowiekiem i warto go czasami posłuchać. Natomiast co do prawicy, oczywiście w ramach działalności politycznej są też spory, są różnice zdań, inne patrzenie na sprawy i tutaj Konfederacja sama w sobie jest takim trochę namiotem, bo tam przecież były trzy ugrupowania, ale też się walki frakcyjne zaczęły. Ja uważam, że Stowarzyszenie Rozwój Plus jest stowarzyszeniem w ramach Prawa i Sprawiedliwości, które powstawało od, można spokojnie powiedzieć, wyborów w 2023 roku. Natomiast warto zaznaczyć, że to premier Mateusz Morawiecki był najczęściej atakowanym politykiem Prawa i Sprawiedliwości w Prawie i Sprawiedliwości. Więc Mateusz Morawiecki, przypomnę tylko Państwu, a z całą pewnością słuchający nas, byli na spotkaniach z Mateuszem Morawieckim, że to są spotkania, które gromadzą setki osób. To nie są spotkania, już się będę tam wytykał na północy takiemu jednemu politykowi, że 12 osób przychodzi na spotkanie i on się chwali w tym w mediach społecznościowych. Ja brałem udział w spotkaniach z Mateuszem Morawieckim. Dla mnie, generalnie rzecz biorąc, to jest jedyny dzisiaj polityk, który daje nadzieję na wyprowadzenie Polski z tego bagna, w który nas wprowadza Donald Tusk. I mówię to z całą odpowiedzialnością i doświadczeniem życiowym. Dlatego, że jeżeli, proszę Państwa, dzisiaj nowe dane się pojawiły, dziennie zadłuża nas się na 1740 milionów dziennie. Taką jazdę mamy bez trzymanki. Jeżeli tego się nie przerwie, to Polska będzie w upadłości, proszę Państwa, uzależnieniu całościowym od Europejskiego Banku Centralnego, czyli Unii Europejskiej. Jeżeli nie zajmie się tym finansista, człowiek, który jest europejskiej miary politykiem, to Polska, proszę Państwa, z tych kolan nigdy nie wstanie. I tu przemawia przeze mnie tylko i wyłącznie pragmatyzm, ale i sympatia do człowieka, który powodował takie nastroje społeczne.
1: No dobrze, ale to ja przerwę. Dlaczego pan poseł uważa, dlaczego Mateusz Morawiecki, a nie na przykład Sławomir Mentzen?
0: Przede wszystkim jakby Sławomir Mentzen ma dużo teorii w głowie, ale praktyki zero. Natomiast tutaj mówimy o państwie polskim, o korporacyjności państwa polskiego. Nie sądzę, żeby Sławomir Mentzen był gotowy do zarządzania korporacją, w której jest milion uczestników. Do tego pewnie siądziemy, jak wygramy wybory. Na razie musimy wygrać wybory. Dlatego też Sławomir Mentzen powinien wiedzieć sam powinien wiedzieć, na co jego intelekt stać, na co nie stać. I on powinien podjąć decyzję, czy w ramach odpowiedzialności za losy Polski podejmuje się jakiś zadań. Według mnie, jeżeli chodzi o premierowanie, czyli wzięcie steru w ręce, ja widzę tylko i wyłącznie Morawieckiego jako człowieka, który mam przekonanie, że dowiezie, dlatego że on uważa premierostwo jako służbę Rzeczypospolitej, a nie przygodę. I to jest ta różnica, wydaje się, która w moim przypadku decyduje o tym, że myślę sobie, że mamy jednego polityka, który jest gotów i ma, posiada umiejętności do zarządzania państwem polskim, naprawdę.
1: A to ja włączę naszej dyskusji Krzysztofa Bosaka. 8.50, wpis na platformie X. Zgadzam się z Cezarem Krzysztofa. Cezary Krzysztofa to dziennikarz pracujący w tygodniku Solidarność i portalu Tysol, że ta przedłużająca się awantura wpis nie służy nikomu. Jeśli macie się rozejść, to się rozejdźcie. Przedłużanie tego spektaklu nie tylko przyprawia o ciarki żenady, ale robi coś znacznie gorszego. Ośmiesza w oczach społeczeństwa, szczególnie jego młodszej części, cokolwiek nazwanego prawicą. Jeszcze parę tygodni waszych polemik i prawica w Polsce będzie synonimem bandy jałowych, skłóconych i zgorzkniałych zgredów. Przetnijcie tę sytuację po męsku, tak jak wasze rozejście się z Grzegorzem, jak nasze rozejście się z Grzegorzem Braunem, które trwało jeden dzień, sprawnie, konkretnie i brać się za nowe zadania. To jest głos od konkurencji politycznej.
0: Ja tylko przypomnę, że

0: Chodziło o to, że Sławomir Vencen złamał umowę wewnątrzkonfederacyjną na temat wyłonienia kandydata na prezydenta. I tutaj Krzysztof Bosak zachował się tak, jak chcą, żeby Mateusz Morawiecki się w tej sytuacji zachował. Więc Grzegorz Braun był tylko wypadkową tego, bo tam były dwie pokrzywdzone osoby, Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun. Grzegorz Braun się zachował po prostu zwyczajnie tak, jak to Krzysiek mówi teraz po męsku, a Krzysiek zachował się tak, jak dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość oczekuje od Morawieckiego, czyli uszy po sobie i zapominamy, idziemy do przodu. Ja myślę, że ja się trochę zgadzam również z Krzyśkiem, ponieważ uważam, że ta sprawa jest zero-jedynkowa dla mnie. Dzisiaj obie strony nie mają pola do wycofania się. I tyle. No. Ja tam widzę szkodników Prawie i Sprawiedliwości, którzy koło pana prezesa, czy naokoło pana prezesa biegają. Te informacje o tym, że Morawiecki i jego stowarzyszenie już padło, jest no, mocno przesadzone. Nie sądzę, żeby z tych 44, bo tam jest 45 czy 6 pod. Chyba Daniel Obajtek nie jest członkiem stowarzyszenia i chyba pani Anita Czerwicka nie jest członkiem stowarzyszenia, więc być może tam się jakieś wahania są. Natomiast cała reszta twardo stoi i ciekawy jestem, co Bocheński powie po tym, jak się okaże w piątek, że nikt z tej listy, oprócz pani Anity Czerwińskiej, nie zrezygnował. Ciekawy jestem. Ja myślę tak, że to jest pewnego rodzaju początek. Mam wrażenie, że prezydium, w którym rządzi pan Jaki i pan Bocheński razem z panem Sasinem, długo w PiS-ie nie wytrzyma, dlatego że pan prezes Kaczyński zauważy, kto go wprowadził jawnie w błąd, mówiąc, że z Morawieckim jest pięciu, sześciu posłów i oni nic nie znaczą, więc o co chodzi? Myślę sobie, że pan Jarosław Kaczyński wyciągnie z tego wnioski. Natomiast nie sądzę, żeby można było doprowadzić do konfliktu pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński jest pragmatycznym politykiem i wie doskonale, że jeżeli Morawiecki dostanie 7, 8, do nawet do 15% poparcia, to i tak listy Zjednoczonej Prawicy muszą być wspólnie pisane do przyszłych wyborów, bo Prawo i Sprawiedliwość zostanie przy 90 posłach, a Morawiecki przy 50. Więc to musi być zjednoczona lista i myślę sobie, że nie ma co tutaj się obrażać na nikogo. Tutaj była gorąca prośba, żeby nie obrażać się wzajemnie, żeby nie powodować takiej sytuacji, że potem ciężko jest rękę komuś podać, nie wyzywać siebie wzajemnie od reżyseroków, bo to naprawdę jest poniżej jakiejkolwiek, że tak powiem, tolerowalnej linii i mądrości trochę przy tym wszystkim. Pamiętajcie Państwo, że metoda ewolucyjna jest taka, że organizmy się dzielą i powstają nowe. I tak mi się wydaje, że akurat ten organizm jest bardzo mądrym organizmem.
1: To teraz jeszcze zapytam, jak na to może patrzeć Donald Tusk. Czy to nie jest tak, że ten konflikt jest jedyną i ostatnią szansą premiera Tuska na utrzymanie władzy po wyborach?
0: No, myślę, że Donald Tusk jest przerażony tą sytuacją, że o ile w Prawie i Sprawiedliwości ludzie się boją, że tam ojej, ojej, prawda, świat się wali dla nas, to jest nieprawda. Proszę Państwa, świat się tak nie wali. Powstaje następna organizacja, która będzie wspólnie w namiocie republikańskim działała. Natomiast jest szersza, patrzy dużo szerzej i Mateusz Morawiecki wie, co robi. I myślę sobie, że o ile Prawo i Sprawiedliwość może stracić około 2%, to Morawiecki może zyskać 8%, 9%, a więc jesteśmy do przodu, nie do tyłu. I myślę sobie, że po prostu tam w Prawie i Sprawiedliwości chodzi o pewnego rodzaju postawy hegemoniczne, z którymi po prostu muszą sobie poszczególni posłowie dać radę. Natomiast Mateusz Morawiecki musi iść do przodu. Musi iść do przodu. I myślę, że on ma rację. Nie ma co się zamykać w bańce. Ja pamiętam, jak z Mateuszem, z ojej, zapomniałem, zaraz sobie przypomnę, Błaszczakiem, Mariuszem Błaszczakiem, negocjowałem wprowadzenie Kukiz 15 do klubu Prawa i Sprawiedliwości i chciałem tylko dopisać Prawo i Sprawiedliwość oraz Zjednoczona Prawica do nazwy klubu i tak w skrócie byłoby PiS. I na to też się nie zgodzili. Nie, bo PiS to jedna pięść, my musimy być jednością i tak dalej, i tak dalej. To nie jest chyba ten czas i to miejsce na to, na to podwórko. My w tej chwili naprawdę musimy iść szeroko, dlatego że z drugiej strony budowany jest bardzo szeroki blok i my taki blok też będziemy musieli budować. Ale powiadam, Tusk się przygotowuje do Koalicji Obywatelskiej, zmienił wszystko, nazwę i tak dalej i nie mówi, że jesteśmy jedną pięścią. No on mówi, że jesteśmy jedną koalicją i warto, proszę państwa, przemyśleć tą sprawę, rebranding jakiś, bo szczerze powiem, cytat z Pisma Świętego być może dzisiaj już nie wystarcza, być może trzeba coś zmienić, bo to jest tak, że każdy produkt, proszę państwa, ma termin przydatności do spożycia, należy się zmieniać, ewoluować, trzeba się uczyć. Trzeba nauczyć się internetu, trzeba i świat się zmienia naokoło nas. I my musimy nadążać, bo jak nie nadążymy, no to zostajemy takimi, jak to Krzysiek powiedział, starymi zgradami. No.
1: To jeszcze dobrze, ale to może nie robić jednej dużej listy, tylko zacytuję Napoleona, koniec końców z fascynatem historii wojskowości rozmawiamy, Marek Jakubiak naszym gościem, jak te korpusy napoleońskie maszerować oddzielnie, uderzać razem, iść na oddzielnych czterech listach, a potem już uzgadniać przyszłą koalicję.
0: A w Polsce 24 użyłem takiego porównania ładnych parę dni temu, że na pytanie pani redaktor i Wierzbicki, i ona akurat w kampanii wyborczej bardzo blisko, żeśmy współpracowali i mówię tak, że proszę państwa, no załóżmy, że no mamy tą telewizję, tak, no i teraz mamy jakiś tam jeden program, no i teraz redaktorzy tego programu uznają, że po co nam inne programy, skoro my generujemy tyle i tyle oglądalności. No telewizja inaczej działa, to samo jest z polityką dokładnie, tylko ten mój przykład został już, że tak powiem, opowiedziany ustami na przykład Przemysława Czarnka zupełnie odwrotnie. On, ja patrzę na to, jak właściciel na przykład TVP, mówi o telewizji 24, w Polsce 24, że suma oglądalności różnych programów decyduje o tym, jak duża jest to telewizja. Nie jeden program. I teraz Prawo i Sprawiedliwość musi się dowiedzieć, że na scenie politycznej tego namiotu republikańskiego trzeba mieć tych programów kilka, żeby sumarycznie to były miliony. I rzecz w tym, żeby to zrozumieć, a nie mówić, że teraz z tej telewizji wychodzą do innej telewizji i tak dalej. Kto komu zabroni? Natomiast my mówimy o tym, żeby budować wspólny namiot, czyli tą jedną telewizję. I tak ciężko mi jest, że tak powiem, wytłumaczyć to ludziom, bo się zapierają w swoich bańkach. No, niestety musimy iść szeroko, żeby wygrać. Szeroko. Ja na spotkaniach z mieszkańcami, a przecież mam setki tych spotkań, są dziesiątki tysięcy ludzi, którym ręce podaję. I oni mówią wprost, głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość, więcej tego nie zrobię, dlatego że. No i teraz to jest wybór wyborcy. No i teraz trzeba wszystko zrobić, żeby go zachować w naszym namiocie republikańskim, tego wyborcę. Żeby on szukał, bo będzie szukał, ale gdzieś tu w okolicach naszych, a nie kurczę, co ma się obrazić i pójść do Grześka Brauna, chociaż też uważam, że obrażanie się na niego, że on jest też niepotrzebne.
1: Ale suma summarum, no taka podwójna kampania. No nie będzie. To nie będzie, czy to bym polemizował, ale to może na dłuższą rozmowę. Czy to nie będzie, panie pośle, taki element, że to dla Tuska będzie najtrudniejsze, jeżeli Mateusz Morawiecki będzie miał własną listę, własną partię, własną agendę, której pewnie łatwiej będzie sięgać po wyborcę Szymona Hołowni, byłego wyborcę Szymona Hołowni, wyborcę PSL-u, a może jeszcze także wyborców samej Koalicji Obywatelskiej?
0: to jest niebezpieczeństwo, dlatego że niezadowolonych z rządów Donalda Tuska ludzi jest od groma i ciut, nie ma co się na nich obrażać. Ja mam do nich gigantyczną pretensję. Mam do nich pretensję o to, że głosowali na Donalda Tuska i głosowali na dzisiejszy rząd, bo to doprowadza bezpośrednio Polskę na kolana. I to wszyscy wyborcy, którzy głosowali na nich, powinni za to wziąć odpowiedzialność przed lustrem i powiedzieć: więcej na nich nie zagłosuję. Bo to są dranie, którzy Polskę kładą na kolana. I ci ludzie, zamiast się upierać w tych swoich bańkach, że jest wszystko pięknie, że Tusk przechodzi samego siebie i mówi, że no wszystko wzrosło jemu, chyba w głowie. Bo widać gorącym okiem, gołym okiem widać, jak w Polsce jest i jak się dobrze dzieje. Więc powiem państwu, że ci ludzie będą odchodzili od Tuska i pytanie teraz brzmi, czy mają gdzie iść. I jeżeli Mateusz Morawiecki otwiera przed nimi ręce i mówi: źle żeście zrobili, ale zapraszam, będziemy budowali razem Polskę, no to chyba dobrze, a nie źle, prawda?
1: No to wydaje się być w jakimś sensie oczywiste, ale ten na koniec, wróćmy do tej taktyki partyjnej, czyli do Donta. Może jest tak, że to wszystko dobrze jako właśnie idee, pomysły, programy, no ale potem rozbije się o Dont, no i wszyscy mówią jedna lista, bo to wzmacnia potem przeliczenie głosu na ilość mandatów w polskim Sejmie.
0: Lucja przewiduje dwie listy, jedna partyjna, druga koalicyjna. Tam są dwa progi wyborcze różne. I proszę państwa, taką koalicyjną listę trzeba zbudować. Nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko Zjednoczonej Prawicy, czyli namiotu republikańskiego. I do tego o tym namiocie wszyscy mówią już teraz, bardzo mnie to cieszy. Natomiast do tego trzeba doprowadzić. No ale to nie może być tak, że jest Prawo i Sprawiedliwość i nic więcej. Więc myślę sobie, że politycy z Prawa i Sprawiedliwości mogą być dumni z tego, że są członkami wielkiej organizacji politycznej. Natomiast ona musi wziąć odpowiedzialność za to, żeby zbudować namiot republikański. Ja sobie wyobrażam to tak, że masztem w tym namiocie jest Jarosław Kaczyński, który jest no, bardzo ważnym, najważniejszym chyba politykiem po prawej stronie sceny politycznej i lekceważenie jego przez jakieś ugrupowania, na przykład Mencena, jest wielkim nieporozumieniem. Więc myślę sobie, że w pewnym momencie dojdziemy do takiego ładu, tym bardziej, że Ruch Narodowy, który jest członkiem Konfederacji, jeżeli pójdą razem do wyborów, no to weźmie na siebie odpowiedzialność ewentualne odejście Mencena od Konfederacji po wyborach i przejście jego na stronę zła, czyli Koalicji Obywatelskiej. To może mieć miejsce.
1: To już na koniec, ale to jest ciekawa myśl, że co, że przejście przez tą barykadę jest możliwe? Już tylko pan poseł pokiwał głową, co mnie zaniepokoiło. A na jakich zasadach, że co, że jaki program, co by ich połączyło?
0: No i to, nic więcej.
1: No i co, tak zostawić ideę i zasady i po prostu przejść?
0: Oczywiście. To jest program wolnościowy, polegający na tym, że wszystko wszystkim wolno. To nie wolno mu przejść. A przecież Tusk mu da premiera wtedy, żeby tylko nie było premiera z naszej strony.
1: No ale z drugiej strony Paweł Lisicki pisze, że taki wariant może być kuszący dla samego Mateusza Morawieckiego.
0: No co?
1: No, przejścia do Donalda Tuska. To jest wizja Pawła Lisickiego, na którą wielu osób, także sam były premier, to się bardzo nie zgadza, Mateusz Morawiecki, że to jest jakaś taka brudna gra polityczna.
0: O, nie dość, że jest brudna gra polityczna, to jest konfabulacja zwykła. No, Paweł Lisicki jest w tym przypadku, no naprawdę, że tak powiem, widać wyraźnie, że nie zna Mateusza Morawieckiego. Mamy do czynienia z patriotą, mamy do czynienia z człowiekiem, który dla Polski wszystko zrobi. Zaczynał ojciec. Ja bym chciał, żeby Paweł na przykład postawił siebie, mając 18 lat, i wykopał sobie grób w obecności uzbrojonych ubeków. to może zrozumie, o jakim charakterze Mateusza Morawieckiego mówiłem.
1: O czym mówił Marek Jakubiak, prezes Wolnych Republikanów, poseł na Sejm. Taka trudna rozmowa, my z reguły sobie żartujemy, czasami jest gdzieś uśmiech, a tutaj jest i poważna mina, i poważny głos pana posła, bo dzieją się poważne
0: bardzo
1: rzeczy.
0: Ja powiem, Łukasz, że ja się nie denerwuję, że tak powiem, takimi podziałami, bo one dla mnie są czymś normalnym, czymś istotnym i tu się nie ma czemu dziwić. Natomiast ja się denerwuję, jeżeli ludzie, którzy zjawiają się w polityce, mówię tutaj na przykład o Bocheńskim, zjawia się w polityce i zaczyna się cyrk w Prawie i Sprawiedliwości. I tak sobie myślę, że człowiek znikąd, bo on gdzieś tam z Łodzi pochodzi, nagle pojawia się jako kandydat na prezydenta Warszawy, potem staje się wojewodą. Opinie są różne, nie będę już tutaj mnie tłoczył, ale ci ludzie występują w mediach i mówią o bardzo szerokim środowisku, które nie buntuje się z tego powodu, że konfabulacja, takie miganie się powoduje w ich głowach zamieszanie. Nie ma, proszę państwa, w Prawie i Sprawiedliwości jest Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński musi przemyśleć, kto mu doradza i zobaczyć na fakty. Natomiast Mateusz Morawiecki w tej sprawie ma absolutną rację. I tej wersji, proszę państwa, będę bronił, dlatego że ta wersja nam przyniesie większe poparcie, a nie zabierze nam jakiekolwiek poparcie. Więc trochę powagi wszyscy razem, panowie, nie kombinujcie z tymi sondażami. Ja wiem, że Mateusz Morawiecki ma od 7 do 15% poparcia.
1: I to będzie game changer, to będzie trzęsienie ziemi na polskiej scenie politycznej. Jest, już ono się dzieje, o czym mówił Marek Jakubiak, poseł na Sejm, Stowarzyszenie Rozwój Plus, ale przede wszystkim prezes partii Wolni Republikanie był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Nocne powtórki w net.
1: I wracam do dyskusji wyborczej, a teraz naszym gościem Marcin Kędryna, analityk sceny politycznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I specjalista od formowania przekazów, także tych politycznych. No i dyskusja cały czas wokół prawicy. Jeżeli nic się nie zmieni, to może jutro już porozmawiamy sobie bardziej o koalicji rządzącej. No ale teraz czytam długi wpis pana dyrektora, właśnie opisujący, jak Prawo i Sprawiedliwość, albo może szerzej nawet duża część prawicy nie rozumie formowania przekazów, jak w tej chwili PiS jedzie na podobną ścianę, jaką jechał w roku 23. O co chodzi i dlaczego strategia, aktualna strategia PiS-u pańskim zdaniem nie przynosi rezultatów?
3: Moim zdaniem, oczywiście o tym się moim zdaniem PiS ma problem z rozpoznaniem tego, jak dzisiaj wyglądają wyborcy, gdzie rozpoznaniem miejsca, w którym można wyborców walczyć. Przestawienie się w prawo, dla mnie, są ten denerwuje ryzyko różnie tak naprawdę, dlatego że na prawo od PiS-u w tym momencie jest tylko i wyłącznie Konfederacja Brauna, a Konfederacji Brauna PiS raczej nic nie dłoży wyborców. Że reszta Konfederacji, właściwie nie wiadomo kiedy, zaczęła mijać PiS po lewej stronie.
1: Zaczęła żyć się i łowić wśród tych wyborców, którzy kiedyś byli na przykład u Szymona Hołowni.
3: Byli w PiS-ie, byli u Szymona Hołowni. A Konfederacja zrobiła coś jakby politycznie bardzo mądrego. Ja uważam, że Konfederacja są trzy ugrupowania w tym momencie, czyli mamy Brauna, który łowi a nie bójmy się tego słowa, psychoprawicy. Mamy Mentzena, który jest propozycją dla tak zwanych lipków. I Bosaka, który jest dla konserwatywnego centrum. Czyli miejsca, gdzie zwykle to było zwykle łowisko PiS. A PiS Mówię o PiSie oczywiście w wersji czarnkowej, czyli tej, gdzie profesor Czarnek jest kandydatem na premiera, to szuka wyborców, którzy mieliby mu dać zwycięstwo w wyborach po prawej stronie, gdzie tych wyborców po pierwsze nie ma tak wielu, po drugie ci, którzy już tam są, raczej nie będą na PiS patrzeć chętnie, nieważne co, czego by PiS nie robił.
1: Nieważne jak by działał, ale to może jest tak, że skoro PiS i tak nie ma tutaj szans, to powinien po prostu bić się o utwardzenie aktualnego wyborcy, ewentualnie szukać go właśnie po prawej stronie.
3: No ale po prawej stronie, jak powiedziałem, po prawej stronie PiS-u jest niezbyt duża grupa ludzi, którzy zdecydowanie nie chcą mieć z PiS-em nic wspólnego.
1: No to jaka jest droga przed cały czas największą partią opozycyjną ciągle?
3: A, panie redaktorze, żebym ja był taki mądry i był w stanie tego rodzaju recepty tak rzucać, no to nie wiem, byłbym jakimś ważnym człowiekiem teraz, doradcą politycznym albo czymś takim. Nie wiem, znaczy to jest... Czyli powinienem tego mówić, ale bo to jest takie moje, bo to jest efekt tak naprawdę mojego znudzenia, to się w PiS-ie dzieje. Wydaje mi się, że PiS powinien pójść w ślady Konfederacji, czyli się dokładnie podzielić i szukać, podzielić tak, żeby nie, żeby każda z części PiS-u była w stanie ustalić jak gdyby sobie miejsce, gdzie by szukała wyborców. Tylko że jedna rzecz dla mnie, z jednego powodu to się może nie udać. Otóż co zrobiła Konfederacja, jak się podzieliła? No podzieliła się i przestała mówić na swój temat. Mam wrażenie, że gdyby PiS się podzielił, to przez najbliższe pół roku słyszelibyśmy, kto jest większym... Znaczy, znowu by się zajmowali tymi drugimi frakcjami już oddzielonymi, opowiadając, kto odpowiada za rozpad, czyja to wina. Zajęliby się wszystkim poza pozyskiwaniem nowych wyborców, poza opowiadaniem o winie Polski. No bo co słyszymy od PiS-u? Słyszymy tutaj wyłącznie, że jedni albo drudzy są źli, a nie słyszymy, w jaki sposób Polska ma się zmienić na lepszy.
1: Może to się zmieni 31 lipca. Ale pan wskazuje także, jak czytam ten wpis o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi zdiagnozować, kim są, ale też może nie nadrabia czasu. Może jest tak, że to jest partia, która była partią na konkretny moment w historii, na konkretną chwilę. Ta chwila trwała 8 lat, może nawet dłużej, dominował na prawicy przez lat 20 Prawo i Sprawiedliwość i nagle się okazuje, że coś się wypaliło, że pewne pokolenie odchodzi, a razem z nim odchodzi pewna formacja. Chociaż trzeba powiedzieć, że tych, co wieszczyli koniec PiS-u, już wielu było i wszyscy się mylili.
3: Nie zgadzam się, że PiS był partią na konkretny czas, dlatego że był w stanie zmienić Polskę. I to jest tak, no przecież jeżeli sobie przypomnimy kampanię z roku 15 i kampanię z roku 19, no to one były różne. Znaczy to kampania w 15 opowiadała, że obiecała ludziom, że poprawi ich życie poprzez wyrównanie różnic. A zajęła się jak gdyby tymi, którzy byli w najgorszej sytuacji. A w 19 roku, w momencie, w którym te różnice zostały wyrównane, zaczęto opowiadać o tym, co będzie dalej, w jaki sposób Polska będzie się rozwijać. No niestety w 23 wyrażenie jest tak, jakby wrócili do pomysłu z roku 15. No problem polegał na tym, że ci ludzie, którzy do których się zwracali z 15, ci najbiedniejsi, w międzyczasie wdrożyli się też, znaczy, dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości, nową klasą średnią, więc skomunikowanie do nich jakby do ludzi biednych no mijało się po prostu, nie trafiało do nich, nie miało szansy trafić.
1: nie miało szansy, no ale teraz, teraz kim, gdzie, jak, jakie akcenty stawiać? No, prawidłowość postawiła teraz na twardszy akcent, podkreślając chociażby kwestie, czy to Ukrainy, czy kwestie Unii Europejskiej. Uznano, że trzeba iść. Coś, co było w PiS-ie, też, żeby była jasność, to nie są głosy, które nagle się pojawiły. Wielu polityków PiS-u było sceptycznych i mówił o tym wprost przez lata, co do polityki europejskiej Mateusza Morawieckiego, co do polityki klimatycznej, co do polityki migracyjnej. Te głosy w PiS-ie były, jak rządzono, one były gdzieś tam tłumione, były na marginesie. Uznano, że to jednak był błąd i że trzeba iść mocniej. I wydawało mi się, że to jest logiczna konsekwencja, że się teraz wyłoni tą frakcję bardziej radykalną, bo też do tego dorosło społeczeństwo, że na przykład do już z Unią to trzeba ostro, że już jesteśmy, nie jesteśmy tak bardzo przywiązani też w sondażach widać do Unii, co też pozwala politykom inaczej działać, zwłaszcza dużych partii, kiedy już nie mają społeczeństwa, które jest nabożne wobec Brukseli i za każdy atak Brukseli będzie karać polityków, tylko wręcz przeciwnie, mamy społeczeństwo wobec Brukseli bardzo krytyczne, co pozwala też na, no właśnie, na ostrzejsze ruchy, więc to wszystko było jakoś logiczne, a jednak nie zagrało.
4: Ale trzeba mówić tylko, że w sytuacji, w której wszystkie partie w Polsce są, wszystkie partie w Polsce są antyukraińskie, to trudno jest zyskać wyborców w momencie, w którym się człowiek licytuje, że jest jeszcze bardziej niż ta... Ludzie szukają czegoś konkretnego, czegoś nowego, czegoś dla nich, a nie opowieści o tym, że skoro wszyscy Polacy uważają, że Ukraińcy są niefajni, no to my będziemy mówić, że są tak niefajni, że są jeszcze bardziej niefajni. W kwestiach klimatycznych większość partii też wypowiada się, zaczyna się wypowiadać zdroworozsądkowo. To cała rzecz polega na tym, że jeżeli się ma ten sam przekaz, co wszyscy, tylko bardziej, no, to nie musi wcale bardziej działać.
1: Dobrze, a jak to rozumieć? Czyli w takim wypadku powinno się odróżniać, jeżeli Konfederacja jest bardziej eurosceptyczna, to jakby PiS powinno iść w tym kierunku, który kiedyś nakreślał chociażby Konrad Szymański, chociaż on nie wiem, czy przyniósł efekty koniec końców.
4: W sytuacji, w której wszyscy są... raczej trzeba szukać czegoś, czego nie dają inne partie, a czegoś, co jest potrzebne w społeczeństwie. Konfederacja nie ma tego rodzaju wrażliwości takiej społecznej, czy jest jednak bardziej liberalna w poglądach, a Polacy generalnie jednak doceniali te kwestie. Doceniali te kwestie społeczne, które te zmiany, które robił PiS. Poza tym, na czym PiS powinien wygrywał zawsze, tak, wygrywał na tym, że był prorozwojowy. To chciałbym usłyszeć, w jaki sposób PiS byłby w stanie zmienić, co by PiS zmienił w Polsce, gdyby wrócił do władzy. No to są pamiętam, gdzie mnie pytało, czy afera szpitala południowego jest taka sama, to jest to samo, co ośmiorniczki sprzed 12 lat. Ja mówiłem, to samo z jedną różnicą. Różnica była taka, że wtedy PiS miał iluś tam profesorów, który każdy miał teczkę i w tej teczce miał plany reform, ustaw inwestycji, takich dużych zmian i mógł o tym opowiadać, a dzisiaj jakoś pusto jest, jeśli chodzi o takie opowieść na temat zmieniania Polski na lepsze.
1: I nowych propozycji. Rzeczywiście przebija się propozycja podniesienia kwoty wolnej od, nie kwoty wolnej tylko drugiego progu podatkowego, ale kwoty wolnej również, ale przede wszystkim drugiego progu podatkowego dla osób zarabiających do 180 tysięcy złotych, ale To się pojawiło, być może się przebiło, ale się nie zrobiło to rewolucji, nie ma takiego całościowego, to chyba nikt nie ma, ani Konfederacja, ani PiS, całościowego programu, chociaż Konfederacja jeździła chyba swoim programem 27, on się na razie nie skonkretyzował, ale ileś spotkań było.
4: Podniesienie promu obiecują wszyscy, no. Więc jak gdyby samą obietnicę, ta obietnica, trudno, żeby do kogokolwiek trafiła, no, i wszyscy obiecują, nikt nie dowodzi. To, że PiS powinien przypominać, jak wyglądała sytuacja po roku 19, bo problem polegał na tym, że Polski Ład, który był, to były ważne reformy, one naprawdę poprawiały kraj, kojarzy się wszystkim z podniesieniem składek. Znaczy, Polski Ład był źle sprzedany, komunikacyjnie. I to, mało kto sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo to zmieniło Polskę. Pamiętamy po prostu te bałagan, który był wszyty. Kto podniósł progi, kto doprowadził do tego, że za więcej podatków zostaje u ludzi, no to Morawieckiego. Nie brakuje konkretnej opowieści, że tak zbudujemy elektrownie jądrowe, tak sfinansujemy to w taki i taki sposób. Wrócimy do CPK. No, ileś takich rzeczy rozwojowych, bo te rzeczy rozwojowe, one są, one dają szansę na to, żeby przyciągnąć szerzej, przyciągnąć ludzi, to jest połączyć więcej Polaków.
1: I pytanie, czy na to znajdzie odpowiedź Mateusz Morawiecki w następny piątek, 31 lipca.
4: Yes. Panie redaktorze, przestałem pana słyszeć z niewiadomych przyczyn.
1: A mam nadzieję, że teraz słyszymy.
4: No, lepiej, tak.
1: To na koniec pytanie, czy na te wszystkie pytania odpowie Mateusz Morawiecki 31 lipca?
4: Zobaczymy. No, problem polega na tym, że to nie jest tak, że ludzie z jego okolicy zajmują się wyłącznie szukaniem rozwiązań. Oni też niepotrzebnie podą w tę awanturę. Zobaczymy, czy będą w stanie wyzwolić się z tego, pozbyć się tych traum wszystkich, które nabrali przez ostatnie lata. Bo tak naprawdę są rzeczy ważniejsze niż dobrostan paru posłów. Nie wiem, od dłuższego czasu mam takie podejrzenie, że PiS w znakomitej większości składa się z ludzi, których jest bardzo dobrze w opozycji, którzy jak gdyby nie walczą o to, żeby wrócić do władzy, tylko zależy im na tym, żeby w następnych wyborach mieć biorące miejsca. I to jest jak gdyby najważniejsza rzecz, która nimi kieruje. No, ale tak się, panie redaktorze, socjalizmu nie zbudujesz.
1: Żeby pewne powiedzenie przełożyć. O czym mówił Marcin Kędryna, doradca polityczny, kiedyś pracujący w Pałacu Prezydenckim przy prezydencie Andrzeju Dudzie, a teraz komentator polityczny. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.
5: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej po raz ostatni dzisiaj w naszym studiu profesor Tomasz Grosse, europeista, politolog. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Trochę o Unii Europejskiej porozmawiamy, bo tam się dzieją ciekawe rzeczy. W samej słoniowej wieży, chciałoby się powiedzieć, jest ciekawie. Ale zaczniemy od Węgier, bo tam też sytuacja dynamiczna. No i okazuje się, że Polska być może była tylko takim małym laboratorium, jak wprowadzać demokrację walczącą, a Węgry poszły dalej. Co robią Węgry pana premiera Modziara?
6: No w istocie narzekaliśmy tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o prawicowych polityków, ekspertów, komentatorów na przejęcie władzy przez Donalda Tuska i rozprawianie się z opozycją, ale to, co robi Peter Madziar na Węgrzech, no to jest po prostu, już nie ma nic wspólnego z demokratycznym przejęciem władzy, to jest po prostu wykorzenienie systemu, który wprowadził Orban, byśmy mogli powiedzieć, do fundamentów, przy łamaniu podstawowych standardów demokracji, praw człowieka, nie liczenie się z żadną grą instytucjonalną, bo jak wiemy, jeśli chodzi o kwestie demokracji, to mimo wszystko obowiązują reguły gry, zarówno rząd, jak i opozycję. I kluczowym momentem jest właśnie sposób przejęcia władzy. Czy to się odbywa, nazwijmy to, w sposób autorytarny, czy z poszanowaniem minimalnych praw dawnego rządu, który przechodzi do opozycji. Tutaj mamy bardzo drastyczne przejęcie wszystkich możliwych instytucji. Został niedawno odwołany prezydent, szef Sądu Konstytucyjnego, czyli dwa ostatnie, byśmy mogli powiedzieć, bastiony, jeśli chodzi o absolutną pełnię władzy po stronie liberalnego rządu. Są wprowadzane ograniczenia, które faktycznie biorąc eliminują nie tylko Orbana, ale większość dotychczasowych posłów Fideszu z w ogóle życia politycznego. To jednak mimo wszystko nie jest zgodne ze standardami demokracji, bo wprowadzono kadencyjność, jeśli chodzi o możliwość ubiegania się o miejsca w parlamencie, i kadencyjność premiera, czyli mówiąc krótko, ponad 50% posłów Fideszu w kolejnych wyborach nie może startować nawet. Jeśli chodzi o Orbana, on nie ma najmniejszych szans póki co, żeby zostać premierem, nawet gdyby uzyskał większość. Innymi słowy, zmiany idą w kierunku, który eliminuje dzisiejszą opozycję, i też wprowadzono taki urząd antykorupcyjny, który łamie też wszystkie możliwe standardy. Prawo nie nowe prawo, nowe działania tego urzędu na zasadzie całkowicie arbitralnej, może pozbawiać majątków, może unieważniać umowy, może cofać wszystkie możliwe transakcje. Oczywiście słyszeliśmy, że państwo Orbana było skąpane w korupcji. On bardzo.
1: Bo było.
6: Obejmował różnego rodzaju instytucje, tworzył fundacje, tworzył zaplecze finansowe dla tych fundacji, które były de facto Fideszu, czyli polityczne, ale uniezależnione od państwa, czyli w sytuacji utraty władzy one miały się utrzymać, miały stanowić pewne zaplecze finansowe dla funkcjonowania już w ramach opozycji Fideszu. Teraz to wszystko będzie kompletnie zdemolowane, rozmontowane, kontrakty, różnego rodzaju działania, już nawet te o charakterze rynkowym, one będą po prostu zmieniane na zasadzie działań administracyjnych. Więc no, nie mówiąc już o tym, że też będą prowadzone działania o charakterze karnym, czyli po prostu różnego rodzaju osoby stojące za tymi transakcjami czeka perspektywa nawet pozbawienia wolności i różnego rodzaju sankcje majątkowe. To o czym warto powiedzieć, to dzieje się to przy pełnej aprobacie Unii Europejskiej. Ja chcę powiedzieć, że nawet jeżeli Orban był wielkim spryciarzem i potrafił wyprowadzać majątek publiczny albo z przedsiębiorstw publicznych do różnego rodzaju fundacji, do różnego rodzaju znajomych, rodziny, oligarchów swoich własnych, co oczywiście spotykało się z krytyką i w samych Węgrzech, i szerzej, no to teraz to, co robi nowy premier to jest wylewaniem dziecka z kąpielą, czyli to on nie trzyma się absolutnie żadnych standardów, łącznie z konstytucją węgierską, łącznie z praworządnością Unii Europejskiej, w imię osiągania celów politycznych, wyczyszczenia sceny i prawdopodobnie tak naprawdę zdominowania Węgier na kolejne dziesięciolecia. W bardzo podobny sposób, jak nauczył go premier Orban, bo przecież on się wywodzi z tej samej formacji.
1: To teraz chcę odwrócić tą historię, bo jeżeli tak się dzieje na Węgrzech, to bo do tej pory narracja, no i chyba słusznie była taka, czy obraz sytuacji był taki, że to Polska była laboratorium dla Węgier, tak? Że Unia Europejska, unijne elity uznały, wysyłamy do Polski Tuska, bo on został de facto wysłany przez Ursulę von der Leyen do walki o Polskę, został wyrzucony z unijnych struktur władzy, z najwyższych pozycji, miał wracać do Polski i tam podjąć walkę. No i wygrał tą walkę, udało mu się sklecić rząd, wybory teraz przegrał, ale rząd utworzył. I właśnie miał prowadzić radykalną walkę z siłami antyunijnymi, a teraz może być odwrotnie. To może to, że Peter Madziar poszedł dalej, skuteczniej, to teraz jego recepty, jego polityka będzie próba implementowania w innych krajach, w tym w Polsce. I że to, co dzieje się w tej chwili na Węgrzech, być może czeka nas w Polsce. No, są takie przebłyski po tym odwołaniu prezydenta. Wielu lewicowych publicystów zaczęło podnosić głosy. No, skoro parlament węgierski odwołał prezydenta, to czy może nie zrobić tego w Polsce i uchwałą odwołać prezydenta? Bo i takie spekulacje się pojawiły.
6: Przede wszystkim musimy pamiętać, że Unia Europejska działa coraz bardziej bezwzględnie na polu, nazwijmy to, demokracji walczącej, a tak faktycznie łamania wszelkich standardów demokracji i praworządności. Jest coraz bardziej bezwzględna, dlatego że przeżywa coraz większe polityczne problemy i, mówiąc krótko, chce wprowadzić porządek w sposób scentralizowany, odgórny, pod hasłem rozprawy z przeciwnikami Unii Europejskiej, pod hasłem usunięcia tych, którzy łamali ponoć praworządność i tak dalej. Więc Unia akceptuje to, co robi Madziar, z przyczyn, byśmy powiedzieli, geopolitycznych, bo ten cały porządek geopolityczny w Unii Europejskiej po prostu się chwieje. I jednym z elementów tego zachwiania, tego ładu jest wzrost, ale również niestety wojna hybrydowa, którą Unia Europejska toczy z Putinem, a który to polityk no, robi wszystko, żeby zdestabilizować Unię. W związku z tym to właśnie dlatego te ekstremalne działania podejmowane przez Madziara na Węgrzech mają absolutnie pełną aprobatę ze strony Brukseli, dopóki Madziar będzie wiernym akolitą tej głównej linii wytyczonej przez Berlin i Brukselę. I to jest oczywiście zapowiedź dla wszystkich innych państw, które jeszcze nie do końca oczyściły się wewnętrznie, takie jak Polska. My mamy przecież i problem, nazwijmy to w cudzysłowie, problem z Trybunałem Konstytucyjnym, z jego przewodniczącym, z panem prezydentem, który też utrudnia pracę europejskiego czy proeuropejskiego rządu. Więc nie wykluczam, że Bruksela może zachęcać właśnie takie siły do tego typu właśnie działań w standardzie węgierskim, które oczywiście nie mają nic wspólnego z praworządnością krajową i europejską, no ale oczyszczają pole dla tych sił proeuropejskich, dla tego układu geopolitycznego umiejscowionego w Brukseli i w Berlinie. Tylko pytanie, czy Tusk w tej chwili jest na tyle silny politycznie, żeby tego typu ekstremalne środki aplikować w Polsce, bo jednak sytuacja polityczna, siła polityczna Madziara na Węgrzech i Tuska dzisiaj w Polsce jest inna.
1: Jest inna, Madziar ma tą większość konstytucyjną, zresztą dzięki systemowi, który przez lata wspierał Orbana, który Orban sam stworzył, zginął Miecz jest obosieczny, prawda? Jakby można też nim oberwać. W Polsce system jest inny i to nas trochę uchroniło, że nie było zbudowanego tak bardzo systemu forującego jedną dużą formację.
6: No myślę, że też Polacy mają nieco inną kulturę polityczną. Polacy nie do końca chcą się zgodzić na i dają zielone światło, nazwijmy to takim rewolucją, które wprowadza Madziar na Węgrzech. Premier Madziar ma w tej chwili około 70% poparcia społeczeństwa węgierskiego. Jednak nawet na samym początku swoich rządów Donald Tusk nie miał aż tak silnego poparcia. Dzisiaj jest po prostu bardzo zmęczony władzą. Więc dzisiaj ta sytuacja jest nieco inna. Pan premier Tusk raczej podąża za tą presją dyktowaną przez ugrupowania prawicowe. To one raz po raz przechodzą do pewnej ofensywy, wyznaczają jak gdyby pewne standardy, czy to debaty, czy to odpowiedzi ze strony rządu. Inna sprawa, że opozycja w tej presji wywieranej na rząd Donalda Tuska nie jest konsekwentna, bo jak wiemy też zajmuje się swoimi własnymi kłopotami. To zresztą daje oddech Donaldowi Tuskowi, pozwala mu zmienić pewnego rodzaju perspektywę. Niemniej, to co jest najważniejsze, Donald Tusk nie jest w tej chwili silny, raczej jest słaby i bardzo często w defensywie, w związku z tym trudno w tej chwili oczekiwać, żeby porywał się na obalenie prezydenta, a nawet na jakieś działania w stosunku, takie bardziej radykalne w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Czyli jest słabszy, na co może Donald Tusk liczyć w Brukseli. Ostatnio była tam dyskutowana koalicja antybalistyczna. Tusk chciał tam być, ale nie został wpuszczony. Jak wszyscy mówią, zorientowani, weto postawił Kijów, że nie chce z Polską współpracować w tej sprawie. No i ten sprzeciw pewnie niewiele byłby istotny, gdyby nie poparcie Niemiec za tego sprzeciwu. Jak to wygląda w tej chwili, panie profesorze?
6: Tutaj jakby mamy w tym pana redaktora pytaniu dwa pytania. Z jednej strony o Unię Europejską, z drugiej strony o to, co się dzieje poza Unią Europejską, bo ta koalicja rakietowa, balistyczna de facto jest poza Unią Europejską i to jest zresztą przykład na to, że coraz częściej Unia jest omijana. Unia nie jest tym zwornikiem, tą główną siłą, która tutaj organizuje życie w Europie, również w sferze bezpieczeństwa. Unia jest coraz bardziej spychana na margines. I to przez największe państwa Europy Zachodniej, które uważają, że nie chcą być związane przez różnego rodzaju procedury, przez urzędników, przez procesy centralizacji, które zresztą sami wykreowali i popierali. Niemniej to jest bardzo istotna cecha współczesnej Unii. Ona słabnie w wielu obszarach i elementem tej słabości jest również to, że największe państwa członkowskie podejmują ad hoc działania szybkie, łatwe, skuteczne, które dają im pełną kontrolę i pełną władzę poza strukturami Unii Europejskiej. To jest przykład tej koalicji rakietowej. My jesteśmy oczywiście tutaj wyautowani zarówno przez Niemcy i Ukrainę, ale też przez siebie. Wyautowaliśmy się z tej koalicji. Jak zwykle, jak już mleko się rozlało, to szukamy kozła ofiarnego i załamujemy ręce, ale niestety tutaj zarówno rząd, jak i prezydent bardzo solidnie zapracowali na to, żeby nas w tej koalicji rakietowej nie było i uważam, że to jest błąd strategiczny. Natomiast jeśli mogę jeszcze wrócić do samej Unii Europejskiej, otóż Donald Tusk rzeczywiście próbuje się kreować na tego polityka, który i w Unii Europejskiej, w ogóle szerzej w Europie Zachodniej ma bardzo dużo do powiedzenia. My już wiemy w tej chwili po tych jego ostatnich latach rządów, że to wierutne kłamstwo, w sensie, że niestety nie jest to możliwe, żeby Donald Tusk grał pierwsze skrzypce a nawet piąte czy siódme w Unii Europejskiej i niestety również też jest poza rozgrywką, jeśli chodzi o te nieformalne układy, które się w tej chwili coraz częściej tworzą już poza strukturami Unii Europejskiej.
1: Ale to się te dwa wątki spróbujmy złączyć. Donald Tusk, który jest na aucie europejskim i Unia Europejska, która na naszych oczach, proces de facto w polskich mediach nieopisywany, przychodzi dekompozycję. Jak to opisać, że Unia Europejska coraz częściej w konkretnych sprawach tworzy nieformalne grupy i pracuje poza tym poitologicznym, praksologicznym budowy instytucji, pracuje w jakichś roboczych, zgoła improwizowanych ciałach. Jak...
6: Unia Europejska jest potrzebna Niemcom i Francji po to, żeby kontrolować państwa peryferyjne, przede wszystkim ze wschodniej flanki, z Europy Środkowej, takie jak Polska. Ten instrument służy kontroli nad nami, związaniu nas, ograniczaniu naszej swobody w polityce zagranicznej, obrony i tak dalej. Temu służy przecież program SAFE. Temu służą pomysły zwiększenia spraw decydowanych przez większość kwalifikowaną i tak dalej, i tak dalej. Przyjęcie nawet Ukrainy do Unii Europejskiej, tylko że na niepełnych prawach politycznych, bez możliwości głosowania w tej chwili, również służy temu samemu celowi, żeby Unia Europejska była związana przez procedury unijne, przez Komisję Europejską, przez urzędników. Innymi słowy, to jest w tej chwili coraz częściej główny cel integracji. Związać kraje peryferyjne przez tych decydentów w Europie Zachodniej, ale jednocześnie ci sami decydenci, tacy jak Francja, a zwłaszcza Niemcy, nie chcą być wiązani ani przez urzędników, ani przez procedury, ani przez praworządność, ani przez te nieustanne negocjacje, gdzie się rozbija atom na wiele części, gdzie się dzieli włos na cztery i tak dalej, i tak dalej. Oni w sytuacji głębokiej destabilizacji geopolitycznej nie mają czasu i nie mają zamiaru zajmować się kluczowymi sprawami w ramach tego całego dysfunkcjonalnego systemu Unii Europejskiej. W związku z tym wychodzą z tymi sprawami poza Unię. Tworzą koalicję rakietową, tworzą różnego rodzaju inne formaty, jak na przykład związane z różnego rodzaju działaniami wobec Ukrainy. De facto wyprowadzają to poza Unię. Niemcy nie są w programie SAFE, przypominam. Tworzy się trójka, która decyduje o tych najważniejszych sprawach, czyli Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wielka Brytania przecież jest już dawno poza Unią. Wcale Brexit jej tak bardzo nie zaszkodził, skoro jest w trójce najbardziej wpływowych krajów europejskich.
1: Ale to znaczy, że elity, że te wielkie kraje porzucają, że to złe słowo, ale uznają, że ta Unia instytucjonalna, jaka jest, to ona sobie jest, a my będziemy wychodzić poza nią. Czy co? Czy jest taki pomysł, żeby w ogóle powoli porzucać, no bo też jest wycofanie z polityki klimatycznej. To jest tak, że nagle te kraje, czy widzimy w tej chwili nieogłoszony, niezadeklarowany, ale po raz być może pierwszy w polskich mediach opisywany przez pana profesora w tej chwili proces rozpadu Unii Europejskiej.
6: No to jest rzeczywiście taki uwiąt Unii, tylko że to nie jest też taki proces zupełnie nowy, bo to, że Unia jest dysfunkcjonalna, to ja chociażby w swoich kolejnych książkach opisywałem wielokrotnie.
1: No chociażby książka, która leży na moim biurku, ja ją w końcu przeczytam, Sterowanie Titanikiem, czyli Zarządzanie Kryzysowe Unią Europejską. Obiecuję, przeczytam to kiedyś, porozmawiamy o niej dokładniej i też o tych procesach, które pokazują, że ten uwiąt Unii Europejskiej no, powoduje, że i Berlin, i Paryż, teraz też Londyn, jako sobie trochę z tylnego siedzenia, uznają, to nie ma sensu, idziemy dookoła, idziemy ponad, obok Unię Europejską, będziemy robić politykę.
6: Więc do tej pory wszyscy opisywali, albo dużo przynajmniej ekspertów opisywało ten uwiąt, te różnego rodzaju dysfunkcje, ten kołowrót, przedłużające się procedury, kompromisy, które nie rozwiązują żadnych problemów tak naprawdę. Kolejne dysfunkcjonalnie zarządzane kryzysy, słabość coraz większa, jeśli chodzi o Unię Europejską, jeśli chodzi o jej znaczenie na zewnątrz, w gospodarce globalnej, w geopolityce. To wszystko było opisywane, natomiast jednak dominowała narracja, nie szkodzi, my podejmiemy trud reform, jeszcze więcej centralizacji, jeszcze więcej atetyzacji, jeszcze więcej wzmacniania Brukseli i tak dalej, i tak dalej.
1: Otóż... No i to jest komitet oficjalny, a poza tym duże stolice robią sobie formaty, jak ta końca antybojstyczna i inne tego typu formaty.
6: Absolutnie.
1: Retoryka płynie dalej, ale praktyka jest gdzie indziej polityczna.
6: Ale zmienia się sytuacja w sposób zasadniczy. Mianowicie największe państwa członkowskie nie chcą już się zajmować dalej tymi wielkimi tematami reform Unii Europejskiej, nie wierzą w tym sensie w Unii Europejskiej, mało tego uważają, że Unia może ich ograniczać, swobodę szybkiego działania, reprezentowania interesów narodowych. Unia jest potrzebna

0: profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, Uniwersytet Warszawski. Następna rozmowa to sobie porozmawiamy o bilansie polityki europejskiej Prawa i Sprawiedliwości, bo zdaje się, że to jest pewien podział, który też w tej chwili unaocznia się w praktyce politycznej. Profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Nocne powtórki w net.
2: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże, małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Teraz przepiękny przystanek, chociaż może dzisiaj średnio słonecznie. Winnica, słońce i wiatr. Dzisiaj przede wszystkim wiatr i gospodarz tego miejsca. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Jacek Fruder. Właśnie tak jak pani powiedziała, z winnicy, słońce i wiatr. To jest nasza rodzinna winnica. Prowadzimy ją z żoną, Kasią, która jest takim tutaj u nas twórcą tego wina. Ja jestem tutaj, powiedzmy, od sprzedaży, a ona zajmuje się tym, co najważniejsze, czyli produkcją wina, podejmowaniem szeregu decyzji.
4: Jak ten pomysł się zrodził? Bo cofnijmy się może do początku.
5: No początki to chyba z 15 lat temu zaczęliśmy. Tak się trochę rzuciliśmy na głęboką wodę, bo no nam się te prace, których się robiliśmy wcześniej, się skończyły i mieliśmy jedną działkę, dokupiliśmy dwie kolejne, no i teraz mamy łącznie 2 hektary. Od chyba 8 lat mamy certyfikat uprawy ekologicznej i jesteśmy tutaj w tym rejonie koło Krakowa jedną z 3 winnic z tym certyfikatem. Nie jest to popularne póki co w Polsce.
6: To ja zapytam, gdzie my się dokładnie znajdujemy i jak państwo to miejsce znaleźli, bo ja rozumiem, że to muszą być odpowiednie zbocza, trzeba było zrobić odpowiednie poszukiwania takiego miejsca. Jak to wyglądało, żeby w takim miejscu winnicę założyć?
5: No, winnica Słońce i Wiatr znajduje się 15 kilometrów na gdzieś północny zachód od Krakowa, czyli dosyć blisko. Mamy tu komunikację autobusową lokalną, także do Krakowa można spokojnie dojechać autobusem, co robią nasze dzieci chodząc do szkoły. Jak się zaczęło? Zaczęło się tak, że no mieszkaliśmy tutaj, mieliśmy jedną działkę, która była kupiona przypadkowo. Natomiast te dwie kolejne dokupiliśmy już jakby tak z myślą o zasadzeniu winogron, no i one są już lepiej dobrane, że tak powiem, południowy stok mają odpowiednią nachylenie, stromiznę, żeby było odpowiednio dużo słońca, no i przepływ powietrza.
6: Czy to jest tak, że państwo cokolwiek wiedzieli o produkcji wina wcześniej, o tym jak winnicę założyć? Czy to był taki plan, że zupełnie od zera państwo się tego nauczyli i to stworzyli miejsce?
5: No, można powiedzieć, że to miejsce stworzyliśmy od zera. Ten budynek, który teraz tu jesteśmy, to wszystko, to jest stworzone od zera. Natomiast skąd się wzięło? Wzięło się z tego, że no, moja żona Kasia miała takie trochę hobby. Mieliśmy na początku tam kilkadziesiąt krzaków winogron koło domu i ją to bardzo interesowało. Czytała różne książki i nie było za dużo dostępnych polskich, więc czytała po czesku, po angielsku, jakby była w tym niezła naprawdę. Ja jej potem dołączyłem, że tak powiem, do tej hobby, już tak zajmując się tym troszeczkę profesjonalnie, czyli powiększyliśmy te areały i żeby móc z tego żyć, utrzymać się.
4: No a teraz to poprosimy o takie może przeprowadzenie, na co patrzymy dokładnie, gdzie jesteśmy, do czego służy to pomieszczenie?
5: Jesteśmy w naszej przetwórni, winiarni, wszystkie winnice, te 3, o których wspomniałem, są w okolicy, najbliższa jest 3 kilometry, musimy to wszystko tu dowieźć, czyli dowozimy tu winogrona, no i tu je przetwarzamy. Tu mamy cały sprzęt do tego potrzebny, czyli prasy, zbiorniki, odszypułkowarki, różne takie rzeczy, produkcje potrzebne do produkcji.
6: Co to są za winogrona, co to są za szczepy, które państwo zasadzili, które państwo uprawiają?
5: No właśnie, tutaj kierowaliśmy się trochę od początku takim jakby głównym przesłaniem, żeby te nasze szczepy były jak najbardziej odporne na choroby. Choroby takie, które tutaj cierpią wszyscy winiarze na całym świecie, na te choroby, które atakują winorośle.

0: No, dobraliśmy takie odmiany krzyżówki, które nie są tymi winiferami, czyli taką winoroślą, taką, która tak bardzo się przyjęła na zachodzie. Natomiast te nasze krzyżówki są odporne w większości na te choroby i dzięki temu możemy robić mniej oprysków i łatwiej nam utrzymać taki ekologiczną produkcję, pryskając na przykład tylko 2 bądź 3 razy w roku. Mamy takich znajomych, którzy często muszą robić oprysk 15 razy w roku. Mimo że to jest ekologiczne środki, to jednak ta ilość jest zdecydowanie większa niż u nas.
1: To jest tak, że jak się decyduje na taką działalność czy pasję, to trzeba się temu poświęcić i oddać w pełni.
0: No tak, no to jest praca, taka w naszej małej winiarni, to my właściwie cały czas pracujemy. No, mamy trochę mniej pracy zimą, także tutaj wykorzystujemy te zimowe wakacje i z dzieciakami jeździmy zimą, ale latem właściwie taki jest szczyt sezonu, czyli tak od kwietnia do zbiorów, czyli do września, to właściwie cały czas jesteśmy.
1: Jest takie wino, które wypada pić o godzinie 12.
0: No, w moim przypadku nie ma takiego wina, bo nie
1: No to dobrze. Czy od
0: namawiam.
1: której godziny wypada pić wino?
0: No, ja mogę tylko po sobie powiedzieć, że jak dla mnie to po zachodzie słońca.
2: To ja zapytam jeszcze to, jakie wina państwo produkują? Jakie to są wina czerwone, białe, czy w ogóle jakie wina w Polsce można produkować? Czy są jakieś ograniczenia ze względu na chociażby nasz klimat?
0: No, ja właśnie chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że my tu z żoną, jak już to wspomniałem, postawiliśmy na uprawę ekologiczną i na wina ekologiczne, które mają certyfikat, bo musimy mieć 2 certyfikaty. Jeden na uprawę, a drugi na produkcję wina. Ale oprócz tego jeszcze nam się bardzo podoba taka idea win niskointerwencyjnych. My je nazywamy winami naturalnymi. Mamy całą taką linię. Chcielibyśmy to jakby najbardziej jakby rozpowszechniać i popierać. To już jest bardzo popularne na całym świecie, w Polsce trochę mniej. Są to wina, w których kompletnie nie ma konserwantów. My nie dodajemy nawet tam siarki żadnej, nie robimy żadnych zabiegów w sensie filtracji, różnych uszlajetniaczy, poprawiaczy smaków i tak dalej. Po prostu nie ma tam kompletnie nic. Jest to wino i tylko wino.
2: Jak to jest w Małopolsce? Dużo jest takich winnic, tak się mówi, że coraz więcej się otwiera, jest tych winiarzy tutaj troszkę.
0: Ja mogę powiedzieć, jak jest koło nas, tutaj koło Krakowa na Jurze Krakowskiej. Mamy tutaj ze 20-30 winnic. Jesteśmy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Winiarzy Jury Krakowskiej. I no, powiem tak, że jak się chodzi, a natomiast jeśli chodzi o winnice ekologiczne, no to tylko jesteśmy tu w tym stowarzyszeniu my, plus jeszcze 2 inne winnice koło Krakowa. Natomiast tych win naturalnych, o których wspomniałem, które tak sobie cenimy, i uważając, że to jednak już jakaś będzie przyszłość tego winiarstwa, ponieważ to, że ludzie piją mniej wina, no to tak widzimy taką tendencję. Natomiast też zwracają się do takich produktów naturalnych, zdrowych, bez żadnych konserwantów, bez herbicydów, bez innych pestycydów, które bardzo często potem są wykrywane w tym winie.
1: A jak ze sprzedażą idzie?
0: No, te polskie wina niestety trochę kosztują. Jesteśmy tutaj też zalani taką produkcją z Włoch, Francji, z Nowego Świata. Te wina, jako że te kraje cierpią na nadprodukcję, te wina u nas są bardzo tanie. My wszyscy winiarze w Polsce się trochę z tym męczą, dlatego że nasze ceny jednak są stosunkowo wysokie. No tutaj koło nas, w naszym stowarzyszeniu, to wina się zaczynają powiedzmy od 60 zł, nasze kosztują około 85 jako ekologiczne. Natomiast jednak te ceny trochę odstają od tych cen win francuskich i włoskich. Gdyby się tak porównać z tamtymi winiarzami, takimi małymi, rodzinnymi, naturalnymi, to już nie jest tak, że nie odstajemy aż tak, ale my jakby tacy przeciętni konsumenci porównujemy się z winami, które są na półkach w markecie. No i to już widać różnicę sporą.
2: A gdzie są dostępne państwa wina? Czy tylko tutaj? Czy są gdzieś dystrybuowane?
0: Nasze wina są dostępne w Krakowie, tu w okolicznych sklepach i na terenie całego kraju też, ale dokładnie to nie wiemy gdzie, ponieważ zajmował się tym przez jakiś czas dystrybutor. Dalej się trochę tym zajmuje. Gdzie on to daje, to naprawdę nie wiemy tego.
2: To jeszcze zapytam, czy państwo byli gdzieś właśnie, nie wiem, w Hiszpanii, we Włoszech, zobaczyć, jak takie duże winnice wyglądają, jak działają, czegoś się nauczyli, czy to wszystko jest wiedza z książek i z metody tak zwanych prób i błędów?
0: No oczywiście, że podglądaliśmy, z tym, że głównie to jeździliśmy najwięcej na Morawy, jakby oni mają, w Czechach, oni mają taką jednak kulturę tego winiarstwa od lat, już za czasów tych komunistycznych tam było to winiarstwo rozwinięte, u nas nie, u nas dopiero wszystko od zera startowało i tam najwięcej podglądaliśmy, bo to nas najbardziej zainteresowało, dlatego że tam są takie małe winnice i to podglądaliśmy, natomiast te wielkie, które mam po kilkaset hektarów, no to właściwie to nie budziło naszego zainteresowania.
1: A etykiety? Czasami można zauważyć, że na butelkach niezwykle pieczołowicie wykonane.
0: Możemy podejść.
1: Czy mają państwo jakiegoś swojego artystę, czy może to... Och, właśnie, gdzie my weszliśmy?
0: Tu weszliśmy teraz do naszego takiego sklepiku przy winiarni, gdzie są wszystkie nasze wina. To jest taki sklepik, ta nasza winnica Słońce i Wiatr ma tutaj oddzielnie ustawioną linię win naturalnych, czyli tych, tak jak wspomniałem, kompletnie bez konserwantów, także bez siarki. Nie ma tu na ich napisu, zawiera siarczyny.
2: A po co jest siarka do win dodawana?
0: No, siarka jest takim najstarszym konserwantem, można powiedzieć, no, który konserwuje to wino. Ono łatwiej się klaruje, zachowuje swoje właściwości i tak dalej. No, my się musimy trochę więcej napracować, robiąc takie wina naturalne bez tych konserwantów. Też się szybciej utlenia to wino. Jak pani otworzy taką butelkę wina naturalnego, to ja bym radził jednak w ciągu 2-3 dni wypić, nie trzymać dłużej, ponieważ no, szybciej się utleni i będzie już takie trochę, no, miało walory smakowe gorsze. Tu trochę niżej na półce są wina czerwone, tu są białe.
1: No tak, to jest faktycznie w czym wybierać. Jest jakieś, które pan najczęściej poleca?
0: Znaczy powiem tak, że takim naszym najbardziej sztandarowym winem to jest wino półwytrawne białe z odmiany Solaris. Nazywa się Solej. Takie są przeciętne gusta Polaków. Lubią wina takie delikatne i aromatyczne. No ja jednak, dla mnie to też Solaris, ale z tej linii win naturalnych, czyli to jest wino Solaris, wino naturalne. Bez siarki. My z żoną już po tych naszych doświadczeniach z winem wieloletnich właściwie całkowicie cenimy sobie takie wino naturalne. Jakby trochę jesteśmy wrażliwi na obecność siarki w tych winach. Jak pijemy czasami wina inne tu naszych kolegów, to ta siarka jednak nam przeszkadza w tym winie. Czujemy ją.
2: Boli głowa później.
0: Tak, to też.
1: Czym poza napojem i trunkiem jest wino dla pana?
0: No trudno mi powiedzieć, czym jeszcze jest. No.
1: Może nie będziemy też aż tak alkoholu reklamować, chociaż to jest no jeżeli pić wino, to takie.
0: No.
1: Pytanie może trochę takie głębsze.
0: Czym jest wino dla mnie? No właściwie jest głównie, jak się na tym zastanowię, no to dlaczego ludzie piją wino? Dlaczego panie sięgają po wino?
1: A sięgamy?
0: Myślę.
1: Pewnie jak wiele różnych czynów dla przyjemności i towarzystwa.
0: Tak, właśnie w celu jakby tak chyba wzmocnienia, podbicia swoich emocji, czasami uspokojenia w drugą stronę. Ale myślę, że to głównie chodzi o to, żeby w towarzystwie jakichś fajnych ludzi no chyba lepiej się bawić, lepiej przeżywać. Tak mi się wydaje, no bo jednak ten alkohol też to powoduje, ponieważ no jakoś wina przy winie bezalkoholowym, których nie polecam, jednak by nie było tak samo.
1: Zapewne tak, ale jest też sok ekologiczny winogronowy.
0: Tak, no mamy taki produkt, także to sok, kompletnie jest to sok bez żadnych konserwantów, tylko pasteryzowany. Niestety jest trochę mętny, jak to panie widzą. Jest na dole trochę takiego zmętnienia, ale no tak wygląda sok naturalny. No nic nie dodajemy, nie filtrujemy. No.
2: Ciężka praca? Winnica? Prowadzenie winnicy?
0: No trochę się, że tak powiem, już wyrobiliśmy. Na początku nas to kosztowało znacznie więcej. Teraz jakoś to ogarniamy. Natomiast no nie spodziewałem się, zakładając tą winnicę, że aż tyle czasu będziemy musieli poświęcić na sprzedaż tych naszych produktów, które tak, jak już wspomniałem, porównując z winami na sklepowych półkach, są droższe i jednak nie jest takie to oczywiste sprzedać te wina. No, trochę zazdroszczę Szwajcarom, którzy, jak słyszałem, kupują wszystkie wina wyprodukowane w Szwajcarii, u siebie sprzedają, nie muszą nic eksportować, ponieważ jest tam taka narodowa jakby przekonanie, że należy pić swoje produkty, a nie produkty z krajów takich innych. No, mam nadzieję, że w Polsce też tak będzie kiedyś, że Polacy trochę przeboleją i wydają te parę groszy więcej na polskie wino jednak, które są, słuchajcie, coraz bardziej, coraz lepsze i no niektóre są naprawdę świetne.
1: Zapraszamy Państwa, może ktoś jest akurat przejazdem, a może specjalnie tutaj będzie chciał dotrzeć. To adres?
0: Adres to Winnica Słońce i Wiatr, Świnczów 69, na mapach Google'a i mapach.com. Bez problemu znajdzie się naszą lokalizację.
1: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.
0: Dziękuję.

0: Nocne powtórki w net.
1: W net tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: To my nie na zamku w Koszkwie, dzień przed festiwalem, który jutro się rozpoczyna. Jesteśmy w poniedziałek w Krakowie u pana Jerzego Donimirskiego. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Jesteśmy tutaj, żeby zaprosić właśnie słuchaczy dzień przed w poniedziałek, ale te rozmowy słuchają państwo we wtorek, na parę godzin przed rozpoczęciem się festiwalu Chopinowskiego imienia Janusza Olejniczaka w Ojcowie, ale w Ojcowie to znaczy coś więcej, bo też w Koszkwi.
4: Tak, proszę państwa, w tym roku po raz pierwszy muzyka zawita w mury zamku. Dotychczas byłem pytany, czy byłem atrakcyjny z tego względu, że zamek Koszkiew od XIV wieku towarzyszy Krakowowi. Jest raptem 13 kilometrów od rynku i był zawsze siedzibą różnych możnowładców blisko związanych z dworem krakowskim, a ostatnio jest do dyspozycji mieszkańców Krakowa i kraju. Ale jestem zaskoczony, bo po raz pierwszy mogę witać nie amatorów architektury, a melomanów. Także gorąco zapraszam, sam jestem ciekawy, jak zabrzmią utwory Chopina w tych starych murach.
3: Fortepiany jest?
4: No dzisiaj przyjechał i był strojony. No, mam nadzieję, że jutro się przekonamy, czy się udało go wystroić, bo tam trzeba go po takich karkołomnych schodach wnieść do sali. I to będzie wyczyn, duże wyzwanie. No ale liczę, że się wszystko dobrze skończy.
3: My też na to liczymy, a tak zapewne na pewno będzie. Czy to jest tak, że można przyjechać, wejść, czy każdy wejdzie? Bo zakładam, że to jest w którejś z tych pięknych sali.
4: Tak, proszę państwa, to jest nasza sala, którą nazywamy renesansową. Ona jest najbliżej, że tak powiem, dostępna dla wszystkich. Wstęp jest wolny, o to już zadbała Gmina Zielonki i inni sponsorzy tego festiwalu. A ja widząc zainteresowanie, jakie już zaczyna się koło tego wydarzenia kręcić, że tak powiem, ze strachu już zamontowałem nagłośnienie na dziedzińcu, czyli proszę państwa, jeżeli ktoś nie spóźni się lekko na oficjalną godzinę, to i tak zapraszam, bo kto wie, czy nawet nie w komfortowych warunkach, to już organizatorzy tego nie słyszą, tylko mówię to do nas takich spóźnialskich i bardziej beztroskich melomanów. Siedzimy na podwórku, na takim dziedzińcu zamkowym, zamawiamy kawę i wygodnie kontemplujemy muzykę. Proszę wziąć parasole na wypadek, żeby odstraszyć. Nie, że będzie deszcz, ale trzeba odstraszyć ten deszcz.
3: Wiemy, że Fryderyk Chopin był w Ojcowie, ale czy wiemy, czy był w Koszkwi?
4: Proszę państwa, dzisiaj żyjemy w czasach alternatywnych, że tak powiem. I muszę powiedzieć, że jak usłyszałem o tym zamierzeniu, żeby przyjąć festiwal w Koszkwi w kontekście pobytu i przejazdu Chopina przez tą miejscowość, to pogrzebałem w internecie i okazuje się, że on nie jechał sam do tego Ojcowa. Proszę państwa, dla słuchaczy spoza Krakowa, Ojców to jest raptem jakieś 20 kilometrów od Krakowa. Młodzi ludzie, bo wtedy Chopin miał 21 lat, potrafili ugrzęznąć w jakiejś błocie, ale dopiero wieczorem. A normalnie wyjeżdżając z Krakowa, dojeżdża się tam w ciągu kilku godzin taką powozem, furmanką czy zaprzęgiem konnym. Więc ja się tak zastanawiałem, jakim cudem oni po nocy gdzieś tam ugrzęźli i byli ratowani przez lokalnych rolników. Do dzisiaj żyje ta rodzina, która im pomogła wtedy. I moje domniemanie jest takie, że i to się potwierdziło w internecie, że w jego gronie kilkunastu towarzyszy był także taki młody człowiek o nazwisku Potocki i on był bezpośrednio siostrzeńcem czy bratankiem właścicieli Koszkwi ówczesnego właściciela, którym był Wodzicki. Więc okazuje się, że kuzynostwo było bardzo bliskie i przypuszczam, że chciał po prostu odwiedzić wujka, a przy okazji ugościć swoich kompanów, nie mówiąc o Chopinie. Więc moje założenie jest takie, że jadąc z Krakowa wpadli na chwilę do Koszkwi, a jak to z takim gościnnością przyjęci wielką, no troszkę się impreza przedłużyła i dopiero po nocy jechali tam do tego Ojcowa. No a jeżeli tak nie było, to myślę, że na pewno widzieli zamek, na pewno musieli podjechać, bo jadąc z Krakowa właśnie Doliną Prądnika, no widzi się ryciny i akwarele z tego czasu pokazują, że zamek nie był zarośnięty jak obecnie. To jest skutek, prawda, takiego zapuszczenia i zrujnowania. A wtedy zarówno zamek, jak i Koszkie był widoczny z daleka i musieli ta młodzież po prostu jadąc rzucić okiem i zainteresować się i podjechać do zamku, więc sceptykom mówię, tak, widzieli, przejeżdżali obok, a entuzjastą gościnności polskiej był na zamku i jeżeli przyjedziecie na koncert, to będziecie jakby w jego śladami cieszyć się tym miejscem i tą muzyką i historią, która sięga nie tylko jego pobytu, ale połowy XIV wieku, kiedy zamek zakładał sędzia główny, podsędek krakowski przy Kazimierzu Wielkim. No to już dosyć tego wykładu, bo zanudzę wszystkich.
3: To jeszcze tylko zapytamy, bo dla pana to jest miejsce wyjątkowe, magiczne. Zresztą ja państwa odsyłam, cała opowieść o zamku w Koszkwi na wnet.fm w koło gazonu można znaleźć. Pan Jerzy Donimirski nas po zamku parę miesięcy temu oprowadzał i o historii tego miejsca opowiadał, ale dziś byłyśmy w zamku na Pieskowej Skale i w Ojcowie i tą Jurę Krakowsko-Częstochowską, tą Dolinę Prądnika obserwowałyśmy. Co to jest za miejsce? Dlaczego tam warto przyjechać?
4: No proszę państwa, Kraków to nie tylko rynek główny i Stare Miasto, ale także jego najbliższe otoczenie, zwłaszcza te, które się rozpościera na północ. Jest to taki obszar, który nazywamy Dolinki Podkrakowskie. I to się odbywa w promieniu około 30 kilometrów i są tam niesamowite zabytki, miejsca, które na co dzień nie widać po prostu, bo to są bardzo powalowany teren, dolinki. I można znaleźć, ja ostatnio skonstatowałem, że mamy 60 kilka ciekawostek jako architektury, lokalizacji, kultury i począwszy od, przepraszam, że tak smutno zacznę, ale może dowcipnie skończę, mianowicie cztery cmentarze z I wojny światowej. Zaraz na początku I wojny światowej starła się tutaj Rosja i Austria i do dzisiaj są cmentarze zresztą obu wyznań. Mamy krzyże katolickie i protestanckie, ale także i grodzisko z XIV czy wcześniejszych czasów oraz wiele tajemniczych architektonicznych niespodzianek, do których należy na przykład kościół z XII wieku w Wysocicach. No to jest niesamowite, oryginalny kościół romański, z kamienia budowany jeszcze sprzed epoki cegły, czy bardzo atrakcyjny, jak już mówimy o Ojcowie, kościół drewniany, który się rozpościera nad rzeką Prądnik. Bo dlaczego? No, kto miał takie fantazje, żeby budować kościół, pod którym płynie rzeka? Mianowicie był zakaz budowy kościołów w Polsce w XIX wieku w rozbiorze, w zaborze rosyjskim, akurat w tym terenie. I ktoś doszukał się na zasadzie wozu drzymały opcji takiej w prawie, że można zbudować na wodzie kościół. No i zbudowali kościół na wodzie. Do dzisiaj funkcjonuje kaplica w Ojcowie, nie tylko ruiny zamku, ale ten kościół polecam. No i cóż, ale także i są producenci wędlin od 30 lat zaraz koło kościoła w Giebutowie, którzy jako rodzina funkcjonują i produkują fantastyczne produkty, czy piekarnie, czy makaroniarnie w samym Ojcowie, czy też jest 10 winnic w okolicy, więc dla tych spragnionych, którzy, ale niekoniecznie architektury i kultury, ale wina, też się znajdzie jakieś, że tak powiem, motywacja do odwiedzenia tego miejsca. Więc proszę państwa, to jest taki, no nie powiem, że Toskania Krakowa, ale przynajmniej Morawy, jak ci, co znają wino, to wiedzą, o czym ja mówię. Więc zapraszam. Jest przez powiat Kraków sfinansowana mapka, która już trafiła do internetu i można, korzystając z tej mapki, kliknąć na telefon i natychmiast się pojawia trasa dojazdu, bo nie polecam bez tego medium poruszać się po okolicy, bo nawet papierowa mapa nie umożliwi dotarcia do tych miejsc, czyli dolinkikrakowskie.pl. To jest publiczny projekt, a nie reklama jakiegoś komercyjnego produktu, także zapraszam i zachęcam do użycia tego medium. Na pewno traficie dzięki temu i do Ojcowa, i do Koszkwi, i do wielu innych miejsc, które zobaczycie na tym mapie.
3: To my Państwa zapraszamy bardzo serdecznie dziś.
5: Jeszcze takie postscriptum, czy teraz jak ktoś przyjedzie, to się w zamku może zatrzymać?
4: No nie wiem, czy akurat w czasie tego koncertu będzie dostępny, ale tutaj już czysta promocja produktu. Rzeczywiście wszyscy ci, którzy wchodzą do zamku, no tym razem jest szczęście i tym bardziej zapraszam do zamku, bo wstęp jest wolny. Na co dzień można wejść za biletami dla dorosłych, dzieci i nawet emerytów. Natomiast także można skorzystać po COVID-zie, można już nie korzystać z pojedynczego pokoju jako hotelowego, bo tak było, ale można wynająć cały zamek, czyli po 18 zamykamy bramy, nikt nie wchodzi za biletami, zostaje tylko 10 osób plus dostawki na samym zamku i można przenocować. Zamek jest wyposażony w pełną kuchnię, naczynia, kuchenki i wtedy można po prostu tylko z duchami zostać na zamku i polecamy taką komercyjną usługę rzeczywiście, ale tylko na dwie noce pod rząd. Nie można przyjechać na jedną noc, bo wtedy następnego dnia wyjechałoby się po prostu zmęczonym z powodu tych duchów. Natomiast w momencie, kiedy są dwie noce lub więcej, no to to zaczyna być tak jak wynajem jachtu czy domu wakacyjnego. Wtedy się rzeczywiście znajduje czas na odpoczynek, kontemplację i wpisanie się na trwale do historii zamku.
3: Gdzie i był Fryderyk Chopin, którego kompozycji będą mogli Państwo posłuchać dziś i to w wykonaniu fantastycznych pianistów. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie, za rozmowę i za to, że w tych murach będą Państwo mogli takich koncertów posłuchać.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam, a jeszcze dodatkowo zachęcam do przyjazdu ze względu na pana redaktora Wita, autora książki o Chopinie w Paryżu. To jest taki 80+ pan, który jest autorem książki i jednym z, mój dziadek by powiedział kiedyś, Old Poland, czyli takich wiodących postaci, drogowskazów naszej kultury w krajowej i mamy szansę poznać go i dostać jego podpis na możliwie zakupionej książce.
3: Zapraszamy.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Popołudnie wnet.
2: 16.13 na zegarach, Jaśmina Nowak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie w Radiu Wnet i od razu przywitam współgospodarza tej części popołudnia. Jest z nami dr Józef Orzeł, prezes klubu Ronina, także jeden ze współzałożycieli. Dzień dobry.
3: Cześć Jaśmina, jak tam w Serbii?
2: W Serbii piękna pogoda, jeszcze nie miałam czasu dobrze poznać miasta, więc to wszystko jeszcze mam nadzieję przede mną i pewnie więcej opowiem przy okazji naszej następnej rozmowy, bo wolałabym oprzeć to przynajmniej częściowo na prawdziwym doświadczeniu, a póki co praca i tylko droga między hotelem a pracą, więc jeszcze opowiem więcej.
3: A chcesz usłyszeć dwie śmieszne historyjki z dzisiejszego dnia?
2: No pewnie.
3: Jak jechałem tramwajem z Placu Bankowego do Schodów Ruchomych na Starym Mieście, zaczepił mnie młody pan, który miał dwa bukiety kwiatów i mi je podsunął pod nos. Więc powiedziałem, że dziękuję. A on mówi, wie pan, ten duży był dla żony, a ten mały, myślałem, że komuś dam sympatycznemu, a pan jest tak ładnie ubrany. Ja mówię, że dziękuję, jest tu dużo ludzi, może komuś dać innemu. A on mówi, to już dam oba bukiety żonie. Myślę, że to dobre rozwiązanie. A jak wysiadłem z tramwaju pod schodami ruchomymi, podeszła do mnie starsza pani i pyta, pan skręca w prawo czy w lewo? Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, więc powiedziałem prawdę, no w prawo. To ja trochę z panem pójdę i pogadam. Proszę pana, czy tych 50, co chce wyjść z Morawieckim, to oni dobrze robią? Źle robią, powiedziałem. No, a da się na ich miejsce znaleźć lepszych? No mówię, szkoda trochę, bo tam jest dużo kompetentnych ludzi. No ale trzeba będzie znaleźć tych, którzy idą w dobrą stronę, bo tamci idą w złą. Pani się zgodziła i poszła na Stare Miasto.
2: No proszę, to faktycznie ciekawe historyjki, ale równie ciekawe jest to, co dzieje się cały czas za naszą wschodnią granicą. Ukraina, ostatnie starcia z Rosją, no i też prezydent Donald Trump. Trochę musi chyba zrewidować te zapowiedzi dotyczące tego, że Amerykanie zupełnie się, czy może no nie zupełnie, ale w dużej mierze będą wycofywały się z Europy, w ogóle także z Bliskiego Wschodu i skupiały tylko na tym, co dzieje się wewnątrz. Jakie są te najważniejsze, najciekawsze, najnowsze informacje dotyczące i zacznijmy od Ukrainy, czyli tego bliższego nam konfliktu?
3: Wiesz, ja cały czas mówię, żeby nie słuchać tego, co mówi Trump, albo nie kierować się tym, co mówi Trump, tylko patrzeć na to, co robi dowództwo armii amerykańskiej. A to dowództwo cały czas dostarcza na Ukrainie przede wszystkim parasola wywiadowczego, informacyjnego, bez niego te rakiety, drony i inne flamingi by nie wiedziały, w co uderzać. Dostarcza kosmicznego, komunikacyjnego Starlinków Muska. Co prawda my za to Polska płaci, ale to oni to dają. Jeszcze w dodatku Musk zabrał to żołnierzom rosyjskim, bo oni też korzystali na lewo ze Starlinków. Dostarczał wcześniej parasola logistycznego, szczególnie na początku, czyli po pierwsze dowodzili Amerykanie transportem tego sprzętu, amunicji, wszystkiego, co potrzeba na froncie przez polski kanał logistyczny z Jasionką, ale też uruchomili na Ukrainie taki sposób zarządzania logistyką. Na przykład Rosjanie się kompletnie wyłożyli, jeśli chodzi o logistykę, i dlatego przegrali pierwszy etap wojny. Ciągnęli się kolumnami czołgów na kilkadziesiąt kilometrów po Ukrainie, a z boku Ukraińcy strzelali z dżawelinów do tych czołgów. Wtedy jeszcze Rosjanie nie mieli na to lekarstwa. To oznacza, że realna polityka amerykańska często rozmija się z tym, co mówi Trump. Z tego, co powiedział ostatnio w Ankarze, że da licencję Ukrainie na rakiety, on powiedział Patriot 3, ale potem producent powiedział, że na PAS 3, czyli te najnowsze, nie daje nikomu licencji, to jest tajemnica. A Niemcom już daje i Niemcy produkują PAS 2. Takie rakiety Patriot, cięższe, wolniejsze, ale skuteczne. Pytanie, jeśli Amerykanie obiecali, ale nie wiadomo, czy to prawda, tą licencję Ukrainie, czy też dadzą, a wcześniej obiecali Polsce, czy to oznacza, że trzy kraje będą dysponowały taką technologią, gdyby to było prawda, gdyby to była prawda. I gdyby te trzy kraje były normalne i miały wspólne interesy, to by utworzyły wspólne Centrum Badań i Rozwoju Technik Antybalistycznych na podstawie tej licencji na PAC-2. Szybko by pewnie dzięki też Ukraińcom doszły do nowych rozwiązań i mogłyby produkować te rakiety, których cała Europa potrzebuje, a my zdecydowanie, bo po pierwsze mamy ich za mało, po drugie oddaliśmy kilka Ukraińcom, po trzecie nie mamy jak walczyć nie tylko z rakietami balistycznymi rosyjskimi, gdyby chciały nadlecieć, a mają je Rosjanie i w Kaliningradzie, i na Białorusi, na przykład Iskandery. Nie mamy czym zwalczać poza patriotami, a tych mamy, nie wiem, kilkanaście sztuk pewnie w tej chwili. Także to, co się dzieje w tej chwili, to jest chyba zbliżający się moment przegięcia tej wojny rosyjsko-ukraińskiej i w związku z tym polityki rosyjskiej wobec Europy, nie tylko wobec Ukrainy. No i najwyraźniej wszyscy się do tego przygotowują, ale zgodnie ze swoimi interesami Niemcy i Ukraina wykluczyły Polskę z tej koalicji antybalistycznej. A to jest bardzo ważna rzecz, wbrew wielu komentatorom, którzy mówią, zresztą nieprawdę, że Europejczycy, czyli Niemcy z Francuzami, nigdy niczego wspólnie nie zrobili. Zrobili na przykład Airbusa, czy Airbusa. Bardzo dobry samolot pasażerski, w wielu, wielu standardach, konkurujący z Boeingiem i współpracujący z Boeingiem. Nie zrobili wspólnego czołgu, nie zrobili wspólnego myśliwca piątej generacji, ale dlaczego? No bo ani Francja, ani Niemcy przez Rosjan nie są zagrożeni, więc w tych projektach bardziej chodziło o kasę, o interesy, a nie o bezpieczeństwo. Ta koalicja dziewięciu krajów europejskich bez Polski z Ukrainą oznacza zupełnie co innego, ponieważ Ukraina jest zainteresowana rozwojem tej broni, bo ona jej potrzebuje nie tylko dla eksportu, ale przede wszystkim dla swojego bezpieczeństwa, bo Ukraina nie ma broni przeciwko rakietom balistycznym rosyjskim i to się wydaje w tej chwili najważniejszy punkt na wojnie. Po tam kolejnym jest to, że Rosjanie opanowali jedną z trzech twierdzy trzymanych przez Ukraińców na Donbasie, ostatnich, Konstantynówkę, i jak już ją tam wyczyszczą, to potrwa pewnie do końca wakacji, bo tam są jeszcze ukraińscy żołnierze, to pewnie będą otwierali drogę na Kramatorsk i Słowiańsk, ale od otwarcia drogi to tam wejścia i walk to
2: To jeszcze długa droga.
3: Bardzo długa droga, ale widać,

0: Władimir Zełenski próbuje deeskalować spór. Tak wygląda ta ocena z perspektywy.
1: Brakuje tam zdania, a polityka niemiecka bardzo się z tego cieszy. Nie z deeskalacji, tylko z tego konfliktu, a nie tylko się cieszy, ale pobudza. Ukraina, dostawszy od Niemiec gwarancję sojuszu, a to oznacza także jakieś pomocy militarnej, ale przede wszystkim finansowej, ale także jakiejś technologicznej i w coraz większej ilości inicjatyw, taktyczne sojusze Niemiec i Ukrainy pokazują się jedna za drugimi. Pewnie, ale może ja się na tym najlepiej nie znam, ale wydaje mi się, że najbardziej znacząca, poza tą antybalistyczną koalicją bez Polski, wydaje się, że najważniejsza jest wspólne centrum badań i rozwoju technologii dronowych w Bawarii, gdzieś tam koło Monachium. I tam jest budowana i fabryka dronów, i centrum rozwojowe. To oznacza, że nowe technologie, bardzo potrzebne tej wojnie, będą powstawały poza Polską, bez polskiego udziału. I taka naturalna współpraca militarna Polski i Ukrainy oddala się coraz bardziej. I to oddala się, ponieważ Ukraina taką politykę sobie, nie tyle Ukraina, ta ekipa kijowska Żeleńskiego taką politykę sobie wymyśliła. Jak Jacek Bartosiak i Marek Budzisz jeżdżą na Ukrainę, to jeden z wniosków jest coś takiego. Oni mówią, a rozmawiają z wieloma przedstawicielami wszystkich sektorów władzy, biznesu, mediów, polityki i tak dalej, że na Ukrainie w tej nomenklaturze, w tej elicie władzy 2/3 są antypolskie, ale 1/3 jest propolska. I chyba tej nutki złapał się generał Załużny, który ma być, tak zgłosił, ma być konkurentem prezydenta Żeleńskiego w wyborach prezydenckich, które mają nastąpić pewnie od razu po zakończeniu tego intensywnego etapu wojny, bo chyba na zakończenie wojny to nie ma co liczyć. I on oświadczył, na razie znam tylko jedno takie oświadczenie, że potrzebne są partnerskie stosunki Polski i Ukrainy, to brzmi dobrze, i drugie, że nie można w nich abstrahować od poruszania kwestii historycznych. I to też brzmi dobrze. Teraz pytanie, dlaczego po tym wypowiedzeniu wojny tak naprawdę politycznej Żeleński postanowił wygłosić takie, czy zgłosić tam oświadczenie, w którym deklaruje chęć deeskalacji. Pewnie dlatego, że tak uzgodnił z Niemcami, że oba kraje przekonały się, że nie można prowadzić polityki antypolskiej dalej i dalej ją eskalować, bo udało się polskiej reprezentacji w Europarlamencie przeprowadzić uchwałę, która zdobyła dużą większość, przeciwko tej, albo inaczej, krytycznej uchwały wobec polityki historycznej, jaką prowadzi Ukraina, i co więcej, tam UPA jest jako organizacja nacjonalistyczna, która dokonywała zbrodni na Wołyniu, zaznaczona, a po drugie jest tam wymieniony Żeleński. Myślę, że to była niespodzianka dla Ukrainy i dla Niemiec, ale drugim punktem tego jest to, że Ameryka nie chce wojny politycznej między Polską a Ukrainą. Przekonamy się pewnie niedługo, co Amerykanie zrobili w tej sprawie.
0: No właśnie, to na to jeszcze chwilę poczekamy, ale to będzie temat, który zapewne wróci też w naszych rozmowach dotyczących Międzymorza. I powiedz teraz proszę, Józku, czy ty masz jeszcze jakieś tematy związane

0: z Ukrainą, które chciałbyś kontynuować, czy może przejdziemy do Bliskiego Wschodu? Ty proszę wybierz.
1: To ci jedną bajkę opowiem. Wczoraj słuchałem pułkownika Lewandowskiego, to jest emerytowany, świetny taktyk i analityk, i on ustosunkował się do pytania o to, kogo powinien zwolnić i czy powinien zwolnić prezydent Zełenski, czy ministra Fedorowa, czy dowódcę armii generała Syrskiego, bo oni są ze sobą w takim konflikcie, którego nie można rozwiązać. I Lewandowski bardzo się wypowiedział dojrzale i ostrożnie, i to mi się bardzo spodobało. Powiedział tak: Fedorow prowadził działania w kierunku unowocześnienia tej wojny z jak największym użyciem dronów, technologii zdalnych, które przynoszą jak najmniejsze straty ludzkie i tak dalej. Działał przeciwko korupcji, co się wojsku, co się absolutnie tej elicie nie podobało, bo duża jej część po prostu tam ma firmy, które na tym zarabiają, i to na pewno zarabiają po części pod stołem. I wydawałoby się, że w takim razie powinien trzymać stronę Fedorowa, w interesie którego, przeciwko jego zwolnieniu, tysiące młodych Ukraińców demonstruje na ulicach Ukrainy pomimo bombardowań rosyjskich. Otóż drugą stroną jest sowiecka wojna. Wojna prowadzona przez Rosjan niezwykle brutalnie, nie tylko wobec Ukraińców, ale także wobec własnych żołnierzy, czyli po prostu wysyłająca tysiące żołnierzy rosyjskich na śmierć. I to taką kompletnie, wydawałoby się, bezsensowną. Na przykład wypuszcza się setki żołnierzy, tak, rosyjskich, a dokładnie rekrutów chyba, bo co z nich za żołnierze, po to na pole bitwy, tylko po to, żeby Ukraińcy ich pozabijali, żeby było wiadomo, skąd Ukraińcy strzelają, i potem, żeby tych Ukraińców namierzyć. Ta brutalność wojny odpowiada trochę także części generalicji ukraińskiej, która była przecież w sowieckiej armii i tak tą armią dowodziła. I mówi Lewandowski, że są miejsca, w których ta brutalność jest niezbędna, a to oznacza także brutalność szkolenia tych żołnierzy, na przykład do brutalnych starć wręcz. I mówi Lewandowski, że Rosjanie w tych walkach wręcz przeważają. Są lepiej do nich przygotowani, lepiej zdeterminowani, czy mniej się boją śmierci, czy wszystko im jedno. Bardzo to trudno zgadnąć, co tej duszy rosyjskich rekrutów, które tak masowo tam giną, jest. I na przykład w Konstantynówce, właśnie gdzie po obu stronach walczyło nie więcej niż po 500 żołnierzy, bo jakby tam więcej poszło, to drony by ich pozabijały. 90% strat zabitych Rosjan to jest nie na froncie, tylko na próbie dojścia do linii frontu. I tam drony ich po prostu zabijają. I to pokazuje, że ta wojna ma dwa oblicza. Same drony nie wykrywają wojny. Drony nie wygrywają w starciach, w ruinach miast. Tam po prostu wygrywają noże i bagnety. I to jest coś okropnego, ale tak ta wojna wygląda. I do takiej wojny potrzebny jest Syrski. Czyli Lewandowski mówi... obaj się powinni dogadać, albo obaj będą wyrzuceni.
0: No właśnie, to o czym teraz opowiadasz przypomniało mi historię z pierwszego roku tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i walki już, no, jeżeli chodzi o te wschodnie miasteczka, tak naprawdę o każdy metr kwadratowy, i korespondentów, którzy opowiadali o tym, że tam, gdzie już brakowało amunicji, gdzie brakowało broni, no to po prostu ta walka tak wyglądała. To była walka na noże, walka wręcz i bronienie każdego skrawka, i faktycznie tak te realia tam wyglądają. Ponieważ mamy ostatnie 5-7 minut, to może w kilku słowach Powiedz proszę, co ty sądzisz o tej sytuacji na Bliskim Wschodzie,
1: bo mieliśmy
0: tak, kolejną nocną serię ataków na Iran. No tutaj prezydent Trump podkreślił, że te naloty jakby one odbyły się na cześć tych amerykańskich żołnierzy, którzy polegli w Jordanii. Tak, to oddaję ci głos.
1: Co jest najważniejsze? Znowu kwestia geopolityki, a wcale nie taktyki czy operacji. Otóż jeszcze raz trzeba powiedzieć, w jakim interesie Ameryka zaczęła wojnę z Izraelem przeciwko Iranowi na życzenie Izraela. Otóż dlatego, że Ameryka chciałaby odejść, tak jak z Europy chciałaby odejść, tak chciałaby odejść z Bliskiego Wschodu. Jaki jest warunek odejścia? Pozbawienie Iranu siły przede wszystkim atomowej. Bo jeśli Iran będzie miał dostęp, szansę na rozbudowę swojej broni atomowej, to nigdy Izrael bezpieczny nie będzie. Na broń atomową lekarstwa specjalnie nie ma. I dlatego Izrael ma broń atomową. Więc ten cel nie został osiągnięty. Irańczycy nie chcą rozmawiać o oddaniu tych materiałów radioaktywnych wzbogaconych, które mają. Bawią się z dyplomacją amerykańską w kotka i myszkę, ogrywają tą dyplomację. Minęło już, nie wiem, 5 miesięcy tej wojny. Żadnych rozmów w sprawie rezygnacji z broni atomowej nie ma. Co więcej, Iran tej broni nie ma i wcale Iran nie walczy o to, żeby w ciągu miesiąca czy pół roku ją zbudować. Iran cały czas chce mieć groźbę, możliwość rozwoju tej broni tylko po to, żeby zaszachować Iran i Amerykę. W związku z czym Ameryka szaleje, tam zaczyna te akcje bombardowań, jakby powodów nie znalazły. Efekt jest jeden. W dodatku Iran zablokował cieśninę Ormuz. Amerykanie w nagrodę zablokowali blok irański, czyli statki irańskie też nie mogą wypłynąć stamtąd, ale ropa drożeje, a gaz też, bo tam 17% Kataru płynęło właśnie cieśniną Ormuz. I efekt jest taki, że ta wojna się przedłuża, a Ameryka tam tkwi i tak jak niektórzy, między innymi ja, ostrzegali, ale chodzi mi o analityków amerykańskich, że może Ameryka utkwić tam, tak jak w Afganistanie czy Iraku, to się zaczyna sprawdzać. I Trump może różne rzeczy gadać, nie warto słuchać tego, co on mówi. Te bombardowania pokazują, jak Ameryka jest bezsilna, nawet nie może przywrócić stanu początkowego przed wojną, czyli sytuacji, w której te 600 czy ileś kilogramów tego uranu Iran miał, ale cieśnina Ormuz była wolna i nikt nie płacił za jej przepływanie. A tu to się zmieniło na niekorzyść Ameryki. Zobaczymy, czym to się skończy, ale przede wszystkim niepotrzebnie Trump się dał Izraelowi namówić na tę wojnę, ale cel, wyjście z Bliskiego Wschodu oddaliło się.
0: No właśnie, Jusku, ty jeszcze oczywiście myślę, że wrócisz na antenę Radia Wnet w tym tygodniu także, ale możesz też zaprosić naszych słuchaczy, spotkanie klubu Ronina. To jeszcze na koniec 2 minutki, taki czas na ogłoszenia.
1: To tak, po pierwsze teraz są tylko zdalne spotkania klubu Ronina, czyli przegląd tygodnia w poniedziałek o 18, ale zaczynamy wracać do Realu 31 sierpnia w poniedziałek, przegląd tygodnia, a potem prawdopodobnie będzie występ ludzi z Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, czyli KROPS, bo we wrześniu pani Nowacka chce zacząć następną niszczącą szkołę dzieci i Polskę reformę oświaty. To jest jedno, a drugie, jest nowa audycja i to w dodatku jeszcze jestem w środku. Mianowicie w telewizji w Polsce, niby to konkurencja, ale chyba nie, w niedzielę o 14 dostał Staszek Janecki taką audycję jak Salonik Ziemkiewicza w Republice i w pierwszej, w tę niedzielę, która była dwa dni temu, wystąpili w niej prócz mnie i Janeckiego pan profesor Piotr Grochmalski, często goszczący w Lewnet, i Miłosz Lodowski, równie często występujący we Wnet. Czyli jest przyjaźń między oboma mediami. Zapraszam.
0: I oczywiście pozdrawiamy obu panów. A ja już bardzo serdecznie dziękuję dr Józef Orzeł, gospodarz, współgospodarz naszych rozmów dotyczących geopolityki, Międzymorza, także oczywiście prezes i współzałożyciel klubu Ronina. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Ja ci dziękuję i wracaj do nas i opowiedz, jak ta Serbia teraz wygląda.
0: Tak jest, tak jest. Wrócę, opowiem. Drodzy Państwo, 16:39 na zegarach. No to za kilka chwil opowiemy o tym, jak wygląda obecnie sytuacja w Wielkiej Brytanii. Nowy premier, tam także bardzo dużo dzieje się politycznie. Ja już teraz zapraszam.
1: Ale mu nie wiesz, Państwu, temu nowemu premierowi.
0: No właśnie, wierzyć to nie wiem, czy będę wierzyć, ale na pewno przybliżymy słuchaczom Radia Wnet, jak wygląda ta sytuacja polityczna. Za kilka chwil współgospodarz studia Londyn Alex Sławiński na naszej antenie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze muzycznie Budka Suflera i Twoje Radio.

0: Nocne powtórki w net.
1: Popołudnie w net.
2: 16:45 na zegarach i my, drodzy Państwo, tak jak zapowiadaliśmy, już za momencik przywitamy współgospodarza studia Londyn. Opowiemy o tym, co słychać w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o politykę, o nowego premiera, o to, co wiemy o jego programie.

Witam Jaśmino i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet rozsianych po całym świecie. No, studio Luny również dosyć daleko od Warszawy, to jest jednak grubo ponad 1000 mil. No, jak wiemy dobrze, od wczoraj mamy w Wielkiej Brytanii nowego premiera. Jakie były jego pierwsze słowa po powrocie z pałacu Buckingham? Oj, bardzo, bardzo tradycyjne, ale też i dużo mówiące. I have just came from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government. Właśnie wróciłem z pałacu Buckingham, gdzie otrzymałem zaproszenie od króla, żeby stworzyć nowy rząd. I faktycznie nowy rząd będzie bardzo inny od tego, który miał Keir Starmer. Kilka osób pożegna się ze swoimi stołeczkami, takie osoby jak na przykład Rachel Reeves, która w sumie była drugą osobą w rządzie byłego premiera, ponieważ zajmowała się finansami. Odejdzie również David Lammy, były minister spraw zagranicznych, czyli jedne z bardziej kluczowych osób. Kto zostanie wprowadzony do gabinetu? Otóż jedną z nich będzie Ed Miliband, złote dziecko Partii Pracy, jeden z dwóch braci, który był już wcześniej proponowany i no, wypychany na stołeczek premiera, jednak jeszcze wtedy bardzo mocno konserwatyści trzymali się u władzy. Ed Miliband zostanie nowym ministrem spraw zagranicznych. Shabana Mahmood, która już była ministrem u Keira Starmera, nadal pozostanie ministrem, tyle że tym razem pozostanie ministrem spraw wewnętrznych. Angela Rayner wraca na dawne stanowisko, czyli ministra do spraw mieszkalnictwa. To bardzo spektakularny powrót. Jak wiemy, w rządach lejberzystów no, przetasowania bywają bardzo, bardzo duże i szybkie, ale tych nazwisk jest więcej. Na pewno w Polsce wiele z nich nie będzie nic mówiło albo niewiele. John Healey wraca do gabinetu jako kanclerz odpowiedzialny za finanse państwa. Wcześniej był ministrem obrony i to bodajże największa dziś niespodzianka, ponieważ mało kto spodziewał się, że on dojdzie właśnie znowu po raz kolejny do stanowiska ministra. Wes Streeting zostanie ministrem obrony, wcześniej zrezygnował ze swojego stanowiska rządowego u Keira Starmera. Jednakże oprócz fantastycznego występu przed Stand Downing Street, nowy premier Andy Burnham pierwsze co zrobił, to oczywiście spojrzał na wschód i na zachód. Dwa ważne telefony. Jeden wykonany oczywiście przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Długa, długa rozmowa z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a druga rozmowa, no też bardzo interesująca, rozmowa właśnie na wschodzie z prezydentem Zełenskim. Przede wszystkim nowy premier zapewnił prezydenta Ukrainy, że pomoc brytyjska będzie trwała. Nadal Wielka Brytania będzie bardzo, bardzo blisko Ukrainy, będzie wspierać Ukrainę zarówno gospodarczo, jak i militarnie, no i przede wszystkim mentalnie można by powiedzieć, ponieważ faktycznie to wsparcie ze strony Brytyjczyków jest bardzo ważne. W sumie Andy Burnham ma piękne i bardzo silne wejście. Zobaczymy, jak będzie wyglądać reszta jego rządzenia. Jak do tej pory nie był za bardzo znany, szczególnie tutaj na południu Anglii. Jak wiemy, Andy Burnham jest byłym prezydentem, czy też merem Wielkiego Manchester, tak się nazywa właśnie cała aglomeracja manchesterska. To było fantastyczne zagranie z jego strony, kiedy odszedł z parlamentu, żeby zostać samorządowcem, ponieważ to bardzo podbiło jego statystyki i jego no, po prostu popularność wśród gawiedzi, wśród ludu brytyjskiego. Mimo że właśnie, jak już wspomniałem, tutaj na południu Anglii jest no, raczej słabo znany.
sympatii zbyt wielkiej jeszcze w sobie nie wzbudził i jak do tej pory mawiano, że będzie po prostu prezydentem jednego sezonu, albowiem wiele osób spodziewa się, że o ile Keir Starmer utrzymał się na swoim trudnym, można powiedzieć, stołku przez ponad 2 lata, o tyle właściwie Andy'ego Burnhama już w tym momencie skazuje się na spalenie dosyć szybkie i kto wie, czy nie przedwczesne wybory. Albowiem wybory w Wielkiej Brytanii według planów mają mieć miejsce dopiero za 3 lata. Okazuje się, że właśnie przy bardzo słabnącej pozycji lejberzystów, którzy, jak przypominamy sobie, 2 lata temu fantastycznie wbili się w politykę, wracając do rządzenia po bodajże 16 latach w opozycji, o tyle w ciągu właśnie tych 2 lat bardzo mocno roztrwonili swoją popularność. W tym momencie z jednej strony po piętach depczą im panowie i panie z partii Reform UK, Nigela Farage'a, czyli no chyba już wkrótce najsilniejszej organizacji w Wielkiej Brytanii, o tyle również i partia Zielonych, czyli też lewicowa partia, gdyż wiemy, zielony to tak jak arbus, z wierzchu zielony, w środku czerwony, więc w sumie partia Zielonych jest jeszcze bardziej na lewo niż partia lejberzystów. Też już powolutku partia Zielonych szykuje się do coraz większego ataku i nie bez powodu, albowiem przypominamy sobie, że zaledwie kilka tygodni temu mieliśmy wybory samorządowe w Anglii oraz wybory do lokalnych rządów w Walii i Szkocji, gdzie faktycznie partia Nigela Farage'a Reform UK zwyciężyła, zdobywając mnóstwo nowych miejsc. Tak samo właśnie partia Zielonych, która do tej pory właściwie była niezauważalna, no całkiem nieźle dała radę. Tymczasem właśnie partia Pracy, która teoretycznie rządzi w Wielkiej Brytanii, no dostała sromotne baty i no nie może się do tej pory pozbierać. Co bardziej istotne, również do tej pory nie za bardzo potrafi się pozbierać partia konserwatywna, która do tej pory rządziła przez 16 lat. No i wygląda na to, że no coś tam chyba znowu nie styka. Wyglądać mogłoby, że słabnąca partia Pracy to będzie coraz silniejsza partia konserwatywna, tymczasem okazuje się, że no niestety jakoś konserwatyści nie potrafią się jeszcze poskładać do kupy. Sytuacja troszeczkę podobna do tej, jaką mamy w Polsce. Z jednej strony mamy wszystkie warunki na to, że partia konserwatywna przejęła wkrótce władzę, a z drugiej strony jakiś taki marazm i jakieś takie, no właściwie no niezauważalność na dobrą sprawę w mediach i w społeczności lokalnej. Ja przypominam sobie właśnie również niedawne lokalne wybory samorządowe. Tutaj, na prowincji podlondyńskiej w Hatfield, w Hertfordshire, też jeszcze przecież niedawno mieliśmy jedną z najważniejszych postaci w rządzie brytyjskim, czyli ministra obrony, który pochodził właśnie z Hatfield. No, w tym momencie nie tylko już tego ministra nie mamy, co rzeczą oczywistą jest, ale również i konserwatyści stracili kilka stołków w samorządzie lokalnym. Jednakże my, jako Polacy, tutaj właśnie na prowincji możemy się, no, chyba cieszyć. Mamy dosyć duży powód do radości, albowiem po wielu latach bycia radnym nasz rodak został merem gminy Welling Hatfield, czyli miejsca, z którego nadaje Studio Londyn. I to nie tylko mamy Polaka na stanowisku właśnie, można powiedzieć, lokalnego zarządcy samorządu, ale również prowadziliśmy nowego polskiego radnego. Jeszcze nie miałem przyjemności z nim rozmawiać, ale jestem przekonany, że na antenie Studia Londyn już wkrótce pojawi się i będziemy mogli porozmawiać, jak wygląda polskie samorządowanie tutaj właśnie na prowincji. W Londynie polskich radnych, a nawet merów poszczególnych gmin już widzieliśmy. Merem gminy, polskim merem gminy była chociażby pani, która zasiadała na najwyższym stanowisku w gminie Ealing, a to jest duża i bardzo silna i bardzo bogata gmina, w której mieszka mnóstwo Polaków. Obok Hammersmith, leżącego po sąsiedzku, właśnie Ealing jest chyba jedną z najważniejszych polskich gmin w Londynie, ale przypominam sobie, że również i na wschodzie Londynu
mieliśmy polskiego mera. Co prawda, no, demokratę, ale fantastyczna postać to była. Więc my w tym momencie znowu wracamy na ten Downing Street, gdzie właśnie nowy premier zaczyna dopiero swoje urzędowanie, ale jak widzimy dosyć mocno wszedł, więc mam nadzieję, że i tak pozostanie przez następnych kilkanaście miesięcy, a może nawet kilkadziesiąt. No ale oczywiście największą gwiazdą ten Downing Street i całego Downing Street jest kto? Oczywiście nie przegłosowany, ale faktyczny właściciel ten Downing Street, czyli oczywiście kot Larry. Więcej mówi się o kocie Larrym w Wielkiej Brytanii i na całym świecie niż o całym nowym gabinecie. Kot Larry widzi już siódmego prezydenta, który będzie go karmił i utrzymywał. Kot Larry jest naczelnym myszołapem Wielkiej Brytanii, który ma nie tylko swój etat, ale i swoje fanpage. Możecie sobie wygooglać i wejść na media społecznościowe. Wystarczy wpisać Larry the Cat, żeby zobaczyć, co u niego się dzieje. Piękny white tabby, który został przygarnięty kilkanaście lat temu z przytułków Battersea. Jest to chyba najbardziej znany ośrodek dla zwierzaków w Wielkiej Brytanii. Przypomnę między innymi, że z Battersea swojego psa wziął m.in. gitarzysta grupy The Clash i nazwał go oczywiście ambitnie Battersea. Więc Larry jest osobą, która chyba częściej wychodzi do dziennikarzy niż premierzy czy też prezydenci głowy państw, które przybywają do Downing Street. Studio London również miało okazję niejednokrotnie pokolegować się ze słynnym mieszkańcem ten Downing Street i mam nadzieję, że w związku z przybyciem nowego premiera również Studio London, które już będziecie mogli znowu wysłuchać o godzinie 9 w niedzielę, będzie zapraszane właśnie w to zacne miejsce. Do usłyszenia mówi wam już Aleks Sławiński. Ja zostawiam was z serwisem watykańskim. Miłego popołudnia. My spotykamy się w sobotę o godzinie 19 na Brit Beat, czyli promocji brytyjskiej muzyki i muzyki pochodzącej z wysp, a potem spotykamy się w niedzielę o 9 rano. Do usłyszenia i do być może zobaczenia.

0: صباح الخير من بيروت.
1: Czyli dzień dobry z Bejrutu.
0: Tony Chury.
1: Tony Chury pozdrawia z Bejrutu. Kazimierz Gajowy też. Ale już nikogo więcej w tym momencie tutaj nie mamy, chociaż dookoła nas tutaj właśnie przechadza się wiele osób, Libańczyków, a są to też Libańczycy z Meksyku, czyli popatrzmy, już są pierwsi odważni pielgrzymi ze świata, no bo nie tylko z Europy. Tak, a my jesteśmy w przepięknym, cudownym miejscu. Teraz czuję taki lekki powiew wiatru, który wieje z nad morza. Jesteśmy na wysokości około 600 metrów nad poziomem morza, w takiej pięknej dolinie. Kto był w Libanie, czy turystycznie, czy na pielgrzymce, to już powoli odgaduje, że jesteśmy dzisiaj ze studiem Bejrut w miejscowości Żrepta. Pisze się przez J, a czyta się tak z francuska Żrepta. Jest to miejscowość, jedna z tysięcy miejscowości, tak już na północ od Bejrutu, a jednak bardzo znana i słynie praktycznie tylko i wyłącznie dzięki jednej bardzo świętej osobie, jaką była i teraz w niebie jest, no, święta Rawka. Święta Rawka. O niej sobie powiemy pod koniec naszego dzisiaj studia Bejrut, ale nie mogę nie opisać tego, co tutaj w tym momencie czuję, przeżywam. Bardzo jest tutaj cichutko, lekki wietrzyk tylko, no bo tych pielgrzymów jednak jest teraz naprawdę jak na lekarstwo i to dosłownie na lekarstwo dla nich, bo wiadomo, że święta Rawka jest orędowniczką za wszystkimi chorymi, cierpiącymi, bo sama się ucierpiała, ale też tutaj jest bardzo intensywny zapach. Intensywny zapach sosny, ponieważ ona wystawiona na te przecudowne promienie słoneczne wydziela wspaniały aromat, który miesza się z zapachem cyprysów, a tu przede mną takie stożki, nawet bardziej stożkowate niż piramidy, bo nazywamy ten typ właśnie, że to jest cyprys czesany, oleandry, no tak, i to takie podwójne zapachy z czerwonego i białego oleandra, a ponieważ nie jesteśmy tak bardzo wysoko, czyli również tu i ówdzie palmy, a tam w oddali, w stronę świętego Hardiniego, w stronę miejscowości właśnie związanej z jego osobą, cudowne, zwiszające z balkonów, z domów, z ogrodów bugambil. Te, które widzę, są przede wszystkim koloru czerwonego. I ta cisza, i ten powiew tego wiatru. No, myślę, że to jest jedyne lekarstwo, jakie tutaj w Libanie w tym ciężkim czasie teraz mamy. Ale właśnie, spalona twarz. Spalona twarz nie tylko od słońca ludzi, spalona twarz, śpiewaliśmy do tej pory Bejrutu. Ojejku, chyba trzeba było powiedzieć spalona twarz Libanu. Na szczęście jeszcze nie całego i być może nigdy nie dojdzie, żeby to był cały Liban w ten sposób reprezentowany. Ale właśnie o tym opowiem po tej piosence spalona twarz Bejrutu, która właśnie się objawia w oczach dzieci, na ustach matek i właśnie tam na południu. Posłuchajmy tej pieśni i pomyślmy nie tylko już o Bejrucie, ale o całym Libanie, a zwłaszcza o tym Libanie południowym. Bardzo proszę.

0: Nocne powtórki w net.
1: Tak mało potrzeba, by zginąć. Rzeczywiście w tych sytuacjach, w których się tutaj znajdujemy niejednokrotnie, te słowa przychodzą mi zawsze na myśl. Tak mało potrzeba, by zginąć. Mówiłem o tej spalonej twarzy Bejrutu, ona była najbardziej taka, można by powiedzieć, symboliczna tego wszystkiego, co tutaj się wydarza. Jednak nie możemy zapominać o tym, że właśnie to, co jest teraz najbardziej niebezpieczne, to całe południe Libanu. Południe Libanu, które jest rzeczywiście spalone, zniszczone, wzburzone. W zeszłym tygodniu pozwoliliśmy sobie opowiedzieć o pierwszym konwoju. Tych konwojów było już kilkanaście. My razem z Fundacją Fenicja imienia Świętego Szarbela wzięliśmy już czterokrotnie udział w takim konwoju. I kto słuchał w zeszłym tygodniu relacji, wie, jak to jest trudne, jak to jest niebezpieczne i jak właśnie w takich sytuacjach możemy czuć, że mało potrzeba, by zginąć. Ze mną, jak już wiemy, na samym początku pozdrawiam wszystkich słuchaczy, nasz współpracownik, pomocnik tutaj na terenie Libanu, Toni Chóry. Zapytamy go, ile razy on brał udział właśnie w tych konwojach. Toni, kamarante kont bil konwoi la jnub Libnan.
2: Bidomnil harb arba'am shabir. Arba'am.
1: Czterokrotnie Toni brał udział w tych konwojach, których rzeczywiście ja też byłem osobiście. Zapytam go, który z tych konwojów był najbardziej, bym powiedział, niebezpieczny albo jakiś taki, no powiedzmy, niezwykły. Ajwahat minnon bihaj arba aktar shikan hatar alek alejna.
2: Owel mishwar ken hatar.
1: Według to niego to właśnie ten pierwszy konwój, którego jeszcześmy nie opisali nigdy, bo na razie nie możemy, on był dla niego najbardziej niebezpieczny i właśnie zapytamy, dlaczego? Lesz awel wahat kanek.
2: Kenfi problem awsolajna israelija.
1: Słyszeliśmy, ja tego nie powiedziałem, to oni to powiedział, że w naszą stronę mieliśmy do czynienia z wystrzałami od armii

inną drogę, aby dotrzeć do tych ludzi. Szanowni Państwo, jaka jest sytuacja na południu Libanu? Tak naprawdę, kto był w Libanie albo kto może spojrzeć na mapę, to Liban praktycznie jest podzielony na takie główne dwie części, takie główne. Czyli Bejrut praktycznie po środku i na południe, tak zwany południowy Liban, aż do granicy z Izraelem, no i na północ, aż do granicy nadmorskiej z Syrią. I tak sobie nazywamy jeden południowy, drugi północny. Te konwoje, które wyruszają, i tutaj trzeba dobitnie podkreślić, że przede wszystkim dzięki papieżowi Leonowi, no bo to on niejako wyznaczył misję tutejszemu nuncjuszowi Paulo Borgia, któremu zresztą towarzyszy polski ksiądz, polski monsenior, który cały czas go po prostu wspiera, ksiądz Jakub Tomaszewski, i właśnie te konwoje mają miejsce. Czyli to właśnie nuncjatura wraz z Caritas Liban organizuje te właśnie konwoje. Dlaczego to jest ważne? Ważne, że dzięki temu kilkanaście miejscowości na południu, przy samej granicy, niektóre nazwy być może już nam są takie bliskie, bo wielokrotnieśmy je powtarzali, dla nas to miejscowości Dybel, Rmeisz, Ein Ebel, to te miejscowości, gdzie chrześcijanie libańscy postanowili zostać. Mimo zagrożeń, mimo również bombardowań, no ta wspomniana wioska Dybel jest okiem gołym, widać, że jej obrzeża były i to porządnie bombardowane. Inne praktycznie zostały całkowicie nienaruszone. Ale problemem było, skoro już tam zostali, jak przeżyć. Był taki moment, że całkowity blokus jakichkolwiek dostaw sprawiał, że byli naprawdę w sytuacji tragicznej, końcowej, bez możliwości przede wszystkim wyżywienia się, przetrwania tej trudnej sytuacji. To te konwoje sprawiły, że oni tam dzisiaj są. Co ciekawe, właśnie z każdym takim konwojem wraca dziesiątki chrześcijan, którzy do tej pory skorzystali ze schronienia w okolicach Bejrutu i na północ od Bejrutu. Wracają i tak jak to często w naszych rozmowach nas przekonują, bo tam jest ich dom, bo tam jest ich historia rodzinna, tam czują po prostu, że żyją. I te konwoje docierają z wyżywieniem, docierają z wodą, docierają również z energią poprzez właśnie paliwa, które sprawiają, że te agregatory elektryczne, generatory mogą po prostu funkcjonować. Tak naprawdę sytuacja taka krytyczna zaczyna się od miejscowości Tyr, znanej miejscowości biblijnej, i dopiero tam na tak zwanej żółtej strefie to niebezpieczeństwo się czuje i tym niebezpieczeństwem się oddycha. No cóż, ze względów wiadomych nie robimy nigdy żadnych zdjęć, bo mamy po prostu takie polecenie i możemy tylko to opisywać. Tak jak tu już wielokrotnie mówiłem, jaka jest sytuacja? Po prostu tam nie ma nic. Jeden z urzędników ONZ-u kiedyś poprosił mnie, gdybym przynajmniej zrobił wyjątek i jedno zdjęcie mu przesłał, w jakiej sytuacji znajdują się szkoły na tamtym terenie. No ja nie tylko, że tego zrobić nie mogłem, ale też choćbym chciał, to bym nie zrobił, bo proszę Państwa, w tych miejscowościach nic nie widać. Tak naprawdę drogi nie ma, bo to jest tylko taki przejazd, można powiedzieć, po wertepach, a muliczek, czy gdzie stały słupy, czy gdzie był meczet, czy kościół, czy szkoła, czy nie wiem, urząd gminy, po prostu nie wiadomo. Jest to wszystko obrócone w proch. Kiedy docieramy do tych miejscowości chrześcijańskich, witani, jak to się mówi po polsku, przysłowiowym chlebem i solą, tam sypią na nas, co prawda ryżem, a to znaczenie jest identyczne, po prostu sprawia to wielką, wielką radość. Przy ostatnim naszym konwoju to, że dotarliśmy z pomocą dla dzieci.
dla dzieci, których tam w tej

i miejscowości Dybel, tylko w kolonii parafialnej bierze udział 160 kilka takich dzieci i dorastającej młodzieży. To była wielka radość i te dzieci, ta młodzież, że tam właśnie z rodzicami są, można powiedzieć, dają nadzieję na to, że to wszystko się dobrze skończy. Czy te inne wioski kiedykolwiek powstaną? Nie wiemy. Możemy mieć tylko wielką nadzieję i tutaj będzie zadanie naprawdę na miarę dziesięcioleci, by te miejscowości odbudować. Wiem, że również nasz kraj poprzez nasz rząd, nasze ministerstwa, tym się też naszą ambasadę, która tutaj bardzo prężnie działa, się tym interesuje, w jaki sposób będzie można pomóc. Wiem, że już Ministerstwo Robót Publicznych w Libanie podjęło decyzję, że takim pierwszym krokiem będzie albo otrzymanie jako donacji darów, albo zakup po prostu domów kontenerowych, czy jakichś takich właśnie modułowych do szybkiego składania, żeby ci ludzie mogli wracać. Czy jest nadzieja, że wrócą? I tutaj chyba przechodzę do sedna sprawy dzisiejszej naszej audycji. Tak, tak, bo po 20 niemal latach właśnie dzisiaj będzie miało miejsce spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Republiki Libańskiej, przypomnę, że to chrześcijanin katolik, Josephem Aounem. Przez 20 lat żaden z prezydentów Stanów Zjednoczonych nie przyjął prezydenta Libanu. Z jakich powodów? Niech się zajmą tym politolodzy i niech w jakiś sposób to odkryją. Dla nas jest ważne, że to spotkanie będzie. Niektóre media pisały już, że to ono już jest, że było. Nie, nie. Ono czasu polskiego jest przewidziane na godzinę 17 z minutami, chyba dokładnie 17:18, ale już pierwsze, można by powiedzieć, owoce tego przyszłego spotkania są widoczne tutaj w terenie i o tym się głośno mówi. Według administracji amerykańskiej praktycznie już się zaczęło. To znaczy, tak zwany aneks do ugody ramowej między Izraelem a Libanem, który mówi o tak zwanych strefach pilotażowych. I tutaj o wspomnianym już tyrze mówiłem, a obok tego tyru jest takie trzy duże miejscowości, warto je zapamiętać, Hrun i Sarifa i Zawtar el-Harbije. To właśnie mają być te pierwsze trzy strefy pilotażowe. Na czym to ma polegać? Polega być na tym, że wojsko już teraz ma przejmować miejsce zajęte przez armię izraelską. Armia izraelska ma się stopniowo z takich właśnie stref pilotażowych wycofywać, oddając to wszystko w ręce armii libańskiej. Ale tutaj może być cały pies pogrzebany. Czy ta armia libańska jest w stanie na tych terenach zapanować? No i oczywiście, czy Hezbollah, który jest przeciwny właśnie temu paktowi libańsko-izraelskiemu, temu zwłaszcza aneksowi mówiącemu o tym, że to właśnie armia libańska ma to powoli przejmować. Czy rzeczywiście będzie zdolna? I tutaj chyba zadanie nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całego cywilizowanego świata chyba to jest to, żeby pomóc tej armii, żeby sprawić, żeby ta armia libańska rzeczywiście mogła te tereny pilotażowe powoli przejmować. Jeszcze jest jedno przesłanie jeszcze przed tym spotkaniem, a mianowicie wydaje się, że administracja Donalda Trumpa liczy na to i niejako, bym powiedział, proponuje prezydentowi Josephowi Aounowi Libańskiej Republiki, aby niejako sprzymierzyła się z prezydentem Syrii Shara i żeby niejako to on miał być też takim wzmocnieniem dla sił libańskich. Tylko czy to nie jest czasami pułapka, bo już tak było w 1978 roku zeszłego stulecia, kiedy armia wtedy jeszcze Hafeza Asada miała pomóc, a tak naprawdę zajęła Liban.
żeby to nie była powtórka z historii, że pomagając praktycznie można powiedzieć, że głównym celem będzie przejęcie tego kraju przez Syrię, przez prezydenta Szara. Czyli, szanowni państwo, drodzy słuchacze, wszystko przed nami. I jesteśmy optymistami, że to przyniesie porządne rezultaty. Wspomnę tylko tyle, gdzie jesteśmy właśnie i dlaczego ta Święta Rawka może być dla nas też takim, można powiedzieć, wsparciem. Święta Rawka w skrócie, musicie sobie o niej poczytać, bo nie mam czasu teraz, żeby dokończyć jej cały żywot, ale przecierpiała tak mocno. Sama była jedną taką wielką raną, dlatego też rozumie każdego cierpiącego. Także na pewno tutaj w tym momencie zaraz uklękniemy razem z Tonim, przed jej sarkofagiem, przed jej powiedzmy miejscem uczczenia jej relikwii i ci, którzy wierzą, którzy cierpią, a chcieliby mieć to wsparcie, obiecujemy, że prześlemy tą wiadomość do nich. Dziękujemy serdecznie, że dzisiaj ze studia Bejrut, ale ze Źrebty, sanktuarium świętej Rawki dzisiaj był z nami Toni Chóry i Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Kochanie, napiłbym się kawy.
2: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
1: Kaśka. Złotą Wosebę.
2: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
3: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Świat nie jest taki zły. Należy się z nim pogodzić, skoro już żyć na nim wspólnie mamy. Tak w powieści Sezonowa miłość pisała Gabriela Zapolska, która urodziła się na Wołyniu w okolicach Łódzka, a dzisiaj gościmy z Wołynia, związanych z tą ziemią wołyńską, dwoje młodych mężczyzn, Tobiasza Żuchewicza i Nazara Petruka. Dzień dobry panom.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak to jest, że są panowie związani z Wołyniem, z ziemią wołyńską, z Łódzkiem? Bo wiem, że Nazar urodził się w Łódzku, a pan Tobiasz?
2: Ja jestem urodzony w Warszawie, natomiast mam przodków pochodzących z Łódzka, z których jestem bardzo dumny. No i czuję, że część mojej krwi właśnie jest stamtąd. No chodzi zwłaszcza o Wacława Kosa. To jest mój dziadek, ojciec mojej mamy Urszuli. I on właśnie, kiedy mieliśmy te sławetne niechlubne dni, czyli w nocy z 10 na 11 lipca, no już go tam nie było, dlatego że dzień wcześniej dostał od przyjaciela, od sąsiada Ukraińca, jego cały ród, cała nasza rodzina, informację, że będzie się działo i że naprawdę trzeba uciekać. Mhm.
1: Ojciec Gabrieli Zapolskiej, słynnej pisarki polskiej, takiej troszeczkę kontrowersyjnej w tamtych czasach dla Polaków, bo pisała o takich sprawach społecznych, ale ona tam się wychowała. Jej ojciec był z rodu takiego szlachetnego, był baronem, Kazimierz Korwin-Piotrowski, i był marszałkiem Łódzka przez długie lata, więc dobrze znał to miasto, jakby od poszewki mówimy. I oni byli herbu kruk, to taki kruk stojący na ściętym pieńku ze złotą obrączką w dziobie trzymający i wokół cztery takie gałązki zielone. No piękny herb. Ona jako dziewiętnastolatka musiała wyjść za porucznika gwardii carskiej, więc tak się zaczęło dziać. I co znalazłem, że Michał Dostojewski, czyli słynny Fiodor Dostojewski, to jego dziadkowie byli właśnie związani z Wołyniem, bo tam mieszkali. I miał oczywiście korzenie polskie, tak jak ty, Tobiasz, i tak jak prawda Nazar, bo Nazar też tata Polak, i oni mieszkali po drugim rozbiorze polskim w Imperium Rosyjskim właśnie na terenie, konkretnie to chyba było gdzieś w okolicach Kleczkowice, nie wiem gdzie to jest, ten majątek na Wołyniu, Januszpol, a dziś Jampol. To jak to wygląda? Byłeś tam w tych stronach? Jak ten Łódzk wygląda? Kiedyś wielkie miasto, stolica regionu. Jak dzisiaj ten Łódzk wygląda?
2: Przepraszam, to jest moje marzenie, żeby odwiedzić, więc znam tylko z opowieści, znam tylko troszeczkę z lektury, trochę ze swojej wielkiej ciekawości. No i mam właśnie nadzieję, że pewnego dnia odwiedzimy to miasto z Nazarem. Ja o nim wspomnę, bo on jeszcze w tej chwili nie może się włączyć, że Wołyń był kiedyś cały Polski, więc tak naprawdę tam mamy taki tak głęboki miks naszych narodowości, że tak naprawdę trudno do końca jest powiedzieć, kto jest Polakiem, kto jest Ukraińcem. W tamtym czasie właśnie, czyli w 43 roku
1: było... Ale tak... było 41% przed wojną, 39 narodowości żydowskiej i tylko 17% Ukraińców, a 3% Niemców. Takie dane są.
2: Natomiast chcę zaznaczyć, że i dzisiaj też tak jest, a wtedy było tak absolutnie. Po prostu tak to było, że raczej nawet tak ważna kwestia, taka jakby fundamentalna, w pojęciu takiej przynależności do państwa. Myślę, że mniej do narodu, a do państwa, jeżeli chodzi o sens administracyjny. To kiedyś było szczególnie tak, że to było deklaratywne. czyli tak jak deklarowała rodzina, a właściwie dominujące postaci.
1: Ale nieraz zaborcy zmuszali, tak? Przecież dokładnie. Rodzinę Dostojewskich zmuszono, bo Dostojewscy to byli, prawda, pochodzili właściwie z księstwa litewskiego, ze wsi Dostojewo, stąd nazwa Dostojnik jest. I oni też byli rodowi, Herbu Radwan, i ta rodzina została zmuszona. Kiedy przeprowadzili się na Wołyń, byli zmuszeni i dzięki temu ojciec Dostojewskiego mógł w Petersburgu czy w Moskwie pracować na Uniwersytecie Medycznym i wstąpił do armii carskiej. A później jego syn też chciał, i to syn właśnie Fiodor Dostojewski, słynne jego później powieści, on słuchał tych relacji, bo jego tato pracował przy szpitalu, nie wiem czy dla obłąkańców, czy jakiś inny, i tam tych relacji słuchał różnych, i on te kryminalne różne rzeczy znał, prawda, bezpośrednio, i później to spisywał w książkach.
2: Jasne, a te w ogóle szpitale dla obłąkanych w historii, może też nawet troszeczkę i z tym jest i dziś. To jest oczywiście mój prywatny pogląd, ale w historii to było tak, że bardzo często było wykorzystywane dla tych, którym było bardzo niewygodnie, czyli na przykład, którzy chcieli jakoś ingerować w system polityczny, jakoś byli niebezpieczni dla władzy. No i jest bardzo dużo takich analogiów.
1: No, Dostojewskich to spotkało, bo Fiodor Dostojewski w końcu, tam chcieli zamach zrobić, prawda, na cara, no i niestety dostał wyrok śmierci. I jak już był na placu zebrani, miało być egzekucja, to jeden nawet oszalał, kiedy w ostatniej chwili przyszła, prawda, amnestia, ułaskawienie, i Fiodor Dostojewski został zesłany i na Syberię. Ale już później nie chciał, do Polaków się nie przyznawał, wręcz przeciwnie, nawet bardzo negatywnie o nich mówił.
2: Ciekawe, co go do tego skłoniło. Niemniej, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie u niego piękno wyrastało z cierpienia. Piękno i dobro szczególnie mogło emanować właśnie wtedy, kiedy było ciemno, trudno, kiedy człowieka dotykało cierpienie. Więc prawdopodobnie
1: wyrobił to... Ale on wtedy się jakoś tak przybliżył chyba do socjalizmu, zwrócił się przeciwko tym wszystkim dostojnikom kapitalistycznym, i w swoich powieściach on uważał, że rozwiązanie jest jedynie i ratunek w chrześcijaństwie. Dlatego się zwrócił do Chrystusa i był przeciwko ateizmowi, i te powieści były przede wszystkim o tym.
2: Bardzo ciekawa konwersja i myślę, że dzisiaj też jego następcy, czyli ludzie, którzy myślą głęboko o sobie w świecie, bardzo często przechodzą bardzo podobne drogi, właśnie takiej konwersji zupełnie niepopularnej. Od właśnie, jak powiedzieć, kapitalizmu, dzisiaj może bardziej mówi się wolnorynkowości, właśnie do

0: bardzo biednie, kiedy jest zimno, kiedy jest trudno, jeszcze dotykają człowieka jakieś niesłuszne, zupełnie niezasłużone niesprawiedliwości, jakieś po prostu cierpienia. I wtedy co się dzieje, kiedy nie ma Boga? Co się dzieje, kiedy ludzie nie mają tych wartości, które stanowią fundament? No wtedy jest pewnie, wtedy jest na pewno ekstremalnie ciężko.
1: Człowiek upada i powstaje. To było dla niego oczywiste, ale on mówi, że kochać kogoś oznacza widzieć go tak, jak Bóg tego chciał. Posłuchajmy na dobry początek. No nie wiem, od czego zacząć, ale mamy młody Polak, może taką i Kękę.
0: Czy... Wacław, a mogę jeszcze jedno?
1: Tak.
0: Bo chcę pozdrowić wszystkie ranne ptaszki. No chyba z całego świata. Ciebie słuchają tutaj w twojej audycji
1: wiem,
0: Miłości Śpiew.
1: Na pewno ktoś tam może w Londynie, więc ja pozdrawiam najbardziej Londyn.
0: A ja pozdrawiam wszystkich przyjaciół, bo wiem, że jest was tam pełno.
1: I posłuchajmy właśnie, młody Polak, jak to było, to może Nazar nam już opowie, jak
0: ale
1: to było
0: super.
1: Urodzić się w słynnym Łucku, tak?
0: Ale byłoby doskonale, gdybyś dał radę, Nazar.
1: Zaczynam.

0: Człowiek lubi liczyć tylko swoje problemy, nie liczy swojego szczęścia. Tak był przekonany Fiodor Dostojewski, a Gabriela Zapolska mówiła, że czasy nastały, ani paszy zdrowej dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Oni związani z Wołyniem. Tobiasz Żuchewicz, który jest w studio, i Nazar, z którym próbujemy się ciągle połączyć, Petruk, z Łódzka. Jakżeście się poznali? Jakżeście skumali, że macie takich wspólnych przodków na tych samych ziemiach?
1: Jestem ci bardzo wdzięczny za te pytania, dlatego że wygląda na to, że ta sprawa jest naprawdę bardzo głęboka. I dla mnie to jest taki moment poznania z Nazarem. Przyznam, Nazar, jeżeli mnie słyszysz albo będziesz słyszał, to ty o tym wiesz. Ten moment jest wręcz mistyczny. To jest jak spotkanie po naprawdę wielu, wielu latach, chociaż raczej nigdy wcześniej, nigdzie się nie mieliśmy szansy zobaczyć. I było to tak, że na siłowni w Parku Picassa na Tarchominie, na przepięknym Tarchominie, na wspaniałej siłowni, jest tam taki małpi gaj, jest tam dużo właśnie poprzeczek na różne strony poustawianych, murków, obok korty tenisowe, wspaniała szkoła też, no to wszystko dzieje się na Tarchominie, niedaleko są tężnie, jest tam piasek taki jakby prosto z plaży, przepiękne drzewa, nawet kort tenisowy, no i w ogóle to miejsce jest absolutnie fantastyczne, niedaleko boku nad Wisłą, tam jest też teatr, amfiteatr, naprawdę bardzo zapraszam. I w ogóle tam bardzo ważnym dla mnie punktem jest właśnie ta siłownia. Ja tam sobie chodzę po prostu od kilku lat. Na początku robiłem to, żeby rehabilitować kręgosłup, żeby go po prostu rozciągać, no bo od pracy siedzącej za biurkiem...
0: Bo ty pracowałeś w banku gdzieś, w korporacji, tak?
1: Tak, przez wiele, wiele lat miałem różne prace, ostatnio w technologiach, w światłowodach, obecnie w nieruchomościach, oczywiście bardzo, bardzo zapraszam na Tarchomin. W nieruchomościach też wcześniej bardzo, bardzo wiele lat w różnych firmach, ale generalnie bardzo często miałem pracę mocno siedzącą. No i dlatego właśnie zacząłem chodzić na tą siłownię, żeby się rozciągać. Z czasem zacząłem troszeczkę ćwiczyć, kręgosłup się poprawiał, potem znowu miałem regres, bo znowu praca siedząca. No i ostatnio byłem w takiej, przyznam, bardzo słabej formie, ale w tendencji wzrostowej, bo już zacząłem ćwiczyć. No i zawsze tam poznaję niesamowitych ludzi. Takich ludzi, którzy właśnie po pracy przychodzą, tak jak ja na przykład bardzo późno, no bo gdzieś 19, czasami nawet 21 czy 22, żeby chociaż troszeczkę rozciągnąć albo potrenować, jeżeli jest więcej siły. No i jednym właśnie z ćwiczących był taki człowiek, który wygląda jak Heros. Wygląda jak jakiś grecki bóg. Ma szczupłą budowę, ale jest niesamowicie silny. To znaczy wygląda po prostu już jak tytan, ale kiedy patrzysz, jak ćwiczy, to wiesz, że on tak jest.
0: Że tak się ukształtowało jego ciało.
1: No właśnie. Znowu dzięki ci za te pytania. Spróbuję jeszcze ci na chwilę powiedzieć, dlaczego uważam, że moment mistyczny. No bo bynajmniej nie ze względu na to, że chłopak wygląda jak Heros. Nie dlatego, że ma tytaniczną siłę. O tym mam nadzieję jeszcze wspomnieć, dlaczego tak sądzę. Ja nie jestem nim zachwycony. Ja go po prostu widzę. Widzę go takim, jakim jest. No i oczywiście mam też pewien punkt odniesienia do innych osób ćwiczących. No widziałem naprawdę wielu kulturystów, wielu siłaczy, wielu ludzi, którzy uprawiali różne sporty, sztuki walk, ale przede wszystkim te, które rozwijają muskulaturę.
0: Ale zapytałeś się, z czego to wynika, że on jest tak ukształtowany, bo tak, on jest zawodu przecież kamieniarzem, a jak kamieniarz ciężko pracuje. To tak jak Michał Anioł, tak, w kamieniołomach szukał dobrych brył, a późników, więc ręce wszystko miał pięknie ukształtowane.
1: Wacław, jego moc wykuta jest w kamieniach. Naprawdę tak jest.
0: Tak.
1: I on po prostu rzuca tymi kamieniami na co dzień, ale potem jak ma jeszcze trochę siły, to przychodzi na trening i robi bardzo dobry trening. Najmocniejsze treningi, jakie znamy. I my osobiście razem zrobiliśmy od tamtej pory, to poznaliśmy się mniej więcej 2,5 tygodnia temu. Naprawdę traktuję jako dar dla mnie też, dlatego że też mogę się rozwijać sportowo. Gdzie co bardzo lubię, zawsze mi to dobrze szło, lubiłem ekstremalnie we wszystkich dyscyplinach, jakie się kiedykolwiek podejmowałem. No i właśnie zrobiliśmy 7 treningów. Mam niesamowity postęp w formie. Nawet jak się nie jesteśmy w stanie spotkać, jak na przykład dzisiaj rano, co ciebie też na pewno bardzo zaskoczyło, Nazar, coś musiało się stać, bardzo pozdrawiamy, dlatego że znam go po prostu jako człowieka niezwykle charakternego, który właśnie robi tak, niesamowicie ciężko pracuje jako kamieniarz, po 10-12 godzin dziennie, często też w weekendy. No jakie prace, parapety i nagrobki głównie, ale też i kostka brukowa, on naprawdę to wszystko robi, a potem po tych 10-12 godzinach umorosłany przychodzi na trening z wielkim uśmiechem i mówi, że trzeba zrobić mocny trening, bo musi być progres. No i ostatnio nawet powiedział, ale tak normalnie.
0: A mnie to zaskoczyło, bo jak widziałem taki, prawda, jak on ćwiczy, ja też chodzę sobie do lasu i taki drążek jest i próbuję się tam podciągnąć. No, czasami 10 razy mi się udaje, ale to jest bardzo rzadko. Ale jak zobaczyłem, że on się wciąga na ten drążek i na tym robi pompki, no to byłem w szoku. A, jak to jest możliwe, że 14 pompek zrobić na rękach w powietrzu?
1: Nie, no, opiszę dokładnie te ćwiczenie, Wacław, bo to, jak tak powiedziałeś, to moim zdaniem jeszcze słuchacz sobie nie wyobraża, jakie to jest. Wygląda to dokładnie tak. Stoi taki drąg, który jest niewiele szerszy niż dłoń, jeżeli chodzi o przekrój poprzeczny, a wysoki na jakieś 2,50-2,60. Więc Nazar musi podskoczyć, żeby go złapać. Jak musi złapać? Musi złapać jedną dłonią, a drugą swoją dłonią położyć na tą położoną na tym drągu, na jego szczycie, na jego wierzchołku, dłoń.
0: Na tej poprzeczce.
1: Na tej poprzeczce.
0: Ale tak. Jak się wznieść na to?
1: Musi podskoczyć i się złapać jedną ręką, a potem drugą dołożyć, żeby jedna dłoń nachodziła na drugą. No i on się nie tylko tak trzyma, ale on nie tylko się podnosi bez używania nóg, zdejmuje do tego kapcie, żeby nie kusiło go, żeby się nie wesprzeć nogą, ale on robi coś jeszcze więcej. Myślę, że wielu słuchaczy wie, co to znaczy muscle up, czyli to znaczy, że on po prostu przechodzi całym ciężarem swojego ciała na górę. W taki sposób, że jest po prostu oparty, nie wiem, jak można powiedzieć, o, słowiański przykuc. Mniej więcej coś takiego robi, tylko na samych rękach, na szczycie tego drągu, no jakieś 3 metry nad ziemią. No i on mówi, że to jest taka, że to nie do końca ma nazwę, bo to mało w ogóle kto wie, że jest takie ćwiczenie, że to może robi tam 0,01% ludzi na świecie. Może to robi co dziesięciotysięczny człowiek, który bardzo mocno ćwiczy na siłowni od wielu lat.
0: No, ja rozumiem Norwegów. Oni chodzą pod górkę na fiordy, więc muszą mieć, prawda, te kijki i się wspinać, bo ten nordycki trening to nawet pomaga mężczyznom, kobietom po 50 nawet i to jest bardzo dobre, bo spala się tłuszcz i bez siłowni, bez diet możemy mieć piękną, ukształtowaną, wystarczy ruch. Ruch jest piękną rzeczą, tego nauczyli nas Norwegowie, tak? Czy Wikingowie, powiedzmy wprost. Tak. A Polacy też mają korzenie z Wikingami, no bo wystarczy przeczytać sagę o Jarlu Broniszu.
1: Dokładnie.
0: I będziemy wiedzieć, jak żołnierze woje Bolesława Chrobrego byli powiązani z Wikingami.
1: Tak, Nazar, a ten 28-letni Wiking ma niesamowicie dużo słowiańskiej krwi. Naprawdę chciałbym, żebyście go zobaczyli.
0: Nazar z Łódzka.
1: Tak, jak chcecie go wyszukać na Instagramie, to
0: wróćmy do tego Łódzka, albo jeszcze o tych ćwiczeniach powiedzmy, tak, a później wrócimy. Co to są za ćwiczenia, że one dają taką właśnie, ten ruch powoduje, że mamy dobrą sylwetkę. Ty, Tobiasz, nie wiem, przed 40 jesteś?
1: Ja mam 41 lat, 4/4/85.
0: No i całkiem nieźle ukształtowany. Może nie tak jak Nazar, ale bardzo w dobrej kondycji. I biegasz szybko.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Jeździsz na rowerze, szedłeś pieszo do Santiago.
1: Nie, nie szedłem, biegłem z plecakiem, Nazar.
0: O, dajcie spokój.
1: Wacław, Nazar wie. Biegłem z plecakiem z Tuchowa do Santiago de Compostela szlakami świętego Jakuba od Bawarii, bo wtedy ja znalazłem. No, ale wiesz, to było...
0: Już 25. Już za parę dni jest świętego Jakuba i tam wszyscy zmierzali, a ty tam dotarłeś biegnąc.
1: Tak, ja bym nawet dzisiaj tam pobiegł, tylko ja czuję, że mi przyrasta mocy, dlatego że naprawdę robię solidne, uczciwe treningi. No na razie to jest właśnie bardziej kalistenika z Nazarem. Na co dzień pracuję w biurze nieruchomości. Pozdrawiam wszystkich współpracowników. Jesteście wspaniali, niesamowici, bardzo mnie inspirujecie. W każdym razie, no i przejechałem też w poprzek wzdłuż Europy rowerkiem, takim 20-paroletnim nim, którego uwielbiam. Natomiast to wszystko wiadomo, nie byłoby możliwe bez wielkiego wsparcia ludzi, przede wszystkim modlitewnego, też trochę motywacji. Natomiast jak widzę takich ludzi jak Nazar, który po prostu nie ma wymówek, nie ma żadnej miękkiej gry po prostu, w ogóle nie ma żadnego marudzenia, tylko wie, że jest plan, że trzeba go wykonać. On sobie założył, że 1 stycznia pobije rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o te ćwiczenia, o którym mówiliśmy. Naprawdę trudno je nazwać. To na tym drągu, gdzie się wspina od samego dołu, na pełnym rozciągnięciu, do samej góry. Ja się zastanawiam, czy on może kiedyś jeszcze nogi będzie podnosił do góry. I myślę, że tak, bo ma tak mocny kor, że to jest naprawdę absolutnie niezwykłe. Jak zobaczysz coś takiego w telewizji, to pomyślisz, że to jest AI, że to jest fotomontaż. Jak zobaczysz to na żywo, no to myślę, że będziesz jednym z niewielu szczęśliwców, którzy coś takiego widzą, że człowiek potrafi to robić.
0: Ale wróćmy do tego Łódzka, bo mnie tak frapuje to miasto.
1: Czekać, jak wejdziemy w
0: głąb. Tak, tak, bo słuchaj, Tobiasz, taka rzecz, tam odbył się w XV wieku, na początku 1429 rok, zjazd monarchów. Czyli przyjechali tam, no, oprócz naszego króla, tak, Władysława II Jagieły, przyjechał tam Witold, książę litewski, nie? Przyjechał tam Zygmunt Luksemburski, czyli byli i władcy z Inflantów, z Niemiec, z Konstantynopola nawet, wysłannicy. No i obradowali przez 3 tygodnie, albo i dłużej, nie, dłużej, 3 miesiące, po 13 tygodni. No to kawał czasu, żeby się dogadać, jak zatrzymać, prawda, tą nawałę ze wschodu. A konkretnie wtedy muzułmańską, tak? Piękna. Czyli potrafili władcy Europy razem wszyscy się spotkać, tak?
1: Piękna inicjatywa. Wiesz co, jestem przekonany, że gdyby przodek Nazara był przy stole, ale myślę, że też i mój. I w ogóle myślę, że oni mogli się znać.
0: No ale nasz prezydent też, prawda, by wszystkich chętnie zebrał, żebyśmy zobaczyli, jak rozprawiać. I w tym Łódzku siedzieli tak długo, aż nie ustanowili, że razem podejmiemy, prawda, obronę.
1: To Wacław, ja wiem, że brzmi to troszeczkę abstrakcyjnie, ale zapewniam cię, że nie jest. Gdyby tutaj mógł zabrać głos ten człowiek, to myślę, że szybko by się gdyby się nasi słuchacze zorientowali, że naprawdę jest w tym bardzo dużo prawdopodobieństwa, że rozmowy byłyby bardzo króciutkie, byłyby niezwykle ciekawe też, ale bardzo krótkie, bardzo konkretne. I myślę, że w ogóle nawet nie chodziłoby wtedy o trening, tylko chodziłoby o taką moc płynącą z człowieka, taką pewność, taką też możliwość w razie czego wykorzystania swoich środków, no swojej siły, ale przede wszystkim używania głowy, takiego spokoju, który po prostu zmienia świat.
0: Zacytuję jeszcze raz Dostojewskiego. Im ciemniejsza noc, tym jaśniejsze gwiazdy. Im głębszy smutek, tym bliżej jest Bóg. Im więcej rozmów, to Bóg da też rozwiązania tym wszystkim. I posłuchajmy teraz właśnie, bo tego trzeba, żeby takiego światła dobre było. Chorytnicy zespołu, Płonę dla Ciebie.
1: Jeszcze więcej pokoju.

0: Dorośli ludzie nie wiedzą, że dziecko może dać niezmiernie dobrą radę, nawet w najtrudniejszym przypadku. Tak, nie wiem, czy na mankietach napisał Fiodor Dostojewski, bo on pisał i na obrusach, i na mankietach. A Gabriela Zapolska mówiła, jak kto był bez sumienia nade mną, to ja nad nim sumienia mieć nie będę. Jak dzieciństwo wyglądało w Łódzku, to mógłby powiedzieć nam Nazar, więc za chwilę, mam nadzieję, usłyszymy. A twoje dzieciństwo, czy znasz z opowieści dziadków, Tobiasz?
1: Oczywiście, że znam. Moje dzieciństwo to akurat na Powiślu. Od piątego roku życia na Tarchominie, ale jeszcze nie było szkoły, bo krowy się wypasały i krety rondo kopały i zawracały. Żartuję, po prostu Tarchomin był piękną wsią kiedyś. Tam jest drugi najstarszy kościół w Warszawie. Mało kto wie, kościół świętego Jakuba. Świętego Jakuba, który zainspirował mnie swoją mocą chrystusową, żeby właśnie pobyć kiedyś do Santiago de Compostela. Polecam bardzo kościółek świętego Jakuba. Tam też jest, są redemptoryści, ich uczelnia. I w ogóle bardzo piękna kępa tarchomińska.
0: A jak właśnie byś się odniósł do tych słów, tak, czy Zapolskiej, czy Dostojewskiego, którzy wywodziły się ich rodziny z Wołynia, tak, że dusza jest uzdrawiana przez przebywanie z dziećmi.
1: No pewnie, no pewnie, dlatego że przebywanie z dziećmi, rozumienie ich świata, wchodzenie w ich świat w taki sposób, chociażby, żeby właśnie się nimi zaopiekować, żeby nimi, z nimi faktycznie pobyć, spotkać się w ich przestrzeni, to prowokuje. To nie tyle wymaga, ale to bardzo zachęca, żeby stać
0: Fiodor
1: się troszeczkę jak dzieckiem.
0: Dostojewski zawsze, czy w Braciach Karamazow, czy w Idiocie, czy w innych opowieściach tak z domu ludzi umarłych, zawsze gdzieś tam jakoś snuły się dzieci, bo on w Ewangelii znalazł ten cytat, tak, że pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, tak jak mówił Chrystus, a jak kochamy dzieci, on mówił, one zmiękczą i oczyszczą serca i one też nas poprowadzą właściwie.
1: Wacław, ja widzę wielu ludzi, którzy są jak dzieci i widzę ich coraz więcej, wiesz? Czasem widzę, jak człowiek staje się, będąc już zupełnie dojrzały, jak dziecko. Czyli staje się radosny, spontaniczny, pełen prawdy, po prostu tryskający energią, szukający cały czas wiedzy, szukający tego, co daje mu radość, dający radość też innym. No po prostu, oby jak najwięcej ludzi było jak dzieci, no bo rzeczywiście, jeżeli nie staniemy się jak dziećmi, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. To jest prawda, to jest dla nas jakby testament, to znaczy to jest wprost testament dla nas, to jest dla nas dedykacja na piękne życie.
0: Ale Gabriela Zapolska nam mówiła, ty ze wszystkiego się śmiejesz, nie? Ktoś się śmieje z tego, co tam, prawda, ktoś powie, nie? Albo dziecko, tak?
1: Wiesz, czego ja się śmieję, Wacław, w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy? Mhm. Właściwie to nie tyle się śmieję, co się uśmiecham, co się raduję. Jak dziecko. Mam nadzieję na to, co się wydarzy. To znaczy na takie prawdziwe pojednanie między nami, a tymi, którzy czują się, a może faktycznie są. Czyli między nami, czyli między tymi, którzy czują się Polakami i może faktycznie są, chociaż nasze korzenie też są mocno pomieszane. No też z ludźmi z Wołynia, że raduje się
0: ale
1: na ten...
0: Ale jak rozmawiać? Bo słuchaj, jeśli patrzymy na ten Łódz chociażby, no to tam... Wigilia chociażby 24 grudnia 1943
1: roku. Tylko jeszcze ci muszę dokończyć o tej dziecinnej radości i na co ona jest. Raduje się właśnie na to, że będzie taki dzień. Myślę, że to może być trochę jak olśnienie. Jak może ludzie pomyślą właśnie chociażby w takim paradygmacie. Chociaż ich jest pełno takich uzdrawiających, takich dobrych, takich scalających właśnie społeczeństwa, nawet bardzo zwaśnione. I właśnie one, tak jak teraz, pewnie obserwuje, że się napina atmosfera między Polakami a Ukraińcami, że coraz więcej nawet polityków podnosi takie głosy, że Ukraińcy precz, wąt z powrotem do domu i w ogóle pieniądze oddać i tak dalej. A to, czy to jest wina tych Ukraińców? Według mnie nie. Jest wina to pomylonych władz.
0: Tak,
1: nie
0: ale rozmawiajmy, Tobiasz, bo chciałem no to powiedzieć, wtedy właśnie na 27 furmankach cały Łuck to widział.
1: Tak.
0: Wywieziono zabite, zamordowane polskie dzieci.
1: Tak.
0: 27 takich furmanek jechało.
1: Znam to bardzo dobrze, znam tą ustawę też i pozdrawiam wszystkich i założycieli.
0: I Wojskowy Sąd Specjalny Armii Krajowej, który no chciał bronić tak tam Polaków, wydał 6 wyroków śmierci na tych Ukraińcach, którzy tego dokonali.
1: Tak. Cieszę się bardzo,
0: dwa
1: bardzo
0: wykonano,
1: że o tym mówisz,
0: chociaż
1: to mocno.
0: Wykonano, 4 nie wykonano.
1: Tak.
0: I napisano, że zabili tyle i tyle dzieci na kartkach na nich, kiedy wykonano. Więc były też jakieś z naszej strony taka obrona. Ale to są ciężkie sprawy, bo jak popatrzymy na rodzinę Strusińskich, którzy też byli związani, to tam pan Zygmunt i pani Wiktoria, który był komendantem Armii Krajowej oddziału Łuck, oni pomagali żydowskim rodzinom. I za to, że pomagali żydowskim, wydał też ich ktoś z Ukrainy i zostali, prawda, straceni. A ich córka nie przestała pomimo to dalej pomagać żydowskim rodzinom.
1: Wacław, dziękuję
0: tak,
1: ci.
0: Tak byli Polacy na Wołyniu, tak mocno, prawda, tym wszystkim wstrząśnięci.
1: Bardzo cię proszę, pozwól skomentować. Bardzo ci dziękuję za to, że to podnosisz. Cześć pamięci tych pomordowanych ludzi. Hańba dla oprawców. Ale mam też nadzieję, ja osobiście, na Boże miłosierdzie dla nich wszystkich, i dla ofiar, i dla katów, i dla oprawców. Natomiast mógłbym dużo dopowiedzieć do tej historii. Wacław, wiesz co, ja mam całe życie problem. On jest bardzo mocny i coraz bardziej intensywny. Jest naprawdę mi niełatwo z moim nazwiskiem w Polsce. Ja mam nazwisko Żuchewicz. Wiele już widziałem grafik w internecie, nie raz, nie dwa, kiedy jakkolwiek próbowałem się społecznie zaangażować, że ja jestem potomkiem oprawcy, że jestem potomkiem generała Bandery. Więc ja naprawdę znam te historie. Ja ich doświadczyłem na własnej skórze. Ja biorę przez to, że mam nazwisko no podobne. Być może to jest polszczone nazwisko. Być może mam przodków właśnie też tam. Chociaż Wacław Kos jest od strony mojej mamy, a nie mojego taty, który właśnie nosi nazwisko Żuchewicz. Natomiast wiedza o moim rodzie ze strony Żuchowiczów moja jest niewielka. Wiem, że jesteśmy związani z Ostrowskimi, z Ostrowickimi. Natomiast o Żuchewiczach niestety wiem niewiele. Dlaczego? Dlatego, że na przykład mój dziad Adam, czyli tato mojego taty, w 86 roku, czyli kilka miesięcy miałem wtedy, już wtedy przedwcześnie umarł. Dlatego, że po prostu mojemu tacie też nie miał za bardzo kto opowiedzieć o historii. Wiem tylko, że miałem jeszcze wuja, który też przedwcześnie umarł, najmłodszy brat mojego taty, Paweł. Wiem, że jest Roman Żuchewicz. Bardzo pozdrawiam cię, wuju, że mieszka w Tychach i ma się dobrze, że się uwielbiamy. Wiem, że wszyscy właśnie Żuchewicze są bardzo oryginalni, są bardzo mocni, są bardzo zaradni, bardzo dbają o swoje rodziny, ale naprawdę nie mam pojęcia, czy my czasem nie jesteśmy z tych. Więc chcę tylko dodać, Wacław, że ja się naprawdę bardzo raduję na taki dzień, kiedy przyjdzie do Polaków także, i do Ukraińców także, i w ogóle może do ludzi na całym świecie, takie wyobrażenie, gdyby to był na przykład film, żeby każdy potrafił sobie coś takiego wyobrazić. Co by zrobiła władza, co by zrobiły władze danych środowisk, weźmy na to, że to są społeczeństwa żyjące na jednym terenie, co mogłyby zrobić władze, zwłaszcza dziś, ale także w 1943 roku, żeby spowodować rzeź. Bo ja wiem, co by robili. Wiem, co robili wtedy i wiem, co by robili dziś. Wiem, co próbują robić dziś. Ja się na to nie zgadzam i mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że właśnie i Polacy, i Ukraińcy, i tak zwani banderowcy pomyślą sobie, to nie jest nasza wojna, dlatego, że to właśnie rządy tego chcą. Dlatego, że to są ci influencerzy, którzy są w telewizji. Dlatego, że to nie są ludzie, Wacław, którzy przychodzą do ciebie na audycję, bo u ciebie jest wolne radio.
0: Tak, ale chciałem, żeby Nazar powiedział, bo Nazara rodzina też później, próbujemy tak jak rodzina Gabrieli Zapolskiej, znalazła się we Lwowie. I tam we Lwowie, no, Gabriela Zapolska ratowała się, prowadziła taką małą cukiernię. Jak w tym we Lwowie, ja byłem wstrząśnięty, bo tam dzisiaj jest grup Marii Konopnickiej, jest grup Orląt Polskich, jest grup, prawda, Gabrieli Zapolskiej na cmentarzu Łyczakowskim. I kiedy tam byłem, to byłem wstrząśnięty, bo no, wstrząsnęło to, jak słyszałem, że Ukraińcy brali, prawda, nagrobki, płyty i robili z tego basen, budowali sportowy jakiś obiekt. Tak. Jak można z takiego, prawda, świętego miejsca, nie? I to mnie na przykład, no, rozmawiajmy o tych sprawach, ale powiedzmy po imieniu.
1: Tak. Ja widzę, że tam jest pełno patologii, że ta polityka historyczna, która teraz jest uprawiana przez władze tak zwane ukraińskie de facto...
0: No, Łódź pierwszy nadał ulicę, zamienił na bohaterów UPA.
1: Tak,
0: pierwsze właśnie. Miasto, takie miasto i zobacz, jak to boli. No to boli tych Polaków, którzy tam na Wołyniu...
1: Ukrainą zarządzają Żydzi. Prezydent Zełański to jest Żyd, to jest jawne. Można bardzo łatwo to sprawdzić. I niewielu Ukraińców zdaje sobie sprawę z tego, co niektórzy ludzie po prostu robią na świecie z pełną premedytacją, jak mamią, jak oszukują, jak potrafią być wyrafinowani, jakie machiny mają propagandowe za sobą. Ja, Wacław, traktuję tego typu historie, jak właśnie niszczenie nagrobków.
0: Ale zobacz, gdyby oni znali przecież z Ukrainy historię, to ten burmistrz by nie nadawał takich ulic. On nie, może nie, nigdy nie słyszał.
1: A może być burmistrz...
0: Przecież powiedzmy, że w Rosji, tak jak w Polsce, kiedy, prawda, rządziło KWD, to czy później federacja, tak, służby, no to one przecież tą historię zakłamywały. One nie mówiły, co było naprawdę.
1: Ale powiedz mi, czy obej bierzemy pod uwagę, że burmistrz może być wsadzony właśnie przeciwko narodowi ukraińskiemu?
0: Ale zostawmy już to, bo nie to bierzemy naprawdę. To weźmy, posłuchajmy Lecha Makowieckiego, Wołyń 1943.
1: Pozdrawiam pana Lecha.
0: I tak jak mówi,
1: jest pan niesamowity.
0: I tak jak mówił Fiodor Dostojewski, jak mówiła Gabriela Polska, nie zapomnijcie o modlitwie. Za każdym razem, gdy się modlicie, niech to będzie szczera modlitwa. Niech to będzie modlitwa z edukacją, tak mówili.
1: Ja właśnie z serdecznym pozdrowieniem dla ciebie,
0: pomódlmy Lechu. Się za Polaków, którzy tam mieszkają,
1: za Ukraińców. To jest brak słów, żeby opisać ten mrok, a ty bardziej dałeś radę ubrać to w przepiękne słowo i wspaniałą muzykę.
0: Proszę.

słyszałeś modłę, panie, oczy ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skuli oczy.

Czy widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane? Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach.

0: oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają...
1: Nic na tym świecie nie jest trudniejsze niż mówienie prawdy, nic prostszego niż pochlebstwa. To słowa Fiodora Dostojewskiego, a słowa Gabrieli Zapolskiej, związanych tych rodzin z Wołyniem. Etam, człowiek jest towarzyski, to musi od czasu do czasu myśl wymienić. Jak dzisiaj tą myśl o Wołyniu wymienić? Rozmawiam z Tobiaszem Żuchewiczem. Tobiasz, przeszywa nas wszystkich chyba to, co tam się działo. Nawet tych, którzy, prawda, z daleko, tak jak i wiele lat po tym wszystkich wydarzeniach, ponad 80. Ale czas nie zawsze, nieraz wydaje się, że sypiemy sól na rany. Jak to jest? Jak, żeby zmienić ten sposób myślenia, ale też sposób życia, żebyśmy już do tego nie wracali.
2: Jejku, Wacław, ja naprawdę myślę, że ty mówisz teraz z Ducha Świętego. Wiesz, że twoje pytania dotykają sedna. No jak to zmienić? Jest to dokładnie napisane właśnie w Testamencie Chrystusa. Jest to napisane u Lwa Tołstoja w chyba Królestwo Niebieskie, ale też i w innych książkach. Myślę, że Fiodor Dostojewski też by zabrał cenny głos w tej sprawie.
1: Tak, on powiedział takie słowa, widzę, znalazłem. Kochajcie człowieka nawet w jego grzechu, ponieważ ta miłość jest podobna do boskiej miłości, jest szczytem miłości na ziemi.
2: No właśnie, to miłość doskonała, no też jest dobrze opisana w Słowie Bożym.
1: Ale jeśli drugi nie przyjmuje tej miłości?
2: Nieważne. Nieważne, Wacław, tak długo ma szansę przyjąć, jak długo ją okazujesz. Tak wiele dla niego możesz zrobić, dopóty okazujesz mu właśnie miłość. Miłość to znaczy przebaczenie, ale nie za coś, nie warunkowe, tylko całkowite, tak. Dlatego że ona uwalnia
1: ale
2: najpierw
1: Gabriela
2: ciebie, a
1: Zapolska
2: potem ewentualnie
1: tak
2: człowieka.
1: Powiedziała prosto, no to mamy cztery ściany. Na to mamy cztery ściany. Sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich w świecie nie wiedział. Czy to nie jest taka troszeczkę ucieczka?
2: Moim zdaniem znowu dotykasz polityki. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ja, chociaż mam za złe właśnie bandom UPA, Romanowi Szuchewiczowi i Stefanowi Banderze i wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego bestialstwa, mam i za złe, bo potraciliśmy majątek, bo straciliśmy przyjaciół wiele lat temu. Ale wiesz co? Ich przodkom...
1: Ale wielu Ukraińców, tak jak być może twojego dziadka czy innych, ratowali,
2: dla ich uprzedzili przodków...
1: i za to też ponieśli śmierć od
2: swoich. Dokładnie, tak jak sąsiad ale... uprzedził mojego dziada.
1: Tak.
2: I jego rodziców. Wacław, chcę powiedzieć tylko, że ja kocham ludzi tak samo. Ja wiem, że może między nami żyją potomkowie upowców, natomiast wiem, że ich tożsamość jest zupełnie inna. Oczywiście jak ktoś gloryfikuje banderyzm czy jakiekolwiek inne bestialstwo, to się gniewam, to się niepokoję, to próbuję
1: ale
2: to zatrzymać.
1: Taka, Gabriela Zapolska to dobrze wyraziła w tym pytaniu Zbyszko, tak? No możemy go skierować konkretnie do kogoś tam z tamtych stron. Dlaczego ty nas wszystkich tak nie lubisz? I on odpowiada, ten Zbyszko, tak, wiemy, w tej moralności pani Dulskiej, no to była taka moralność, prawda, na jej sposób.
2: Tak.
1: Taka moralność troszeczkę, no...
2: Szpagatowa.
1: Tak, ale zostawmy to. I on odpowiada, tak, co on odpowiada, to jest ważne. Zobacz, skąd to się bierze. Za mało, że nie lubię. Ja was nienawidzę, wszystkich. I siebie razem z wami. Jak to siebie nie kochać?
2: To jest, to tak
1: to jest po prostu wstrząsające.
2: Wacław, to tak dokładnie jest, natomiast to jest drugi biegun miłości. To znaczy, jeżeli ktoś kocha siebie, to bardzo łatwo okazuje miłość. Jeżeli ktoś wie, kim jest, czyli że jest człowiekiem posłanym przez Boga na świat w konkretnym celu, zaprojektowanym na wzór Boży, to jest okej. A jeżeli ktoś o tym zapomniał, no to zaczyna się zło.
1: I ostatnie, tak na koniec, dziękuję ci za rozmowę. Pozdrawiam Nazara najserdeczniej.
2: Ja ciebie też, bracie.
1: I wszystkiego dobrego.
2: I tutaj przyjaciół i słuchaczy.
1: Pomyślności, żeby było pomyśli Pana Boga, ale i zakończenie słowami Gabrieli Zapolskiej. Każdy Polak to fortepian, tylko trzeba umieć grać. Każdy Ukrainiec, żaden Ukrainiec nie jest wart, aby przez niego iść na potępienie wieczne. mocne słowa, tylko tam były wstawione mężczyzna, kobieta, tutaj Polak, Ukrainiec. No ale ja, to odnosi się do nas wszystkich.
2: Ja wierzę w głęboką przyjaźń ponad hochsztaplerami z rządów, ponad mediami. Wierzę w to, że ludzie po prostu są faktycznie kochani i dobrzy, że nie żyją traumami, już tylko koniec. Żyją radością i miłością.
1: Im ci mniejsza noc, tym będą jaśniejsze gwiazdy.
2: Pokój i dobro.
1: Bóg to sprawi. Dziękuję.
2: Dziękuję
1: bardzo. I na koniec jeszcze dziękuję za realizację w tym tygodniu treningi. Tomaszowi Rosłanowi. I jest na koniec
2: ja też, Tomek.
1: Taki tytuł ostatni. Gips dla nas.
2: Trenujemy, działamy, jednamy się.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Prezes FIFA, szefem ONZ-u, ma dobre kontakty z Donaldem Trumpem. Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Czarnek zapowiada wyjście z systemu ETS. Mówi, że dzięki temu prąd będzie znacznie tańszy.
1: Wiadomości wnet.
0: Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezes FIFA Gianni Infantino, pisze The New York Post. Relacje Trumpa i Infantino umocniły się podczas organizacji mundialu. W grudniu Szwajcar uhonorował amerykańskiego prezydenta pokojową nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. Ewentualny wybór Gianniego Infantino mógłby poprawić napięte stosunki administracji Trumpa z ONZ. Kadencja obecnego sekretarza generalnego Portugalczyka Antonio Guterresa kończy się w grudniu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego miejsce zajmie 43-letni generał Michajło Drapaty, były dowódca wojsk lądowych, a następnie Sił Połączonych Ukrainy. Oleksandr Syrski został naczelnym dowódcą w lutym 2024 roku. Zastąpił popularnego generała Waleria Załużnego. Kandydat PiSu na premiera zapowiada wyjście z systemu opłat za emisję dwutlenku węgla ETS po ewentualnie wygranych wyborach. Formalnie wyjście jest proste, chodzi o jedną ustawę, powiedział Przemysław Czarnek w telewizji Republika.
2: Jak spowodować, żeby ceny prądu w poszczególnych mieszkaniach i domach w Polsce były kilkadziesiąt procent tańsze, żeby polskie firmy miały prąd kilkadziesiąt procent tańszy? Podobnie z ciepłem. To wszystko jest możliwe przez wyjście z ETS-u. Nie odstawimy nogi, będziemy walczyć z całych sił, przekonując do tego również naszych sąsiadów, naszych sojuszników w Unii Europejskiej, albo polska gospodarka przestanie być całkowicie konkurencyjna w następnych kilkunastu latach. Firmy powyprowadzają się stąd, bezrobocie będzie ogromne, zrobi się z tego skansen, a młodzi Polacy będą szukali pracy znów na szparagach czy na toaletach w Wielkiej Brytanii. Do tego my nie dopuścimy.
0: Były premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że chce zostać w Prawie i Sprawiedliwości. Oskarżył niektórych polityków PiSu o to, że chcą mieć partię, tu cytat, ciasną, ale własną. Tak odniósł się do konfliktu, który może doprowadzić do rozłamu.
3: Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Jest wspólnym domem milionów Polaków, którzy uwierzyli, że Polska może być dumna, Polska może być silna, sprawiedliwa i ambitna. Nie możemy być partią hermetyczną i wsobną. Bądźmy wielkim obozem polskich spraw. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy. Odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy i ponownie uruchomi mechanizmy rozwoju dumnej Polski.
0: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mają czas do jutra na jego opuszczenie. Nie jest jasne, co się stanie, jeżeli tego nie zrobią.
4: Prognoza pogody.
0: Słonecznie i do 22 stopni, w Krakowie do 23, we Wrocławiu do 22, a w Białymstoku do 20. A teraz wiadomości sportowe.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Kochanie, napiłbym się kawy.
8: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
7: Kaśka. Złotą Wosebę.
8: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
9: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Po reklamie.
4: Autopromocja.
14: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawin. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale Teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
11: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
12: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
4: To była autopromocja.
15: W co chcesz wierzyć? Czytałem niedawno wywiad z Margaret Court, Australijką i tenisistką wszechczasów. Między rokiem 1960 a 1975 aż 62 razy zwyciężała w turniejach wielkoszlemowych w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej. Z wywiadu wynika, że po zakończeniu kariery miała długi okres załamania i rozpaczy. Była przekonana, że stoi za tym diabeł. Dosłownie, diabeł. Nie tego spodziewalibyśmy się po kimś, kto odniósł tak wielkie sukcesy i zdobył tak wielką sławę. Dziennikarz prowadzący wywiad zapytał ją, co odmieniło jej życie. Odpowiedziała równie prosto i bezpośrednio. Postanowiłam zaufać Jezusowi. Uwierzyłam Jego słowom zapisanym w Biblii zamiast wierzyć w potrzeby diabła. Może to brzmi naiwnie czy śmiesznie. Ale nie przeczytałem tego w ulotce reklamującej jakąś chrześcijańską imprezę. To słowa Margaret Court, zwyciężczyni 62 turniejów wielkoszlemowych.
16: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Państwo wybaczą, że najpierw w pierwszej kolejności przywitam się z żyrafą. Dzień dobry, żyrafo, dzień dobry Państwu. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek Wnet. A w poranku Wnet dużo o polityce krajowej, bo dużo w polityce krajowej się dzieje. Przy telefonie jest Michał Karnowski, kanał TAK, jeden z trzech muszkieterów. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, witaj Krzysztofie, witam serdecznie słuchaczy.
0: No dobrze, dzisiaj jest środa, pozostały 24 godziny do momentu, w którym decyzje zapadną na Nowogrodzkiej w Prawie i Sprawiedliwości. Jakie to będą decyzje?
1: To będą takie decyzje, że być może będzie nawet chwilowa, bym nie wykluczał, separacja. W tym znaczeniu, że tutaj dochodzą do mnie informacje, że pan prezes Jarosław Kaczyński jest zdeterminowany, żeby wyegzekwować te oświadczenia. To znaczy on uważa, że to jest jakiś warunek podstawowy rozmowy dalszej, bo ma poczucie, że przełamano gdzieś pewne, czy złamano pewne wcześniejsze umowy. Natomiast nie wyklucza w mojej ocenie, według moich informacji, nie wyklucza też jednoczesnego wyciągnięcia ręki i pokazania jakiejś innej ścieżki funkcjonowania tego środowiska. To jest całkowicie możliwe. Ale to, co najważniejsze jest moim zdaniem, bo mogą tu być jeszcze naprawdę dziwne wydarzenia, mogą tutaj jakieś grupy wychodzić, mogą nawet może ogłaszać powstanie coś swojego, to wcale moim zdaniem nie wyklucza, że wszyscy znajdą się na wspólnych listach jakiejś super zjednoczonej prawicy w roku 2027. Dlatego, że to, co się dzieje, to jest proces renegocjacji warunków funkcjonowania tej wielkiej koalicji, jaką zawsze była Zjednoczona Prawica. Pamiętajmy, że to jest zastygłe, że to jest bez większych zmian od roku 2012-2013, a ile po drodze się zmieniło. Układ sił wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości w mojej ocenie nie odpowiada ambicjom i sile też poszczególnych środowisk. I żeby było jasne, to nie tylko grupa Mateusza Morawieckiego tutaj chce tej zmiany, chce jakiejś renegocjacji wewnętrznego układu. Myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński to widzi, to dostrzega i z tego, co dochodzi do nas, on taką propozycję renegocjacji, zmiany wewnętrznej przedstawia. I jeszcze, już kończąc ten wątek, ostatnie wystąpienie to było to X-owe, ten wpis prezesa Kaczyńskiego, gdzie on mówi: to jest tam bezwarunkowe, jedność, deklaracje. Nie oznacza to jednak, że inne formy wewnętrznej samoorganizacji tych środowisk są niemożliwe. I chwilę potem to wideo orędzie Mateusza Morawieckiego, pojednawcze dosyć, też z taką tak naprawdę propozycją dogadania się, z jakąś propozycją nowego wewnętrznego układu. Wczoraj, wiemy, trwały rozmowy między Kaczyńskim a Morawieckim. Ich rezultatu jeszcze nie znamy, będę to dzisiaj rozpoznawał. No i myślę, że to się skończy jakimś kompromisem. Ja nawet powiedziałbym, że kto wie, czy to nie jest dobre, czy to nie jest jakiś warunek nabrania nowej energii, nowej siły. Oczywiście oni już tak się tam poranili, że ciężko będzie razem funkcjonować, no ale jedna z dziennikarek napisała: to się już nie sklei, a ktoś, to akurat Łukasz Jasina, który trochę polityki dotknął realnej, odpisał, że polityka to nie filiżanka. Ja się z tym zgadzam.
0: Ale użyłeś słowa separacja, a nie rozłam. Ale jeśli dojdzie do tej separacji, czy to oznacza, że twoim zdaniem, że Mateusz Morawiecki przekształci stowarzyszenie w nową partię polityczną?
1: Partię nie przekształci. Ja myślę, że tego kroku nie wykona, dlatego że jemu się to po prostu nie opłaca. Obie strony kładą na stół swoje karty. Znaczy to jakby doszło już i na to trochę się zdecydował Jarosław Kaczyński, do jakby publicznego meczu, tak? Publicznej rozgrywki. Nie wiem, partii kart, partii szachów, tak? A może nie walki w klatce na szczęście, ale jakiegoś starcia. To Kaczyński uznał, że skoro Morawiecki jakby tak się po cichu buduje i tu idzie dalej i jest jakaś umowa, a potem się pojawia kongres, to musi to przerwać, musi to nazwać, musi to policzyć. Tak bardzo zawodowo i profesjonalnie. Okej, Mateusz, to sprawdźmy, kto ma jakie karty. I Mateusz kładzie na szali 30 paru posłów, tak, w stowarzyszeniu, 45, którzy podpisują się pod tym listem, który jest czym? No, wołaniem o jakąś zmianę w PiS-ie. Ale prezes Jarosław Kaczyński kładzie na szali sondaże i mówi: okej, najpierw wewnętrzne, ale potem się pojawiają zewnętrzne i one nie są dobre dla Morawieckiego. Widzimy więc pewną taką przepaść, która może jest w ogóle źródłem tego napięcia, jednym ze źródeł, przepaść pomiędzy siłą intelektualną, siłą wewnętrzną, samoorganizacyjną, taką, też taką, takim doświadczeniem tej grupy Morawieckiego, a ich mocą polityczną. Znaczy oni wewnątrz PiSu mają dużo, oni czują się silni, ale jak wychodzą sami na scenę, to się okazuje, że urywają wyłącznie niemal PiSowi na razie. I to jest dla Morawieckiego i dla jego ludzi, myślę, zła wiadomość. Oni mogą tu być mocno rozczarowani. No a dwa, że dostają ile? 2, 5, 6, no dobra, nawet 7%. To oznacza, i Morawiecki to wie, i jego ludzie to wiedzą, że w przypadku samodzielnego startu on nie ma szans wprowadzić do parlamentu 30 paru posłów, czyli nie ma szans zaoferować tym ludziom, którzy z nim są, reelekcji. W związku z czym, jak weźmiemy pod uwagę oba te stanowiska, to wniosek jest jeden. Oni się muszą dogadać i oni się chcą dogadać, ponieważ ten rozwód nikomu się tutaj nie opłaci. I uważam, że w polityce oczywiście czasem ludzi niosą emocje. Często noszą emocje. Często emocje są źródłem szaleństwa. Ale w tym wypadku mamy do czynienia z dwoma... Znaczy może ich Zagończycy są pełni emocji, ale i Morawiecki, i Kaczyński. Myślę, że tutaj będą jednak przede wszystkim mocno racjonalni, więc... Może jeszcze tam po drodze będzie, że tu Morawiecki wychodzi, a potem wraca. Ten proces jakoś się musi przetoczyć. Ja jestem w stanie przyjmować zakłady, że w 2027 będzie jedna lista Zjednoczonej Prawicy, pewnie jeszcze poszerzona, i będą obaj i ich stronnicy mówili, no tak, były jakieś przejścia, wiecie jak to tam w małżeństwie, ale się dogadaliśmy, więc zachęcam wszystkich, którzy się urlopują, żeby się tym za bardzo nie przejmować, bo podkreślam, to jest pewien proces wewnętrznej renegocjacji układu sił, wewnętrznego układu sił.
0: Ale kto z kim powinien się dogadać?
1: No Kaczyński z Morawieckim, to się na tym poziomie dzieje. No to znaczy Kaczyński, znaczy Morawiecki chce więcej niż ma. Znaczy chce pewnej suwerenności wewnętrznej. On chce być pierwszy po. On chce być oczywistym następcą. Kaczyński mu tego dać nie chce.
0: I oczywistym kandydatem na premiera.
1: To wiecie, tak, to trochę jedno z drugiego wynika, ale jakby ja bym powiedział szczerze, że mimo

0: co ja wiem, przyjdą jakby wybory, będzie jakaś koalicja, będzie jakaś sytuacja budżetowa. No przecież ty znasz politykę, tak? Profesor Czarnek nie jest dzisiaj liderem obozu większościowego. On jest liderem czy kandydatem na premiera, to chciałem powiedzieć, jednej z wielu partii na prawicy. Więc to naprawdę jakby co my dzielimy? Ale to nie o to chodzi. To chodzi o układ wewnętrzny w PiS-ie. On jest zamrożony. Socjologowie mówią, że to jest bardzo częsta przyczyna różnego rodzaju ruchów, różnego rodzaju przeciągów historycznych. No, Solidarność powstała między innymi dlatego, że zablokowane były różne kanały awansu. Tak? Platforma Obywatelska powstała, bo w Unii Demokratycznej i w innych partiach zablokowane były kanały awansu, więc trzeba dostrzec, że w PiS-ie wyrosły nowe środowiska, mające poczucie pewności siebie, siły, mocy, dobrze zorganizowane, które mają głębokie wewnętrzne poczucie, że dostały za mało. Że ten ich udział w tej koalicji, bo to zawsze była koalicja, jakim jest PiS, jest za mały. I prezes Jarosław Kaczyński moim zdaniem patrzy i wyciągnie z tego wnioski. Tak? On nie może dać Morawieckiemu takiej pozycji super lidera. Tak? Nie może mu dać pozycji następcy teraz. To on nawet nie ma takiej mocy, żeby mu dać, bo zresztą w ogóle tego dać nie można, to trzeba sobie wziąć. Natomiast no, nie może też Morawieckiemu odebrać pewnej podmiotowości w środowiskach. I oni się gdzieś tu muszą spotkać. Ja sobie wyobrażam, że w takim najczarniejszym dla Kaczyńskiego scenariuszu, no to jest układ podobny jak był z Ziobro, tak? Czyli Morawiecki jest akceptowany jako lider swojego środowiska, może i swojej partii, ale jest to element Zjednoczonej Prawicy i supremacja lidera całej Zjednoczonej Prawicy, czyli Kaczyńskiego, jest tu utrzymywana. W takim najczarniejszym dla Morawieckiego z kolei scenariuszu, to jest pozostawienie tego formatu takim, jakim go dzisiaj widzimy, no z jakimś tam, prawda, przyznaniem, że jest, nie wiem, forum wewnętrznej debaty Rozwój Plus i że tam się mogą aktywizować. Więc oni to gdzieś tam między sobą w tej chwili negocjują.
1: I negocjować według ciebie będą aż do maja przyszłego roku?
0: Nie, to się do jesieni musi dlatego prezes Kaczyński postawił te lojalki na stole, ponieważ celem jest jakby właśnie wymuszenie przesilenia. Ono nie może trwać za długo. To będzie, znaczy mam nadzieję, no mówię o pewnym takim scenariuszu, jak ja to odczytuję. I tak ci ludzie, którzy są, słuchajcie, wewnątrz obu tych środowisk i naprawdę wiedzą jakby, jak tam się toczy gra, a mam taką radość jako dziennikarz, że mam tu źródła naprawdę, myślę, dobre po obu stronach, to ta moja analiza jest tam potwierdzana, w tym sensie, że ona nie jest jakąś konstrukcją intelektualną, sztuczną, którą ja tu głoszę, tylko ja też odczytuję to, co oni mówią, to, co oni deklarują. Myślę, że to wrzesień, to już będziemy wiedzieli, co się zdarzyło. Ja nie wykluczam oczywiście, że to się wymknie spod kontroli, chcę to jasno powiedzieć, bo bardzo często tego typu przesilenia, one się wymykają spod kontroli. Polityka ma w sobie ten gen nieracjonalności. Ale zakładam, że szansa na to jest nieduża, natomiast szansa na to, że skończy się to racjonalnym, zimnym, logicznym, wypracowanym kompromisem, jest dość spora. Z punktu widzenia Kaczyńskiego, Morawiecki nie robi żadnej zbrodni, bijąc się o swoje wpływy, bo Kaczyński też to zawsze kiedyś robił, tak? Jako lider jeszcze Porozumienia Centrum. No, z punktu widzenia Morawieckiego jest podobnie. Dostanie tyle, ile będzie w stanie jakoś tam wywalczyć.
1: Ale rozmawiając z politykami, pewno też słyszysz taki żal, że teraz my zajmujemy się prawem i sprawiedliwością i przyszłością partii opozycyjnej, a nie na przykład tym, co się dzieje w służbie zdrowia.
0: A są też takie tezy, że dzięki temu, że PiS się nie zajmuje służbą zdrowia, to jest jakby wyłącznie operacja czy historia opowiedziana przez media, w związku z czym nikt nie może powiedzieć, że pisowska. Tu się Arłukowicz bardzo stara i na przykład przypisuje kanałowi Zero, prawda, jakąś polityczność czy innym mediom, które o tym mówią. Ja kiedyś tak myślałem, znaczy kiedyś bym taki pogląd wygłosił, ale dzisiaj z pewnym już takim doświadczeniem patrzenia na politykę powiem w ten sposób. Co jakiś czas przesilenie wewnętrzne w różnych strukturach jest konieczne, jest zdrowe, jest takie oczyszczające. Kiedy, jak nie rok przed wyborami i w okresie wakacji? No, to są żywe organizmy. Ja przypomnę też, że był czas, i to nie wiem, czy nie było rok przed którymiś tam wyborami, że Komitet Obrony Demokracji był największą formacją, że na prawej stronie partia Petru, przepraszam, po tamtej stronie partia Petru była jakimś takim, taką potęgą, prawda, że Hołownia przeskakiwał Tuska, czy tam Platformę Obywatelską. spokojnie, znaczy spokojnie.

0: ani sondaże obecne nie dają nam naprawdę nawet przybliżonego wyniku finalnego, ani obecny stan PiS-u nie jest odpowiedzią na to, jaka to będzie kampania. Znaczy, wszystko się może w różne strony potoczyć, ale ja na razie widzę pewien normalny, logiczny, jakiś tam przewidywalny proces polityczny. I teraz dlaczego ten bój na prawicy jest też taki dosyć tak mocny? Moim zdaniem dlatego, że właśnie Tusk jest tak słaby. W związku z czym ta walka jest jakby już o władzę. Ona nie jest o hipotetyczną władzę. Moim zdaniem na 90% w Polsce w 2027 roku będzie zmiana polityczna, bo pokazały nam to wyniki wyborów prezydenckich, bo pokazują nam to wszystkie inne sondaże, dramatyczne zupełnie notowania rządu, poziomu zaufania dla Tuska i tak dalej, i tak dalej. Więc zmiana jest oczywista. Więc Morawiecki się dzisiaj bije nie o jakąś hipotetyczną, prawda, część udziału w jakimś hipotetycznej prawicy. On się bije o władzę albo nie władzę. O udział w tej władzy, tak? I podobnie wszyscy inni, dlatego to takie jest twarde. Nie, także spokojnie, no ci, którzy już tam tego pisowskiego cielca dzielą na... Cielca, nie wiem, to złe słowo tutaj. Pisowski kawał mięcha dzielą, prawda, na swoje własne steki. Moim zdaniem powinni się wstrzymać. Tu jest po prostu logiczne, zimne, oczywiste, wewnętrzne przesilenie, renegocjacja wewnętrznego układu koalicji, jaką jest Zjednoczona Prawica. Pewne podmioty urosły bardziej, pewne podmioty mają poczucie, że dostają za mało i tutaj następuje takie liczenie się tego.
1: O czym Michał Karnowski powiedział w Poranku Wnet, jeden z trzech muszkieterów, kanał Tak. Michale, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja dziękuję Krzysztofie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego życzę dla słuchaczom Radia Wnet i Tobie osobiście i całej redakcji. Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, a Państwu dedykujemy piosenkę, którą zaśpiewa Dalida.

0: A gościem Poranka Wnet, albo tak, łączymy się z Częstochową, gdzieś w okolicach Jasnej Góry jest ksiądz Orfeusz Melesa, duszpasterstwo archidiecezja łódzka, duszpasterstwo trydenckie, czyli łacińskie, tradycyjne, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Ksiądz jest, przepraszam, że tak powiem, młodym człowiekiem. To dlaczego w tradycyjne duszpasterstwo łacińskie się zaplątał?
1: Dlaczego? Teraz mogę powiedzieć, dlatego że Pan Bóg tak mnie pokierował. Natomiast początek był związany z tym, że ja odpowiedziałem na potrzeby ludzi. Więc tak się znalazłem, zacząłem badać teksty trydenckie i widzę, że to jest po prostu tętniące serce Kościoła. To jest to, co najbardziej, przynajmniej w moim rozpoznaniu i rozeznaniu, pomaga człowiekowi dążyć do Boga. Ukazuje jego tajemnicę ofiary krzyża.
0: Ale to jest będę trywializował, dobrze?
1: Czy
0: ksiądz myśli, że Pan Bóg lepiej rozumie łacinę niż polski?
1: W drugą stronę. To my lepiej rozumiemy tajemnicę Boga wyrażoną w łacinie niż w języku polskim, bo ten język został przypisany do spraw bożych od, można powiedzieć, pierwszych wieków. Na zachodzie to jest już IV wiek, więc mamy 1600 lat w takim dużym uproszczeniu próby ujęcia tej niewypowiedzianej tajemnicy Boga w języku i znalezienia właściwych terminów, haseł. To w tę stronę jest. To łacina jest nam potrzebna, a nie Panu Bogu.
0: Czyli chce ksiądz przez to powiedzieć, że ci, którzy nie zdają łaciny, są dalej od Pana Boga niż ci, którzy łacinę znają?
1: Nie powiedziałbym to dalej, bliżej. Nie w tych kategoriach. Chcę powiedzieć, że lepiej łacina i cały ten ruch trydencki oddaje tajemnicę Boga. I teraz wysiłek człowieka polega na tym, aby zbliżył się do tej tajemnicy, która jest nam dostępna. Natomiast to, czy człowiek jest bliżej, czy jest dalej, to jest pytanie o to, jak żyje. To znaczy, czy jego życie jest życiem zgodnym z wolą Bożą, zgodnym z Bożymi, powiemy, przykazaniami, Bożym prawem. To jeżeli chcemy mówić o bliżej, dalej, to myślimy o tym, kto bardziej naśladuje Boga i jest mu posłuszny. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to są środki, które nam pomagają lepiej go odkryć.
0: To teraz przejdźmy do takiego rozgraniczenia. Duszpasterstwo trydenckie i bractwo kapłańskie świętego Piusa X, czyli lefebryści. To jest jedno i to samo?
1: Nie, to nie jest to samo. Lefebryści, jak mówimy, to czyli bractwo kapłańskie świętego Piusa X, to jest wąska grupa, która dziś jest poza Kościołem ze względu na to, co czyniła. Tak naprawdę, no tutaj można powiedzieć, są zdania podzielone, ale już od 1988 roku oni wypadli z jedności z Kościołem, kiedy biskup Lefebvre wyświęcił biskupów. Co prawda, ekskomunika została zdjęta, czyli kara została zdjęta z nich za to odłączenie się od Kościoła, ale oni nigdy tak naprawdę do Kościoła nie wrócili. Natomiast teraz mamy ponownie taką sytuację prawie po 30 latach od tych wydarzeń. Natomiast duszpasterstwo trydenckie, bo to na tym warto byłoby się skupić, to jest szeroko rozumiane każde środowisko, które jest związane z tą mszą łacińską, z mszą trydencką. I tutaj, jeżeli myślimy o całym Kościele, to mamy przede wszystkim trzy tradycyjne instytuty. Instytut Dobrego Pasterza, który u nas w Polsce jest obecny. Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, które u nas w Polsce jest obecne. Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana, którego niestety w Polsce nie mamy, ale jest na przykład na Wyspach, jest w Irlandii i to jest też to stowarzyszenie, ten instytut, który ma również gałąź żeńską. Wśród, powiemy, trydentystów znajdują się i lefebryści, ale znajdują się sedewakantyści, czyli ci, którzy uważają, że tron Piotrowi jest pusty, bo taki przyszedł czas w Kościele, że już nie ma prawowitej władzy, nie ma prawowitego papieża.
0: Ale te bractwa, które ksiądz wymienił, to są bractwa, które są teraz w separacji, odłączone od Kościoła?
1: Nie, Te trzy, które wymieniłem, one są wewnątrz kościoła, czyli Instytut Dobrego Pasterza, tak zwani petryści, czyli Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra i Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana. To są stowarzyszenia, tak jak franciszkanie, dominikanie, w pełnej jedności z Rzymem. I do tego jeszcze w tych duszpasterstwach trydenckich mamy księży diecezjalnych, takich jak ja, który przynależy do diecezji, bo nie ma bezpańskich księży. Każdy ksiądz musi być przypisany do jakiejś rodziny, czy to zakonnej struktury, czy diecezji. Więc mamy te, które są w jedności z Rzymem, czyli w kościele rzymskokatolickim, w kościele katolickim i ci, którzy się odłączyli od tego kościoła.
0: Czyli tak, msza trydencka jest w sposób absolutny akceptowana przez Watykan, przez papieża.
1: Tak, tak. To jest msza, która nie została wyrzucona z kościoła. Rzeczywiście tu pojawia się pewien problem związany z reformą liturgii i to jakoś trzeba też w uczciwości zauważyć, kiedy w roku 70 wychodzi nowy mszał i mamy liturgię narodową, tak ją nazwijmy, bo ona później zostaje przetłumaczona na języki narodowe, czyli tą, którą my znamy z codzienności, to opis jest taki, że to jest właściwie msza trydencka. Ona zostaje zmieniona, przechodzi, no tak jak się mówi, reformę i mamy do czynienia z obecną postacią mszy trydenckiej, czyli nową mszą. Natomiast no, wiele osób to zauważa, że te zmiany są tak daleko idące. Zresztą sama ta grupa osób, która dokonuje zmiany, nazywa nowy porządek właśnie nowym, novus ordo missae. Nie reformatus ordo missae, czyli nie zreformowany porządek mszy, tylko nowy porządek mszy. Natomiast, żeby wyodrębnić osobny porządek, czyli osobny ryt, potrzeba też decyzji kongregacji, czegoś takiego nie ma. I dlatego odprawianie, powiemy, tej mszy trydenckiej zostało zmniejszone, bo korzysta się z najnowszych ksiąg danego rytu. Czyli w czasie na przykład Jana 23 nie odprawiano według mszału Piusa, który, piątego, jeżeli się nie mylę, który zatwierdza tę mszę trydencką po soborze trydenckim. Czyli widzimy, że ten mszał z 1570 roku i mszał z 1962 roku, one są w bardzo dużej mierze spójne, ale na przykład w 1962 roku zostaje zniesiony trzeci tak zwany konfiteor, który został wprowadzony później. Czyli widzimy, że pewne zmiany się pojawiały, one naprawdę były kosmetyczne, ale pojawiały się i teraz nie korzystano z poprzednich ksiąg tego samego rytu, tylko z najbardziej aktualnych. I problem dzisiaj jest taki, to, że traktuje się nową mszę jako mszę trydencką, tego stanowiska raczej ciężko jest bronić, ponieważ widzimy, że te zmiany są tak radykalne, ale...
0: Ale jaka jest istotna różnica?
1: No tak naprawdę cała struktura mszy świętej jest zmieniona. Modlitwy poszczególne, tu byśmy mogli zrobić tak naprawdę cały monograf na ten temat i wykład poprowadzić, ponieważ zostały w takim kluczu, żeby powiedzieć, że nie zmieniło się nic i robimy dokładnie tak, jak robiliśmy w trydencie, jeżeli chodzi o słowa i gesty, to takich miejsc w mszy świętej to chyba jest Ojcze Nasz, nawet nie Ojcze Nasz, bo jest inaczej odmawiane. Jeżeli chodzi o podział, kto je odmawia, to będzie znak krzyża, Pan z Wami i jedna krótka modlitwa kapłana w czasie ofiarowania. Te zmiany są naprawdę bardzo duże. Natomiast nie znaczy to, że nie wolno było zmienić, albo że ta zmiana prowadzi do jakichś opłakanych skutków, jak niektórzy chcieliby mówić, że chodzenie na nową mszę prowadzi do piekła. No to jest absurd.
0: To w takim razie o co chodzi lefebrystom, o co chodzi Bractwu Piusa X, skoro ksiądz może być wewnątrz kościoła i może odprawiać msze trydenckie, czyli według starej zasady, to czemu nie ma akceptacji ze strony lefebrystów dla tego, co dzieje się w Watykanie, w kościele?
1: I tutaj Ja nie jestem do końca osobą kompetentną, by odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem lefebrystą. Natomiast miałem też rozmowę z księdzem Bańką u pana Rymanowskiego, więc widząc troszkę ich działalność, to co oni deklarują, jak postępują, to przede wszystkim problem jest w tym, że bractwo stwierdza, że dochodzi do zerwania ciągłości w tradycji Kościoła. Czyli to, co się wydarzyło. No i tu jest teraz problem, bo ksiądz Bańka na tym wywiadzie powiedział, że w sumie z soborem jest wszystko w porządku, ale no po soborze się popsuło. I natomiast no część z nich uważa, że to sobór jest wadliwą przestrzenią w kościele, że tam dochodzi do zerwania z tradycją, czyli to trzeba też powiedzieć wprost, zerwanie z tradycją znaczy herezja. I oni odrzucają wszystko, co się dzieje od soboru po dzień dzisiejszy i w związku z tym odrzucają również nowe sakramenty, nową mszę, mówiąc, że mamy sytuację teraz ekstremalną, to znaczy, że Kościół porzucił swoją tożsamość i dlatego nie chcą być w tym, znaczy nie chcą, deklarują, że są w jedności z Rzymem, co również tam u pana Rymanowskiego, ja zadałem księdzu Szymonowi pytanie, to jeżeli obecnie mamy antykościół, czy no to w jaki sposób chcecie być z tym antykościołem w jedności? I teraz to jest bardzo trudne pytanie, dlaczego oni nie chcą być wewnątrz, natomiast chyba najprostszą i wydaje się najbardziej rzetelną odpowiedzią jest to, że oni uważają, że Kościół katolicki przestał być wierny nauce katolickiej wraz z Soborem Watykańskim II. Dlatego oni postanowili odłączyć się od tego Kościoła, bo on już nie jest Kościołem katolickim. I to jest ten problem. Dlatego nie chcą być wewnątrz. Mówią, że wszystko, co się dzieje po Soborze, jest złe. Prawdą jest to, że my musimy zauważyć, że jest no, kryzys, tak nazwijmy go, czy pewne różne grupy wpływów, różne rzeczy promują w Kościele, ale kiedy patrzymy na historię Kościoła i 2000 lat, to nie wydaje się, aby nasze czasy były jakoś szczególnie drastyczne. Ja nie mówię, że jest dobrze, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, bo niektóre sytuacje naprawdę wołają o pomstę do nieba, które się dzieją, ale to nie jest tak, że my nagle po 2000 lat pięknej historii Kościoła doświadczamy pierwszych trudów. Nie, takie zakręty już były w Kościele, natomiast
0: tak
1: nigdy...
0: Były czasy, kiedy było dwóch papieży. To nam grozi w najbliższej przyszłości?
1: To już mamy. To już jest. Tylko to nie jest tak popularne, ponieważ ten ruch sedewakantystów no, stwierdzają, że stolica rzymska jest obsadzona przez nieprawowiernych ludzi. Wybiera sobie papieża, ale to jest taki ruch bardzo, nazwijmy to, niszowy. Dlatego można znaleźć, że w tych grupach sedewakantystycznych jest wybrany nowy papież. Ja nie podejrzewam, żeby bractwo wybrało nowego papieża, bo jednak to byłoby dla nich jeszcze trudniej do pogodzenia z tym, że oni chcą mówić, że są cały czas w ciągłości z Kościołem. Natomiast jeżeli by wybrali papieża, no to automatycznie by pokazali...
0: Ale mówią, że są w ciągłości z Kościołem, czy że są Kościołem?
1: No... Oni nie mówią, że tylko oni są Kościołem. To jest właśnie niestety taki wybieg, bo wiele bractwo deklaruje. Na przykład to, że są w jedności z papieżem. Ale kiedy patrzymy, jak postępują, to nie ma tam żadnego przejawu tego, że oni rzeczywiście są papieżowi posłuszni, są z nim, razem z nim w jedności. No jeżeli jeden z księży bractwa mówi, nagrywając filmik, że papież jest jak pijany ojciec, który postradał zmysły i dlatego nie można go słuchać, ale to jest nasz ojciec, my jesteśmy jemu posłuszni, no, jesteśmy z nim w jedności, no, to jest naprawdę niezły fikołek intelektualny. Natomiast no, to jest problem. Praktycznie bractwo postępuje tak, jakby tylko ono było kościołem. Natomiast faktycznie deklaruje, że oni nigdy nie wyszli z Kościoła katolickiego.
0: A czy to jest coś groźnego? Bo wiemy, że schizmy w Kościele były małe, ale były też wielkie. Czy to jest należy do małej, czy do wielkiej schizmy?
1: To chyba, bo ten podział na małe schizmy i wielkie pokazuje nam historia. To znaczy, jak wielki jest zasięg oddziaływania. Niemniej każda schizma jest wielką tragedią tak naprawdę. I kiedy myślimy o Kościele i mówimy o jego podziale, no to zawsze odpowiedzialnym za podział jest diabeł. Zresztą z greki diabolos to jest ten, który dzieli.
0: I to jest dobrze, że ksiądz przywołał grekę, bo to nie greka powinna być językiem Kościoła?
1: No, to zależy. Teraz, tak jak mówię, na zachodzie to łacina stała się językiem kościoła, natomiast na wschodzie funkcjonowała greka w tych pierwszych wiekach, znaczy na zachodzie początkowo też. Natomiast na przykład nie mamy świadectw na to, że księgi na zachodzie były księgami greckimi. Najstarsze księgi, chociażby sakramentarz gelazjański, pokazuje nam, że to łacina jest obecna w liturgii kościoła. My tak podejrzewamy, że raczej na początku to była greka, natomiast nie ma na to świadectw, niezbitego dowodu. Najstarszy egzemplarz księgi, jaki mamy na zachodzie, to jest łacina. Więc każdy z rytów, powiemy, sakralizował język. I tutaj to byłoby też bardzo ciekawe, żeby to zauważyć i możemy tylko króciutko tak naprawdę powiedzieć. I już oddam głos panu redaktorowi, że ten język sakralny, on nie był językiem powszechnym. Nawet jeżeli to była łacina, która w tym czasie w cesarstwie funkcjonowała, to za każdym razem ten język do liturgii był albo nieco archaizowany, wprowadzano nowe terminy, transliterowano z greki. Dlatego podejrzewamy, że jednak ta greka miała znaczący wpływ. Bo zresztą w
0: Eucharystia.
1: Tak, tak, dokładnie. Eucharystia, czy na przykład baptismum, chrzest, to jest z greckiego baptizo. Czyli zanurzam, chrzczę. I widzimy, że mimo, że łacina ma swoje terminy na zanurzenie, mogłoby być, prawda? Immergo znaczy zanurzać. Czy tworzenie takich terminów mamy na przymierze fedus federis, a używamy terminu testamentum. I to pokazuje, że zostaje stworzony język dla liturgii, dla tych spraw bożych, łaciński, mimo że posługujemy się językiem takim powszechnym łacińskim. Natomiast nigdy liturgia w żadnej kulturze i tradycji, czy kult, może tak powiem, bo liturgia raczej byłaby łączona z chrześcijaństwem, żaden kult w żadnej tradycji nie był związany z językiem wulgarnym, czyli powszechnym wszystkim ludziom, używanym na co dzień. Każdy kult w każdej kulturze i tradycji dla spraw świętych ma swój porządek również w perspektywie języka.
0: A ja bym chciał, żeby na zakończenie ksiądz wypowiedział jeszcze raz to zdanie. Każdy podział jest dziełem kogo?
1: Diabła. Każdy podział jest dziełem diabła i to musimy mieć tego świadomość, że to jest rozrywanie tak naprawdę Chrystusa. I to Chrystus modli się już w Wieczerniku. Ojcze, aby stanowili jedno, aby świat uwierzył, że Tyś mnie posłał. Bo to jest problem. Mamy lefebrystów, mamy protestantów, żeby tak bardzo to skrócić. I każdy z nich w pewnym sensie przedstawia innego Chrystusa. Jest Kościół katolicki, który zachowuje tę ciągłość. I człowiek patrzy z zewnątrz i mówi, to jaki jest ten Chrystus? Skoro teoretycznie każdy z wyznawców Chrystusa mówi o innym Chrystusie.
0: Jestem pytaniem, czy z tą refleksją zostawimy słuchaczy poranka. Bardzo szczęść Boże, bardzo serdecznie, Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Orfeusz Malesa, po raz pierwszy w Radiu Wnet, ale nie po raz ostatni. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
0: Jest godzina 7:46. Za chwilę zmienimy temat i będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich. A skoro Wyspy Brytyjskie, to niech zaśpiewa zespół Supertramp.

0: Wczoraj po Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w PiSie i o tekście Rokity, który gdzieś krążył po internecie. I teraz Jan Rokita o kryzysie w PiSie jest ten tekst na stronie 5 dzisiejszej Rzeczpospolitej, a tytuł tego Zatrzymać Czarnka. Kandydat na premiera PiS przeciąga partię do grona sprzymierzeńców osi zła. Ciekawe, co napisał Rokita, ale nie o Rokicie i nie o profesorze Czarnku, tylko o nowym premierze Wielkiej Brytanii będziemy rozmawiać. Przy telefonie Sławomir Wróbel, od wiele lat przemieszkał w Londynie, na brytyjskich wyspach, a teraz jest gdzieś w okolicy Warszawy i obserwuje to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, Sławku.
1: Nawet w Warszawie, w Mokotowie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom, ale muszę tutaj zgłosić zastrzeżenie, iż jestem zaskoczony, że taka piosenka poprzedziła naszą rozmowę, bo bardziej spodziewałem się tutaj muzyki alternatywnej, angielskiej, typu The Smiths, Oasis, czy chociażby The Beatles, bo to ta muzyka, którą uwielbia nowy premier, nowy lokator Downing Street, Andy Burnham, więc liczę tutaj na pewną poprawę w radiu.
0: Poprawimy się na pewno, ale kim jest nowy premier Wielkiej Brytanii?
1: Nowy premier Wielkiej Brytanii jest nazywany Królem Północy ze względu na to, że od 2017 roku pełnił funkcję burmistrza Wielkiego Manchesteru, tego Manchesteru metropolitarnego, i jest uważany za człowieka, który przeciwstawia się, jest przeciwieństwem polityków z Westminsteru, czyli tych wysokich klas, że jest człowiekiem z ludu. On bardzo często podkreśla to, że wychował się na serialu Boys from the Black Staff, co można przetłumaczyć w wolne tłumaczenie oczywiście, robotnicy od asfaltu, chłopcy od smoły, tak? I to jest taki serial, który mówił o robotnikach początku lat 80. w Wielkiej Brytanii, o ciężkiej sytuacji związanej z ich bezrobociem. Główny bohater tam znany jest z tego, że mówi "Give me job, dajcie mi pracę". I o tym, jakie to bezrobocie ma destruktywny wpływ na stosunki społeczne, stosunki rodzinne. No to bardzo często ten nowy kandydat, nowy premier już podkreśla, że to jest jakby taki jego trochę, taka jego dewiza właśnie, żeby te rzeczy wyeliminować, to jest jego poczucie wrażliwości. On się wywodzi z raczej niższej klasy średniej, jego ojciec był inżynierem telefonicznym, jego matka recepcjonistką, natomiast sam studiował Cambridge, literaturę angielską. Tam w Cambridge zresztą poznał swoją żonę. Żona, która jest Holenderką, gdzie w tym imieniu Marion. Marion Frankie Van Hill. Tutaj też jest ciekawa historia z nimi związana, telewizyjna zresztą. Powiem, gdy już była w związku z Andy Burnhamem, Marion Frankie postanowiła wystąpić w angielskiej wersji Randki w ciemno w 1992 roku i tam Andy Burnham oglądał to w telewizji, jak opowiada, z dużą nerwowością, no ale randka potem się nie udała. Marion wybrała Willa Surrey, co jest o tyle ważne, że potem się okazało, że Will Surrey w dalszym życiu zaangażował się w działalność partii konserwatywne i tam był doradcą do spraw wizerunkowych. Jest oczywiście też, to nie jest oczywiste właśnie, bo on się wywodzi z Liverpoolu i z jednej z dzielnic podliverpoolskich i jest kibicem zespołu Everton. No, to wymaga wielu cierpień, bo klub Everton to nie jest tak jak Liverpool, który odnosi bardzo często sukcesy. Co mogę jeszcze powiedzieć z takich ciekawostek o Andy Burnhamie? Jest wrogiem parasolek. Bardzo często go można widzieć w Manchesterze w deszczu z kubkiem herbaty, z kawy i bez parasolki zmokniętego, więc tutaj media bardzo często jakoś to zauważały i podkreślały, że dlaczego Andy Burnham nie lubi parasolek. Natomiast z takich rzeczy też już bardziej politycznych, no to oczywiście należy do tego, głosował za poparciem małżeństw jednopłciowych, za legalizacją małżeństw jednopłciowych, popiera mocno ruchy LGBT, aczkolwiek w zakresie tutaj społeczności trans jest mocno umiarkowany, przez co narażony jest na krytykę tych środowisk. No i był mocno zaangażowany również w popieranie tych zmian energetycznych na rzecz odnawialnej energii, aczkolwiek ostatnio przeszedł na stanowiska bardziej umiarkowane, co może daje szansę wpisowi Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który na social mediach napisał, że wybór nowego premiera spowodował, że ludzie w Aberdeen w Szkocji tańczą i klaszczą z radości. No a to dlatego, że właśnie tam znajdują się główne złoża ropy, które może będą bardziej eksploatowane i dadzą więcej pracy. No problemem zresztą Wielkiej Brytanii jest bardzo droga energia, chyba najdroższa w Europie, bowiem na przykład te odnawialne źródła energii, tak jak ta energia wiatrowa, głównie wiatraki są zlokalizowane na północy, głębokiej północy Wielkiej Brytanii, bo tam najwięcej wiatru, rzecz jasna, no ale niestety bardzo drogi jest wtedy przesył tej energii. Więc natomiast no, trzeba też przyznać, że jednym z pierwszych posunięć Andy Burnhama właśnie jest próba obniżenia tych kosztów energetycznych za prąd i od 1 października ma być zniesiony podatek VAT, aczkolwiek ten podatek VAT wynosi tylko 5%.
0: To zacytuję ci dzisiejszą Rzeczpospolitą. Londyn zrywa z liberałami, to jest tytuł. Nowy premier Andy zapowiedział największą zmianę w polityce kraju od 40 lat. We wtorek szef rządu podjął pierwszą decyzję, miała ona pomóc w rozwiązaniu problemów bezdomności, ale to tylko początek znacznie szerszej strategii. Zasygnalizował, że chce obniżyć cenę energii, powiedziałeś, transportu, może zamrozić czynsze i wprowadzić nową 50% stawkę podatkową. Rozważa podniesienie kwoty wolnej od podatku. Chce, aby przemysł ponownie wrócił na wyspy, a władza została zdecentralizowana. No i co ty na to?
1: No tak, zgadza się. Takie zapowiedzi rzeczywiście padają. To możemy przeczytać w prasie. Natomiast na pewno nie będzie to łatwe z tej prostej przyczyny, że Wielka Brytania ma bardzo niski wzrost gospodarczy, a jednocześnie już wysokie podatki, więc no jest kwestia i wysoką dziurę budżetową, i wysoki deficyt budżetowy. W związku z tym no, pytanie, skąd Andy Burnham znajdzie na to pieniądze. Myślę, że nie będzie to rozwiązanie proste i stąd też zapowiedź w tym pierwszym przemówieniu na Downing Street Burnhama, że on przygotowywuje program na najbliższe 10 lat dla Wielkiej Brytanii. Ale to przygotowywuje, to nie znaczy, że ten program już jest wykuty i że to będzie łatwe. I na przykład spotkało się to z krytyką czołowego komentatora życia politycznego Piersa Morgana w Anglii, który no też właśnie jasno powiedział, że zapowiedzi, ale my będziemy dopiero mogli oceniać po konkretach, a już teraz widzi jedną rysę na wizerunku Andy Burnhama, mianowicie fakt, że on nie podda się wyborom, jakby tak nie ogłosi, czyli no to jednak jest podnoszone w Wielkiej Brytanii, że zazwyczaj premier, funkcja premiera wiązała się z tym, że lider partii wygrywa wybory i to daje mu mandat do rządzenia. No on wygrał, ale w Makersfield, w małym okręgu, a chociaż to było duże zwycięstwo pod względem wyników i faktu, że w wyborach samorządowych wszystkie mandaty samorządowe wzięli tam politycy Partii Reform, ale mimo wszystko Makersfield to nie jest cała Wielka Brytania i to nie są wszyscy wyborcy. No i tutaj Piers Morgan właśnie jasno mówił, chłopie, masz ostatnią, masz chyba jedyną szansę na to, żeby rozpisać takie wybory, bo sytuacja polityczna ze względu na kłopoty również wizerunkowe w tym momencie Nigela Farage'a nie wygląda źle i być może już nie będziesz miał nigdy lepszej sytuacji do zwycięstwa, które dałoby ci mandat do przewodzenia, rządzenia naszym państwem.
0: A jakie ma kłopoty lider partii Reform?
1: No, związane z finansami, otrzymał skromne 5 milionów od biznesmena, z czego nie do końca potrafi się, 5 milionów funtów, z czego nie do końca jasno potrafi się wytłumaczyć. Nigel Farage też szuka rozwiązania poprzez ucieczkę do przodu, czyli zrezygnował ze swojego mandatu i też będzie startował w Claxton. No to jest taki okręg, gdzie powinien spokojnie wygrać, ale w opozycji, znaczy w partie, wszystkie inne partie zignorowały ten fakt, nie wystawiły tam swoich kandydatów, no i trochę teraz Nigel Farage naraża się na śmieszność, konkurując, nie wiem, z człowiekiem, chyba koszem na śmieci, tak? Znaczy to jest taki facet, który tam robi protesty, będąc przebranym za chyba kosz na śmieci, jeśli się metalowe kosz na śmieci,
0: to jest coś takiego, tak? Sławku, ostatnie pytanie, bo minęła godzina.
1: No i tutaj to bardzo BBC też wybija, tak? Jakby no, jednoznacznie się opowiadają też po antyfarażowej stronie.
0: To już ostatnie pytanie. Jak drużyna angielska została przyjęta w Londynie? Czy została w ogóle przyjęta?
1: No, wbrew pozorom właśnie to nawiążę znowu do premiera, tak? W pozorom na przykład Andy Burnham bardzo Tomasa Tuchela, niemieckiego trenera angielskiej drużyny, bardzo ceni i uważa, że to cały czas jest drużyna rozwojowa, która ma szansę. No, jednocześnie podkreślił również, że to jest przecież drugi wynik w historii, no bo faktycznie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata to jest drugi wynik w historii angielskiej piłki, co by nie powiedzieć. Natomiast no jak było, no to widzieliśmy. No mecz z Francją jedna i druga drużyna potraktowały sparingowo.
0: I tak wątek niemiecki pojawił się w naszej rozmowie. Bardzo serdecznie za nią dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i społeczność Radia Wnet.
0: I to do tego prosto z Mokotowa. Sławomir Wróbel, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, ale jeszcze sprostuję, że ta Wielka Brytania to jeszcze nie jest zakończony etap.
0: Nie jest. To prawda, jeszcze jest Wielka Brytania i tak jak teraz w Radiu Wnet wiadomości.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Jutro mija termin ultimatum, czy Morawiecki wyjdzie z PiS. Prezes FIFA, szef MONZ-u, ma dobre kontakty z Donaldem Trumpem. Czarnek zapowiada wyjście z systemu ETS. Mówi, że dzięki temu prąd będzie znacznie tańszy. Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.
1: Wiadomości wnet.
0: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mają czas do jutra na jego opuszczenie. Nie jest jasne, co się stanie, jeżeli tego nie zrobią. Dojdzie do separacji, ale do wyborów pójdą razem, przewidywał redaktor Michał Karnowski z kanału TAK w Radiu Wnet.
2: To będą takie decyzje, że być może będzie nawet chwilowa, bym nie wykluczał, separacja. W tym znaczeniu, że tutaj dochodzą do mnie informacje, że pan prezes Jarosław Kaczyński jest zdeterminowany, żeby wyegzekwować te oświadczenia. To czy on uważa, to jest jakiś warunek podstawowy rozmowy dalszej. Wcale moim zdaniem nie wyklucza, że wszyscy znajdą się na wspólnych listach jakiejś super zjednoczonej prawicy w roku 2027. Dlatego, że to, co się dzieje, to jest proces renegocjacji warunków funkcjonowania tej wielkiej koalicji, jaką zawsze była Zjednoczona Prawica.
0: Według Michała Karnowskiego to Morawiecki zostałby premierem, gdyby PiS wygrało wybory.
2: Mimo tego, że profesor Przemysław Czarnek tu zatrzymał ten upływ tego wyborcy do Konfederacji, tak? Ma sporo osiągnięcia, to moim zdaniem, sorry za szczerość, ale tak naprawdę kandydatem PiS-u na premiera dalej jest w tej chwili Morawiecki, dlatego że jak dojdzie do wyborów i już będzie poukładany Sejm, to moim zdaniem stan finansów publicznych, stan budżetu jest taki, że na czele rządu będzie musiał stanąć ktoś, kto umie liczyć pieniądze. A na prawicy liczyć pieniądze, z pewną mając wiarygodność, też mając doświadczenie, umie Morawiecki.
0: Powiedział redaktor Michał Karnowski z kanału TAK w poranku Radia Wnet. Kandydat PiS-u na premiera zapowiada wyjście z systemu opłat za emisję dwutlenku węgla ETS. Po ewentualnie wygranych wyborach formalnie wyjście jest proste. Chodzi o jedną ustawę, powiedział Przemysław Czarnek w telewizji Republika.
3: Jak spowodować, żeby ceny prądu w poszczególnych mieszkaniach i domach w Polsce były kilkadziesiąt procent tańsze, żeby polskie firmy miały prąd kilkadziesiąt procent tańszy? Podobnie z ciepłem. To wszystko jest możliwe przez wyjście z ETS-u. Nie odstawimy nogi, będziemy walczyć z całych sił, przekonując do tego również naszych sąsiadów, naszych sojuszników w Unii Europejskiej, albo polska gospodarka przestanie być całkowicie konkurencyjna w następnych kilkunastu latach. Firmy powyprowadzają się stąd, bezrobocie będzie ogromne, zrobi się z tego skansen, a młodzi Polacy będą szukali pracy znów na szparagach czy na toaletach w Wielkiej Brytanii. Do tego my nie dopuścimy.
0: Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezes FIFA Gianni Infantino, pisze The New York Post. Relacje Trumpa i Infantino umocniły się podczas organizacji mundialu. W grudniu Szwajcar uhonorował amerykańskiego prezydenta pokojową nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. Ewentualny wybór Gianniego Infantino mógłby poprawić napięte stosunki administracji Trumpa z ONZ. Kadencja obecnego sekretarza generalnego Portugalczyka Antonio Guterresa kończy się w grudniu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego miejsce zajmie 43-letni generał Michajło Drapaty, były dowódca wojsk lądowych, a następnie Sił Połączonych Ukrainy. Oleksandr Syrski został naczelnym dowódcą w lutym 2024 roku. Zastąpił popularnego generała Waleria Załużnego.
4: Prognoza pogody.
0: W Warszawie słonecznie i do 22 stopni, w Krakowie do 23, we Wrocławiu do 22, a w Białymstoku do 20. To wszystko w wiadomościach, a za chwilę dalsza część poranka Radia Wnet z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
8: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
7: To możliwe?
8: W Radiu Wnet jak najbardziej.
9: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
7: Zaraz.
1: Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
9: Słuchajcie Radia Wnet.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
10: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino, najbliżej Ciebie.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
11: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
12: Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
13: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
7: Sofa Surfing. To była autopromocja.
0: Jest godzina 8:09. Jeśli chodzi o wiadomości sportowe, to tylko zacytuję Rzeczpospolitą, którą czytam w tej chwili. Stefan Szczepłek. Futbol się jednak obronił. Hiszpanie uratowali piłkę nożną i tak dalej, i tak dalej. I czytam też teksty Jana Rokity, Zatrzymać Czarnka, to już Państwu cytowałem. Tekst ciekawy. Przemysław Czarnek, wykorzystując przydzieloną mu przez Jarosława Kaczyńskiego pozycję kandydata na premiera, próbuje przeciągnąć PiS do grona nienawidzących Zachodu sprzymierzeńców osi zła. Taki jest podtytuł tego artykułu Jana Rokity. Teraz odkładamy Jana Rokitę i posłuchamy, no tak, z sentymentu trochę, piosenki zespołu Perfekt. Nie płacz, FK.

0: Nie jakoś tak bardzo sentymentalnie się zrobiło. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich waszych spraw czy pilnych spraw. Tak, to nie było pożegnanie, chociaż to jest prawdą, że pojadę na krótkie wakacje.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad
0: wnet. Wywiad wnet. A gościem poranka wnet jest pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, posłanka czy poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
3: Witam serdecznie.
0: No i co stanie się z Prawem i Sprawiedliwością?
3: Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jako najsilniejsza partia opozycyjna, jako ugrupowanie z wieloletnią tradycją i z gigantycznym dorobkiem przetrzyma te turbulencje.
0: A przetrzyma w jakiej formie i w jakiej postaci? Czy dojdzie do podziału, do rozdzielenia, do separacji, czy też dojdzie do jakiegoś porozumienia?
3: Bardzo zależy mi na Polsce, bardzo zależy mi na zwycięstwie prawicy, dlatego ja jeszcze raz apeluję do kolegów o rozsądek i o to, żeby w tak ważnym dla Polski momencie, w chwili, kiedy dzieją się tak istotne z punktu widzenia naszego państwa rzeczy, żeby nie kierowali się prywatą i żeby jednak potrafili włączyć hamulce w tym momencie, powstrzymać te ambicje i po prostu razem prowadzić do zwycięstwa, bo jestem przekonana, że Zjednoczona Prawica ma duże szanse na zwycięstwo w najbliższych wyborach.
0: No dobrze, ale do których kolegów kieruje pani ten apel?
3: Ja ten apel kieruję głównie oczywiście do obozu Mateusza Morawieckiego, ponieważ jestem zaskoczona taką postawą, jaką zaprezentowali koledzy, właśnie koleżanki i koledzy. Zawsze uważałam premiera Morawieckiego za osobę dobrze przygotowaną do służby publicznej i za polityka wybitnego formatu. I bardzo w dużym takim dysonansie do tego stoi to, co się teraz dzieje. Stoi takie uprawianie jakichś dziwnych gierek politycznych, mówienie, że stowarzyszenie nie jest organizacją o charakterze politycznym. Owszem, jest. Ze statutu Prawa i Sprawiedliwości wynika, że ani w innych partiach, ani w żadnych organizacjach o charakterze politycznym członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie mają prawa działać. Zatem takie działania i taka, jakby powiedziałabym, fałszywa narracja, niczego dobrego nie robią. Co innego, gdyby to było tworzenie eksperckiego stowarzyszenia na zasadzie pozyskiwania ludzi z zewnątrz, ale to nie jest pozyskiwanie ludzi z zewnątrz, to jest wyławianie ludzi z wewnątrz i to jest bardzo nie w porządku, zarówno w stosunku do formacji właśnie, która, tak jak twierdzę, jest bardzo dobrą,

0: sprawiedliwość, włożenie się dalej. Myślę, że jeżeli ktoś się uważa za tak silnego, niech spróbuje sam. I liczę na to, że te moje słowa też w jakiś sposób spowodują refleksję u tych osób, które tak szarżują i które uważają, że oczywiście nie trzeba się z nikim i z niczym liczyć. Ja dalej twierdzę, najważniejsza jest Polska, najważniejsze jest to, żebyśmy odsunęli Donalda Tuska od władzy, a to, co się w tej chwili dzieje, to jest gra do bramki Donalda Tuska, niestety.
1: Najważniejsza jest Polska, to jest hasło zarówno po jednej stronie podziału politycznego w Prawie i Sprawiedliwości, jak i po drugiej. Premier Mateusz Morawiecki też nawet ma chyba takie hasło, że po pierwsze, czy najważniejsza jest Polska, w każdym razie Polska w tym haśle jest użyta. Czyli uważa pani, że jeżeli premier decyduje się na stowarzyszenie w takim kształcie, w jakim ono jest, to żeby założył po prostu partię polityczną i poszedł samodzielnie do wyboru, tak to mam zrozumieć?
0: Tak, no zresztą przecież on zapowiadali jego stronnicy również utworzenie partii politycznej. Są cytaty sprzed pół roku, gdzie mówią, że za pół roku będą gotowi do rozpoczęcia tego politycznego projektu, więc to nie jest jakaś imaginacja, że komuś się wydaje, że to jest tworzenie ruchu politycznego. To jest tworzenie ruchu politycznego. Oczywiście rozumiem, że sondaże mogą tutaj być też ostrzegawcze dla tych, którzy to robią. Ja nawet sobie pozwoliłam zażartować na ostatniej Komisji Spraw Zagranicznych, w której członkiem jestem, a której członkiem też jest Joanna Kluzik-Rostkowska. Zaproponowaliśmy jej, że może niech zadzwoni do Mateusza Morawieckiego, niech mu powie, jak to się kończy, bo wszyscy pamiętamy, jak się skończyła sprawa Polska jest najważniejsza, czyli PJN. I gdzie w tej chwili wszyscy ci politycy się znaleźli? Oni wszyscy są w tej chwili w Platformie Obywatelskiej.
1: No, ale też jest inna narracja mówiąca o tym, że takie dwa płuca, nazwijmy to konserwatywne i takie konserwatywno-liberalne w Prawie i Sprawiedliwości są potrzebne, że wtedy ten elektorat rzeczywiście jest, czyli ludzie, bo elektorat to jest brzydkie słowo, że ludzie wtedy myślą sobie, no dobrze, kolorowe jest to Prawo i Sprawiedliwość, zagłosuje, może ta moja część i moje płuco wygra wybory i będzie prowadzić Polskę.
0: No prezes Jarosław Kaczyński mówił o tych dwóch płucach. Ja się z nim całkowicie zgadzam, że potrzebne są dwa płuca, ale my w tej chwili nie mamy do czynienia z dwoma płucami, tylko mamy do czynienia z wyrywaniem części płuca i to jest po prostu zabieg, który nie może się skończyć sukcesem, tak? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w wypadku wyjścia części polityków z Prawa i Sprawiedliwości nasze sondaże też będą osłabione. No ale tak jak mówię, przykład Polska jest najważniejsza, czyli PJD-u, ale też przykład paru innych formacji, które były budowane na zasadzie centrum, na zasadzie tego środka pomiędzy Platformą a PiS-em. To się od lat kończy tak samo i albo podobnie, jak kto woli. I myślę, że tutaj też naszej zgody nie ma, mówię naszej w sensie większości członków Prawa i Sprawiedliwości, większości polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma zgody na to, żeby takie rzeczy się działy. Ja w ogóle uważam, że cała ta sytuacja wywołana w momencie, kiedy powinniśmy faktycznie koncentrować się na aferach rządu Donalda Tuska, na stanie służby zdrowia, na kolejnych wychodzących na jaw, kompromitujących dla Koalicji Obywatelskiej faktach, na przede wszystkim też naszej polityce międzynarodowej, która jest w tej chwili w strasznym stanie, porozumienia podpisywane z Niemcami ponad głową pana prezydenta czy posłów, inne rzeczy. To są naprawdę ważne kwestie i my się na tym powinniśmy w tej chwili koncentrować, a nie na tym, że jeden pan uważa, że się bardziej nadaje na premiera niż drugi pan, bo to jest po prostu żenujące.
1: Wczoraj duży ruch na ulicy Nowogrodzkiej. Czy coś pani na temat tego ruchu wie? Kto? Wiemy już o tym, że Daniel Obajtek zrezygnował ze stowarzyszenia i powiedział, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Kto jeszcze podjął taką decyzję albo kto podjął decyzję odwrotną?
0: Znaczy ja, oczywiście ruch na Nowogrodzkiej jest uzasadniony i to będzie trwało do czwartku wieczór pewnie, bo do czwartku wieczór jest ten termin tego ultimatum, że politycy powinni się określić. Większość polityków oczywiście napisała już stosowne oświadczenia, no ale czekamy właśnie na ruchy ze strony zwolenników Mateusza Morawieckiego. Tam w tej grupie bliskich współpracowników pana premiera są osoby, które mogą być żywotnie zainteresowane jednak wyjściem, jednak rozłamem. No chociażby z mojego okręgu europoseł Waldemar Buda, tak? Który no, zalega od miesięcy ze składkami na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że kumuluje.

0: finanse chyba na ten nowy projekt. Jakoś nie potrafi tej sprawy załatwić w sposób uczciwy czy honorowy. Więc myślę, że po takich ostrzeżeniach, jakie już padały na posiedzeniach naszych klubu, na posiedzeniach, na których mówiono, że europosłowie, którzy się w ten sposób zachowują, którzy w tych trudnych dla formacji czasach no po prostu lekceważą jakieś elementarne obowiązki, bo wszyscy wpłacamy na formację, czy większość z nas, jak pan woli, wpłaca na formację. Myślę, że takie osoby rozumieją już, że przy najbliższych wyborach mogą mieć pewne problemy z dobrym miejscem na listach wyborczych i być może też to powoduje, że tak prą do tego rozłamu, ale ten rozłam jest zły i będzie szkodliwy dla Polski, dlatego ja jeszcze raz apeluję, bo nigdy nie jest za późno, żeby postąpić mądrze czy dobrze. Czy właściwie.
1: Ale z pani słów nie wiem, jaką wyciągnąć, jaki wniosek. Co jest mądre i co jest właściwe?
0: Mądre jest kumulowanie sił na prawicy, mądre jest współdziałanie.
1: Czyli
0: mądre jest,
1: czyli mądrością,
0: uważne.
1: Czyli pani zdaniem mądrością Mateusza Morawieckiego byłoby rozwiązanie stowarzyszenia, tak?
0: Nie rozwiązanie stowarzyszenia, bo to akurat z punktu widzenia prawnego to są rzeczy trudne i jestem tego świadoma jako wieloletni społecznik. Myślę, że mądrością byłoby przekazanie stosownych oświadczeń, tak jak my przekazaliśmy, że nie działamy w tej chwili w takiej organizacji i tyle. A to zresztą byłaby próba jego sił, bo tak naprawdę jeżeli politycy, których wyławia Sprawa i Sprawiedliwości, tam nie będą działać, to ma pełne pole do popisu, żeby tych zewnętrznych, czy ekspertów, czy wolontariuszy, czy ludzi zainteresowanych głosowaniem, niekoniecznie, ale właśnie obok Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą to jest takie trochę też, powiedziałabym, hipokryzja wychodzi z każdego słowa, bo jeżeli się mówi, że to ma być wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości, no to w czym jest problem, żeby politycy, czynni politycy, posłowie czy radni nie działali w tym, tylko żeby ściągać nowych ludzi i właśnie w ten sposób wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość. No nie powinno być w tym problemu. To samo dotyczy zresztą właśnie takiego oświadczenia. Przecież takie oświadczenie to nie jest stwierdzenie, że nigdy nigdzie nie będę działał, tylko że na ten moment, przynajmniej do czasu wyborów, zawieszamy działalność w tego typu organizacjach, żeby to jakby wyzerować, żeby po prostu skoncentrować się na działaniu na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. W ramach Prawa i Sprawiedliwości mamy dużo zespołów programowych. Odbywają się prawie co tydzień, każdy weekend jakieś spotkania z ludźmi, gdzie staramy się ten program przygotowywać, więc mówienie o jakichś tam kolejnych dodatkowych, rzekomych think tankach złożonych z polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale poza Prawem i Sprawiedliwością jest absurdalne, jest naprawdę absurdalne. Już pomijam, że należy też zwrócić uwagę na fakt, że jednak mówimy o skutecznych rządach Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że to były rządy premiera Morawieckiego, którego zresztą szanuję i uważam, że był dobrym premierem, tylko to były rządy Prawa i Sprawiedliwości. Zatem na przykład pieniądze przekazywane przez resort rozwoju, czyli przez Waldemara Budy, to nie były prywatne pieniądze Waldemara Budy przekazywane samorządowcom, tylko to były pieniądze przekazywane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale właśnie.
0: Tymczasem w tej chwili obserwujemy w terenie taką sytuację, że panowie jeżdżą, no i do samorządowców się zwracają, tutaj temu dali dofinansowanie na boisko, tamtemu na jakąś drogę, komuś i jeszcze na coś. No i w efekcie po prostu są beneficjentami sytuacji, w której rządzili, ale rządzili jako element pewnej grupy, a nie jako, nie wiem, osoba, która jednoosobowo, a w dodatku z własnych pieniędzy coś rozdysponowuje. Także to też trzeba rozumieć i uważam,
1: ja z kolei rozumiem, że w Prawie i Sprawiedliwości są różne zdania na temat premiera Mateusza Morawieckiego i tego czasu, kiedy był premierem Rzeczpospolitej. Bo gdyby wszyscy uważali, że był dobrym premierem, to byłby naturalnym kandydatem na premiera.
0: Mateusz Morawiecki nie może być teraz kandydatem na premiera, ponieważ po pierwsze, jako osoba, która sporo robiła, zrobił parę błędów, co jest, tylko ten nie robi błędów, co nic nie robi. Ale po drugie, co jest ważniejsze, chodzi o tę zdolność koalicyjną. Mateusz Morawiecki w żaden sposób nie jest do zaakceptowania przez inne nurty prawicowe, chociażby przez Konfederację. I tego jesteśmy pewni. Prezes Jarosław Kaczyński jest również dobrego zdania o Mateuszu Morawieckim i zazwyczaj wyraża się o nim w samych superlatywach. Natomiast strategia jest strategią. Jeżeli jest obrana strategia, i ja wierzę tutaj w intuicję prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wielokrotnie wykazał się geniuszem politycznym, to po prostu do tej strategii należy się dostosować. Proszę przypomnieć sobie, pani premier Beata Szydło była dobrym premierem, została zmieniona na Mateusza Morawieckiego i nie było takiego cyrku jak w tej chwili. Nie było żadnego budowania żadnych stronnic, żadnych innych reakcji w odwecie za to, że została odwołana, choć była dobrym premierem. Po prostu to był element strategii i teraz też tak należy to traktować. Ja bym jeszcze raz apelowała i do premiera Mateusza Morawieckiego, i do koleżanek i kolegów, żeby wreszcie to zrozumieć. My po prostu mamy wygrać wojnę, a w tej chwili toczymy niezbędne bitwy, tak?
1: I to są bitwy wewnętrzne, ale jak wsłuchujemy się w głosy polityków Prawa i Sprawiedliwości, choćby w głos pani poseł, która powiedziała na temat pana Budy i niepłacenia przez niego składek, widzimy na przykład spór w Trójmieście między panem Chorałą a panem Płażyńskim. To już jest głęboki taki osobisty spór i osobista niechęć, która wypłynęła na światło dzienne. No to jak w takiej sytuacji można prowadzić partię?
0: Znaczy partię można prowadzić w sytuacji, w której oczywiście ludzie mają różne zdania. Nie muszą się kochać, ale muszą mieć wspólny cel. I tutaj się odniosę do tego, co nadmienił pan redaktor. Otóż ja jestem zbulwersowana tym niepłaceniem składek przez europosła Waldemara Budę dlatego, że ostatnio czytam, widzę grafiki, jak to właśnie pan poseł wybiera Polskę. No jeżeli wybiera Polskę i nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań wobec formacji, której zawdzięcza wszystko, począwszy od mandatu posła, teki ministra, teraz mandatu europosła i tak dalej. I w trudnej dla partii sytuacji, kiedy rząd Donalda Tuska w sposób bezczelny i całkowicie, powiedziałabym, zaplanowany, wstrzymał finansowanie, część finansowania Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy postronni ludzie, zwykli ludzie po prostu wpłacają też te pieniądze na partię, żeby po prostu było z czego funkcjonować, to osoba, która jest beneficjentem poparcia tej partii, wielokrotnego poparcia tej partii, w tej chwili nie robi nic w tej sprawie i jeszcze sobie, że tak powiem, na sztandary tutaj bierze Polskę, bo on wybiera Polskę. Jak wybiera Polskę, to niech coś zrobi dla Polski, chociażby niech się z tego wywiąże, bo tak to jest po prostu niewiarygodne. Natomiast jeżeli chodzi o konflikty, które ta sytuacja wywoła, tak, koledzy po prostu coraz bardziej mają duże emocje, jeżeli chodzi o te sprawy, no bo nie godzą się też na takie traktowanie. No nie może być tak, że na przykład większość z nas płaci, robi to regularnie i rozumie, że to jest w interesie zarówno formacji, jak i dalszej walki o Polskę, a taki jeden czy drugi delikwent tego nie robi, bo uważa, że nie musi. No to jest skrajnie nieuczciwe i na pewno nie ma tutaj żadnej nici porozumienia pomiędzy mną a panem europosłem Budą, ponieważ uważam, że jego postawa jest naganna. Już nie będę się wyzłośliwiała, że z racji chociażby mojego wieku i dorobku wielokrotnie zdarzało mi się walczyć o Polskę i zupełnie inaczej to wygląda niż to, co obserwuję w tym wypadku.
1: I teraz zapatrzę na zegarek, jest godzina 8:32. Dobrze, to jeszcze zacytuję pani fragment tekstu Jana Rokity. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oskarżył wyznaczonego przez siebie kandydata na premiera Przemysława Czarnka o działalność godzącą w polską rację stanu i polskie bezpieczeństwo. W ustach byłego wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa jest to być może najcięższe oskarżenie polityczne, jakie w ogóle daje się sformułować. To pretekst do pytania, czy pan profesor Czarnek jest tym liderem Prawa i Sprawiedliwości, który dociągnie i da Prawu i Sprawiedliwości mandat do rządzenia?
0: Panie redaktorze, ja uważam, że profesor Przemysław Czarnek jest odpowiednim kandydatem na trudne czasy. Jest dynamiczny, jest odważny, ma charyzmę. To są cechy, których w tej chwili potrzebujemy. To nie jest moment do mdłych rozmów czysto teoretycznych, bo my tu mamy naprawdę ciężką walkę do stoczenia. Ja to mówię z perspektywy posła, który zasiada i w Komisji Spraw Zagranicznych, w Komisji Spraw Unii Europejskiej. Widzę, co się dzieje, w jaki sposób jesteśmy powoli rozgrywani jako Polska. I teraz należy naprawdę stoczyć bój o Polskę, a nie zajmować się sobą. Uważam, że kandydat na premiera Przemysław Czarnek na ten moment to jest dobry ruch. I wierzę również w polityczny geniusz Jarosława Kaczyńskiego, który no jednak wielokrotnie już udowodnił, że wygrywa kolejne wybory, a wskazani przez niego kandydaci na prezydenta, chociażby osoby, które wcześniej były nieznane, odnoszą naprawdę duże sukcesy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To powiedzmy, posłanka z Łodzi, Prawo i Sprawiedliwość, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, kłaniam się Państwu, miłego dnia.
1: Jest godzina 8:35. Miłego dnia, pani poseł, oczywiście. Czy pani poseł wędkuje?
0: Nie, bo mój temperament mi nie pozwala siedzieć długo i patrzeć, czy ryba chwyci.
1: Bardzo dziękuję za to postscriptum, a my bardzo szybko chcemy się przenieść i rozpocząć kolejną rozmowę. Zanim to się stanie, w takim razie puścimy taki radio, robimy radio, bo wspólnie z Państwem to radio robimy, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ten krótki dżingielek poproszę.

Dobrze, to ja teraz muszę przez chwilę się skoncentrować i znaleźć numer telefonu do księdza. Do księdza Trzaski, po to, żeby zapytać się, jest Tomasz Trzaska. Kiedyś wspólnie robiliśmy radio. Ksiądz Tomasz Trzaska w Łomży, w Warszawie. Wiele zdarzeń nas łączy, ale teraz jest kapelanem i współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej. Jest na Wołyniu, obserwuje ekshumację i za chwilę zapytam się, dlaczego, teraz piszę na dlaczego nie mamy połączenia, żebyśmy się dowiedzieli, dlaczego tak się dzieje, i będę improwizował, a do improwizacji potrzebne są gazety. Dobrze, mam nadzieję, że za chwilę będzie odpowiedź, chociaż może krótka piosenka, może ta Dalida niech jeszcze raz w Poranku Wnet zaśpiewa.

0: I przed nami najtrudniejsza rozmowa w Poranku Wnet, bo mamy połączenie z Wołyniem. Profesor Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ekshumacja trwa. Co się udało? 13 lipca wyruszyliście na Wołyń po raz kolejny, żeby odnajdywać ciała pomordowanych na Wołyniu. I co?
1: Na dzień dzisiejszy praktycznie już zaczynamy część szczątków podejmować. O, za chwilę, bo tu samochód odjeżdża. Momencik.
0: Nic nie szkodzi, panie profesorze.
1: Tak. Na dzień dzisiejszy już część szczątków podejmujemy. Odnaleźliśmy 38 osób. Trudno jeszcze jest powiedzieć, ile kobiet, ile mężczyzn, ile dzieci, w jakim wieku, jakie obrażenia, bo to będzie dalsza część prac. Szczątki są systematycznie podejmowane, oczyszczane i to będzie praca antropologów.
0: To jest miejsce ekshumacji, to jest Wołyń, a miejscowość czy wieś nazywa się Ostrówki.
1: Nie, to są dwie wsie. Ostrówki i Wola Ostrowiecka. My jesteśmy w tej chwili, pracujemy na terenie dawnej wsi Wola Ostrowiecka, konkretnie w dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Tam już wcześniej, w 1992 roku, odkryliśmy zbiorową mogiłę zawierającą 243 osoby, w tym 27 kobiet, 19 dzieci. O tej drugiej mogile dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, to znaczy analizując zdjęcie lotnicze, które zakupiliśmy w 2017 roku, stwierdziliśmy, że podobna mogiła zaznaczona jest, którą warto sprawdzić. I w kwietniu tego roku dokonaliśmy sprawdzenia. Okazało się, że jest to trafne znalezienie.
0: I wiadomo, że 38 osób zostało tam pochowanych, czy to jest tak, że jeszcze będą trwały poszukiwania dalszych ofiar?
1: Być może w tym dole śmierci będą jeszcze kolejne osoby, bo nie wszystko jeszcze zostało odkryte, odnalezione, podjęte. To się okaże. Natomiast kilka dni wcześniej podjęliśmy jedną osobę z Ostrówek w lesie. Ona już jest wyekshumowana. I po zakończeniu prac w Woli Ostrowieckiej przenosimy się do Ostrówek, gdzie mamy odnalezioną kolejną zbiorową mogiłę.
0: I co dalej się dzieje z tymi szczątkami, co dalej? Jakieś badania będą prowadzone?
1: Tak, te szczątki będą bardzo szczegółowo oczyszczane, badane przez antropologów. Będzie określana płeć, wiek ofiar, obrażenia, jeżeli takie się zachowały na kościach. Następnie będą przygotowywane do pochówku, będą składowane w chłodni, a następnie przygotowywane do pochówku. My w tej chwili, za chwilę, za pewien czas jedziemy do Łódzka na rozmowę z ekscelencją księdzem biskupem Witalijem, omawiać też sprawy ewentualnego przyszłego pochówku.
0: I będą powstawać cmentarze ofiar ludobójstwa na Wołyniu?
1: Te szczątki będą dochowane na cmentarzu do istniejącej już kwatery. Tam jest taki niedokończony pomnik, są kwatery, dwie, w których zostały pochowane szczątki wcześniej ekshumowane. W 1992 roku 320 kilka osób, w 2011 też ponad 300 osób i w 2015 34 osoby. W sumie mamy tam już pochowane 672 osoby i te szczątki kolejne odnalezione, ekshumowane będą tam dochowane w tych kwaterach.
0: Bez imienia i nazwiska.
1: Na razie bez imienia, bez nazwiska, ale będą pobierane również będzie pobierany materiał genetyczny i tworzona będzie taka baza osób, od których będzie można pobrać materiał porównawczy i z czasem myślę, że część osób będzie mogła odzyskać imię i nazwisko.
0: IPN przy ekshumacjach współpracuje z Ukraińcami. Jak Ukraińcy, jak ta współpraca wygląda?
1: Pracujemy z archeologami i antropologami z Stowarzyszenia Wołyńskie Starożytności. Ta współpraca wygląda, na dzień dzisiejszy wygląda bardzo dobrze. Naprawdę świetnie się nam pracuje. Jest, no widać fachowość, kompetencje, pracowitość, naprawdę czyli, nie mamy żadnych zastrzeżeń.
0: Czyli nie ma tego zgrzytu historycznego, tej przepaści, która w tej chwili jest odbudowywana między Polakami a Ukraińcami.
1: Nie ma zgrzytów, ale rozmawiamy o bardzo ważnej kwestii, której właściwie nikt nie porusza i mam nadzieję, że może pan jakoś się przebije z pewną ważną rzeczą, która wynikła tam w czasie tych prac ekshumacyjnych, właśnie w dyskusji z archeologami ukraińskimi. Zaczęły się pojawiać medaliki, krzyżyki, guziki, obrączki. I nasze pytanie jest takie, co z tym? Gdzie trafią te, co się z nimi stanie? Po oczyszczeniu te przedmioty, te artefakty trafią do jakiegoś muzeum, do magazynu jakiegoś muzeum na Ukrainie. Rodziny pomordowanych nie będą miały możliwości uzyskać tych relikwii świętości dla nich. To jest bardzo ważne dla rodzin, osób, które tam zginęły. Nie ma takiej możliwości. Nawet ich nie zobaczą fizycznie, nie mówiąc już o tym, że będą mogli pozyskać.
0: A dlaczego?
1: To samo, dlatego, że tak stanowi umowa polsko-ukraińska z 1994 roku i to samo dotyczyć będzie przedmiotów odnajdywanych na terenie Polski dotyczących ofiar ukraińskich. Oni też zgodzili się, chcieliby te przedmioty pozyskać, a one trafią do magazynu w Polsce i gdzieś tam będą leżeć nikomu niepotrzebne.
0: Do magazynu.
1: Problem będzie o tyle istotny, jeszcze bardziej istotny, powiedziałbym. Za chwilę zaczniemy w sierpniu ekshumację w zboiskach na terenie Lwowa, gdzie będziemy wydobywać szczątki, ekshumować szczątki około 200 polskich żołnierzy i oficerów.
0: Którzy?
1: Mieli do czynienia z guzikami, orzełkami i one trafią i będą niszczyć w jakimś magazynie ukraińskiego muzeum. Przecież każde muzeum w Polsce, Muzeum Wojskowości, będzie chciało mieć te przedmioty. Nie ma takiej szansy, żeby to uzyskali.
0: Chyba, że zmienimy umowę z Ukrainą.
1: Chyba, że zmienimy umowę z Ukrainą, a wystarczy, tak mi się wydaje, nie znam się na tym, a ja podnoszę tylko temat, który wyszedł w trakcie tej rozmowy. Jeżeli zmienimy, dodamy aneks do umowy, ale to zależy od dobrej woli Ministerstwa Kultury Ukrainy i Ministerstwa Kultury Polskiej.
0: A pan profesor też wie, o czym mówi, bo jest z rodziny wołyńskiej i sam odnalazł taki przedmiot medali, który należał do już, nie wiem, do dziadka pana profesora?
1: W 1992 odnalazłem krzyżyk należący do mojego dziadka. Moja mama rozpoznała ten krzyżyk. Bez żadnej wątpliwości jest to krzyżyk mojego dziadka. I w świetle tej umowy ja tego krzyżyka teraz bym nie mógł pozyskać, przywieźć. Wtedy pozwolono nam wywieźć, w 1992 roku pozwolono nam wywieźć wszystkie przedmioty, które znaleźliśmy. Teraz bym tego nie mógł.
0: Czyli pana mama pochodziła z Wołynia, jest dzieckiem wołyńskim.
1: Mama pochodziła z Woli Ostrowieckiej, urodziła się w 1921 roku. Świetnie pamiętała, miała wtedy 22 lata, a tam u Strażyca w tym dole śmierci za stodołą zginął mój dziadek Jan Szwed. Miał wtedy 65 lat.
0: Czyli jest pan u siebie teraz.
1: Można tak powiedzieć. Zresztą z mojej rodziny zginęło znacznie więcej osób. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej zginęło ponad 20 osób.
0: A pana mama pamiętała, była świadkiem tego wszystkiego, co się na Wołyniu wydarzyło?
1: Tak, można powiedzieć, że w jakiś cudowny sposób ocalała.
0: Nie będziemy może teraz wchodzić w szczegóły, bo zapytam się jeszcze, a jak ludność, jak Ukraińcy reagują na obecność Polaków i przywracanie historii, w której bardzo często ich rodziny uczestniczyły?
1: Ja myślę, że tego problemu na samym dole nie ma. Natomiast rozmawiamy czy z władzami ukraińskimi, czy z przedstawicielami władz. Oni mówią, to co my w tej chwili robimy jako archeolodzy, że trzeba to spokojnie prowadzić dalej w takiej powadze, wyekshumować te szczątki, godnie pochować, to jest najważniejsze. Oni to podkreślają, są zgodni. Zróbmy to godnie, uczciwie. W tym miejscu nie mam... To nie jest miejsce na, powiedzmy, kłótnie czy jakieś większe problemy.
0: Tam w Woli Ostrowieckiej teraz nikt nie mieszka? Czy to jest jeszcze osada, czy jest jeszcze wieś, czy tylko są gdzieś pozostałości, małe pozostałości polskich domów?
1: Nie ma żadnego śladu. Wieś, która istniała prawie 500 lat, gdzie Polacy żyli w zgodzie z sąsiadami, zniknęła dosłownie w ciągu kilku godzin. Domy zostały spalone, te dalsze na koloniach zostały rozebrane przez miejscową ludność. Wcześniej jeszcze przed spaleniem obrabowane przez miejscowych sąsiadów, Ukraińców. Nie ma śladów w tej chwili, są to przez wiele lat były pola kołchozowe. Dziesiątki osób leżą w dalszym ciągu gdzieś na polach, na łąkach, w lesie. My próbujemy odnaleźć, na dzień dzisiejszy odnaleźliśmy kilkanaście mogił, z których ekshumowaliśmy, tak jak powiedziałem, 672 osoby. Z obu wsi zginęło 1050 osób. Mam nazwiska wszystkich zamordowanych, dlatego że zbierałem relacje od lat 70. Zebrałem około 100 relacji od byłych mieszkańców, stąd tak dokładne listy zamordowanych. Wsi nie ma. Są jakieś resztki i to na skraju wsi, właśnie w gospodarstwie, w byłym gospodarstwie u Strażyca, resztki zdziczałych drzew owocowych, jakaś kępa drzew przy drodze i to wszystko.
0: I powiedzmy, że z tych relacji powstała książka Wołyń, historię dzieci ocalonych z pogromów.
1: Też, ale my wydaliśmy konkretnie, jestem współautorem takiej książki, Wołyński testament, Ostrówki, Wołyńskie ludobójstwo. To jest owoc właśnie tych prac, tych zbierania tych relacji, gdy żyli jeszcze ci świadkowie. Pierwsza moja relacja nagrana z świadkiem, który sześciokrotnie ranny, uciekł właśnie z tej stodoły, Władysław Soroka. To jest 78 rok.
0: To jeszcze raz wrócę do pytania, bo powiedział pan profesor Leon Popek, jest gościem Poranka Wnet, powiedział pan o kontaktach z politykami, że pojedziecie, delegacja polska spotka się z biskupem, natomiast reakcja ludzi, bo gdzieś tam w okolicach są Ukraińcy, czy jest taki kontakt i taka myśl, no dobrze, rzeczywiście, to byli Polacy, których nasi przodkowie zamordowali. Jest coś takiego, czy tego nie ma?
1: Powiem, nie ma, dlatego że raz, że jesteśmy pod opieką policji i służb i kontakt, przyjazd osób postronnych, mieszkańców jest utrudniony, niemożliwy. Po prostu nie ma nie mają możliwości, żeby przyjechać i stanąć tam, nad, przyglądać się. Nawet dziennikarze muszą wcześniej zapowiedzieć swój przyjazd i na blogpoście takim, to jest strefa przygraniczna, są spisywani, przetrzymywani, wypytywani, no ze względów bezpieczeństwa. My jedynie mamy taki kontakt tutaj w hotelu albo gdzieś w sklepie, a na te tematy nie rozmawiamy, bo po prostu nie ma takiej możliwości, nie ma takiej potrzeby.
0: A deklaracje o otwarciu archiwów ukraińskich, takie złożył prezydent Zełenski i o takie zezwolenie na dużą ilość ekshumacji, jak przyjął pan profesor, i czy w tych archiwach ukraińskich może znaleźć się coś, co pana zainteresuje, co da jakąś nową wiedzę?
1: Myślę, że pożyjemy, zobaczymy. Ja dopóki trochę jestem jak święty Tomasz, dopóki nie zobaczę, nie uwierzę. Dopóki ja powiem tak, IPN Polski i Służba Bezpieki Ukrainy, Archiwum Służby Bezpieki Ukrainy współpracują od lat, co najmniej kilkunastu wydano, 10 tomów dokumentów. Chyba trzeci tom jest poświęcony właśnie dokumentom zbrodni wołyńskiej. Natomiast jeżeli to są nowe dokumenty, ja rozumiem, że są dokumenty, do których był utrudniony dostęp z uwagi na to, że te dokumenty miały klauzulę tajności. Tak to odebrałem, że będzie zdjęta ta klauzula. To jest po pierwsze. Po drugie, będą te dokumenty zarchiwizowane, zdigitalizowane i udostępnione, stworzone indeksy, co ułatwi poruszanie się wśród tych dokumentów, ale to wymaga czasu. To wymaga czasu. Jestem archiwistą z zawodu też, jako historyk. Wiem, że przygotowanie takiej ilości dokumentów wymaga czasu, opracowań wielu archiwistów, historyków. Na pewno będą ciekawe, tak dla badaczy polskich, jak i ukraińskich, a dla badaczy polskich szczególnie, bo nie zawsze mieli dostęp do tych archiwaliów.
0: Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Profesor Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej, był gościem Poranka Wnet. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Do widzenia.
0: A my przeniesiemy się na koniec poranka do studia Radia Wnet. Michalina Szymborska, radna w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem poranka. Dobrze wszystko powiedziałem?
2: Tak, nie, panie redaktorze, wciąż w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Na razie nie zamierzam robić innych ruchów. Natomiast nie jestem członkiem partii.
0: Co pewne, to co pani teraz podkreśliła. No dobrze, bo to jest informacja drobna, ale pozytywna. Postanowiła pani w Warszawie stworzyć Straż Pożarną, ochotniczą.
2: Ochotniczą Straż Pożarną, tak. Obecnie funkcjonuje na terenie Warszawy 6 jednostek. W tym jedna to jest jednostka wodna. Natomiast powstała taka potrzeba, dlatego że zaczęli też się zgłaszać do mnie ludzie, którzy chcieliby właśnie, żeby powstała taka inicjatywa. I tu jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, dlatego że okazało się, że miasto też poparło jak ten mój projekt i Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Tutaj podpisujemy już umowę o porozumieniu w przyszłym tygodniu. Będzie nas finansować, otrzymamy pieniądze na mundury bojowe. No i we wrześniu rozpoczynamy szkolenia, które organizuje Państwowa Straż Pożarna. Dlatego z tego miejsca też chciałam wszystkich Państwa serdecznie zaprosić, żebyście Państwo wstępowali w nasze szeregi. I jest to bardzo pozytywna inicjatywa i potrzebna, dlatego że no, obecnie Państwowa Straż Pożarna ma tych zgłoszeń około 20 tysięcy rocznie. Nawet około 25 tysięcy. No i wiadomo, że w razie kryzysu, no to taka jednostka jest niezwykle potrzebna i to też pokazał też to COVID, pokazała wojna na Ukrainie, że powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo.
0: Ochotnicza Straż Pożarna kojarzy się z małymi miejscowościami, gdzie ludzie się znają, gdzie jest blisko do remizy, gdzie są wozy strażackie. Warszawa jednak jest większym miastem, to jak to zrobić?
2: Tutaj też staramy się o siedzibę i myślę, że będziemy mieli tą siedzibę już niebawem. Natomiast to wszystko zależy też od organizacji, od tego, jaki budżet nam zostanie przyznany. To stwarza też niesamowite możliwości do tego, żeby budować to poczucie wspólnoty, którego już dzisiaj brakuje. No i faktycznie jest to taki pomysł, żeby trochę przenieść to przedmieście do śródmieścia, tak bym powiedziała. A to, że już funkcjonują takie jednostki, oczywiście na obrzeżach Warszawy, pokazuje, że są one potrzebne, że ten pomysł się sprawdza. No i będziemy działać. Natomiast też będziemy podejmowali współpracę. Ja też jestem po rozmowach, żeby wokół tej Straży Pożarnej, ochotników, żebyśmy współpracowali z jednostkami paraobronnymi. I tutaj też, jeżeli chodzi o szkolenia, będziemy organizować takie szkolenia i będziemy umożliwiać to, żeby młodzi ludzie też mogli zdobywać cenne umiejętności.
0: No dobrze, już ma pani ochotników i
2: ochotniczki? Tak, już mam około 20 osób i tutaj nie chcę zdradzać niektórych nazwisk, ale niektóre byłyby na pewno dla pana redaktora zaskoczeniem, bo mamy nawet w swoich skromnych szeregach jedną osobę, która jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
0: Aż tak. Ale czy jest zdolna gaszenie pożarów przy okazji inflacji, nie wymaga sprawności fizycznej?
2: Tak, pewnie tak. Natomiast tutaj naprawdę ja jestem zaskoczona tym, kto się w ogóle zgłasza, tak? I sporo takich osób, które chcą się zaangażować, które chcą budować wspólnotę, bo widzimy też, że te młodsze osoby, tutaj jeżeli chodzi o Mokotów, bo to powstało na Mokotowie.
0: Pani mieszka na Mokotowie?
2: Ja mieszkam na Mokotowie.
0: Jest już pani przeszkolonym strażakiem?
2: Jeszcze nie, we wrześniu idę na szkolenie, więc dostaniemy...
0: I będzie pani w Ochotniczej Straży Pożarnej?
2: Jestem jej prezesem, więc będę. Przejdę też szkolenie.
0: No dobrze, to powiedzmy, gdzie, jak ktoś chciałby teraz słuchać i chciałby się zgłosić do Ochotniczej Straży Pożarnej, to co ma zrobić?
2: To wystarczy, proszę państwa, do mnie napisać. Ja jestem bardzo aktywna, jeżeli chodzi o media społecznościowe, tak?
0: Więc, a na mediach społecznościowych?
2: Tak, dokładnie. Napisać do mnie wiadomość, czy na Facebooku, czy na X-ie, czy na Instagramie, wszędzie, czy nawet maila michalinaszymborska@gmail.com. Możecie państwo do mnie pisać i spokojnie się zgłaszać. No i wtedy chętnych ochotników będziemy przyjmować.
0: Czy to już o Straży Pożarnej nie? Teraz krótko powiedzmy o tym, czy radni warszawscy interesują się szpitalami warszawskimi?
2: Tak. Ja proszę państwa powiem, że przeprowadzałam kontrolę w szpitalu na Madalińskiego i na pewno państwo słyszeliście, bo to była bardzo głośna sytuacja, tragiczna, jeżeli chodzi o śmierć pacjentki w 2026 roku, to był styczeń. No i przez pomyłkę podłączono jej podtlenek azotu, tak? Więc ja zgłaszając taką interwencję radnej, też pytałam o skargi, teraz też dopytuję o treść skarg, bo tam dyrekcja szpitala trochę się zasłania i nie chcę tej treści ujawniać. Natomiast aż 69%, jeżeli chodzi właśnie o ten rok 2026, to są skargi zasadne. Tyle wynika z mojej kontroli. Ja teraz wysłałam jeszcze kolejne pismo, żeby się zorientować, jaka była właśnie treść tych skarg, co pacjentki zgłaszały, ale głównie to były skargi na personel. No i też ten przypadek pokazuje, o którym teraz mówię, że były dopuszczane do pracy...
0: Kryminalny przypadek.
2: Tak, były dopuszczane do pracy osoby, które nie miały doświadczenia. Więc to jest sytuacja, którą na pewno trzeba będzie się zająć i ja mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany.
0: To nie jest jedyny problem służby zdrowia, ale też bada pani, czy radni badają zarobki lekarzy, czy mają dostęp do takich informacji, czy nie?
2: Tak, ja tutaj też nawet w tej sprawie pytałam, jeżeli chodzi o zarobki. No to jeżeli chodzi o szpital na Madalińskiego, to tutaj nie było jakichś większych, można powiedzieć...
0: Kominów.
2: Dokładnie, tutaj nie. Natomiast to, co wprowadziła Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska tak naprawdę, czyli ta możliwość pracy na kontraktach. To jest też tak, że ci lekarze wtedy wykorzystują medycy. Te możliwości, te zarobki wtedy są po prostu pozostawiają taką lukę, jeżeli chodzi właśnie o nadużycia.
0: Ale czy teraz jest tak, że każdy szpital w Warszawie jest pod kontrolą radnych warszawskich, czy nie?
2: Właściwie tak. My dostaliśmy takie polecenie, żeby skontrolować każdy szpital, który podlega pod miasto.
0: I też patrzycie, kto o powiązaniach, czy ten, który jest dyrektorem szpitala, jest też w Platformie, czy nie jest i tak dalej. Takie rzeczy też badacie?
2: Takich rzeczy ja osobiście nie badałam. Bardziej się skupiłam właśnie na kwestii skarg, o których mówiłam, i na kwestii też zarobków. Ale pan redaktor tutaj dobrze podpowiada. Wydaje mi się, że to też jest dobry trop.
0: A mi zegar podpowiada, że już jest 5 minut po godzinie 9. Tak patrzę, kiedy otworzą się drzwi do studia i wejdzie ten, który ma dla państwa najnowsze wiadomości, ale jakoś postanowił zbojkotować dzisiejszy program. A nie, to raczej jest grzeczny i uprzejmy i nie chce nam przerywać, ale już za chwilę wiadomości. Pani Michalina Szymborska, radna z koła Prawa i Sprawiedliwości, ale nie członkini Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka Wnet na zegarze. Niestety 9:06. Życzę państwu miłego dnia.
2: Dziękuję bardzo.

0: opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
1: patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Opozycyjny PiS uruchomił licznik hańby w sprawie afery Kacprzyka. Jesienią ma zacząć się budowa lotniska centralnego. Jutro mija termin ultimatum. Czy Morawiecki wyjdzie z partii?
1: Wiadomości wnet.
0: Opozycyjny PiS odpalił tu cytat licznik hańby dotyczący afery Kacprzyka. Przed kancelarią premiera kandydat na premiera Przemysław Czarnek mówił, że od ujawnienia afery minęło 37 dni, a Dawid Kacprzyk nie został przesłuchany przez prokuraturę. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekonywał ostatnio, że taktyka śledztw wymaga przesłuchania głównych podejrzewanych na końcu.
2: Państwo od 37 dni. W swoich mediach również, za co dziękujemy, mówicie o cwaniaku z Platformy Obywatelskiej, który wyłudził pieniądze z systemu ochrony zdrowia, który oddawał później te pieniądze. Mówimy o tym wszyscy, we wszystkich mediach, a prokuratura się zastanawia, czy go przesłuchać, czy nie. Ja rozumiem tych, którzy mówią, że przesłuchuje się na końcu tego, któremu ewentualnie chce się postawić zarzuty, jak nie wiadomo, czy w ogóle jest sens robienia tego. Natomiast, no, czy pani wątpi w to, co się działo, co zostało ujawnione 37 dni przez pana doktora Jędrzejewskiego? Czy pani wątpi w to, że cwaniak 28-letni, bez specjalizacji, popełnił przestępstwo i należy czekać, czy ewentualnie wyjedzie z kraju, czy nie? Przecież to jest skandal prokuratury.
0: Jesienią zacznie się budowa lotniska centralnego, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w Polsat News.
3: Tu są ogromne postępy. Najprawdopodobniej we wrześniu wbijemy i wbudujemy kamień węgielny pod budowę nowego lotniska. Już trwają prace przygotowawcze. Wreszcie mamy ten moment, który dla opinii publicznej ma największe znaczenie. To znaczy pojawiają się koparki, pojawia się sprzęt budowlany. Wreszcie zaczyna się prawdziwa budowa, a nie projekcje, plany, przygotowania. My zastaliśmy projekt, który był w mediach dobrze przedstawiany, a w rzeczywistości tam się niewiele działo. Harmonogram jest nadal zachowany. 2032 rok jest datą obowiązującą.
0: W grudniu premier Donald Tusk ogłosił, że CPK ma nazywać się Port Polska. Według opozycji to wprowadzanie chaosu komunikacyjnego. Rząd podniósł prędkość kolei w ramach projektu CPK do 350 km na godzinę. Poprzednicy planowali prędkość do 250. Zdaniem stowarzyszenia Tak dla CPK spowoduje to wykluczenie wielu miast z udziału w nowej sieci kolejowej i konieczność zakupu taboru za granicą. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mają czas do jutra na jego opuszczenie. Nie jest jasne, co się stanie, jeżeli tego nie zrobią. Dojdzie do separacji, ale do wyborów pójdą razem, przewidywał redaktor Michał Karnowski z kanału Tak w Radiu Wnet.
4: To będą takie decyzje, że być może będzie nawet chwilowa, bym nie wykluczał, separacja. W tym znaczeniu, że tutaj dochodzą do mnie informacje, że pan prezes Jarosław Kaczyński jest zdeterminowany, żeby wyegzekwować te oświadczenia. To czy on uważa, że to jest jakiś warunek podstawowy rozmowy dalszej? Wcale moim zdaniem nie wyklucza, że wszyscy znajdą się na wspólnych listach jakiejś super zjednoczonej prawicy w roku 2027. Dlatego, że to, co się dzieje, to jest proces renegocjacji warunków funkcjonowania tej wielkiej koalicji, jaką zawsze była Zjednoczona Prawica.
0: Według Michała Karnowskiego to Morawiecki zostałby premierem, gdyby PiS wygrało wybory.
4: Mimo tego, że profesor Przemysław Czarnek tu zatrzymał ten upływ tego wyborcy do Konfederacji, tak? Ma sporo osiągnięcia, to moim zdaniem, sorry za szczerość, ale tak naprawdę kandydatem PiS-u na premiera dalej jest w tej chwili Morawiecki, dlatego że jak dojdzie do wyborów i już będzie poukładany Sejm, to moim zdaniem stan finansów publicznych, stan budżetu jest taki, że na czele rządu będzie musiał stanąć ktoś, kto umie liczyć pieniądze. A na prawicy liczyć pieniądze, z pewną mając wiarygodność, też mając doświadczenie, umie Morawiecki.
0: Powiedział redaktor Michał Karnowski z kanału Tak w poranku Radia Wnet. A teraz Konrad Mędrzecki i jego goście.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka. Złotą Woseba.
9: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
11: O reklamie.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. Ewiwa Espana, proszę Państwa. To taki będzie tytuł tej audycji dzisiaj, ponieważ mamy tutaj gości, którzy są zafascynowani kulturą hiszpańską, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzykę hiszpańską. Pani Julia Kalinowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I pan Szymon Soliwoda.
2: Dzień dobry.
0: Pytałem pana Szymona, czy słodzi kawę, ale nie powiedział. Mili państwo, będziemy dzisiaj opowiadać o płycie, o dwóch płytach właściwie. I to jest właściwie debiut. I pani to jest debiut, i pana to jest debiut. Państwo w ubiegłym roku skończyli Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina i wypływają państwo na szerokie wody sławy i podbijania serc i uszu całego świata. Ale pierwsze pytanie, zanim puścimy piosenkę, bo to będzie tak. Jak oglądaliście mecz o Mistrzostwo Świata? Czy byliście za Argentyną, czy za Hiszpanią?
2: No, ja bardziej za Hiszpanią.
1: No, ja też.
0: Ale nie spodziewałem się innej odpowiedzi, chociaż tango też ładne, prawda?
1: To prawda.
2: Czekaka.
1: Tak.
0: Tango też ładne, ale flamenko wygrywa, chociaż nie do końca. To dlaczego? Bo pani Julia opowie dlaczego, bo ona postanowiła złamać bariery pewne, ale zanim to się stanie, posłuchajmy pierwszego utworu z płyty Duende. Dobrze wymawiam?
1: Dobrze.
0: Dobrze, bo to jest takie słowo hiszpańskie i ono oznacza chochlika takiego, coś takiego, jak przeczytałem.
1: Bardziej poważne, bo to jest raczej takie natchnienie, można powiedzieć, obecne we flamenko, w poezji hiszpańskiej. To no, taki duch bardziej.
0: Czyli do złych źródeł sięgnąłem. No ale dobrze.
1: Na to wygląda.
0: To posłuchajmy pierwszego utworu z płyty Duende. Jaki to jest tytuł tego utworu?
1: En la Torre del Castillo, czyli w wieży zamkowej.
0: El Torre, Torre. Jakie to ładne słowo, ale to jakoś tam mi się podoba to słowo. No to posłuchajmy i wracamy za chwilę do rozmowy. Będziemy dzisiaj słuchać utworów z obu płyt, bo państwo, dobrze. Chłopak z gitarą byłby dla mnie panem, tak mi się przypomniało, ale to już na marginesie. Posłuchajmy.

0: pięknie, no bardzo pięknie, proszę państwa, Tomasz Rosłoń po prostu niemal się uniósł z rozkoszy tutaj, uszy zamieniły się w skrzydełka, poleciał do sufitu i wrócił. Bardzo pięknie było, przypominam, moimi gośćmi są pani Julia Kalinowska, pianistka, i pan Szymon Soliwoda, gitarzysta. Ale to w ogóle niesamowita troszkę historia, bo państwo zafascynowani kulturą hiszpańską, no oczywiście już wspominaliśmy, że państwo kibicowali Hiszpanii w czasie finału i słusznie okazało się, Natomiast państwo wzajemnie się inspirowali, bo powstały dwie płyty. Jedna właśnie wspomniana Duende, a druga Roots. Tu hiszpańskie słowo, tu angielskie, tralala, miks przebojów, kultura jedna druga przenika, jedna drugą przenika. Natomiast no, to państwo kończyli, ale inne klasy, rozumiem, tak? Tak?
1: Klasa fortepianu i Szymon
2: i gitary, tak.
0: I gitary, ale jednak na tych korytarzach na Okulniku się państwo spotykali i nagle ta fascynacja kulturą hiszpańską, muzyką hiszpańską zagrała.
1: Tak.
0: W sercach.
1: Tak. Można powiedzieć, że tam się właściwie poznaliśmy.
0: Tak. Ale przy słuchaniu flamenco?
2: No, słuchaliśmy różnych na drugi rzeczy. Dzień chyba.
1: Tak.
0: Ja kiedyś pamiętam, był jakiś taki mistrz flamenco, który przyjechał, absolwent szkoły właśnie on. Ja już nie pamiętam nazwiska, to było parę lat temu. Był absolwent właśnie Uniwersytetu Chopina, pojechał później do Sewilli, tam był w jakiejś super szkole, tak? No i przyjechał na jeden koncert tutaj. To są te koncerty, o których ja bardzo chętnie wspominam i państwa wysyłam, bo tam na Okulniku jest bardzo wiele koncertów znakomitych artystów, którzy skończyli tą szkołę, teraz między Metropolitan a La Scalą czasem wpadają na Okulnik i za 5 zł można wysłuchać koncertu.
1: Tak, tak, dokładnie.
2: Zgadza się.
0: Tak, no dobra, ale to po co pan, bo teraz tak tutaj żeśmy sobie rozmawiali i pan mówił, że pan katował panią Julię Flamenco i no w pewnym sensie to się udało, ale w pewnym sensie się nie udało, ponieważ pani Julia postanowiła jednak, że postara się przedstawić kulturę pianistyczną, tak? Niech pani opowiada, jak to się stało. To jest taka kontra, tak? Do pana Szymona.
1: Może
0: tak?
1: Nie, że kontra, bo właściwie ten background taki mój klasyczny to jest w sumie dominujący w tym, co ja wykonuję na koncertach. Ale Szymon poddesłał mi, można powiedzieć, czy właściwie sami odkryliśmy też razem, słuchając muzyki któregoś wieczoru, że na przykład Turina, Joaquin Turina, który

0: właśnie skomponował pierwszy utwór na mojej płycie.
1: Którego słuchaliśmy przed chwilą.
0: Tak, on ma taką sonatę gitarową, która jest właśnie wśród gitarzystów bardzo, bardzo poważana, bardzo znana, często wykonywana. No i tak w ramach może można powiedzieć rozeznania, jeśli chodzi o repertuar na egzamin, właśnie usiedliśmy po to, żeby wybrać coś takiego, co będzie może trochę innego. No i wpadliśmy właśnie na sonatę Turinę, tylko że fortepianową.
2: No tak precyzując, ja pomyślałem, że posłuchamy tej gitarowej w celu tego, żeby wybrać faktycznie repertuar, który wypadałoby zaprezentować na egzaminie, na jednym z egzaminów. Natomiast nie chciałem jej grać, ale gdzieś obok pojawiła mi się sonata fortepianowa. Nie wiedziałem, że taki utwór istnieje. Pokazałem go Julii i no tak to się skończyło. Tak, że jednak uznaliśmy, że jest ciekawsze.
1: Tak to się skończyło, że to jest pierwszy utwór na płycie, czyli tak, no, tak naprawdę no to jest ten rozbieg. Od tego można, jak zaczniemy, no to już poleci, jak tak się spodoba, prawda?
0: Tak, dokładnie.
1: A państwo bywają w Hiszpanii? Albo teraz wakacyjny czas. Czy państwo jeżdżą do Hiszpanii namiętnie, do Sewilli na przykład?
2: No, bardzo byśmy chcieli, ale wybraliśmy polskie morze w tym roku.
0: W tym roku.
2: Może w następnym nam się uda.
1: No tak, no a tam ciepło strasznie. Może tam lepiej pojechać do takiej Sewilli później trochę, na przykład jesienią, bo tam może nie tak gorąco, a tam przepiękna architektura też, no wspaniała kultura, wspaniałe malarstwo.
2: Dobre wino.
1: No. Nie będziemy tutaj po prostu propagować po prostu żadnych używek. Absolutnie. Ale na pewno woda mineralna też jest dobra.
2: Tak, dokładnie.
1: Owoce morza też, prawda? No właśnie. Bardziej Katalonia czy Kastylia?
0: No Katalonia.
1: Tak, Katalonia, Barcelona znaczy się, tak?
0: No myślę, że też jakby Katalonia ze względu na to, że Katalonia to jest mój bardziej ulubiony utwór, że tak powiem, z albumu. To jest druga pozycja w suicie Spanioli.
1: No tak, ale nie będziemy tego słuchać, posłuchamy czego innego. Ale mogą państwo może teraz wybrać jakiś utwór. No bo generalnie rzecz biorąc, nasza audycja ma na celu prezentację właśnie państwa płyt, bo to ciekawe, bo nie było. A czy był pomysł taki, że państwo zrobią jedną płytę wspólną, czy od razu było, że każda Zosia Samosia jest?
2: Znaczy ten pomysł jest nawet teraz aktualny, bo jakoś tak wpadliśmy na ten trop nagrania solowych płyt przez to, że są to nasze debiuty i mamy różne podejście do muzyki i chcemy je zaprezentować publiczności oczywiście. Różne rzeczy nas inspirowały i różna muzyka. Natomiast mamy też w programie utwory na duet. Właściwie nawet kilka dużych utworów. Może nie stricte też na duet, ale wykonujemy koncerty gitarowe z redukcją fortepianową, czyli nie z orkiestrą, tylko właśnie w formie duetowej i to jest duża część naszego repertuaru gitarowego, tam oba instrumenty współgrają, więc nie jest to rola fortepianu akompaniująca, a wspólnie tworzymy tę przestrzeń muzyczną, natomiast myślę, że płyty duetowe dopiero za jakiś czas.
1: Za jakiś czas. No na razie niech się, że tak powiem, ta rozniesie, tak, po świecie i po koncertach, tak, bo to teraz porozmawiamy o planach koncertowych, bo rozumiem, że będzie trasa i będzie można wysłuchać państwa na żywo, bo zawsze muzyka jednak na żywo. No pamiętam Paderewskiego, który no bardzo był niezadowolony, jak zaczęły się nośniki pojawiać i on mówił, że muzyka w sali koncertowej to jest jednak zupełnie inna sytuacja. No teraz mamy może lepszy sprzęt, nie? Lepiej to troszkę słychać. Natomiast zawsze to bycie, że tak powiem, na sali koncertowej i słuchanie muzyki na żywo to jest przeżycie nieprawdopodobne. A teraz kto wybiera? Teraz uwaga, Raz, dwa, trzy, cztery. Pani wybiera. Proszę bardzo.
0: Ja wybieram z płyty. No to poleci Granada może. Tak,
1: tak
0: się
1: Granada, tak. Tak. Umawialiśmy się, już nie pamiętam, tak ale myślę. Dobrze. Ale może tak, tak było.
0: Widzę tutaj Granadę, to niech poleci Granada.
1: Granada, piękna sprawa jest to. Słuchamy.

0: Jestem, Konrad Mędrzycki. Proszę Państwa, Julia Kalinowska, pianistka, Szymon Soliwoda, gitarzysta, dwie wspaniałe płyty hiszpańskie, Krzysztof Skowroński wszedł i wychodzi, nic nie powie? Nie powie, pomachał tylko. No ale właśnie, mili Państwo, są dwie płyty. Jest, rozumiem, trasa koncertowa, i Państwo będą te dwie płyty prezentować. Czy to będziecie robili naraz te płyty prezentować, czy to będzie jakoś oddzielnie koncerty, bo wy tu stanowicie taką fantastyczną parę, więc ja nie wyobrażam sobie, że będziecie się rozstawać, tym bardziej, że Państwo, że tak powiem, Pani to, jak to, ja właśnie to wspominałem na początku, dlaczego, bo Państwo stanowią, że tak powiem, też taką, taki, no, są razem, można powiedzieć, tak. Czyli chłopak z gitarą byłby dla mnie parą, to tak?
1: Trochę tak.
0: Dobra, to opowiadajcie o tych koncertach. Kiedy się zaczynają, gdzie można was posłuchać? I rozumiem, że do Sewilli nie wszyscy pojadą, ale tutaj w Polsce będą koncerty, tak?
1: Tak,
0: na Okólniku też.
1: Zobaczymy.
2: Mamy nadzieję.
1: Mamy nadzieję, że nasze władze u naszej uczelni też usłyszą ten wywiad i może jakoś się...
2: Skontaktujemy.
1: Tak. W każdym razie najbliższy koncert...
0: Czy władze mnie słyszą? Halo?
1: Najbliższy koncert, który się odbędzie, będzie w Mińsku Mazowieckim 28 sierpnia o 20:30, z tego co pamiętam, jak nagrywaliśmy. No i tam właśnie wykonamy na scenie plenerowej utwory z obu płyt i też może wykonamy coś... razem. Taki repertuar może też.
0: Tak. Czyli taki trochę formuła otwarta tego koncertu.
1: Tak,
0: jest
1: tak,
0: troszeczkę,
1: tak.
0: A to jest w ramach jakiegoś festiwalu? Czy Państwo będą jedynymi, że tak powiem, gwiazdami?
1: To jest w ramach cyklu PCKiA, czyli Powiatowe Centrum Kultury i Aktywności i Przyjaciele. Teraz już za chyba tydzień powinien się odbywać pierwszy koncert, no a my będziemy zamykać ten maraton.
2: Cykl, tak.
1: Tak.
0: No to rozpoczyna się, ale później jest jakieś taka, nie będziemy tutaj wnikać, na Państwa strony można wejść, prawda, facebookowe.
1: Dokładnie.
0: Pani ma swoją stronę, Pan ma swoją stronę. Przypominam, Julia Kalinowska i Szymon Soliwoda. A to jest jedno z najłatwiej do zapamiętania nazwisk. Ja to lubię przekręcać. Znaczy nie lubię, ale zdarza mi się. A jeżeli chodzi o pana, to już...
2: Ciężko przekręcić.
0: Ciężko. Ale w ogóle tam mnie bardzo frapuje też, bo to jest dość szybko te płyty powstały. A z tego tutaj często muzycy przychodzą, młodzi, szukający drogi i nie jest im łatwo wydać płytę. No i to czasami trwa i trwa, a państwo tacy są, że tak powiem, no to to jest taki poziom fantastyczny, że wydawca od razu usłyszał i już podpisał z wami kontrakt na wyłączność na 77 lat, tak?
2: Mamy nadzieję, że tak. Znaczy, akurat jeśli chodzi o wydawcę, to chcemy jeszcze na początku go serdecznie pozdrowić, Paweł Ożga, wspaniały reżyser dźwięku.
1: Z Oławy.
2: Reżyser, wydawca, organista. Poznaliśmy się z Pawłem przypadkiem, gdyż jeden z moich wykładowców kiedyś mówił, że nagrał u niego świetną płytę. No i ja pomyślałem, kurczę, daj mi numer do tego Pawła, może będzie chciał też wydać nasze. Paweł odebrał trochę zmieszany, nie wiedział co powiedzieć, bo jeszcze nas nie znał. Natomiast
0: no
2: bardzo szybko się...
0: Muzyki nie znał też.
2: Tak, ale bardzo szybko się polubiliśmy. Jest to człowiek o niesamowitym podejściu. Razem z artystą kształtuje to, jak wygląda płyta. Więc jest to bardzo fajny człowiek, którego serdecznie pozdrawiam.
0: Jak ja zadzwonię i powiem, że jestem fajny i my się polubimy, to wyda mi płytę?
2: Mam nadzieję.
1: Trzeba zapytać Pawła.
0: Dobra, no na razie nie mam takich planów, no ale być może obudził się we mnie geniusz i zobaczymy, ale nie wiem, to musiałbym chyba na cymbałka grać. Ale dobra, nieważne. No a pani Może opowiedz troszkę o tych pianistach, o tych kompozytorach hiszpańskich, ponieważ no, dla mnie to jest terra incognita. No, ja słucham muzyki, poważnej słucham, ale właśnie hiszpańscy kompozytorzy muzyki na fortepian to dla mnie jakaś jest terra incognita, że tak powiem.
1: Tak, i mam wrażenie, że właściwie dla większości słuchaczy muzyki klasycznej ja próbuję trochę to przełamać. No bo tak, Hiszpania kojarzy się zawsze z gitarą, prawda? Flamenco.
0: I z piłką nożną.
1: I z piłką nożną. No a tutaj okazuje się, że był na przykład taki Isaac Albeniz, był Joaquín Turina, był Manuel de Falla.
2: Granados.
1: Enrique Granados, dokładnie.
0: O Falli to i ja słyszałem, to jednak teraz sobie przypomniałem.
1: No właśnie, czyli to kompozytorzy tacy, którzy... Właściwie Falla to bardziej dzieła orkiestrowe, sceniczne, prawda, te takie większe, symfoniczne, można powiedzieć, brzmienia. No a Albeniz, Granados, Turina to tacy, no można powiedzieć, głównie pianiści, właśnie. To jest taka trochę nieformalna szkoła narodowa, tak jak my mieliśmy w Polsce szkołę narodową typu właśnie Moniuszko, Chopin, prawda? To oni stworzyli taką właśnie, tak jak mówię, nieformalną tą szkołę narodową. No i oni na te instrumenty klasyczne, można powiedzieć, czyli chcieli tą muzykę, która gdzieś tam na dole, można powiedzieć, czyli flamenco, tańce ludowe hiszpańskie, chcieli wprowadzić na sale koncertowe. No i myślę, że się udało. Albeniz
0: jest... Tak jak Moniuszce się udało.
1: Tak, jak Moniuszce się udało, dokładnie. Czyli to jest właściwie, można powiedzieć, taka stylizowana muzyka, tak jak Chopin też stylizował, przecież polonezy, mazurki są Chopina, to jest czysta stylizacja, tak?
2: No nie... walce też.
1: No walce też.
0: No właśnie, a jeszcze takie pytanie, bo teraz to jest mniej popularne, ale ja jak byłem w Hiszpanii wiele lat temu, no to widziałem taki plakat zapraszający na walkę byków. Czy państwo lubią walkę byków? Czy byli państwo kiedyś?
1: Nie byliśmy. No,
2: nie byliśmy.
1: Nie byliśmy nie. Nigdy.
2: Nie widzieliśmy.
0: To takie bardzo są takie podzielone opinie, nie?
2: Tak, też słyszeliśmy.
0: Tak, też słyszeliśmy. Ale pan by tak chciał być czasem matadorem albo terradorem?
2: No nie wiem. No. Może jakbym się do tego nadawał, sprawdziłbym się, to może tak.
0: A oni lubią jaką muzykę, ci terradorzy? Flamenco na pewno.
1: Pasodoble.
2: Na pewno pasodoble, bo to, co przy walkach byków zawsze to tło muzyczne, to jest pasodoble. Taki gatunek. Zresztą bardzo ciekawy.
1: Na orkiestry dęte głównie.
2: Na orkiestry dęte teraz też się stylizuje we flamenco pasodoble.
0: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, prawda?
2: Tak.
1: Tak.
0: To kto teraz wybierze utwór?
1: No to Szymon, skoro ja wybierałam pierwsza, to...
2: To ja wybieram tarantellę ze swojej płyty w takim wypadku.
0: Ale to nie ma nic wspólnego z tarantulą.
1: Podobno ma.
2: Podobno ma.
1: Bo to taniec włoski.
2: Włoski taniec.
0: Ale w hiszpańskiej aranżacji, tak? Można to powiedzieć?
2: Można powiedzieć, tak, bo to jednak pokrewne, jeśli chodzi, kulturowo są tańce, więc myślę, że moglibyśmy...
0: Ten sam południowy temperament, tak?
2: Tak.
0: Tak, tak.
2: Plaża, słońce,
0: ale i byk w oddali.
2: I trochę podskoki. No, w taranteli są podskoki.
0: Podskoki. No to skaczemy do taranteli i wracamy do rozmowy. Tra-la-la.

0: No bardzo piękny utwór, bardzo proszę Państwa, przypominam, jesteśmy w oktawie jeszcze zdobycia Mistrzostwa Świata przez Hiszpanów, no ale okazuje się, że Hiszpania to nie tylko piłka nożna, to także fantastyczna muzyka. Muzyka i właśnie mamy tutaj możliwość dotknięcia tego, tej duszy hiszpańskiej, a muzyka jest rewelacyjną, że tak powiem, takim rewelacyjnym sposobem na dotknięcie duszy, tak, narodu.
1: Tak.
0: Tak? Zgadza się pani?
2: Zgadza się.
1: Oczywiście, tak samo jak jedzenie.
2: Jedzenie też.
0: Jedzenie, tak?
1: Tak.
0: Czy żeście komponując zajadali hiszpańskie potrawy, tak?
1: Tak. Tapasy.
2: Tapas i latynoskie
1: jeszcze. Latynoskie jeszcze, tak, bo...
2: Odkryliśmy kuchnię latynoską.
0: No właśnie, ale hiszpańska, latynoska, sensu stricto, to jak to? Różnica jest jakaś?
2: No jest.
0: Tak, co?
2: No Latynosi na pewno jedzą więcej fasoli i takich cudów. Na pewno plantany w kuchni karaibskiej, kubańskiej.
0: No ale mieliśmy o Hiszpanii na Boga rozmawiać. No to co to jest? No to właśnie.
2: Ale latynoska kuchnia mi bardziej smakuje.
0: Tak? Czyli jak pojedziemy do Sewilli, tej stolicy z flamenco, bo to można tak powiedzieć, nie? Że to jest stolica flamenco.
1: Stolica flamenco to bardziej Andaluzja.
2: Czyli Sewilla.
1: No dobra, ale właściwie jeszcze jest przecież...
2: No cały region, no, a to jest stolica.
1: No tak, ale jeszcze bardziej na południe jest jeszcze mocniej flamenco.
2: Jerez. No, można powiedzieć, można się na ten temat spierać z tego względu, że...
0: No ja słyszałem o słynnej szkole flamenco w Sewilli.
2: No tak, i to jest prawda, że oczywiście w Sewilli funkcjonuje wiele takich szkół, w których się uczy flamenco. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi na przykład o taki gatunek bulerias, który jest bardzo rozpoznawalny, po tym się rozpoznaje, że to jest flamenco, prawda? To on mógłby mieć swoją stolicę w Jerez. Czyli jeszcze bardziej na południe.
0: To jeszcze bardziej na południe?
2: W takim małym miasteczku Jerez.
1: Tak.
0: Czy pani ma w domu kastaniety?
1: Nie.
0: A tańce to, bo przecież flamenco to z jednej strony muzyka, ale też taniec.
1: Tak. Ale ja się bardziej specjalizuję, można powiedzieć, w klaskaniu. Chociaż Szymon mówi, że ja klaszczę nierówno.
0: Może pani zaklaskać teraz? Proszę bardzo.
2: No i to jest bulerias właśnie. No we flamenco także naszym instrumentem będą dłonie, czyli palmas.
0: Las Palmas. Taki...
2: Tak. Tak. I właśnie Palmas, palmiści to są ci muzycy, którzy wykorzystują dłonie jako instrument. No z powodu, no z różnych powodów, po prostu, żeby włączyć się do całego procesu twórczego, czyli ktoś gra na gitarze, ktoś klaszcze, ktoś śpiewa, ktoś tańczy, prawda, bo to taka muzyka, można powiedzieć, że to jest taka, flamenco to jest taka synkretyczna dziedzina. Więc tam współistnieją wszystkie te kierunki. No i palmas to jest podstawa tak naprawdę tego naszego grania też na instrumentach.
0: Dlatego, ale kopytka też czasami wchodzą w grę, bo to takie specjalne buty to dziewczęta mają do flamenco, takie właśnie, żeby z jednej strony było wygodnie, ale żeby one tak stukały dosyć dobrze.
1: Tak.
0: Jak Fred Astaire, albo nie, no to już może powiedziałem za daleko, ale chodzi o dźwięk, że tak powiem, obcasa, tak?
2: Tak,
1: tak, chodzi o ten rytm, który jest we flamenco właściwie... Można powiedzieć, że... Może
2: jest
1: nie,
2: to
1: że...
2: podstawa.
1: Tak.
2: Dlatego, że no, nie wiadomo, co zagrać, dopóki nie wiadomo, jakie mamy palo. Bo te rytmy się nazywają palos. No i wyróżniamy różne typy tych palos.
1: W zależności od gatunku.
2: Tak. I wtedy mamy takie bulerias, a może takie, a może tientos, alegrias.
1: Tangos.
2: Różne. Bardzo dużo. I też zależnie od... regionu wykonuje się inaczej. A to taka.
1: To rozmowa jak oberek w
2: Opocznie, tak, a gdzie indziej.
1: Dokładnie.
0: No są takie właśnie sznyty, że tak powiem, super regionalne takie i to Ale to dobrze, no bo to pięknie, pięknie daje, że tak powiem, tak można sobie pojechać raz tu jeszcze posłuchać właśnie tych różnic w tych dźwiękach. No ta fascynacja tą hiszpańską muzyką wielka, tak? A z polskich kompozytorów to kogo państwo sobie cenią najbardziej? Bo w końcu skończyliście Uniwersytet imienia Chopina. Nie musi to być Chopin. Nie. Ale w porządku Chopin, nie?
1: W porządku Chopin, tak, ale mam wrażenie, że przez to właśnie, że jesteśmy krajem Chopina, to...
2: No musimy wybrać coś innego.
1: Nie możemy być tacy mainstreamowi.
0: A lubicie Góreckiego?
1: Tak.
2: Tak.
0: Co on jest super. To jest
2: lubimy Góreckiego, jeszcze bardzo lubię Tansmana. Aleksander Tansman, świetny kompozytor.
0: No właśnie, zapisujecie, mam nadzieję państwo sobie tutaj pewne trudne słowa i trudne nazwiska, bo to naprawdę warto, bo państwo, no że tak powiem, zjedli uszy na słuchaniu muzyki i to jest, są zawsze takie niesamowite odkrycia. Czyli to teraz już, bo za chwilę będziemy już kończyli i na koniec posłuchamy La Playa.
1: La Playa.
0: La Playa.
1: Tak.
0: Czy play, czyli... play, czy grało, coś gra, co to znaczy?
1: Plaża.
0: Plaża.
1: Wakacyjnie można powiedzieć.
0: Ale to tam nie można, że tak powiem, stukać tymi obcasami na plaży.
1: Tylko, że ta plaża nie jest taka słoneczna bardzo jak w Hiszpanii, to, ale to myślę, że słuchacze na pewno...
0: Tak,
2: to teraz... Wreszcie Hiszpanii.
1: Wreszcie.
0: Czyli państwa płyta, polecam strony państwa, tak?
1: Tak.
0: Bo macie takie oddzielne swoje strony.
1: Tak, ja,
0: tak. Czyli Julia Kalinowska, Szymon Soliwoda, tak?
1: Tak.
0: Tak. Tam znajdziecie państwo informacje, bo teraz będzie najbliższy koncert w Mińsku Mazowieckim.
1: Tak.
0: W czasie 28.
1: 28 sierpnia.
0: 28 sierpnia.
1: A czyli za miesiąc.
0: Można sobie a później będą kolejne koncerty i kolejne wydarzenia. To teraz państwu bardzo podziękuję, a panią bardzo uprzejmie poproszę o zapowiedzenie utworu, który będzie naszym papado dla słuchaczy.
1: To jest utwór, tak jak już powiedziałam, to nie będzie słoneczna Hiszpania, ale utwór impresjonistyczny, czyli wrażeniowy, można powiedzieć. Można sobie wyobrazić jakby tą plażę. Nie będę podpowiadać, ale no taka można
0: Jurata.
1: Powiedzieć. No. Taka burzliwa plaża, można powiedzieć. La Playa.
0: La Playa. Dziękuję państwu bardzo. To było bardzo miło było się spotkać z państwem. Bardzo miło było poznać tą muzykę i wszystkim polecam.
1: Bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Ewiwa co?
1: Ewiwa Espania.
0: Tak jest. Dziękuję. Pa!

0: Nie Czarnek, a Bogucki ma być kandydatem PiSu na premiera. Licznik hańby w sprawie afery Kacprzyka. Jesienią ma zacząć się budowa lotniska centralnego. O tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera będzie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, przekazał Robert Mazurek z Kanału Zero.
2: To informacja nieoficjalna, ale pewna. Jak dowiedział się Kanał Zero, decyzja zapadła. I to nie Przemysław Czarnek, i to nie Mateusz Morawiecki. Kandydatem prawicy na premiera po zwycięskich wyborach ma być Zbigniew Bogucki, dzisiaj szef Kancelarii Prezydenta. Wszystko wygląda na dogadane, bo decyzję podjął osobiście Jarosław Kaczyński, rozmawiał o tym ze Zbigniewem Boguckim, który się zgodził, a wszystkiemu pobłogosławił Karol Nawrocki. Karol Nawrocki, czyli prezydent, zgodził się oddać swojego ministra.
0: Trwa drugi tydzień prac ekshumacyjnych w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. W jamie grobowej odkryliśmy szczątki 38 osób, powiedział w poranku Radia Wnet dr Leon Popek z IPN-u.
3: My jesteśmy w tej chwili, pracujemy na terenie dawnej wsi Wola Ostrowiecka, konkretnie w dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Tam już wcześniej, w 1992 roku, odkryliśmy zbiorową mogiłę zawierającą 243 osoby, w tym 27 kobiet, 19 dzieci. O tej drugiej mogile dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, to znaczy analizując.
0: Zgoda na ekshumację została wydana na początku czerwca. Prace będą prowadzone do 7 sierpnia w Woli Ostrowieckiej i Ostrówku na Wołyniu. Zamordowano ponad 1000 Polaków. Poszukiwania i ekshumacje rozpoczęły się tam w 1992 roku. Po 2015 zostały zablokowane. Do tego czasu odnaleziono i pochowano szczątki 674 osób. Opozycyjny PiS odpalił tu cytat licznik hańby dotyczący afery Kacprzyka. Przed kancelarią premiera kandydat na premiera Przemysław Czarnek mówił, że od ujawnienia afery minęło 37 dni, a Dawid Kacprzyk nie został przesłuchany przez prokuraturę. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekonywał ostatnio, że taktyka śledztw wymaga przesłuchania głównych podejrzewanych na końcu.
4: Państwo od 37 dni w swoich mediach również, za co dziękujemy, mówicie o cwaniaku z Platformy Obywatelskiej, który wyłudził pieniądze z systemu ochrony zdrowia, który oddawał później te pieniądze. Mówimy o tym wszyscy, we wszystkich mediach, a prokuratura się zastanawia, czy go przesłuchać, czy nie. Ja rozumiem tych, którzy mówią, że przesłuchuje się na końcu tego, któremu ewentualnie chce się postawić zarzuty, jak nie wiadomo, czy w ogóle jest sens robienia tego. Natomiast, no, czy pani wątpi w to, co się działo, co zostało ujawnione 37 dni przez pana doktora Jędrzejewskiego? Czy pani wątpi w to, że cwaniak 28-letni, bez specjalizacji, popełnił przestępstwo i należy czekać, czy ewentualnie wyjedzie z kraju, czy nie? Przecież to jest skandal prokuratury.
0: Jesienią zacznie się budowa lotniska centralnego, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w Polsat News.
5: Tu są ogromne postępy. Najprawdopodobniej we wrześniu wbijemy i wbudujemy kamień węgielny pod budowę nowego lotniska. Już trwają prace przygotowawcze. Wreszcie mamy ten moment, który dla opinii publicznej ma największe znaczenie. To znaczy pojawiają się koparki, pojawia się sprzęt budowlany. Wreszcie zaczyna się prawdziwa budowa, a nie projekcje, plany, przygotowania. My zastaliśmy projekt, który był w mediach dobrze przedstawiany, a w rzeczywistości tam się niewiele działo. Harmonogram jest nadal zachowany. 2032 rok jest datą obowiązującą.
0: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mają czas do jutra na jego opuszczenie. Nie jest jasne, co się stanie, jeżeli tego nie zrobią. Dojdzie do separacji, ale do wyborów pójdą razem, przewidywał redaktor Michał Karnowski z kanału TAK w Radiu Wnet.
6: To będą takie decyzje, że być może będzie nawet chwilowa, bym nie wykluczał, separacja. W tym znaczeniu, że tutaj dochodzą do mnie informacje, że pan prezes Jarosław Kaczyński jest zdeterminowany, żeby wyegzekwować te oświadczenia. To czy on uważa, to jest jakiś warunek podstawowy rozmowy dalszej? Wcale moim zdaniem nie wyklucza, że wszyscy znajdą się na wspólnych listach jakiejś super zjednoczonej prawicy w roku 2027. Dlatego, że to, co się dzieje, to jest proces renegocjacji warunków funkcjonowania tej wielkiej koalicji, jaką zawsze była Zjednoczona Prawica.
0: To były wiadomości, a za chwilę publicystyka z Łukaszem Jankowskim.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
10: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
12: Słuchaj, to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarkizycezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
13: Więcej sztuki!
14: Więcej sztuki!
13: Arcego!
14: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
12: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
8: Po reklamie.
7: Radio Wnet uszami słuchaczy.
15: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
16: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
17: Zaczynamy odyseję wyborczą. Godzina 10:10. Dzisiaj trzeba będzie zaciągnąć rękawy, bo dużo będzie się działo. Ja nie do końca wiem, kto wystąpi, a kto nie wystąpi. Na pewno będzie pani była minister zdrowia, poseł Katarzyna Sójka. Na pewno będzie z Prawa i Sprawiedliwości, raczej zostająca w PiS-ie niż ewentualnie wychodząca. Ale o tym będziemy też dużo rozmawiać. Po 11:00 będzie dr Krzysztof Rak. Zajmiemy się Niemcami. Będziemy się trochę odstosowywać od polskiej polityki, patrząc na to, jak AfD zdobywa kolejne bastiony. Na razie jeszcze nie wszędzie rządzi, na razie to tylko sondaże, ale w Niemczech Zachodnich te niemieckie sondaże, one są dość dobre, one się z reguły sprawdzają. To nie są te polskie sondaże, które i w tym wypadku trochę z sondażami jak z tą legendarną chemią. Te niemieckie faktycznie wydają się być lepsze, bo tam nie ma jakichś wielkich skoków, nie ma także z sondażu na sondaż jakaś partia nagle zyskuje po 4 czy 5 punktów procentowych. Tam te ruchy są nieznaczne, ale takimi robaczkowymi ruchami AfD ma już w landach zachodnich prawie we wszystkich ponad 25% poparcia, a w landach były NRD to poparcie dochodzi już do 40% i suma summarum wychodzi, ma na 29 poparcia, więc wydaje się, że marsz, nie wiem czy po władzy już, ale może właśnie już po władzy i po wielką zmianę w Niemczech AfD prowadzi, a co się jeszcze wydarzy w międzyczasie, to nie wiem, bo dużo jest tematów, dużo się dzieje. Na początek tą dynamikę będę omawiał z Tomaszem Grodeckim, dziennikarzem, publicystą, portal Niezależna. Dzień dobry, panie redaktorze.
18: Dzień dobry Państwu.
17: Dziennikarz, który jak wielu z nas w ostatnich dniach patrzy na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości i dorzuca swoje 3 grosze do tych informacji, co właściwie dzieje się w PiS-ie. 20 lipca pisałeś 40% szans na porozumienie, a 60% na rozwód, ale to minęły 2 dni w tej sytuacji w PiS-ie. To jest epoka. Co wiemy dziś na temat tej dynamicznej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości?
18: Cały czas trwają rozmowy, więc no to jest jakaś zawsze szansa na porozumienie. Ono zmalało od tego czasu, ale niewiele. Teraz ja bym dał 30 do 70, jak już mówimy o procentach. No, ale zawsze 30 to jest jakaś szansa trafienia. Pracuję na tym bardzo wąski zespół kilku osób i jeżeli ten zespół, to jest zespół złożony z ludzi no, z centrali partii, z tak zwanej Nowogrodzkiej i no, 2-3 osoby związane z Mateuszem Morawieckim. I najpierw ten zespół ma wypracować propozycję kompromisową, która byłaby do przyjęcia dla 2 stron. I dopiero, jeżeli uda się w tym zespole, nazwijmy to tam szerpów, czy no, tych ludzi technicznych, że tak powiem, wypracować cokolwiek, to dojdzie wtedy do spotkania Kaczyński-Morawiecki jeszcze przed czwartkiem, tak, przed datą.
17: No to dzisiaj mamy środę, to już dużo czasu nie zostało.
18: No nie, to ja nie mówię, że dużo, no jest mało i napięte. No te spotkania, to wiem, że wczoraj było, dzisiaj też się odbywa na tym poziomie tych kilku osób. No i mają, rozumiem, jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro rano, przedstawić efekty prac. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, z tego, co wiem, to ten kompromis musi zadowalać obie strony w takim sensie, że no, po pierwsze stowarzyszenie nie może być w tym kształcie działającego wewnątrz PiS. Może być stowarzyszenie apolityczne poza PiS, tak? Czyli nie wchodzą w jego skład politycy, a wewnątrz PiS jest think tank. Byłby think tank tą samą nazwą, gdzie mogli być politycy, ale musieliby no, każde działanie typu ten grill, słynny już, być konsultowany. Jak to się skończy? Nie wiem. Że tak powiem, masa krytyczna tej wzajemnych różnych wrogości, wylewania na siebie wzajemnie pomyj, no to, że tak powiem, przekroczyła oczekiwania, więc no, będzie trudno to skleić. Bo pamiętajmy, rozmawiają ze sobą Nowogrodzka i Morawiecki, ale no jeszcze jest ta druga frakcja, która, że tak powiem, jątrzy z grupą Morawieckiego, czyli tak zwani maślarze. No i pytanie, czy oni się zgodzą na tego typu porozumienie. No więc jest bardzo dużo zmiennych. Ja wychodzę do wniosku, że a być może lepiej by było, gdyby to się w tym kształcie nie utrzymało od napisu, no bo załóżmy, że dojdzie do porozumienia. No i co? No to wszystko już się nie odstanie, co się stało. To już spowoduje tąpnięcie w sondażach dramatyczne. I taka jedność moim zdaniem, no nie tyle no fałszywa właściwie, no ale taka sklejona no, na siłę. Nie wiem, czy to będzie dobre dla tak zwanego ogólnego obozu prawicy.
17: Panie redaktorze, właśnie, no bo to już mamy erupcję emocji bardzo wysoką. No tutaj tym probierzem jest relacja między Marcinem Horałą a Kacprem Płażyńskim, gdzie już poszły pozwy. Czy po prostu nie jest tak z tych rozmów, które pan prowadzi, też ja prowadzę, że to już poszło tak daleko, że nawet jeżeli się ludzie dogadają, to i tak będzie to tak sztuczne, że nie no trwałe, że to będzie nawet, ale żeby się trwałe, to politycznie jest kontrskuteczne, no bo jak na Pomorzu w jednym okręgu Marcin Horała, a w drugim Kacper Płażyński mają liderować listą, załóżmy, przy tak otwartym i publicznym konflikcie. Jednego dnia na wspólnym wiecu, a drugiego dnia wspólnie na sali sądowej w ramach procesu.
18: No to sprawę proces zawsze można wycofać, to żaden problem. To raz. Dwa, no nie takie rzeczy w polityce, nie takie sojusze, nie takie koalicje były, nie takie konflikty. No taka jest prawda. Więc no wszystko, bo nic lepiej nie cementuje niż władza, albo chociaż perspektywa realna władzy. No pytanie, czy PiS w tym kształcie ma realną perspektywę władzy? No to jest zasadnicze i stąd te ruchy, nawet nie robaczkowe, tylko no takie tektoniczne bardziej. I nic nie cementuje jak władza, jak stanowiska. Pytanie, czy jest perspektywa na tą władzę w tym kształcie? No, są 2 różne poglądy w Prawie i Sprawiedliwości się tutaj no, dość takie fundamentalnie różne ścierają, tak? No, to, co prezentuje grupa Morawieckiego, może jakieś takie wyjście do mitycznego centrum, no nie wiem. No i druga grupa, która się zarzuca, że no, zrobiłaby spis Konfederacji, że upodobniają się do Konfederacji. Też nie do końca, no ale to też nie jest pomysł. No i PiS nie ma tożsamości. Najgorsze w całej tej awanturze jest to, że nie ma kłótni o program, tak? Była kłótnia o program, że na przykład...
17: A jak to nie ma kłótni o program, o Ukrainę, o Unię Europejską? Ja to no jednak nie, widzę tym, istotne
18: no, to
17: różnice.
18: To są spory personalne, ambicjonalne i nie ma żadnej mowy o tym, że nie wiem, Stowarzyszenie Morawieckiego chce coś, nie wiem, mniej opodatkować, a na to się nie zgadza grupa Morawieckiego czy Nowogrodzka. No o tym nie mówimy.
17: Znaczy jest trochę o strategii, to prawda, że wychodzić inaczej, ale nie ukrywajmy. Też i taka jest, to możemy się nawet pokusić na antenie Radia Wnet, co bardzo lubię, bo wydaje mi się, że tutaj oczywiście trochę chodzi o personalia. Wiele tych sporów to są spory właśnie ambicjonalne wewnątrz list. O tym mówił dla ciekawego bardzo, bo bardzo szczerego takiej krótkiej no, wywiadu wypowiedzi właściwie dla kanału Tak Jarosław Kaczyński, który przez 14 minut powiedział wprost. Są dwie grupy wśród zwolenników Mateusza Morawieckiego. Jedna to są jego bliscy współpracownicy i to jest prawda. I to jest Michał Dworczyk, to jest Piotrek Miller, to są inni tego typu politycy. Janusz Cieszyński, można by wymieniać tą, ten taki bliski krąg i jest i są tacy, którzy są u Mateusza Morawieckiego, bo mają konflikty wewnętrzne. Na przykład pan poseł Lipiec. Jeszcze działacz Porozumienia Centrum, czy pan Andrzej Kryj, pan poseł Lipiec, bo tam została przekazana pani Krupka, to jest za wiceprezesem, ona jest szefem struktur, a on jest lokalny, sam się wywodzący i mają konflikt. Pani Krupka jest bardzo blisko prezesa, tym samym Przemysława Czarnka bliżej. No to pan poseł Lipiec ni stąd, ni zowąd został się tym bardziej liberalnym i nowoczesnym politykiem w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, chociaż nie bardzo jego aspekty inne do tego nowoczesnego i nowego sznytu no pasują. Są też tego typu podziały, to jest jasne, ale w ogóle w PiS jest ciekawie, na przykład ja słyszałem, że się z państwem podzielę, bo z dwóch źródeł to mogę się podzielić historię. Grzegorz Lorek, pewnie nie bardzo znany poseł Prawa i Sprawiedliwości w jednym okręgu z Antoniem Macierewiczem, drął tam koty od lat, teraz bardzo intensywne, bo miejsc w listach będzie mniej, no i pan Lorek mówi, a ja sobie pójdę albo do Brauna, albo do Morawieckiego. To w sumie wszystko trochę jedno, czy bardziej w centrum, czy już bardzo na prawo, ale mogę sobie pójść albo tu, albo tu, więc widać, że tam jest rzeczywiście dużo takiej pragmatyki, ale będę się kłócił, że są też istotne różnice programowe właśnie co do Unii Europejskiej, co do Zielonego Ładu i co do polityki wschodniej, co do Ukrainy, co do relacji z Rosją, no być tak, może również, więc tu jest podglebie programowe. Skończyłem.
18: Podglebie jest, ale w tej awanturze nie występuje, tak bym powiedział. I tutaj ewidentnie nie chodzi w tej awanturze o program

0: po tym, że nie zapomni się o nim ta większa grupa, to stowarzyszenie, kiedy dojdzie do podziału na listach. To jest normalne. W każdej formacji politycznej dużej są tego typu tarcia, nie wiem, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy. To jest, jak polska polityka żyje, no to tak się dzieje. To jest zupełnie normalne. I normalne jest jedno. I normalne jest to, że to wszystko wychodzi na światło dzienne w takim kształcie. Naprawdę w Koalicji Obywatelskiej tarcia są potężne, tak samo potężne, jeżeli chodzi też i o regiony, i o batalie, o miejsca. Też przecież to jest niejednorodna partia. Tylko różni się od PiS-u jednym zasadniczym elementem. To wszystko nie wychodzi na światło dzienne. No dlaczego? Nikt tam nie lata do dziennikarzy i nie opowiada o tych swoich krzywdach domniemanych albo i nie. A proszę sobie, też chodzisz po Sejmie jako reporter i zobacz, jak to wygląda. Żeby się dowiedzieć, co się dzieje wewnątrz Platformy Obywatelskiej, a zapewniam ci, że tam się bardzo dużo
1: to dzieje. To trzeba się nachodzić i nie jest to takie proste.
0: Pracować, tak, i nie jest proste.
1: A rzeczywiście, jak się stoi w jednym
0: miejscu... Przejść korytarzem i się wiesz wszystko. I to jest ta różnica. No, partia, która tak działa, która wywleka swoje, że tak powiem, brudy sama na zewnątrz, nie może sprawnie funkcjonować. To też jest wynik tego, że pozwalano długo na tego typu wypowiedzi. Nikt nie był karany za to, że wynosił tajemnice partii na zewnątrz. No i to musiało jakoś w ten sposób się skończyć. No, ten brak dyscypliny zawsze w każdej armii, no armia, a partia jest tego rodzaju jakiegoś zaciężną partią, armią, no brak dyscypliny jest fatalny. No i tutaj to bezchołowie też doprowadziło do tego stanu wrzenia obecnego. Jak to się skończy? No to moim zdaniem, no, tak jak powiedziałem na wstępie, no, jak będzie sojusz, to będzie nietrwały. Moim zdaniem Mateusz Morawiecki teraz jest nieprzygotowany, żeby budować formację polityczną osobną. Dlatego będzie mu zależało jednak, żeby zostać jeszcze przynajmniej przez chwilę do późnej jesieni w tej partii. No, przygotowanie do partii to są też finanse, no, budowa struktur, to tak szybko nie trwa. I jedyna szansa na dobry wynik, gdyby miało dojść do tego, to ja nie przesądzam, bo gdyby miała być jakaś osobna partia budowana przez Mateusza Morawieckiego, no to na szybką, sprawną, dobrze finansowaną kampanię jak najkrótszą. I teraz wyjście teraz i teraz pożegnanie się z PiS-em nie jest wygodne dla grupy Mateusza Morawieckiego, no bo trochę dużo czasu jeszcze zostało do wyborów. Dużo i mało oczywiście, bo to można rozpatrywać, ale no, jak na taktykę szybkiego marszu, no to za długi czas. Więc tak, no na razie Mateuszowi Morawieckiemu na pewno nie zależy, żeby wychodzić, żeby opuszczać partię, czy jak oni twierdzą, być wyrzuconym z tej partii. I tak samo chyba jeszcze też Nowogrodzki też nie zależy na tym rozstaniu, więc dlatego ja tu widzę jakąś szansę, no 30% dużo mało można rozważać, na pozostanie. Oczywiście, wszystko to byłoby świetne, gdyby to były szachy 5D, tak? Czyli że to jest pozorowane wszystko, że to budowa trzeciej drogi prawicowej, która ma zgarnąć część elektoratu, którego kształcie PiS-u nie udałoby się obecnie zgarnąć, no tylko to tak niestety do końca nie wygląda. Przypadkiem, no ale to zupełnym przypadkiem, a nie taktyką, może się okazać, że tak będzie, że dwa PiS-y mogą jakoś zgarniać, tylko że dwa PiS-y nie będą zgarniać, bo też Mateusz Morawiecki musi zbudować sobie, że tak powiem, narrację, albo najlepiej nie narrację, no ale to zobaczymy w polityce, najważniejsza jest narracja, szczerze mówiąc, która jest dobrze sprzedana, że jest poza PiS-em, że ta jego nowa formacja jest czymś innym niż PiS. No ale ciężko budować, no były premier, który realizował program PiS-u, jeszcze teraz wychodzący z PiS-u, czy tam wyrzucany z PiS-u, jak oni twierdzą, że to jest coś nowego. No, nikomu nie jest potrzebny drugi PiS. To musiał być coś nowego, tylko autentycznie nowego. I ciężko o ten autentyzm, no bo to musiałby dołączyć do tej formacji jakieś nowe siły, no, społeczne, czy nawet część innych partii politycznych. Jeżeli to się nie uda, jeżeli Mateusz Morawiecki oprócz tego, że wyjdzie, czy opuszczą w jakimś kształcie teraz Prawo i Sprawiedliwość i nie zbudują tego efektu świeżości, o co będzie bardzo trudno, to taka formacja na polskim rynku politycznym jest nikomu niepotrzebna tak naprawdę. Więc no, to też jest duży problem dla całego obozu prawicowego, no bo też pamiętajmy ordynację Woczej Donta i podział taki na dwie konfederacje, dwa PiS-y, rozdrobnienie jest niekorzystne.
1: No ale

0: Może rację ma Krzysztof Bosak, który napisał wczoraj na platformie X wprost. To myśmy się podzielili z Braunem, było to szybkie, chociaż tam dolnicy Brauna...
1: No, to takie szybkie nie było, aksamitne też nie było.
0: Ale było znacznie szybsze i znacznie bardziej aksamitne niż wojny w PiSie. I w tej chwili zauważmy, że tam oczywiście podskórnie jest wrogość i dziennikarze bliscy, czy media bliskie Braunowi jak najwyższy czas, jak też w dużej części Tygodnik do Rzeczy, czasami potrafią skubnąć tu i ówdzie, ale frontalnej wojny nie ma między jedną a drugą konfederacją.
1: Nie mam, nie jest tak wywlekana, bo to nie jest Prawo i Sprawiedliwość, które wywleka wszystko na zewnątrz. No plus też, że tak powiem, uwaga mediów, no to też jest od dawna. No, w Polsce słynni są wszyscy ci dziennikarze pisolodzy, co w życiu nic nie zrobili, tylko pisem się zajmują od lat. No, ciekawa, ale dość wąska dyscyplina. No, ja to tam, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, no ale jakby to powiedzieć, no są ważniejsze sprawy niż życie wewnętrzne PiSu na tym świecie. No PiS też traci nadzieję, no bo naprawdę, no teraz rząd Donalda Tuska popadł w kryzys, no czego się nie dotknie, to zepsuje, to wygląda fatalnie. I zamiast to punktować, no to wszyscy się skupiają i jest pretekst, tak, czyli ten spór wewnątrz PiSu. I on powinien być zakończony jak najszybciej. Dobrze, że ten ultimatum jest dla tej partii, że ultimatum jest krótkie, że jest szansa, że to zamknąć teraz, no, są wakacje, więc jakby w sierpniu jakoś to jeszcze wyglądało, no to te straty będą jakoś zminimalizowane, no, jeżeli ten spór dalej nie będzie postępował. Tylko, że ja nie widzę szansy, nawet przy sklejeniu ewentualnym, że nie wyjdzie grupa Morawieckiego z PiSu albo nie zostanie wyrzucona, zależy od punktu spojrzenia i terminologii na to wszystko. No to ja nie widzę niestety podstaw, żeby dalej te kłótnie nie były i niestety, że dalej będą wyciągane do przestrzeni publicznej, no więc tak dalej ta formacja nie może istnieć, więc dlatego mówię, że być może korzystniej jest jednak, korzystniejszy jest podział. Tutaj jest kolejny aspekt, no jeżeli prawica chce rządzić szeroko razem z Konfederacją, czy z jedną, drugą, czy bez, no to przecież i tak będą musieli się dogadywać, tak? I tak znowu Mateusz Morawiecki będzie, obojętnie czy wystartuje sam, czy potem na wspólnych listach, będzie musiał znowu dogadać się z Jarosławem Kaczyńskim i nawet z Maślarzami. No więc no to są tego typu rzeczy. No i jak opinii publicznej będą przekazywać, że jednak ta jedność będzie trwała i gruntowna i nie chodzi tylko o władzę. No więc to są tego typu rzeczy. No, z drugiej strony no to wyszła prawda. PiS jest od dawna bardzo podzielony. To już podział ten, co jest, co występuje, no to już, że tak powiem, druga kadencja rządów PiS, no to już te wszystkie podziały, to już się uwypukliły straszliwie i one zawsze były, więc to nie jest jakaś nowość. Ta linia podziału od dawna jest taka sama. Po prostu teraz to wszystko tąpnęło, więc można powiedzieć, że to jest urealnienie sytuacji. No, wcześniej to była cement, dość duży cement w postaci władzy, spółek i tak dalej, to wszystko przeszło. No i stąd te ruchy. Rząd Donalda Tuska jest na tyle słaby, robi na tyle błędów, że nawet przy tego typu kardynalnych nieprawidłowościach działania opozycji, tak bym to nazwał, też jest cały czas, mimo takiego zamieszania, szansa na rządzenie po wyborach w przyszłym roku. Mimo czegoś takiego, co powinno zmieść system pozycyjny, więc jest tak jakby dla opozycji szczęście w nieszczęściu.
0: To na koniec to, co no nie wiem, czy ujawnił, bo to scenariusz, który już był opisywany w mediach, także na Radio Net wielokrotnie, no ale dzisiaj o tym powiedział po raz kolejny w przestrzeni publicznej, ale po raz pierwszy jako news kanału Zero Robert Mazurek, że jest uzgodnione, że po wyborach wspólnym kandydatem prawicy na premiera będzie Zbigniew Bogucki, ale to po wyborach. A po wyborach co będzie, jaka będzie większość, tego dzisiaj nikt nie wie.
1: Znaczy...
0: To no taki właśnie news trochę właśnie, nie, bo to nie to, że teraz, za chwilę Przemysław Czarnka zastąpi Zbigniew Bogucki, chociaż takie podchody były i znowu o tym mówił wprost Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński powiedział, że była propozycja do pana prezydenta, prezydent się nie zgodził, wybrał właśnie inną drogę, to wszyscy o tym wiedzieliśmy. No i teraz jest pełne uzgodnienie, że po wyborach, chociaż właśnie nie wiemy, jaka większość po wyborach będzie, więc nie wiem, ile takie uzgodnienie jest
1: warte. Z tego, co wiem, to nie było rozmów, jeżeli chodzi o to na razie takich oficjalnych, nawet takich no, trochę tylko półoficjalny z Pałacem Prezydenckim, że chodzi o sytuację wewnątrz PiSu, bo jednak jest sytuacja wewnątrz PiSu.
0: No ale wewnątrz PiSu Zbigniew Bogucki, Paweł Szefernaker, dwóch najważniejszych urzędników jest członkami PiSu.
1: Tak. Są członkami PiSu, ale takimi mało, że tak powiem, nie wychodzą do stowarzyszeń. No i się stowarzyszyli z prezydentem Nawrockim. I to jest bardzo dobre stowarzyszenie. I nie wiadomo, czy stowarzyszenie, oczywiście w łapkach w cudzysłowie Nawrockiego, nie będzie zwycięskie, bo też tutaj jedną szansą na cement jest właśnie, to też chciałem powiedzieć, właśnie obóz prezydencki. Prezydent, który ma bardzo dobre wyniki zaufania opinii publicznej, który no, świetnie sobie radzi, który działa stanowczo, ale spokojnie, tak jak powinna działać opozycja i tam bez wewnętrznych kłótni i sporów, jest szansa na cementację tego obozu, w ogóle całego. No, wiadomo, mają być i są na razie takie zupełnie wstępne rozmowy o wspólnych listach do Senatu całej prawicy, żeby sobie nie zabierać głosów. To też może się przerodzić w coś głębszego, także właśnie Boguckiego, kandydat na premiera, wiadomo, był już rozważany. To była pierwsza kandydatura Jarosława Kaczyńskiego, no tylko jednak no, też kancelaria prezydenta chciała okrzepnąć, mieć tych sprawnych ludzi u siebie, takich jak minister Bogucki, więc się nie dziwię tej decyzji, że na razie minister Bogucki przynajmniej na ten do wyborów jeszcze zostanie u prezydenta. Przez rok uda się zbudować tą kancelarię, znaczy zbudować, no, uda się, żeby ta kancelaria automatyzmy, że tak powiem, te co trzeba zdobyła i wtedy być może właśnie pan Bogucki mógł być świetnym kandydatem na premiera. Więc ten blok może jeszcze się zjednoczyć właśnie pod patronatem szerszym prezydenta i z tego całego zamieszania, z tego bigosu może wyjść bardzo dobra potrawa i się okaże, że to zamieszanie da coś dobrego, tylko trzeba to dobrze doprawić, dobrze zamieszać, no i niech się to też odleży. Więc no, tutaj mimo wszystko jeszcze jakaś nadzieja na to, że te rządy prawicy w jakimś tam kształcie, może nawet i sensownym, się udadzą, tylko że to jeszcze dużo przed nami. Zobaczymy też ruchy, wiem, że mam mało czasu, dlatego nie będę dużo o tym opowiadał, wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Tusk stał się straszliwym obciążeniem dla tej partii, więc zobaczymy, jakie też będą ruchy po tej stronie, bo moim zdaniem powoli, ten system twardy, że to jest koalicja PiS przed przyszłymi wyborami się trochę załamie. Oczywiście to będą przeważnie ci sami ludzie, ale być może, że tak powiem inaczej, uszyldowieni, więc no, cały czas może być walka po PiS, ale trochę pod innymi szyldami, może będą to większe grupy, no bo każdy się ustawia pod te kolejne wybory, a Donald Tusk jest coraz większym obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej. Oni po tamtej stronie, tej liberalno-lewicowej, nie wiem jak ją tam nazwać, też będą musieli trochę się przekształcić, bo w tym kształcie też wiedzą, że mają małe szanse. Więc no to ciekawe ruchy tektoniczne w ciągu najbliższego, no właściwie to półrocza, albo nawet i szybciej do końca tego roku będą się działy, więc no będzie co obserwować i komentować.
0: O czym mówił Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Miłego, wspaniałego dnia. Pozdrawiam.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10.33. My za chwilę zajmiemy się służbą zdrowia, ale też trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. Ale zanim kolejny gość, to już zespół The Beatles, znany wszystkim. Nawet piosenka, którą lubię, ale wybierzemy Boba Marleya.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
2: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
1: To możliwe?
2: W Radiu Wnet jak najbardziej.
3: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
1: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
3: Słuchajcie Radia Wnet.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
0: Po reklamie.
6: Odyseja wyborcza.
7: I my i o wybory, ale też o sytuację w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia. Będziemy pytać naszym gościem Katarzyna Sójka, poseł Klub Parlamentarny Partia Prawo i Sprawiedliwość, była minister zdrowia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Sondaż z dziś. Większość Polaków żąda ustąpienia i odwołania aktualnej minister zdrowia, pani Jolanty Sobierańskiej-Grendy. No ale może zmienimy wszyscy jako Polacy zdanie po tym, jak we wrześniu pojawi się pakiet ustaw, które wczoraj zapowiadał Donald Tusk na Radzie Ministrów.
8: No, panie redaktorze, myślę, że zdania nie zmienimy. Pani minister od roku tak naprawdę nie przedstawiła żadnej propozycji poważnej reformy. Reformy takiej systemowej, dużej reformy, bo taka jest dzisiaj potrzebna, która jakby zawiera kilka obszarów do zreformowania. Natomiast te wczorajsze propozycje, one dotyczą tak naprawdę w głównej mierze zarobków lekarzy i na tym dzisiaj rząd Donalda Tuska się skupia. Mówimy o zarobkach, bo oczywiście słyszymy w przestrzeni publicznej sporo informacji o różnych przypadkach wielotysięcznych, wręcz milionowych o zarobkach lekarzy. Oczywiście ja uważam, że jest sporo elementów do uporządkowania również w tej sferze, bo część lekarzy chociażby zarabia te ostatnie przypadki, zarabia procent od umowy, duże pieniądze, ale też część lekarzy robi to nieuczciwie, jak przykład pana Kacprzyka, który do dzisiaj nie został w żaden sposób przesłuchany, a sam z własnej woli oddał w sposób oszukany zarobione pieniądze w szpitalu południowym, oddał 500 000 złotych przewertowaniu kilku czy kilkudziesięciu faktur, które nieuczciwie wystawił. I szanowni państwo, oczywiście, że te elementy wymagają reakcji, nie mam wątpliwości, choć też trzeba zawsze pamiętać, że ktoś te umowy z tymi lekarzami na takie sumy podpisuje i są to zazwyczaj organizatorzy czy zarządzający szpitalami prezesi czy dyrektorzy, godzą się na takie warunki z jakiegoś powodu, więc to jest element jakby ważny, ale nie kluczowy w systemie ochrony zdrowia i trzeba zawsze podkreślać, bo myślę, że dzisiaj Donald Tusk bazuje na jednej rzeczy, która jest bardzo nieuczciwa, na tym, że zrzuca odpowiedzialność właśnie na lekarzy, przerzuca uwagę na lekarzy, na ich zarobki, a trzeba podkreślić, oczywiście lekarze zarabiają dzisiaj w Polsce dobrze, natomiast ta część tych nieuczciwych zarobków, tych bardzo wysokich zarobków, ona dotyczy mniejszości lekarzy. Większość lekarzy pracuje uczciwie, martwi się o swoich pacjentów, pracuje z myślą o swoich pacjentach i ta część, większa część lekarzy nie jest odpowiedzialna za to, co dzieje się w systemie zdrowia. Co więcej, myślę, że te wielkie zarobki również w dużej mierze nie przyczyniają się do tego, jak wygląda dzisiaj ochrona zdrowia. Pani minister, jeszcze tylko dodam, Sobierańska-Grendy, która od roku już piastuje swój urząd, ona też nie zaproponowała, nie reagowała na te sytuacje, które pojawiały się, na te sygnały, które pojawiały się, które trzeba było w jakiś sposób zaopiekować, zreformować od wielu miesięcy, a nawet ostatnio lat. Ona w żaden sposób nie przedstawiła niczego konkretnego, co miałoby rzeczywiście w sposób zasadniczy zmienić funkcjonowanie i wpłynąć na stabilizację elementów finansowych systemu ochrony zdrowia. Więc myślę, że summa summarum we wrześniu wcale nie będziemy zadowoleni, tylko po prostu będzie nasza uwaga społeczeństwa, pacjentów, przerzucona na zarobki lekarzy, a to jest bardzo niebezpieczne, bo ja słyszę, że ostracyzm w społeczeństwie w stosunku do lekarzy wzrasta i taki pewien dyskurs, pewne jakby narzekanie na lekarzy, pewna krytyka, bardzo duża krytyka, nie zawsze słuszna, zaczyna bardzo mocno funkcjonować, a uważam, że to jest bardzo niebezpieczna droga do tego, żeby stracić zaufanie, a między pacjentem a lekarzem w procesie terapii, leczenia zaufanie jest niezwykle istotne.
7: Jest istotne. W tej chwili to zachowanie jest nadwątlone. Chyba też z winy trochę samych lekarzy, no bo te zarobki i ta chciwość wielu osób. Na przykład pani poprzednik, minister Szumowski, też tak jak pani lekarz twierdzi, że deklaruje, że jako kierownik kardiologii zarabia, tam padła kwota 15 tysięcy brutto. To już taka pensja wysoka, ale zupełnie wyobrażalna dla większości pewnie Polaków. Większość zarabia mniej, ale nie wielokrotnie mniej. Natomiast niektóre zarobki po parę milionów rocznie budziły, czyli grubo ponad 200 tysięcy miesięcznie, budziły duże wątpliwości. Ten limit wprowadzony cokolwiek zmieni? To jest limit, który faktycznie zetnie te kominy płacowe?
8: Myślę, że ten limit nie zetnie tych kominów płacowych, bo dlaczego? Jest też, była też propozycja stawki 240 chyba złotych na godzinę i ja uważam, że mówienie i limitowanie no może być w pewien sposób niebezpieczne, ale przede wszystkim daje większe możliwości i brak konkurencji, a w zasadzie w ramach negocjacyjnych bardzo duże możliwości daje prywatnej ochronie zdrowia, jeżeli chodzi o zarobkowanie, no bo proszę sobie wyobrazić, że lekarz, szpital ma limit 240 zł na godzinę. W ogóle nie wyobrażam sobie, w jaki sposób ma być różnicowanie tutaj przy takim limicie lekarzy, którzy mają większe doświadczenie, mniejsze doświadczenie, którzy mają specjalizację, którzy nie mają specjalizacji, którzy na przykład w ciągu tych 2 godzin opiekują się, nie wiem, 3 pacjentami, ale albo na przykład inny lekarz porównanie ma pod sobą, ma do zaopiekowania na przykład oddział z 30 łóżkami i 30 pacjentami. Więc uważam, że tutaj może być dużo nieścisłości i problemów z tą stawką, no ale nie wiem, z jakich powodów premier i pani minister tutaj tak bardzo odnosi się tylko i wyłącznie do tego. Natomiast uważam, że 240 zł na przykład za godzinę, taka stawka, to jest świetny punkt wyjścia do negocjacji poprzez prywatnych świadczeniodawców, bo wystarczy, że on ma, prywatny świadczeniodawca w takiej sytuacji ma bardzo łatwe pole do popisu, do tego, żeby dobrze negocjować z najlepszymi lekarzami i dawać im stawki wyższe, zdecydowanie wyższe, które będą i tak dawały całkiem niezły zarobek danemu świadczeniodawcy prywatnemu, natomiast będą pomagały im wyławiać najlepszych specjalistów z wielką łatwością, bez żadnej konkurencji. Wydaje mi się, że to jest w pewien sposób niebezpieczne i też trzeba powiedzieć, że te, nie wiem, no może to jest 20, może 20% około tych takich nieproporcjonalnych zarobków przez lekarzy, w pewnym sensie w mojej ocenie nieuczciwych. Tutaj trzeba też podkreślić, że ktoś te umowy podpisuje. Ktoś jest po stronie dyrekcji szpitali, zarządu szpitala, który po prostu godzi się na takie warunki i to nie jest jakby wina tylko i wyłącznie lekarzy, ale ktoś na to wszystko pozwala w systemie.
7: No właśnie, kto pozwala i dlaczego ta nie idzie się na zmianę systemu, tylko na takie pudrowanie, bo wydaje się, że ta decyzja, no to nie jest zmiana systemu, zmiana wycen, zmiana tego, jak krążą pieniądze, tylko trochę takie mechaniczne przycięcie płac, niektórych zresztą też do poziomu no, takiego wysokiego, no bo prawie 80 tysięcy miesięcznie, no to znacznie więcej niż zarabia pewnie wielu lekarzy.
8: Tak, to jest wysoki poziom, natomiast tutaj nie mamy takich ważnych elementów. Czy to będzie dotyczyło możliwości zarobkowania na wielu godzinach, czyli ktoś na przykład jest 300 godzin, dyżuruje w ciągu miesiąca, czyli poświęca dużo czasu, prawie dwa etaty. I czy to dotyczy tego, czy te 80 tysięcy dotyczy tylko i wyłącznie jednego etatu? Czy on ma dotyczyć te 70 czy 80 tysięcy? Czy ma dotyczyć kogoś, kto jest bardzo wykwalifikowany? Jeździ po świecie i robi bardzo precyzyjne operacje, jest wybitnym specjalistą, czy ma dotyczyć może kogoś, kto jest Dawidem Kacprzykiem i pracuje bez specjalizacji na SOR-ze i bierze odpowiedzialność za funkcjonowanie całego SOR-u w wielkim szpitalu w Warszawie, szpitalu południowym. No oczywiście, dlatego ja uważam, że tutaj jest mnóstwo nieścisłości i tak jak pan powiedział, to jest pewne pudrowanie, sfokusowanie uwagi właśnie na lekarzach, na ich zarobkach, na tym, by ten właśnie ostracyzm, by ta złość była przerzucona w kierunku lekarzy. Złapano, ujawniono i bardzo dobrze, że ujawniono pewną część nieuczciwości, pewną część nieprzyzwoitych zarobków. W mojej ocenie forma zarobkowania umowy od procedury, którą podpisują lekarze ze szpitalami. Szpitale się na to godzą, lekarze się na to godzą na duże pieniądze. Oczywiście, że to dobrze, że ujrzało światło dzienne, ale uważam, tak jest po prostu, że nie rozwiązuje to podstawowego problemu finansowania ochrony zdrowia, wycen świadczeń, elementów właśnie nadzorczych, które miałyby to wszystko uporządkować. No i też nie rozwiązuje nadal problemu elementu nieuczciwości polegającej na dyżurowaniu w dwóch różnych miejscach, tej teleportacji takiej, kolokwialnie mówiąc, lekarzy i zarobkowania w dwóch oddziałach jednocześnie w tym samym czasie. Powinien być też propozycja pewnego tachografu czasu pracy, czyli takiej informacji dla szpitali, żeby lekarze nie mogli oszukiwać, ale chcę zauważyć jeszcze jedną rzecz, no bo jeżeli lekarz pracuje w dwóch różnych oddziałach jednocześnie, no to któryś z tych szpitali powinien się zorientować, że w danym momencie nie ma lekarza w pracy, tylko być może jest gdzieś indziej, że nie ma po prostu pracownika na stanowisku pracy, a mimo to temu lekarzowi za to brak usługi, brak świadczeń płaci się.
7: To pytanie teraz, jak to się będzie realizować w tym takim najbardziej dojmującym elemencie ochrony zdrowia, czyli takich zupełnych afer jak szpital południowy, który jest symbolem. Wczoraj Rafał Trzaskowski mówił, że no, to się nie może powtórzyć i że tych patologii było znacznie więcej.
8: Panie redaktorze, na przykładzie szpitala południowego wiemy o kolosalnych zarobkach młodego lekarza, który w jakiś sposób nieuczciwy też zarobkował, bo oddał pewną część pieniędzy, więc się przyznał do tego. Ale panie redaktorze, to jest doskonały przykład, że te zarobki lekarzy w niektórych przypadkach, bo domyślam się, że nie we wszystkich, ale w niektórych, są uzależnione od pewnych koligacji, od pewnych znajomości, od pewnej, w szpitalu południowym domyślamy się, że od pewnego partyjniactwa, bo cały szpital, cały zarząd szpitala, dyrekcja szpitala, to członkowie Platformy Obywatelskiej. Jednostką organizacyjną jest miasto Warszawa, czyli Platforma Obywatelska. W szpitalu pracuje czynny działacz, bardzo aktywny działacz Platformy Obywatelskiej, lekarz dr Kacprzyk, i ktoś mu po prostu na tą nieuczciwość pozwala, czyli jest to pewna taka obopólna obopólna zgoda na to, żeby ktoś zarabiał bardzo dużo, żeby wyciągać, kolokwialnie mówiąc, kasę ze szpitala południowego. No i widzimy jakby kontynuację. Panie redaktorze, potwierdzeniem tego, że jest to partyjniactwo, że to są partyjne układy Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, potwierdzeniem tego jest to, że dzisiaj służby państwa pod nadzorem rządu Donalda Tuska, Koalicji Obywatelskiej, do dzisiaj nie przesłuchują tego młodego człowieka w tej sprawie. Dzisiaj ścigany, dzisiaj nękany jest sygnalista dr Emil Jędrzejewski, który wyjawił elementy tej całej sprawy, który pojawił się również w prokuraturze, który złożył swoje oświadczenie na temat różnych elementów szpitala południowego i dzisiaj on jest nękany. To wobec niego dzisiaj, po roku czasu, po kontroli rok temu, Narodowy Fundusz Zdrowia dzisiaj, rok później, składa jakieś tam zawiadomienie prokuratury, po prostu zastrasza. Jednym słowem, ci, którzy odzywają się, są zastraszeni. Natomiast doktor Dawid Kacprzyk, doktor, lekarz, młody chłopak, który ledwo co skończył studia, który dopiero co chyba zaczął specjalizację, który naprawdę dopiero uczy się zawodu, który powinien mieć swojego opiekuna, który go prowadzi, który go wspiera, który dba również, opiekuje się jego pacjentami, wdraża młodego lekarza i go uczy. No i ten młody chłopak od prawie 40 dni nie zostaje w ogóle w tej sprawie przesłuchany. Dla mnie tylko jedno, przychodzi jedna rzecz do głowy. Jaką wiedzę ma ten chłopak na temat struktur, na temat być może saloniku VIP, na temat różnych polityków Platformy Obywatelskiej, że dzisiaj po prostu jest chroniony przed Platformą Obywatelską, że dzisiaj nie jest przesłuchany, a nękani są ci, którzy o nieprawidłowościach donoszą. To naprawdę czarny scenariusz, pewna forma dzisiaj uciszania tych, którzy mają odwagę wychylić się i powiedzieć o nieprawidłowościach, donieść, być sygnalistami o pewnych nieprawidłowościach w systemie. Oni są nękani, a swoi ludzie, tak jak doktryna Neumanna, funkcjonuje chyba do dzisiaj w Platformie Obywatelskiej cały czas, że swoi ludzie pomimo nieuczciwości są chronieni i nie są do dzisiaj przesłuchani. Również zdaje się, że ten kierownik prosektorium do dzisiaj też nie został przesłuchany.
7: To prawda, chociaż udało się, że jeden lekarz, który brał udział w tym dziwnym przypadku badania zwłok tej dziwnej sekcji, po prostu stracił pracę w innym zakładzie. To już trochę kończąc, zmieniając wątek dzisiaj.
8: Po interwencji chyba po pana interwencji. Posła Cieszyńskiego.
7: Tak,
8: no, to trzeba podkreślić, bo dopiero interwencje powodują, że ktoś gdzieś próbuje chronić całe środowisko i jakieś ruchy robi, tak jak pan Trzaskowski, który zwolnił swoich zastępców, ale nie tego zastępcę, który zajmował się bezpośrednio właśnie i nadzorował szpitale południowe. No po prostu nie chcę się komentować tego, w jaki sposób funkcjonuje ten cały układ partyjny, polityczny wykorzystywania systemu ochrony zdrowia w Warszawie.
7: Jak to też politycznie, bo będzie się rozgrywać. Dzisiaj przed KPRM-em był Przemysław Czarny, który pokazywał i licznik hańby, ale też elementy związane z całym procesem skandalu w Szpitalu Południowym. Na ile taki polityczny nacisk jeszcze ma sens? Bo wydaje się, że ta afera była i przeszła. Dawid Kacprzyk przesłuchany nie został, znikł. No a sprawa powoli przestaje ludzi interesować.
8: Panie redaktorze, ta sprawa, oczywiście nagłaśnianie jej ma sens i takie konferencje są potrzebne, bo jeśli zrezygnujemy z tych konferencji, to zwyczajnie Platforma Obywatelska poukłada sobie wszystko tak, jak było i wróci do swoich schematów funkcjonowania, takich jak właśnie w Szpitalu Południowym. Podobna sytuacja była w Kłodzku, czy dzisiaj wiemy, co się wydarzyło, co się dzieje, czy jest ktoś rozliczony politycznie, jeżeli chodzi o aferę pedofilską w Kłodzku. Tak samo jest w Warszawie. Pan Kierwiński, włos z głowy mu nie spadł, pomimo że on jest odpowiedzialny za wszystkie struktury i wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, którzy są zainstalowani we wszystkich strukturach, spółkach, w radach nadzorczych, podległych partyjnie Platformie Obywatelskiej, no nikt nie został rozliczony, dlatego trzeba o tym mówić. No żyjemy w takim kraju, że dzisiaj służby funkcjonują właśnie w taki sposób, jak podany przykład pana Dawida Katprzyka, któremu prawdopodobnie włos z głowy nie spadnie, bo jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Funkcjonuje doktryna Neumanna, że jak się jest w Platformie Obywatelskiej, to właśnie ten włos z głowy nie spadnie. A jednocześnie pewnie ten doktor ma bardzo dużą wiedzę i z tego powodu Platforma Obywatelska go chroni, żeby chronić swoich członków politycznych. No to jest bardzo czarny scenariusz i niebywały moim zdaniem skandal, ale przede wszystkim przypomina to najgorsze czasy komuny i właśnie taki sposób funkcjonowania aparatu państwa.
7: To na koniec zapytam o to, co Prawo i Sprawiedliwość będzie proponować, bo coś się pojawiło, ale całościowego systemu naprawy ochrony zdrowia no w zasadzie żadna partia nie przedstawiła, opozycyjna. Chyba najbliżej jest Konfederacja, która no, proponuje ten system wzorowany trochę na niemieckim, czyli różne konkurujące ze sobą podmioty, coś na kształt polskich kas chorych, chociaż one działały regionalnie, a tu mają działać na terenie całej Polski, różne ośrodki zdrowia konkurować o kontrakty z NFZ-u.
8: No to jest jakaś propozycja, panie redaktorze, natomiast ja sobie myślę, że sama Narodowy Fundusz Zdrowia w tej formule, jakiej teraz jest, gdyby zwyczajnie pracował tak, jak powinien pracować, to pewnie część patologii by nie występowała. Przecież Narodowy Fundusz Zdrowia dzisiaj ma wszelkie dane, na podstawie których może wyciągać wnioski, może analizować, może przeprowadzać kontrolę, tylko po prostu musi chcieć. No jeżeli prezes NFZ-u zrobił kontrolę rok temu, a dzisiaj, kiedy sprawa Szpitala Południowego ujrzała światło dzienne dopiero dzisiaj, jakieś zawiadomienia próbuje donosić do prokuratury, to świadczy o tym, że albo po prostu robi to na polityczne zlecenie dzisiaj, albo po prostu nie zareagował rok temu. No, trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim mówi w ostatnim czasie o pewnej formule rozdziału prywatnej i publicznej ochrony zdrowia, bo tam też jest bardzo dużo patologii. No myślę, że wszyscy niestety to znają, że czasem, żeby dostać się do szpitala na zabieg, po prostu najpierw idzie się do prywatnego gabinetu i ten prywatny gabinet jest przez lekarzy również wykorzystywany. To funkcjonowanie tego gabinetu jest skoligacone i bardzo powiązane z funkcjonowaniem w publicznej ochronie zdrowia, więc to jest jeden z elementów właśnie pewnej formy działania na styku prywatnej i publicznej ochrony zdrowia. Tam podjęcia pewnych działań, które miałyby rozdzielić w jakiś sposób to funkcjonowanie. To jest jeden z elementów. Na pewno rozwój cyfryzacji, który miałby pomóc tutaj w uporządkowaniu kolejek. Niestety Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w tym kierunku bardzo dużo. Niestety obecny rząd, ani minister Leszczyna, ani Gręda przez 3 lata tak naprawdę nie rozwinęły e-rejestracji, nie dokończyły tego, co Prawo i Sprawiedliwość w cyfryzacji, w ochronie zdrowia zrobiło i zaproponowało i przygotowało do dalszych prac. To jest kolejny element. Na pewno element również tutaj w kwestii zarządczej szpitali, bo dzisiaj nawet na przykładzie tych umów od procedury widzimy, w jaki sposób funkcjonują szpitale i w jaki sposób podejmują decyzje, które są również w jakiejś części właśnie, jak słyszymy, patologiczne. Więc kwestia zarządcza szpitali. Kiedyś była taka propozycja za czasów pana ministra Niedzielskiego z umowy o Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która miałaby w jakiś sposób właśnie w uporządkowany sposób wspierać i nadzorować szpitale. Więc tych elementów jest co najmniej kilka, które trzeba złożyć i na ich bazie wypracować system, ale dane ma dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Ma wszelkie narzędzia do tego, żeby właśnie taką propozycję przedstawić. Natomiast dzisiaj skupia się tylko i pokazuje się wysokie liczby zarobków lekarzy, żeby opinię publiczną po prostu z ich uwagę sfokusować na lekarzach, na ich zarobkach, odciągnąć uwagę od prawdziwej, porządnej, być może i drastycznej, być może i trudnej reformie ochrony zdrowia, bo tego się dzisiaj w tym rządzie nie proponuje. Także wrócę do tego, po prostu nic się nie wydarzy do września, do pierwszego pytania pana redaktora wrócę, nic się nie wydarzy do września, 2026 roku. Żadna reforma nie zostanie podjęta. Pani minister tylko chodzi i mówi, że ludzie się cieszą, czyli po prostu opowiada bajki, opowiada ludziom okrągłe słowa razem z panem premierem. Mówi się to, co chciałoby się usłyszeć. Robi się jedną ręką piękne zdjęcia na portale społecznościowe, a drugą ręką zwyczajnie ten rząd dusi pacjentów. Na przykładzie chociażby szpitala klinicznego w Łodzi, w którym pacjenci są odsyłani i nie są kwalifikowani do leczenia nowotworów. Zwyczajnie tak, pacjenci onkologiczni otrzymują informację, że mają się zgłosić w 27 roku. No to jest, panie redaktorze, tragedia. A pani minister wychodzi i się uśmiecha i mówi, że pacjenci się cieszą i że jest dobrze.
7: No, o czym mówiła Grażyna Sójka, była minister zdrowia, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
8: Dziękuję serdecznie.
7: Do zobaczenia.
8: Dobrego dnia.
7: Do usłyszenia. A my już teraz pędzimy w kierunku serwisu informacyjnego.
0: Odyseja wyborcza.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Będziemy mieć najnowocześniejszą kolej w Europie, mówi premier Tusk. Nie Czarnek, a Bogucki ma być kandydatem PiSu na premiera. Licznik hańby w sprawie afery Kacprzyka. Jesienią ma zacząć się budowa lotniska centralnego.
1: Wiadomości wnet.
0: Premier Donald Tusk mówił o rządowym programie Nasza Kolej na konferencji prasowej na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Program zakłada między innymi, że między Warszawą a największymi miastami przejazd będzie trwał maksymalnie 100 minut. Będziemy mieć najnowocześniejszą kolej w Europie, mówił Tusk.
2: Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady. Tak jak kiedyś zapowiadaliśmy, że zbudujemy najnowocześniejszą sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu w Europie. I to stało się faktem. Potrafiliśmy to zrobić. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut. I mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Jesienią zacznie się budowa lotniska centralnego, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w Polsat News.
3: Tu są ogromne postępy. Najprawdopodobniej we wrześniu wbijemy i wbudujemy kamień węgielny pod budowę nowego lotniska. Już trwają prace przygotowawcze. Wreszcie mamy ten moment, który dla opinii publicznej ma największe znaczenie. To znaczy pojawiają się koparki, pojawia się sprzęt budowlany. Wreszcie zaczyna się prawdziwa budowa, a nie projekcje, plany, przygotowania. My zastaliśmy projekt, który był w mediach dobrze przedstawiany, a w rzeczywistości tam się niewiele działo. Harmonogram jest nadal zachowany. 2032 rok jest datą obowiązku.
0: 82 lata temu doszło do zbrodni w Zamku Lubelskim. 22 lipca 1944 roku, zaledwie kilka godzin przed nadejściem frontu, funkcjonariusze Gestapo rozpoczęli brutalną egzekucję osadzonych. Zabili około 300 osób, w tym kobiety, dzieci i młodzież. Trwa drugi tydzień prac ekshumacyjnych w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. W jamie grobowej odkryliśmy szczątki 38 osób, powiedział w poranku Radia Wnet dr Leon Popek z IPN-u.
4: My jesteśmy w tej chwili, pracujemy na terenie dawnej wsi Wola Ostrowiecka, konkretnie w dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Tam już wcześniej, w 1992 roku, odkryliśmy zbiorową mogiłę zawierającą 243 osoby, w tym 27 kobiet, 19 dzieci. O tej drugiej mogile dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, to znaczy analizując zdjęcie lotnicze, które zakupiliśmy w 2017 roku.
0: Zgoda na ekshumację w Woli Ostrowieckiej i Ostrówku została wydana na początku czerwca. Zamordowano tam ponad 1000 Polaków. Poszukiwania i ekshumacje rozpoczęły się w tych miejscowościach w 1992 roku. Po 2015 zostały zablokowane. Kandydatem PiSu na premiera będzie Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta przekazał Robert Mazurek z kanału Zero.
5: To informacja nieoficjalna, ale pewna. Jak dowiedział się Kanał Zero, decyzja zapadła. I to nie Przemysław Czarnek, i to nie Mateusz Morawiecki. Kandydatem prawicy na premiera po zwycięskich wyborach ma być Zbigniew Bogucki, dzisiaj szef Kancelarii Prezydenta. Wszystko wygląda na dogadane, bo decyzję podjął osobiście Jarosław Kaczyński. Rozmawiał o tym ze Zbigniewem Boguckim, który się zgodził. A wszystkiemu pobłogosławił Karol Nawrocki. Karol Nawrocki, czyli prezydent, zgodził się oddać swojego ministra.
0: Opozycyjny PiS odpalił tu cytat licznik hańby dotyczący afery Kacprzyka. Przed kancelarią premiera kandydat na premiera Przemysław Czarnek mówił, że od ujawnienia afery minęło 37 dni, a Dawid Kacprzyk nie został przesłuchany przez prokuraturę. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekonywał ostatnio, że taktyka śledztw wymaga przesłuchania głównych podejrzewanych na końcu.
6: Państwo, od 37 dni
1: W swoich mediach również, za co dziękujemy, mówicie o cwaniaku z Platformy Obywatelskiej, który wyłudził pieniądze z systemu ochrony zdrowia, który oddawał później te pieniądze. Mówimy o tym wszyscy, we wszystkich mediach, a prokuratura się zastanawia, czy go przesłuchać, czy nie. Ja rozumiem tych, którzy mówią, że przesłuchuje się na końcu tego, któremu ewentualnie chce się postawić zarzuty, jak nie wiadomo, czy w ogóle jest sens robienia tego. Natomiast, no, czy pani wątpi w to, co się działo, co zostało ujawnione 37 dni przez pana doktora Jędrzejewskiego? Czy pani wątpi w to, że cwaniak 28-letni, bez specjalizacji, popełnił przestępstwo i należy czekać, czy ewentualnie wyjedzie z kraju, czy nie? Przecież to jest skandal prokuratury.
0: To były wiadomości, a za chwilę rozmowa Łukasza Jankowskiego.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
12: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wszystko płynie, płynie też odyseja wyborcza i wypływamy z wód polskiej polityki, chyba że ja prowokacyjnie zapytam naczelnego, głównego, przewodnego analityka Instytutu Zachodniego o polską politykę, ale to zaraz się okaże. Krzysztof Frak, naszym gościem. Dzień dobry.
2: Cześć, czołem, witam Państwa serdecznie.
1: Jana Rokitę czytałeś?
2: Nie.
1: No, drogi doktorze, a to ja wam przewagę.
2: Nie czytam gazet, nie oglądam telewizji. Szczęśliwy polską człowiek. Polityką no, zajmuję się tak, no raczej...
1: Co, nie pytać.
2: Nie, no zapytać, ale no co.
1: A jak
2: no.
1: cię z pracy wyrzucą, drogi doktorze?
2: No trudno, nieraz wyrzucali, nie?
1: Jan Rokita, to skoro nie czytałeś, to jak mówił klasyk, jak czytaliście, to posłuchajcie. A to będzie jeszcze lepiej, jak nie czytaliście, to też posłuchajcie. Jan Rokita pisze tak, to jest w ogóle tekst, który miał się ukazać na łamach tygodnika Sieci, ale został przystopowany, niż mówił, że zacenzurowany i w związku z tym 13-letnią współpracę z tym tygodnikiem zakończył Jan Rokita. Był wczoraj, właściwie przedwczoraj, a rzecz jest taka, bo zanim Jana Rokity Przemysław Czarnek podważył całą dotychczasową politykę wschodnią Polski, mówiąc o tym, że Polska powinna wymusić na Zachodzie, na Unii Europejskiej natychmiastowe wstrzymanie pomocy dla zbrojnej, dla jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy.
2: Ja nie wiem, no to jesteśmy już w takiej fazie kampanii wyborczej. Media działają tak, jak działają. Trzeba wyostrzać tak, jak się da. Czyli im większą głupotę powiemy, tym lepiej. Ja teraz nie odnoszę tego konkretnie do jednego czy do drugiego z panów. No i... Ja nie, ja jestem analitykiem, czyli nie staram się nie uczestniczyć w działaniach PR-owskich i też nie odnoszę się do działań PR-owskich partyjnych.
1: Prawdziwy problem z Czarnkiem polega na tym, że pod pozorem odwetu za nielubiony w Polsce ukraińską politykę historyczną kandydat PiSu na premiera otwarcie wspiera międzynarodowe cele i plany nie tylko samej Moskwy, ale globalnej osi zła stojącej za tym interesem.
2: To tak Rokita powiedział?
1: Tak. By oświadczyć sławny niegdyś termin, odświeżyć sławny niegdyś termin Ronalda Reagana. Tę oś zła, albo by rzec bardziej neutralnie, sojusz wschodnich despotii tworzy dziś przede wszystkim Pekin, sprzymierzony z Teheranem, Moskwą i Pjongjangiem. I ten międzynarodowy sojusz nienawidzi Europy i Ameryki, konkuruje z Zachodem w walce o hegemonię nad światem i w każdej chwili może znaleźć się w stanie otwartej wojny z NATO i z pozostałymi sojusznikami USA.
2: Słuchaj, ale no jeśli to rozumiem, to mamy taką trójcę, tak? Czarnek, Putin, a nie, jeszcze jest ten...
1: Xi Jinping
2: i ten jeszcze z Korei Północnej.
1: Kim?
2: To czwórce. No daj spokój, no bądźmy no to... poważni. No to, to jest przykład, dlaczego ja się nie będę zajmował polityką wewnętrzną na poziomie PR-owskim. No przecież to, no...
1: To może kiedyś zrobimy dyskusję, Jan Rokita, Krzysztof Frak.
2: Ja nie chcę z politykami rozmawiać.
1: A to były polityk.
2: No wiesz co...
1: Teraz Sadownik siedzi na podkarpackiej wsi.
2: Jak się cno teraz już straciło, to już... Ja wiem, że są operacje, można to niby przywracać, ale nie żartujmy. Polityka jest też również inny styl narracyjny, a ja nie potrafię w ten sposób dyskutować. Mm. I to powinien z nim pan Czarnek sobie porozmawiać. No, a nie ja. Ja nie jestem politykiem... I nie będę, nie byłem też politykiem, tak więc no to nie, wymaganie ode mnie, żebym brał w zawodach, nie wiem, brał na 100 metrów z 20-latkami, no popatrz ty na mnie człowieka, ja mam 60 lat, przeszło 100 kilo wagi, ja nie wygram na setkę, czyli nie wygram w starciu z politykami, dlatego nie będę z politykami występował.
1: I tak, oto
2: zresztą nie lubię za bardzo polityków. Poza jakimiś wyjątkami.
1: A niemieckich?
2: W polityce niemieckiej są elementem analizy i tu wobec polityków niemieckich muszę mieć dystans, żeby być wiarygodnym analitykiem i żeby móc opisywać to po ludzku. A ta opisywanie AfD, bo do tego pewnie zmierzasz, bo widzę po twojej twarzy, że ty myślisz cały czas o tej AfD.
1: Myślę o tej AfD i najbardziej myślę o tym, że tak się z tobą zagadałem o tej polityce, że zapomniałem włączyć nagrania, więc dopiero nasi widzowie na YouTubie nas od tego momentu będą widzieć, a poprzednią część o przysłowie Czarnku może nawet i celowo zapomniałem. Mogą być takie teorie spiskowe. Nie,
2: czynność pomyłkowa, freudyzm.
1: Tak jest, żeby nie, żeby
2: twojego... Tylko co to ma wspólnego z seksem, to ja nie wiem.
1: A ja też nie wiem, ale nie, dobrze, to co ma wspólnego też niemiecka polityka, co ma wspólnego, dobrze, AfD.
2: Z seksem?
1: Z Polską. AfD, a sprawa polska, panie doktorze. Koniec tych żartów, teraz na poważnie. Sondaże te są opublikowane. Ja na początku odysji wyborczej mówiłem, że te niemieckie sondaże są lepsze, jak chemia trochę, niż te polskie. Tak jest, bo one jakoś tak, jak je oglądam raz na jakiś czas, raz na miesiąc, to tam są takie powolne zmiany. Bo te polskie sondaże tak raz o 5% w jedną, o 5% w drugą, tak skaczą lewo, prawo, a tam jest taki jakiś systematyczny trend. Traci Hadecja, CDU, CSU po pół punkta procentowego, po czasami stoi, czasami punkcik procentowy i tak co sondaż rośnie AfD. O pół punkta, o punkcik procentowy do przodu.
2: Ja też nie analizuję sceny polskiej politycznej, bo o tym mówiliśmy, bo to takie mamy, a nie inne sondażownie, tak? No ja przypomnę, jak było, kto miał wygrać wybory prezydenckie, tak? No i wygrał ktoś inny. Nie ten, kto którego wskazywały sondażownie. Myślę tutaj o prezydencie Nawrockim. Jeśli idzie o badania niemieckie, tam jest kilka głównych sondażowni i one są, tak jak je obserwuję już od wielu dziesiątków właściwie lat, one są wiarygodne. No i pokazują bardzo wyraźny trend. Zresztą tak notabene, tam jeśli mamy wahania przez różne sondażownie, to mamy wahania 2-3%. No to porównajmy z Polską. Nieraz tam potrafi iść 10% w tym samym okresie. Tak więc ja te wszystkie badania polskie, sondażownie polskie, a już nie powiem do czego one... Nie, nawet do tego się nie nadają, o czym myślę. Ale zostawmy tą Polskę. Nie,
1: bo po to zrobiłem ten wstęp o tych sondażach, żeby trochę je uwiarygodnić, te niemieckie badania, i chyba słusznie, jak rozumiem. Żeby
2: ale one nie potrzebują uwiarygodnienia, bo to są poważne badania. No,
1: i żeby jeśli na tej podstawie poważnych badań wysnuć tezę o poważnej rozmowie o tym, że AfD idzie do władzy nie w następnych wyborach w roku tam 30 którymś, tylko że AfD idzie po władzę w Niemczech już w najbliższych wyborach do Bundestagu. Taką hipotezę chciałem.
2: No nie wiemy, kiedy będą te najbliższe wybory.
1: No terminowo się trochę mamy.
2: No mogą być przyspieszone, no bo widzimy i to, co pokazują, no bo tak... Omijamy, ale weźmy te badania opinii publicznej. Otóż trend jest, można powiedzieć, oczywisty. AfD cały czas rośnie i AfD rok temu wygrywając wybory miała powyżej, ledwo powyżej 20%, dziś ma prawie 30%. Wedle niektórych badań nawet 29% i czekamy, kiedy przekroczy tę granicę 30%, bo to będzie symbol. To jest pierwszy trend i on jest... bezdyskusyjny. Drugi trend jest taki, że głównej partii rządzącej, czyli CDU-CSU, bardzo spada. I można powiedzieć, tam nie ma oczywistego takiego przechodzenia, tak? No ale to, co zyskuje AfD, traci CDU-CSU, bo ja już widziałem badania, w którym CDU-CSU ma 20,5%, czyli zbliża się do granicy 20%, czyli no tak dawno, tak źle już nie było od dawna, a przypomnijmy, CDU-CSU wygrało te wybory 28,5%, czyli no spadek jest koło 7-8%, tak jak wzrost AfD jest 7-8%. Trend Dlaczego? Jest jasny.
1: Dlaczego? I z czego on wynika? Czego nie zrobił kanclerz Merz? Czego nie zrobiła Hadecja, że w ciągu ilu 2 lat? Tego nie. Straciła 1/3 niemalże poparcia.
2: Moim zdaniem to wynika w dużej mierze ze złego PR-u. Bo polityka to jest PR.

0: reform. No bo te kwestie społeczne, one są istotne, tak? Co prawda udało się to, no ale no, moim zdaniem ten pakiet reform, który będzie, no nie będzie to żadna przyjemność dla wyborcy niemieckiego, na pewno nie pomoże wyborcy niemieckiemu, bo będzie prawdopodobnie zwiększony wiek emerytalny, ograniczony zakres ubezpieczeń zdrowotnych, zwiększanie liczby tygodniowych godzin pracy, etc., etc., etc., tak? To nie jest taki kurs prosocjalny, raczej kurs na reformy oszczędnościowe, liberalne. To być może skończy się za kilka lat odbiciem gospodarki niemieckiej, ale na pewno nie skończy się sukcesem CDU, CSU.
1: Ale zobaczmy, CSU. Że kiedyś Gerhard Schröder taką terapię zastosował i on przetrwał.
0: No nie, no jednak zastosował tę terapię. Ona się potem okazała z dzisiejszej perspektywy skuteczna, ale skutki pozytywne były już po tym, jak przestał w Niemczech rządzić. I analitycy niemieccy zgadzają się również w tym, że prawdopodobnie z tym tak będzie, no bo reformy społeczno-gospodarcze o tym wymiarze, no przynoszą, nie oszukujmy się, skutki po kilku latach.
1: Czyli co, kanclerz Merz i obecna chadecja budują fundament pod przyszły triumf także gospodarczy AfD?
0: Złą komunikacją na pewno tak. Brakiem widocznej poprawy, no bo mówię, nie można powiedzieć, że oni tego pakietu reform już nie mają. Oni po tym roku doszli do pewnego konsensusu. To będzie wdrażane. Zobaczymy jeszcze jak. No ale skutki no nie będą na pewno za dwa lata, bo tak byłoby najlepiej, żeby te skutki już były pierwsze za dwa lata i żeby podczas tej kampanii wyborczej to się nam jakby odcisnęło na gustach wyborczych. Raczej Niemcy tak to Niemcy postrzegają, że jest coraz gorzej, że poziom życia jest coraz słabszy, Niemcy coraz mniej konsumują, Niemcy czują się coraz mniej w Niemczech bezpiecznie, no to zaczyna być ta sama, Niemcy trawi ta sama choroba, co inne wysoko rozwinięte państwa Zachodu. Ja to, odnosząc się do socjologii, no widzimy, ja to cały czas powtarzam, bo to jest pewien trend, który jest już od kilkudziesięciu lat. Kurczy się klasa średnia, czyli ta klasa, która była stabilizatorem społecznym, tak? To dzięki niej polityka demokratyczno-liberalna mogła być stabilna i te rządy i widzieliśmy do czego to się przyzwyczailiśmy, tak, że rosnący stale stopniowo, ale jednak dobrobyt, pewien porządek społeczny, etc., etc. To, co jest w tym micie Zachodu, mamy wkarbowane. No ten czas się ewidentnie kończy i problemem jest to, że to jest również kwestia globalizacji, ideologii tej takiej turbokapitalizmu neoliberalnego, tak? Że mamy, że klasa średnia się kurczy, coraz większa jest klasa niższa, czyli coraz więcej ludzi żyje na takim podstawowym poziomie, coraz większa jest ta coraz więcej ludzi żyje poniżej poziomu biedy, no i coraz ta klasa najwyższa jest coraz bogatsza, czyli tego środka, który stabilizował system, nie ma.
1: No
0: czyli
1: dobrze,
0: klasy średniej.
1: A to z czym idzie AfD? AfD, które pierwotnie, to już w ogóle zrobię dygresję historyczną, no było partią kilku ekonomistów, profesorów ekonomii sceptycznych wobec euro i sceptycznych wobec ciężaru, jaki na niemiecką gospodarkę nakłada Unia Europejska, no mimo, że to jest też prawda, że akurat Berlin na Unii Europejskiej dużo zyskał gospodarczo.
0: Moim zdaniem, jeśli idzie o o czym mówiliśmy, ten główny problem, czyli anihilację klasy średniej, oni nie mają żadnego pomysłu, ale jak mówiłem na samym początku, oni są świetni, są coraz lepsi, jeśli idzie o komunikację społeczną, czyli tak zwany PR. No i oni mają prostą receptę.

0: Na czym ta nasza gospodarka i na czym nasz przemysł zyskiwał? Na tanich surowcach energetycznych z Rosji. No to musimy zrobić wszystko, żeby ten handel z Rosją przywrócić. Podczas tego właśnie zjazdu AfD, Weidel, czyli przewodnicząca, współprzewodnicząca AfD, Tino Chrupalą, bardzo wyraźnie o tym mówiła. Wygramy wybory, zostaję kanclerzem, jadę do Moskwy, negocjuję kontrakty, przede wszystkim kontrakty gazowe. To jest pierwsze. Dwa, no bo wiadomo, to jest też kolejny problem ceny energii elektrycznej. Wracamy do energetyki jądrowej i etc., etc. Tego typu takie jakby proste, odpowiadające nastrojom społecznym recepty AfD ma. Remigracja, czyli
1: właśnie, a co z migracją?
0: No coraz więcej się mówi w Niemczech, i to nie tylko AfD, czyli na razie po stronie prawicowej, no, że trzeba mówić o koncepcie remigracji. Czyli no jakby to powiedzieć, no tak odsyłania migrantów. Dobrze, z
1: bo
0: Niemiec.
1: Na przykład Marine Le Pen, a zwłaszcza Jordan Bardella już twierdzą, że tego się odwrócić nie da, że się zaostrzamy politykę migracyjną, nie wpuszczamy nowych, ale ci, którzy są, oto część może nie ma obywatelstwa francuskiego, duża część jest nielegalnie. To ich staramy się wyłapać i odesłać, ale nie czarujmy się. Większość migrantów jest legalnie, a gro problemu to są ludzie urodzeni we Francji. I z tym się trzeba pogodzić i z tym już nic nie zrobimy. I to de facto przyznaje i Bardella, i nawet Marine Le Pen w Wielkiej Brytanii, to przyznaje Nigel Farage. I oni w swoich partiach już mają przedstawicieli już rdzennych, ale a to Hindusów w Anglii, a to, prawda, we Francji Somalijczyków czy innych też gdzieś tam się w tylnym szeregu pojawiają, więc tam wśród tej prawicy antysystemowej we Francji i w Wielkiej Brytanii już jest akceptacja, że gro problemu z nami zostanie.
0: No w Niemczech jest ten sam problem, bo to w większości AfD, są też obywatele już Niemiec.
1: Nie. I
0: dosyć
1: co na to
0: szybkie
1: mówi
0: były
1: AfD?
0: Procedury. Moim zdaniem AfD właśnie ze względu na skuteczną komunikację, no nie wnika, jest hasło. No rozmawialiśmy już, no PR polega na drastycznym uproszczeniu, no nazwijmy to tak, jeśli by nie nazywać ogłupieniu czy zidioceniu narracji, i wystarczy, nie trzeba operować skomplikowanymi receptami. No właśnie, co zrobić w takiej sytuacji, gdy ten imigrant, tak, ma obywatelstwo niemieckie, no bo tutaj jest chroniony konstytucyjnie. To jest problem na później. Zresztą na razie chodzi o to, żeby pozbywać się tych, którzy są na terenie Niemiec, znaleźli się na terenie Niemiec nielegalnie, a przypomnijmy, no to jest tak, że AfD jest przeciwna migracji, przeciwna nielegalnej migracji, ale w Niemczech jest bardzo wiele sił, bardzo wiele NGO-sów finansowanych szczodrze, również z zagranicy, ale i przez państwo niemieckie, które służą właśnie legalizowaniu tych imigrantów. To jest jakby, tu w samych Niemczech jest pewna sprzeczność.
1: A jak Niemcy patrzą, to też rozmawiamy dość cyklicznie, to może nawet kiedyś jakąś książkę z tego wydamy, choroba o tych Niemiec, bo tak się spotykamy więcej raz na miesiąc, na dwa miesiące i rzucamy cały czas kolejny snop światła na tą politykę niemiecką, drogi
0: doktorze. Krzysztofie. Nie jestem doktorem, nie mam na imię doktor.
1: No ale z filozofii doktorat zrobiony, to co ja mam?
0: Nie, z filozofii, z historii niestety.
1: A, historii.
0: Ale magister. Ale magister, oj, to się... A jeszcze jestem magistrem na porządnym Uniwersytecie Warszawskim przed jeszcze za czasów komuny. Wtedy to jak dzisiaj jest, jak prawie jak doktorat. No.
1: Prawie jak habilitacja. Myśmy powiedzieli. No dobrze, Krzysztof Rak jest w naszym studio. A jak ten establishment, już Niemcy się jak codziennie czyta pan, czytasz prasę niemiecką, to ty już się oswoili w elity liberalne berlińskie, że idzie AfD po władzę, już są częścią systemu, już są swoi, oswojeni?
0: Ja zawsze tutaj wyrażałem pewien sceptycyzm, wskazując na to, że AfD nie ma zasobów władzy. O takich jak pieniądze, bo na przykład my nie wiemy nic o tym, żeby na przykład przez jakieś grupy gospodarcze AfD była szczodrze finansowana.
1: Chociaż przemysł niemiecki ma historię wspierania radykalnych prawicowych.
0: Wiadomo, o które chodzi, o tego malarza z wąsikiem, tak? Nie mają mediów.
1: Uważaj na algorytmy.
0: Nie mają mediów. Nie mają dostępu do biurokracji, no bo jednak legitymacja partyjna AfD nie jest przepustką. Nie ma zakazu oficjalnego, ale nie jest przepustką do robienia kariery biurokratycznej. To jest bardzo ważne w Niemczech. Niemcy, biurokracja jest bardziej upartyjniona niemiecka niż w Polsce. Ja to zawsze powtarzam. Tak więc, jeśli popatrzymy na zasoby władzy, czyli tak z punktu widzenia polityki realnej, no to wydaje się, że można być co do tego, że w jakiejś perspektywie realnej, czyli tych 2-3 lat, AfD dojdzie do władzy, wydaje się to być wątpliwe. No ale polityka, a czy ta odpowiedź establishmentu jest tak zła...
1: Jest 30% prawie i to nie maleje. Ten trend, od tego zaczęliśmy rozmowę, naszą niemiecką rozmowę, po polsku, ale o Niemczech, była jasność od tego, że...
0: Jest coś takiego niemieckie gadanie.
1: Jest.
0: No to co teraz powiedziałeś, to chyba znaczy, że się gada bez sensu, tak?
1: Nie, mam nadzieję, że mówimy z sensem. Że jednak ten trend się nie zatrzymuje, że nie ma jakiegoś szklanego sufitu.
0: No tego nie wiemy.
1: Z badania na badanie jest coraz wyżej.
0: No tego właśnie nie wiemy, bo no, ja trochę znam społeczeństwo niemieckie, bo my patrzymy z tej jednej perspektywy AfD, a społeczeństwo niemieckie jednak w dużej mierze ono jest liberalno-lewicowe. Ten establishment w dużej mierze sobie społeczeństwo wychował. Dlatego media są opanowane przez establishment liberalno-lewicowy. No jest pytanie, ja sobie też to pytanie zadaję, czy jest ten sufit, czy nie? Ja ci nie powiem, czy tego sufitu, czy tego, bo ty stawiasz tezę, że być może tego sufitu nie ma.
1: Nie ma.
0: Ja raczej stawiam, że on jest, ale coraz bardziej wątpię w ten sufit i jeśli AfD do końca roku, bo ja to tak stawiam, jeśli AfD do końca roku przekroczy 30% i jeśli w wyborach wrześniowych, na początku września, w Saksonii-Anhalt, AfD zdobędzie władzę w tym landzie, a ma w tej chwili 40, samodzielnie, tak, 40-42%, no to może dojść do pewnego przełomu również w społecznym
1: postrzeganiu. Za chwilę studio białoruskie, to już kończymy. Wiele osób mówi, że to triumf AfD w Berlinie miał być w setną rocznicę, w 33 rok, bo wtedy wypadały kolejne wybory, że tak Niemcy chcą nam stulecie Europie uczcić triumfem AfD, ale to może będzie szybciej. Może to będą wcześniejsze wybory.
0: Wszystko będzie, w dużej mierze, 29. Wszystko będzie zależało od tego, jak będzie zachowywał się establishment. No i znowu, tu jest, ja mam informacje, które przeciwko tym moim tezom i przeciwko moim intuicjom mówią. No, jesteśmy akurat dzisiaj w takim czasie, że w CDU, czyli głównej partii prawicowej, jest taki bałagan, właśnie Jens Spahn, czyli przewodniczący frakcji, czyli bardzo ważna postać w partii, zrezygnował. No i następcy tego Spahna, no to są tacy, no powiedziałbym, ludzie, którzy w PR-ze nie powinni pracować.
1: I tu jest konkluzja naszej rozmowy, bo widać, że pan doktor jest jednak człowiekiem w pewnym wieku, bo CDU, CSU, o czym mówimy, już nie jest wiodącą partią prawicową. Jest nią AfD w Niemczech. Konkluzja?
0: Jestem starym dziadem.
1: Doktor Krzysztof Rak był naszym gościem i to była audycja wyborcza. Dziękujemy bardzo za rozmowę. A teraz już biegniemy do studia białoruskiego. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza. Radio Wnet. Więcej niż radio. Studio białoruskie.

0: Беларуская студия Радио ВНЕТ.
1: Dzień dobry, minęła 12 w tym wydaniu wiadomości. Bogucki kandydatem na premiera. Ile kosztuje wojna w Iranie oraz policja w domu Adolfa Hitlera? Jakub Duszak, zapraszam.
2: Wiadomości wnet.
1: Zbigniew Bogucki kandydatem PiS na premiera. Jak donosi kanał Zero, w cieniu ostrych wewnętrznych tarć w Prawie i Sprawiedliwości na giełdzie nazwisk pojawiło się całkowite zaskoczenie, choć od tygodni głównymi faworytami do fotela szefa rządu byli Przemysław Czarnek oraz Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński zdecydował się na zupełnie inny ruch. Szefem przyszłego gabinetu prawicy ma zostać Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta RP ponoć otrzymał też zgodę swojego przełożonego, prezydenta Karola Nawrockiego. Dwa tankowce przewożące saudyjską ropę do Azji zawróciły na Morzu Czerwonym po groźbach jemeńskich rebeliantów Huti. Grupa zapowiedziała ataki na statki transportujące saudyjską ropę. Tymczasem Stany Zjednoczone przeprowadziły 11. z rzędu noc nalotów na cele w Iranie. Według tamtejszych mediów eksplozje było słychać w Teheranie oraz w kilku miastach na południu kraju, a obrona przeciwlotnicza została postawiona w stan gotowości. Wcześniej Iran poinformował o atakach na amerykańskie obiekty wojskowe w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii oraz o uderzeniu w tankowiec w cieśninie Ormuz. Doniesienie o ataku na infrastrukturę firmy Amazon w Bahrajnie nie udało się niezależnie potwierdzić. Donald Trump oświadczył, że Huti nie zablokowali dotąd cieśniny Bab al-Mandab, ale zapowiedział reakcję Stanów Zjednoczonych, jeśli do tego dojdzie. Według Trumpa w trwającym konflikcie zginęło dotychczas 18 amerykańskich żołnierzy. A wojna z Iranem kosztowała dotąd USA 37,5 miliarda dolarów, poinformował sekretarz wojny Pete Hegseth. Pentagon zwrócił się jednocześnie do Kongresu o przyznanie kolejnych miliardów dolarów na finansowanie operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie, podaje Associated Press. Hegseth nie podał szczegółów podziału kosztów, jednak mają one obejmować m.in. działania lotnicze, operacje morskie, rozmieszczenie dodatkowych sił oraz uzupełnienie zapasów uzbrojenia i amunicji wykorzystywanych podczas trwającej kampanii przeciwko Iranowi. Według amerykańskich władz konflikt nadal wymaga zwiększonych nakładów finansowych, a Pentagon argumentuje, że dodatkowe środki są niezbędne do utrzymania gotowości bojowej i kontynuowania operacji w regionie. Ukraińskie drony zaatakowały centra logistyczne należące do największego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries. Według rosyjskich władz i właścicielki firmy rannych zostało co najmniej 15 osób. Ataki objęły magazyny w kraju krasnodarskim oraz w mieście Niewinnomysk w kraju stawropolskim. Pracowników ewakuowano. To już drugi atak na infrastrukturę tego sklepu w ciągu 4 dni. W sobotę uderzenia na magazyny w Tambowie i Elektrostalu miały kosztować życie 8 ludzi. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że celem były centra logistyczne wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiej armii w podzespoły do dronów, sprzęt nawigacyjny i inne wyposażenie. W austriackim mieście Braunau am Inn otwarto posterunek policji w domu, w którym urodził się Adolf Hitler. Władze liczą, że nowe przeznaczenie budynku uniemożliwi przekształcenie go w miejsce pielgrzymek środowisk neonazistowskich, jak pisze BBC. XVII-wieczny budynek został gruntownie przebudowany i zmieniono jego wygląd zewnętrzny. Przez lata trwała debata, jak zagospodarować obiekt, który od dawna budził kontrowersje. Adolf Hitler urodził się tam w kwietniu 1889 roku, jednak mieszkał w tym domu zaledwie przez kilka tygodni. Jego rodzina wkrótce przeprowadziła się w inne miejsce w mieście, a gdy miał 3 lata, opuściła je na stałe. Przez wiele lat austriackie MSW wynajmowało budynek od prywatnej właścicielki, aby zapobiec wykorzystywaniu go przez sympatyków Hitlera.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
7: Blisko czy daleko?
6: Jedno i drugie.
7: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
6: To możliwe?
7: W Radiu Wnet jak najbardziej.
8: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
6: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
8: Słuchajcie Radia Wnet.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Po reklamie.
9: Autopromocja. You must
10: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
11: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
10: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes by. To była autopromocja.
4: Wnet tu i tam, czyli
7: wakacyjne podróże, małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
12: Dzień dobry Państwu, godzina 12.06, przy mikrofonie Hania Tracz
13: i Małgorzata Kleszcz. Dzień dobry.
12: Witamy się z Państwem z pięknego miejsca. Jesteśmy w Krzeszowicach. Patrzymy na pałac. Co to za pałac? To zaraz Państwu opowie pani Anna Łukasik, która jest tutaj z nami. Stowarzyszenie Nasz Tenczynek, też mieszkanka Tenczynka i przewodnik tutaj po Tenczynku, po Krzeszowicach. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu.
12: Siedzimy w niezwykłym miejscu. Ja może poproszę Gosię, żeby ona opisała, bo ona ma taką bardziej może romantyczną duszę, bardziej umie obrazowo opisać, gdzie my siedzimy, bo to jest miejsce niezwykle malownicze.
13: Tak, teraz nie wiem, czy to będzie działało, jak będzie tak na zawołanie. No, na pewno można sobie wyobrazić, że człowiek tutaj wybiega z jednej z 280, tak, komnat. Z 208 komnat, 88 dokładnie. Dokładnie tak. I tutaj na tę jakże zieloną trawę i po prostu odpoczywa. Przed chwilą biegły sarny. No to jest miejsce, które ja mogę opisać romantycznie, owszem, ale może pani Anna opisze je dużo lepiej historycznie. Na co dokładnie patrzymy, co to było kiedyś po kolei losy tego niezwykłego pałacu. I jeszcze raz dzień dobry.
14: Więc jeszcze raz dzień dobry. Siedzimy przed Pałacem Potockich w Krzeszowicach. Pałacem, który tutaj powstał w latach 1850-57, a trochę wcześniej tereny te odziedziczył Artur Potocki od swojej babci Izabeli Lubomirskiej. Powiem, że drugi z braci dostał, żebyśmy wiedzieli o randze tej rodziny. Na pewno znamy. Proszę Państwa, rodzina tutaj zamieszkiwała, jak już Pani powiedziała, w 288 pokojach. Użytkowane było 100. Część z nich była pokojami reprezentacyjnymi. Była tu sala balowa, oranżeria, wspaniały gabinet właściciela, w którym były tak zwane wspaniałe schody gdańskie, przywiezione z całym wyposażeniem domu właśnie z Gdańska. Teraz możemy je zobaczyć w Kolegium Majus w Krakowie. Zamek, pałac, bo dlaczego zamek? Bo również do rodziny Potockich, jako spadkobierców rodziny Tenczyńskich, należał pobliski zamek Tenczyn. Natomiast no, na Tenczynie już mieszkać się nie dało, więc wybudowano nowy pałac w stylu włoskiego renesansu. Od strony południowej wychodzimy na taką, jesteśmy przed galerią, na którą często na której często pojawiali się znakomici goście tego świata z kraju i zagranicy. I proszę Państwa, no, ich własnością tej rodziny był również pałac pod Baranem w Krakowie. A jaka to była rodzina, to dodam, że jeśli pani hrabina Potocka na bal karnawałowy kogoś nie zaprosiła, to kolejne rodziny również takiej osoby nie zapraszały. Miała uznanie przez swoje działalności dobroczynne, przez swoje działalności mecenasa sztuki. Dlaczego pani? Dlatego, że właściciel tych dóbr, pierwszy Artur Potocki, zmarł w młodości i żona przejęła razem z synem obowiązki gospodyni i zarządzającej.
12: To ja zapytam o tą współczesną historię, zanim jeszcze tą historię najnowszą pani opowie, bo my to malowniczo opisujemy, ale warto dodać, że w tej chwili pałac jest zamknięty, zaryglowane okna, nie wolno wchodzić. wchodzić do środka, on teraz niepełnej funkcji w środku, przynajmniej z tego, co wiem. Jaki jest obecnie status tego pałacu?
14: Status to tak do końca nie wiem, natomiast jest własnością spadkobierców Artura Potockiego. I proszę Państwa, no po wojnie, to nie, dlatego że w okresie wojny przejął pałac Hans Frank, general gubernator, którego siedzibą był Wawel, a tutaj wybrał sobie właśnie na letnią rezydencję. Natomiast po wojnie ziemie potockie, jak się okazuje, nieprawnie właśnie na terenie Krzyszowic razem z pałacem zostały przejęte przez państwo i rodzina w 2018 roku ostatecznie odzyskała te obiekty łącznie z pałacem. Natomiast proszę Państwa, no po wojnie mieścił się tutaj zakład opiekuńczo-naukowy imienia Tadeusza Kościuszki dla sierot wojennych. I są to ludzie, których nazwiska często znaliśmy czy znamy, bo już odeszli do lepszego świata, ale dał im po prostu dom, schronienie, bo mimo że tu było bardzo dużo, jest książka, było nas kilkuset braci i sióstr, to uczono stu życia, nie tylko jak współczesny dom dziecka, tylko całego życia. I wspominają to miejsce naprawdę wspaniale. Natomiast później był tutaj po prostu dom dziecka, a potem pałac opustoszał i w tym momencie no dawno nikt do środka nie wchodził tak licznie jak jeszcze w latach 90. odbywały się tu koncerty, a ludzie, którzy chcieli podziwiać pałac, stali od ulicy, często w dwugodzinnej kolejce, żeby zobaczyć to cudeńko.
15: To jest smutny widok dzisiaj tego pałacu. Czy ma Pani podobne wrażenie?
14: No troszkę smutny, natomiast liczę, że jednak wróci do swojej świetności, bo kiedyś kilka lat temu studenci architektury Politechniki Krakowskiej zaproponowali, aby Pałac Potockich i razem z nim park przystosować na Światowe Centrum Chopinowskie. To był tylko pomysł luźny, ale może plany, marzenia trzeba mieć.
12: Pani miała okazję być w środku?
14: Tak, tak. I to były lata, początek lat 90., kiedy zaczęłam pracować w szkole i wiedziałam, kto ma klucze do pałacu, więc od tego się zaczęło. Potem do pana burmistrza o zgodę znalazłam osobę, która tutaj bywała, moją dawną nauczycielkę języka polskiego, i przywiozła młodzież. Oczy i zachwyt po prostu nie znikał z nich twarzy, bo mieliśmy jeszcze to szczęście, że w pałacu trochę wcześniej nagrywano Teatr Telewizji Kraków, więc były dywany, meble były uporządkowane. Więc tym bardziej piękniał.
12: To jeszcze może dwa słowa o tym niezwykłym parku pałacowym, w którym się znajdujemy. Tutaj jest starodrzew, tutaj jest pomost, były stawy. Czy możemy go dla słuchaczy opisać?
14: Moja mama by mogła to zrobić lepiej, dlatego że jak chodziła do liceum w Krzeszowicach, to jej, czy czwarte z jej klasy mieszkało w pałacu, więc czasem i tutaj na terenie parku bywali. Powiem Państwu, że tutaj poniżej nas był wielki staw, na środku wyspa, na której mieszkały łabędzie, a przy stawie rosła magnolia. I raz zdarzyło się, że ktoś złamał gałązkę magnolii. To powiedzieli, że mama mówi, profesor Krwawicz na każdej lekcji, po prostu teraz byśmy powiedzieli truł. Jak można było coś zniszczyć, złamać w waszym domu? Więc tak dbano o park założony w 1858 roku, o czym mówi głaz. Po drugiej stronie parku znajduje się, jak pani mówiła, tutaj starodrzew, platany, miłorzęby. No niestety to są już bardzo stare drzewa. No po każdej wichurze z wielką troską właściciele patrzą, czy ile uległo zniszczeniu, bo niestety drzewa tak stare są kruche.
15: To jest park, który nas tutaj do tego pałacu doprowadził, ale jeszcze troszkę może się cofnijmy przed parkiem i opiszmy, bo też są wyjątkowe domy, stare, zdaje się, z jakich to lat, do czego kiedyś służyły?
14: Krzeszowice powstały, zostały ulokowane w 1286 roku. Natomiast świat usłyszał, można powiedzieć, że świat o Krzeszowicach, pod koniec wieku XVIII, kiedy tutaj zaczęto wykorzystywać źródła lecznicze, dlatego że znajdują się tutaj wody siarczkowo-siarczanowo-węglanowe o bardzo dużej mocy, o bardzo dużej zawartości właśnie siarczanów i ówcześni właściciele August Aleksander Czartoryski postanowił wykorzystać te wody i zaczął tworzyć uzdrowisko. Więc to, cośmy mijali jadąc do parku, to budynki dawnego uzdrowiska. Teraz ktoś już nie powie, że jedziemy do łazienek Zofia, bo tak się później nazywały zielone łazienki, łazienki Zofia. Teraz nazywa się to Małopolski Szpital Rehabilitacyjny, wykorzystujący te właśnie wspaniałe wody, które kolejne nowe odwierty tutaj otwieramy. No bo Krzeszowice było bardzo znanym swego czasu uzdrowiskiem. No niestety straciło swoją rangę po otwarciu Sfoszowic. Natomiast przejeżdżaliśmy koło, na przykład koło Foksalu. To był pałac rozrywki, gdzie były dwie sale balowe, gdzie były sale bilardowe. Obok była troszkę później, bo w latach XX wieku wybudowana Japonka, gdzie była kawiarnia, restauracja. Obok mi Japonki stoi teraz budynek liceum, a kiedyś to był to hotel zdrojowy. Pierwsze łazienki dla kuracjuszy to było 5 raptem domków, niedaleko stąd. Już nie istnieje nawet pod niej ślad. Jeśli chodzi o miejsca dla kuracjuszy, można zobaczyć tylko Zdrój Główny, gdzie pozyskuje się wodę siarczkową, stąd siarczanową, stąd często zapach, zwłaszcza jak jest niski pułap chmur, śmierdzi zgniłymi jajkami, bo taki zapach ma ta woda. Ale jest, leczy narząd ruchu, serce i coś, no, i reumatyzm. I reumatyzm, tak jest, te trzy rzeczy, wiedziałam, że trzy, jako matematyk to skupiamy się na liczbach, natomiast no, więc jego córka Izabela rozsławiła Krzeszowice właśnie dla celów rekreacyjnych, leczniczych. Później utraciła znaczenie właśnie, jak mówiłam, Krzeszowice, po czym w 1964 roku wrócono do pomysłu i uzdrowiska, rozbudowano łazienki Zofii. Wtedy stało się to ośrodkiem rehabilitacji narządu ruchu, ale już 3 lata później straciło status uzdrowiska, ale Krzeszowice starają się powrócić do tego statusu.
12: Te lata świetności Krzeszowic to kiedy? To jest międzywojnie, to jest wcześniej, czy to są lata już powojenne?
14: Krzeszowice całe czas są rozchwytywane przez kuracjuszy, ale to miały takie fale, jak pani wspomniała tutaj. To były właśnie, jak otworzono łazienki, czyli po połowie XIX wieku, później, kiedy doktor Józef Dietl zajął się znowu badaniem źródeł, czyli koniec lat 80., po czym właśnie, kiedy otworzono pierwszy taki sukces, duża ilość kuracjuszy, to był 1835 rok, największa liczba kuracjuszy, potem troszkę to spadło. Kolejny boom 1847 rok, kiedy otworzono kolej na trasie Kraków-Mysłowice i tutaj całe pociągi ludzi przyjeżdżały po prostu, żeby zwiedzać okolice, ale też uczestniczyć w życiu uzdrowiska.
12: Krzeszowice dziś, jakie są plany, jakie są tutaj ambicje mieszkańców, jak one dziś wyglądają, jak funkcjonują, kto jest mieszkańcem Krzeszowic?
14: No, mamy wspaniałych mieszkańców Krzeszowicach, którzy cały czas myślą tego miasta, rozbudowuje się, Krzeszowice się rozbudowują i myślą, władze myślą o reaktywacji uzdrowiska. Już od kilku lat prowadzone były odwierty, pomyślnie prowadzone, przygotowane są tereny inwestycyjne pod nowe lokalizacje ciekawych inwestycji, także no, widzę przyszłość Krzeszowic w dobrych barwach.
12: Muzycznie też Krzeszowice.
14: Muzycznie, tak, dlatego że właśnie w jednym z budynków należących kiedyś do zarządu, nawet nie może nie do zarządu, tylko do obsługi, co powstała zaraz po wojnie szkoła muzyczna i właśnie ta szkoła tutaj razem z Centrum Kultury i Sportu, który mieści się w dawnym właśnie Pałacu Rozrywki, to w budynku Foksal, nadaje ton życiu kulturalnemu Krzeszowic.
13: Ale też trzeba powiedzieć o sanktuarium.
14: Niedaleko, tak, niedaleko jest klasztor ojców karmelitów, sanktuarium Matki Boskiej Szkapleżnej. To fundacja Tęczyńskich, fundowała go Agnieszka Stęczyńskich-Firlejowa razem ze swoim bratem Janem Magnusem, ostatnim panem na Tęczynie. I do tegoż sanktuarium ściągają pielgrzymi z Małopolski, ze Śląska, ale też z całego świata. Jest to urokliwe miejsce, przy którym wody również są magiczne. Jest to źródło świętego odtembrowane troszkę poza klasztorem serca. Można to miejsce również. Także, a w Czernej przygotowali się na pielgrzymów. Mają i miejsca kontemplacji, i miejsca, gdzie można odpocząć, przenocować także.
13: Ale to jak matematyk, jak liczby, to ile osób mieszka w Krzeszowicach?
14: Wiem, że gmina Krzeszowice ponad 10 tysięcy, bo starała się kiedyś o powiat, ale w tym momencie pani nie powiem, bo no to się zmienia. Natomiast no powiem, że mój Tenczynek to największa wieś gminy Krzeszowice, bo muszę tutaj troszkę powiedzieć o miejscu swojego urodzenia.
12: To może nawet tak zrobimy, że o Tenczynku za moment chwilę porozmawiamy. Teraz posłuchamy jakiegoś utworu. Małgorzata Kleży dla państwa przygotowała całą plejadę piosenek chyba polskich, ale nie tylko, więc jak coś wybierze, to teraz tego posłuchamy.
13: Polskie też są, ale właściwie przygotowałam też te związane z festiwalem ojcowskim, na który się wybrałyśmy tutaj specjalnie. Dzisiaj kolejne koncerty, no to może

0: jakiejś innej
1: bajki. I to był oczywiście walc. I tak między innymi będzie, takie będą gania do najbliższej niedzieli w ramach festiwalu, piątego już festiwalu Chopin w Ojcowie. Wczoraj był początek na zamku w Koszkwi. Będzie dzisiaj w dzisiejszej audycji trochę opowieści z wczorajszego koncertu, ale dzisiaj także serdecznie Państwa zapraszamy do tego samego miejsca. Godzina 18, zamek w Koszkwi rozpocznie się recitalem słowno-muzycznym. Bożena Stachura, którą znamy z filmu Chopin Pragnienie Miłości, będzie czytać listy George Sand. Listy George Sand oczywiście do Chopina. To taki będzie początek, a później już recital na fortepianie historycznym, godzina 19. Tymczasem my, godzina 12.24, wracamy do Krzeszowic. Z nami pani Anna Łukasik, która jest przewodnikiem tutaj po Krzeszowicach, po zamku w Tenczyn głównie, i może do tego Tenczynka właśnie wróćmy, a raczej od niego rozpoczniemy, bo to jest miejsce pani urodzenia, pani wychowania, także no, sentyment na pewno jest. Od czego by pani zaczęła tę opowieść o tym miejscu?
2: Że Tenczynek to taka mała, skromna wieś, a ma już 707 lat. Także no, mamy historię za plecami, mamy się czymś chwalić, a okolica do życia jest przepiękna. Jura Krakowsko-Częstochowska, Kotlina Tenczynka, no naprawdę dają świetne warunki do życia.
3: Zamek Tenczyn to jest...
2: Tak, zamek Tenczyn jest w Rudnie, bo często słyszę, że zamek Tenczyn w Tenczynku. Nie. Chodząc do szkoły, często, bo dzieci z Rudna również chodziły do naszej szkoły w Tenczynku, była kłótnia, czy jest zamek. I doszło do kompromisu. Zamek Tenczyńskich w Rudnie. No tak, zgodnie z prawdą, no ale po prostu każdy dba o swoją małą ojczyznę.
3: Jak on wygląda, bo zamek Tenczyn to są ruiny tak naprawdę.
2: Tak, ruiny, natomiast już 16 lat trwają prace zabezpieczające, bo przed 2010 rokiem, chyba 5 lat albo więcej, zamek był zamknięty, ponieważ groził katastrofą budowlaną. Natomiast w 2010 roku zaczęły się prace zabezpieczające i w 2015 roku pierwsi turyści mogli wejść w lipcu. Nawet nie, chyba jutro jest 23, chyba to było 23 lipca, kiedy otwarto zamek z powrotem dla turystów. Zamek, który zwano Małym Wawelem, Drugim Wawelem albo Równy Wawelowi. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie to było zamczysko.
1: I był też browar.
2: Browar, tylko że tak, w najstarszych przekazach w testamencie z 1553 roku jest browar koło zamku i teraz nie wiemy, czy koło to znaczy poniżej zamku, bo tam też mówi się o winnicach, o browarzysku, czy też browar w folwarku Tenczynek. Bo wiecie Państwo, do produkcji piwa trzeba dużo wody, a w Rudnie rzeki nie ma, a w Tenczynku jest i ujęcia wody również. Więc no, na bramie wjazdowej na teren tenczyńskiego browaru kiedyś była data 1700, potem 1553, no ale niestety teraz nie wejdziemy na teren browaru. Od kilku lat browar jest zamknięty, no ówczesny właściciel zrobił, co zrobił, a szkoda, bo dla ludzi z Tenczynka i okolic browar zawsze był miejscem i pracy, i

0: po prostu no, sentymentu.
1: I jak dziś dojechać do Krzeszowic, do Tenczynka? Czy jest kolej? Można pociągiem? Autobusy jeżdżą z Krakowa?
0: Pociągiem od 1847 roku można dojechać do Krzeszowic. Natomiast z Krzeszowic do Tenczynka turyści przez lata chodzili na nogach szlakami turystycznymi. Albo z Woli Filipowskiej do Tenczka, koło Stawu Wrońskiego, wspaniałego miejsca, które było kiedyś kąpieliskiem, a teraz ostoją Szczeżu i Raka i na zamek Tenczyn. Tak właśnie podróżowano. W ubiegłym roku był autobus, który woził turystów z dworca na, do koło zamku, bo tam są kopuły i tam była wystawa. Natomiast teraz już autobusy po prostu, którym podróżują zwykli ludzie, potrzebując dostać się w różne miejsca, gminy Krzeszowice czy nawet dalej, również, ale najwięcej turystów przyjeżdża samochodami, bo jest nowa, szeroka droga do zamku Tenczyn przygotowana.
1: A zamek Tenczyn znajduje się na wzgórzu.
0: Tak, na wzgórzu wysokości 412 metrów na wygasłym wulkanie. Mimo, że jesteśmy na Jurze, zamek to wygasły wulkan.
1: Jest jakaś legenda związana z zamkiem w tym czasie?
0: O, dużo, dużo legend. Natomiast ja może powiem o takiej, opowiem legendę króciuteńką. Może ją potem przetłumaczę, tak jak robię to na zamku, a powiążę jeszcze z pewną miejscowością, której dotyczy ta legenda. A legenda brzmi następująco. Był sobie rycerz Tynek Starża. Miał dwie córki, Tęcze i Przeginie. Każda dla siebie wybudowała zamek. Zamek Tęczy to Tęczyn. Zamek Przegini to Przeginia. No i tłumaczymy. Tynek, czyli skąd pochodził w Krakowie nad Wisłą? Z Tyńca, bo okazuje się, że gdzie teraz klasztor tyniecki, to jak piszą badacze tamtych czasów, już w VIII wieku mogła tam być siedziba Toporczyków, bo tęczeńscy najpierw byli z rodu Toporczyków, ogromnego rodu w czasach państwa wielkomorawskiego. Ale kiedy tworzyło się państwo polskie, po prostu ich stamtąd wygnano. Przeszli niedaleko, do Morawicy. No i właśnie, natomiast wracamy do legendy. Starża, no to zawołanie bojowe, zawołanie rodowe nawiązujące do słowa starożytnym. W tym rozumieniu, że rodzina istniała jeszcze wcześniej niż państwo polskie. Tęcza to imię dziewczyny, ale też nad naszymi terenami bardzo często pojawiają się tęcze. Od tego zjawiska przyrodniczego nazwa lasów, nazwa zamku i nazwa rodziny. A było to na początku XIV wieku, kiedy tam właśnie w 1319 roku wybudowano pierwszą basztę. I to zrobił, i tam pomysł miał nawój z Morawicy. Człowiek, kasztelan, który pomógł Łokietkowi w zdobyciu dzielnicy senioralnej, a w efekcie zostaniu królem. No nie za darmo pomagał. Dostał potężne nadania ziemskie. Natomiast już sam zamek budował syn nawoja Jędrzej, który jako pierwszy podpisywał się z Tęczyna. Ale wracamy znowu do legendy. Od tęczy nazwa, od tęcz i imię tęcza dziewczyny, natomiast tęczyn, no bo czasem mówimy mamin, dom, babcin, but, ciocin, zegarek, prawda? Natomiast proszę Państwa, przeginia to na południe od zamku Tęczyn są dwie przeginie, duchowna i narodowa, i pod koniec czerwca przeginia narodowa obchodziła swoje 750-lecie. Ja tą króciutką legendę o zamku opowiadam w 10 zdaniach. A pani, która napisała opowieść o przegini, zajęło jej to 4 strony, bo ona rozbudowała jeszcze postać przegiń i tęczy. To były dziewczyny, córki Tynka Starży. Jedna przedstawiana jest z orężem. Ona miała swoją drużynę, która broniła swoich terenów, ale jak bronili, to nie mieli czasu na uprawy, więc byli głodni. Natomiast przeginia poświęciła się dbaniu o pola, więc z kolei jak miała wspaniałe zbiory, no to napadali ją. Więc siostry poszły do porady do ojca, co mają zrobić. Musicie się połączyć. Jedna będzie uprawiała, a druga będzie broniła. Czyli jedna jest od oręża, a druga jest od chleba. Pięknie zakończenie historii, którą poznałam dopiero miesiąc temu. A tak blisko obydwie miejscowości leżą od siebie.
1: Jak się mieszka w gminie Krzeszowice?
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak pytam ludzi z Tenczynka, nowych ludzi w Tenczynku, bo takich jak ja, z dziada, pradziada, jest nas niewielu. Mamy bardzo dużo nowych mieszkańców. Dlaczego wybrali Tenczynek? To mówili. Bo tu jest wszystko, co człowiekowi do życia potrzebne. Jest kolej, jest autostrada bardzo blisko, jest, jeszcze wtedy mówiono, kanalizacja, internet, przedszkole, szkoła z gimnazjum. To jeszcze w czasach, kiedy gimnazjum było. I sklepy, gdzie można płacić kartą. Teraz to jest oczywiste, ale jak pojedziemy w niektóre części Polski, to nie do końca tak oczywiste, prawda?
2: A ten wygasły wulkan jest także ciekawy.
0: Tak, po tym wygasłym wulkanie mamy wspaniałą pozostałość, bo obok zamku mój kolega Witek przygotował dla turystów wspaniałą rzecz. Muzeum Agatów. Bo na naszym terenie, na Jurze, znajdziemy mnóstwo skamienielin, skamieniałości. Natomiast właśnie w okolicach zamku, każdy, który każdego dnia w okresie wakacyjnym przyjedzie, może sobie wykupić warsztaty szukania agatów. Jak znajdzie, to można go przeciąć i wyszlifować. I w muzeum jest 1100 okazów wspaniałych agatów. Także no, skarby. Nazywa się Muzeum Skarby tej Ziemi, Muzeum Agatów, ale miejsce jest cały czas do odkrywania przez wielu, wielu ludzi. Nie tylko z Polski, ale ze świata. Spotykamy ludzi naprawdę z całego świata. Muszę sobie wyobrazić, że kiedyś miałam grupę motocyklistów z Brazylii. Z Brazylii, także no to naprawdę druga część świata.
2: Zdecydowanie tak. Też mamy utwór specjalny na teraz. Udało się ściągnąć. Tomasz Rosłan realizuje prędko. Zadbał o to, żeby Państwo mogli wysłuchać teraz. A czego?
0: Piosenkę Konik na biegunach, bo jego współtwórcą, pan Dybek, pochodzi właśnie z Krzeszowic.

0: I z tęczynkiem jest związany kto? Jest związany ktoś, kto jest związany z piosenką, którą przed chwilą wysłuchaliśmy.
1: Z Krzeszowicami.
0: Z Krzeszowicami. To jeszcze raz, jakbyśmy imię i nazwisko przypomnieli.
1: Pan Dybek.
0: Pan Dybek. I to był konik na biegunach, ale my jeszcze mówimy cały czas o gminie Krzeszowice, a więc też o tęczynku, a z kolei z tęczynkiem związany jest pewien bardzo znany aktor, był związany.
1: Tak jest, mówimy w tym momencie o Bogumile Kobieli. Nazywano go największym aktorem komediowym XX wieku. Przyjeżdżał do Tęczynka, ponieważ jego dziadkowie w Tęczynku mieli dom. I w Tęczynku również po swoim tragicznym wypadku w 1969 roku na trasie z Warszawy do Gdańska, no niestety tam odniósł takie obrażenia, że zmarł w szpitalu i został pochowany w tęczyńskim kościele, na tęczyńskim cmentarzu. I pamiętam jego pogrzeb. Żona szła i niosła grzyby, ponieważ tradycją rodzinną było zbieranie grzybów.
0: Filmy, w których zagrał, które pani zna, lubi?
1: Dużo filmów było, ale takie najbardziej popularne to Zezowate szczęście. No, grywał w teatrzykach, w kabaretach. Także no, starsze pokolenie, czyli takie jak ja, to jego pamięta, a młodsze, chociaż byłam zaskoczona, bo mieliśmy w szkole nowego ucznia, przyjechał spoza gminy Krzeszowice i potrafił wskazać turystom, gdzie jest grób Bogumiła Kobieli na cmentarzu, także dumna jestem z niego.
0: To jeszcze jedna, to znaczy to nie jest jedyna, ale na koniec też ważny zabytek w Tęczynku, brama zwierzyniecka.
1: Tak jest. Mamy taki zabytek, chyba jedyny na świecie. Wspaniałą bramę, która prowadziła do lasu hodowlanego, należącego do, stworzonego przez Potockich. Brama, na której można zobaczyć zwierzęta i dzikie, i psy, i prowadziła cztery bramy, kiedyś prowadziły do lasu zwierzyniec, ale jedna od strony właśnie Tęczynka w kierunku Krzeszowic była taka piękna, zdobiona i w 2010 roku została odrestaurowana.
0: I można ją dziś oglądać. My Państwa zachęcamy, żeby udać się do gminy Krzeszowice, zobaczyć Krzeszowice, zobaczyć Pałac Potockich, udać się do Tęczynka, pojechać na Zamek Tęczyn i może by z Panią Anną Łukasik, która tutaj przewodnikiem jest, się spotkać i umówić. Można?
1: Tak, zawsze można, bo oprowadzanie z przewodnikiem jest w weekendy, to mamy dyżury, natomiast jeśli grupa się zgłasza, to który jeden z dostępnych przewodników również chętnych oprowadza w tygodniu.
0: To ja jeszcze zapytam, czym się zajmuje Stowarzyszenie Nasz Tęczynek?
1: Stowarzyszenie Nasz Tęczynek, to powiem tak, że zostało powołane już 26 lat temu, aby doprowadzić do wybudowania sali gimnastycznej przy szkole. Udało się to. Po 7 latach piękna sala gimnastyczna pełnowymiarowa stała, a teraz działamy na rzecz mieszkańców. Pochwalę się, że wydaliśmy 4 książki o Tęczynku. Aktualnie jest świeżynka, bo w środę będziemy mieć w przyszłym tygodniu promocję tomików raszek jednego z tęczynian, pana Andrzeja. Jest wielu osobom, on pisze wiersze na różne okoliczności, a postanowiliśmy wydać jego taką najkrótszą formę, czyli fraszki.
0: Bardzo serdecznie pani dziękujemy. Pani Anna Łukasik była naszym gościem.
1: Jeszcze chcę dodać, że nie tylko książki, ale opracowaliśmy na przykład foldery informujące o Tęczynku. Na przykład w Tęczynku jest 27 kapliczek, można przejść śladem kapliczek. Powstał quest, którego jestem autorką razem z kilkoma osobami, które ten quest tworzyły. Artur, przechodź bokiem. Natomiast jeszcze opracowujemy
0: uczeń rozproszył.
1: Memorki po zamku. Po zamku Tęczyn. Mamy trasę questingową po zamku, którą bardzo trudną, jak się okazuje, ale małżeństwo z Torunia 2 lata temu ją rozwiązało. Zajmujemy się historią, teraźniejszością Tęczynka i zachęcamy mieszkańców do łączenia się w działania.
0: I mamy nadzieję, że Państwo zostali zachęceni i więcej tych ciekawostek, tych opowieści, których jest tutaj co niemiara, zachęcamy, żeby Państwo już sami odkrywali. Pani Anna Łukasik, to specjalnie dla Pani Anny utwór Anna Maria Czerwone Gitary.

I to były czerwone gitary. Anna Maria, jest godzina 12:45. My Państwa po godzinie 13:00 zabierzemy na wczorajszy festiwal Chopina w Ojcowie, czy festiwal Chopin w Ojcowie imienia Janusza Olejniczaka, gdzie rozmawialiśmy z pianistami, z uczestnikami tego festiwalu i nie tylko, ale to po godzinie 13:00, bo teraz korzystamy i zachęcamy Państwa, żeby skorzystać z tego, że jest piękne słońce. My jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, Krzeszowice pod Pałacem Potockich. Spacerujemy, oglądamy park pałacowy, patrzymy, jak dzieci spędzają wakacje, a tu naprawdę jest malowniczo, warto, jeśli są Państwo gdzieś w okolicach czy Krakowa, czy Katowic, żeby może taki jeden dzień wyjechać i właśnie Krzeszowice zwiedzić, zobaczyć, przypomnieć sobie, jeśli już tu Państwo byli, jak ta gmina wygląda pięknie, niegdyś bardzo znane uzdrowisko. Ale jest dziś 22 lipca i dziś jest rocznica urodzin Wojciecha Trzcińskiego, niestety zmarłego już w zeszłym roku, polskiego kompozytora muzyki rozrywkowej, który pisał między innymi dla takich artystów jak Irena Jarocka, Krzysztof Krawczyk, Urszula Sipińska czy Zdzisława Sośnicka. To my teraz wspólnie posłuchamy utworu By coś zostało z tych dni, słowa Wojciech Młynarski, a wykonanie Irena Jarocka.

To była Irena Jarocka, to teraz jeszcze jeden utwór tego samego kompozytora, którego dziś jest rocznica urodzin. Małe tęsknoty, słowa Andrzej Mogielnicki, śpiewała Krystyna Prońko, a skomponował Wojciech Czciński.

0: Krystyna Prońko, Małe tęsknoty, to by było takie wspomnienie muzyczne Wojciecha Trzcińskiego w rocznicę jego urodzin, ale my mamy szerszy przegląd, mówimy o Chopinie, o którym po godzinie 13, ale by nie tylko Chopin, nie tylko Wojciech Trzciński, latem słuchać ich warto, bo więcej rzeczy dzieje się w Krakowie, nieopodal którego się znajdujemy, 30 minut samochodem, w tyle tutaj do Krzeszowic dojechałyśmy z Małgorzatą Kleszcz, która Państwu opowie i zaprosi na te wydarzenia w Krakowie, w których warto wziąć udział w najbliższych dniach.
1: Tak mi się zdaje, że warto. One się jeszcze nie odbyły, więc tak sądzę, ale mogą Państwo sami sprawdzić i się przekonać. Już właściwie słynny Summer Jazz Festival Kraków, bo to 31. jego edycja. Jesteśmy już po kilku koncertach, natomiast przed nami dokładnie 25 lipca, przypomnijmy, że dzisiaj jest 22, będzie Nicholas Payton Trio. Zatem warto, może jeszcze jest szansa, żeby zdobyć bilety. To w Muzeum Mangi. Też nieraz mówiliśmy o tym miejscu, o wystawach i wydarzeniach w tym miejscu na antenie Radia Wnet, gdzie Państwo, przypominam, mogą nas słuchać w Krakowie. 95,2 to jest ta częstotliwość, no ale pojawią się także piosenki, tak zwane piosenki bez słów Krzysztofa Komedy. To już bliżej 16 sierpnia. Są jeszcze bilety, to warto sprawdzić ten bardzo obszerny repertuar kolejnej edycji Summer Jazz Festival Kraków, a dla tych, którzy wolą w ciszy podziwiać sztukę, to w Muzeum Narodowym od czerwca wystawa łącząca pracę Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehofera. Na pewno wspaniałe prace. Moja cudna młoda chociażby i portrety Wandy Siemiaszkowej w roli panny młodej w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. To od czerwca do grudnia 2026 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie, po którym może nawet i warto się zwyczajnie przejść, zwłaszcza jak jest się w Krzeszowicach, co właśnie z Hanną Tracz robimy. Zmierzamy w dół od Pałacu Potockich kilkadziesiąt kroków, ażeby posmakować tutaj jakichś innych lokalnych miejsc. Słońce dzisiaj pełne na nas patrzy, a więc to tylko umila tę przechadzkę. Godzina 12:56, to jeszcze może się z Państwem pożegnamy jakimś utworem. Może na przykład właśnie chociażby jazzem, skoro było o Summer Jazz Festival, to mamy tam chyba w bazie przygotowany utwór jazzowy. Mam nadzieję, że Tomasz Rosłon znajdzie, a jeżeli nie, to niech to będzie dla nas wspólnie muzyczna niespodzianka.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Dzień dobry, minęła 13:00. W tym wydaniu wiadomości PiS zaprzecza w sprawie Boguckiego, ile kosztuje wojna w Iranie oraz agenci AI uciekają z piaskownicy. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaprzecza, jakoby Zbigniew Bogucki miał być nowym kandydatem jeszcze największej partii opozycyjnej na premiera. Jak donosi Kanał Zero, choć od tygodni głównymi faworytami do fotela szefa rządu byli Przemysław Czarnek oraz Mateusz Morawiecki, to Jarosław Kaczyński zdecydował się na zupełnie inny ruch. Szefem przyszłego gabinetu prawicy ma być Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta RP. Ponoć otrzymał też zgodę swojego przełożonego Karola Nawrockiego. Obalony prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oraz jego żona Cilia Flores mają dziś stanąć przed sądem federalnym w Nowym Jorku. Rozprawa ma dotyczyć harmonogramu postępowania w sprawie zarzutów o handel narkotykami, a prokuratura i obrona proponują rozpoczęcie procesu w czerwcu przyszłego roku. Maduro i Flores zostali zatrzymani 3 stycznia podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w Caracas, przeprowadzonej na polecenie Donalda Trumpa. Następnie przewieziono ich do USA. Amerykańska prokuratura zarzuca im wykorzystywanie stanowisk państwowych do ułatwiania przemytu kokainy. Oboje nie przyznają się do winy. Wojna z Iranem kosztowała dotąd Stany Zjednoczone 37,5 miliarda dolarów, poinformował sekretarz wojny Pete Hegseth. Pentagon zwrócił się jednocześnie do Kongresu o przyznanie kolejnych miliardów dolarów na finansowanie operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie, podaje Associated Press. Hegseth nie podał szczegółowego podziału kosztów, jednak mają one obejmować m.in. działania lotnicze, operacje morskie, rozmieszczenie dodatkowych sił oraz uzupełnianie zapasów uzbrojenia i amunicji wykorzystywanych podczas trwającej kampanii przeciwko Iranowi. Według amerykańskich władz konflikt nadal wymaga zwiększonych nakładów finansowych, a Pentagon argumentuje, że dodatkowe środki są niezbędne do utrzymania gotowości bojowej i kontynuowania operacji w regionie. Ukraińskie drony zaatakowały centra logistyczne należące do największego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries. Według rosyjskich władz i właścicielki firmy rannych zostało co najmniej 15 osób. Ataki objęły magazyny w kraju krasnodarskim oraz stawropolskim. Pracowników ewakuowano. Jest to już drugi atak na infrastrukturę tej firmy w ciągu 4 dni. W sobotę uderzenia na magazyny w Tambowie i Elektrostalu miały kosztować życie 8 osób. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że celem były centra logistyczne wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiej armii w podzespoły do dronów, sprzęt nawigacyjny i inne wyposażenie. OpenAI poinformowało, że podczas wewnętrznych testów bezpieczeństwa część jego najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji zdołała obejść zabezpieczenia kontrolowanego środowiska testowego i podjęła próbę włamania do systemów platformy Hugging Face. Według firmy autonomiczni agenci AI testowani w tzw. piaskownicy wykryli lukę w zabezpieczeniach i wydostały się poza wyznaczone środowisko. Następnie obrały za cel platformę Hugging Face, jeden z największych na świecie serwisów służących do udostępniania modeli sztucznej inteligencji, uzyskując dostęp do części wewnętrznych systemów. OpenAI określiło incydent jako bezprecedensowy i poinformowało o współpracy z Hugging Face w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz wzmocnienia zabezpieczeń. Eksperci podkreślają, że środowiska testowe powinny uniemożliwiać modelom opuszczanie kontrolowanego otoczenia, a ten przypadek wskazuje na poważną lukę w systemie ochrony.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawin. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
7: Co
1: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: I podróże małe i duże w Radio Wnet trwają i my na taką podróż po Małopolsce Państwa zapraszamy. Kolejny dzień. Hanna Tracz, Małgorzata Kleszcz. Powodem, dla którego jesteśmy w Krakowie i w okolicach, jest Festiwal Chopin w Ojcowie. Już piąty, trwający do 26 lipca. Dzisiaj także koncert o godzinie 19. Kamila Sacharzewska zagra na fortepianie historycznym. Później po wszystkim koło godziny 19.50 będzie spotkanie z artystami. Ale na początek, tak jak wczoraj, festiwal rozpoczęło spotkanie z Piotrem Witem dookoła jego książki Chopin i jego Paryż, tak dzisiaj będzie to recital słowno-muzyczny Bożeny Stachury i właśnie Kamili Sacharzewskiej w związku z listami Georges Sand do Chopina. I nie tylko, tutaj pojawi się też trochę niespodzianek. Zapraszamy Państwa, bo wstęp jest wolny. A wczoraj wybrałyśmy się także oczywiście na oficjalne otwarcie festiwalu i udało nam się porozmawiać z artystą Tomasz Ritter, który rozpoczął na fortepianie historycznym. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy, jak się przygotowywał, co nam opowiedział o tegorocznym festiwalu.
4: I dosłownie godzinę przed koncertem Tomasz Ritter, naszym gościem, pianista, który rozpoczyna ten festiwal, piąty festiwal w Ojcowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jest pan po próbie, właśnie dopiero co, zgadza się?
5: Tak, tak.
4: No i jak myśli, jak emocje przed samym występem?
5: No, czas przed koncertem to jest zawsze bardzo intensywny i pełen taki skupienia czas, gdzie trzeba, zwłaszcza w kontekście fortepianów historycznych, te fortepiany są różne, różnie się zachowują w stosunku do otoczenia. Tutaj mamy otoczenie z jednej strony bardzo piękne, bo zamku, ale z drugiej strony jest to też wymagające ze względu na temperatury, na wilgotność, na transport, który ten fortepian przebył, więc różnego rodzaju trzeba przeprowadzić, że tak powiem, no, że tak się wyrażę, test instrumentu pod różnymi kątami.
4: Fortepian historyczny, co znaczy? Może trochę więcej? Z którego roku? Jakieś didaskalia?
5: Instrument, na którym dzisiaj występuję, to jest instrument Erarda z 1857 roku. Erarda, czyli twórcy instrumentów z Paryża, i między innymi na takich instrumentach grał również Fryderyk Chopin, więc jest to instrument, no można powiedzieć, powiązany z muzyką romantyczną i tymi kompozytorami.
6: Jak się gra na takim fortepianie? Jak się panu na tym gra?
5: No tak jak wspomniałem, te instrumenty potrafią się różnić od siebie, nawet jeśli opuściły fabrykę, że tak powiem, bliźniaczo. Wiek robi swoje, to w jaki sposób były utrzymywane, to też w jakich warunkach obecnie stoją. Instrumenty te są mają nieco inną budowę i mechanikę, one są prostostrunne, a nie tak jak we fortepianie współczesnym mamy struny skrzyżowane. To się przekłada na trochę inną barwę dźwięku, na inne kontrasty między rejestrami, na inną dynamikę. Te fortepiany nie były aż takie, można powiedzieć, potężne dźwięku, nie takie pełne, ale daje to przewagi w innych polach, mianowicie klarowności, takiej jasności brzmienia, można powiedzieć. I to się przekłada również na interpretację utworu. Te instrumenty były bardziej pomyślane właśnie z myślą o takich przestrzeniach jak ta, można powiedzieć, nieco bardziej kameralne, nieco bardziej intymne niż dzisiejsze sale koncertowe.
4: Dlaczego pan się zgodził na występ na takim festiwalu?
5: No, bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony przez panią profesor Cieniawę i panią Paprocką. No, dla mnie było to oczywiste, że żeby tu wystąpić, również ze względu na moją znajomość z profesorem Olejniczakiem, nieodżałowanym, z którym też miałem przyjemność się spotkać, no, niejednokrotnie i pracować na różnych, że tak powiem, płaszczyznach. I dlatego dla mnie to było jakby szybka decyzja, żeby wystąpić na festiwalu jego imienia.
4: Co w repertuarze dokładnie?
5: Zabrzmi muzyka Beethovena, konkretnie jego 32 wariacje, c-moll. Następnie trzy pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna i dalej część chopinowska, w której pojawią się mazurki, ballady, nocturn, polones i etiuda.
6: kto przychodzi na takie festiwale? Czy pan w ogóle jak gra, to pana interesuje publiczność? Czy skupia się pan na to, żeby jak najlepiej wykonać te utwory?
5: No zdecydowanie ta druga raczej odpowiedź, czyli ja jestem pochłonięty swoją pracą i skupiony na muzyce i na tym, żeby wykonać swoją część jak najlepiej. Podejrzewam, że po koncercie będzie więcej okazji się, że tak powiem, zaznajomić z publicznością.
6: A wiedział pan, że tu był kiedyś Chopin w tym zamku?
5: W tym konkretnym? A to nie wiedziałem. No to widzi pani dodatkowa konotacja i mam nadzieję inspiracja może.
3: No to widzimy się po koncercie, a słyszymy w trakcie. Bardzo dziękuję. Tomasz Ritter był naszym gościem. Do usłyszenia.
5: Dziękuję również.
3: Drodzy Państwo, festiwal chopinowski w Ojcowie trwa, co zresztą słychać, bo dokładnie teraz Tomasz Ritter na fortepianie i tak będzie nam towarzyszyć. Będziemy go słuchać, będzie w tle, a ze mną pani Bożena Stachura, która jest aktorką, która przyjechała także specjalnie, będzie występować, ale nie grać na fortepianie, chyba że coś mnie ominęło. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Jutro, zdaje się, pani na scenie?
7: Bardzo serdecznie zapraszam jutro tu na ten piękny zamek w Koszkwi na godzinę 18, gdzie zaproszę Państwa na opowieść o Chopinie oczami George Sand. To jest taki mój pomysł, który zrodził się na Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, kiedy zostałam poproszona o poprowadzenie nocnego konkursu, no nie konkursu, tylko koncertu Nocturne. Nocturne, nazwa inspirowana dziełem muzycznym, który ma taki charakter intymny, właśnie bardzo romantyczny, nastrojowy, i tak chciałam poprowadzić ten koncert i wymyśliłam sobie, że sięgnę po pamiętniki, zapiski George Sand, jej listy do Chopina i przyjrzę się, co ona o tym Chopinie tam wypisywała, i zrobiłam taki kolaż wspomnień George Sand właśnie o tych 8 latach ich związku, ich miłości, która zaczęła się od miłości szalonej, a skończyła się jak miłość matki do chorego syna. I skończyła się tragicznie, bo się nie pożegnali. Chopin nagle odszedł, nie chciał mieć z nią kontaktu, umarł. Nie było jej zgody na to, że nie mogła go pożegnać. I do końca życia tak naprawdę George Sand żyła w takim bólu, że nie rozstali się w przyjaźni i kochała go do końca życia. Zresztą w najbardziej osobistych rzeczach Chopina właśnie ponoć znaleziono tę pierwszą karteczkę, którą George Sand napisała do niego. On vous adore, panie Chopin, co znaczy ktoś pana uwielbia. I podłożyła mu to podczas koncertu w Paryżu u Pleyela na fortepianie. I tak mu wyznała bardzo odważnie, wtedy to było krytykowane, no, jakieś, że targnęło nią jakieś szalone uczucie. I rzeczywiście wtedy zaczęła się ta ich miłość. Chopin ją bardzo szanował, bardzo liczył się z jej zdaniem. Ona współtworzyła wiele jego dzieł. On się po prostu...
3: No właśnie, czy ta miłość jest zapisana w utworach Fryderyka Chopina jakoś?
7: Myślę, że tak. Myślę, że tak. I myślę, że w ogóle to są badacze od tego. Ja się nie... Nie szczycę taką wiedzą jak badacze. Ja sobie poczytałam to, co poczytałam. Przygotowałam materiał taki, jaki przygotowałam, ale pewnie ci, co się tym zajmują, to potrafią odkryć dokładnie, w którym utworze, gdzie są jakieś ślady. Ale na pewno to ona go zawiozła na przykład na Majorkę, gdzie w klasztorze Kartuzów powstały arcydzieła, jakimi są preludia. I właśnie w moim wieczorku jest cały rozdział poświęcony preludiu deszczowemu. I właśnie Kamila Sacharzewska, która będzie uczestniczyć jako pianistka w tym wieczorze, będzie grała to preludium właśnie po tej opowieści, jak ono powstało. I ono powstało właśnie w czasie wielkiej burzy, w czasie wielkiego deszczu. Stąd inspiracja z przyrody, z lęku, z bólu, który Fryderyk tego wieczoru przeżywał. On tam na tej Majorce miał straszne stany psychiczne. Te preludia to wszystko zawierają. No ale na tę Majorkę zawiosła go George Sand, więc te preludia w jakimś sensie są dzięki niej.
3: Jak to jest się wcielić w taką rolę niełatwą?
7: To znaczy tak, ja się nie wcielam tak, jak aktorki się wcielają w rolę, czyli ja nie gram George Sand, nie udaję George Sand. Ja będę Bożeną Stachurą, która czyta jej jak najprościej i jak oddając tej jej poezji, bo ona rzeczywiście pięknie pisała i te listy i te wszystkie frazy są niezwykle dla mnie w ogóle nowoczesne i takie jak czytam, to tak jakbym o współczesnej dziewczyny jakieś zapiski o miłości do kochanka. Ale muszę to podkreślić, żeby nie minęło, że ten wieczór to jest tak skomponowany właśnie przeze mnie, że ta opowieść o miłości składa się z 6 rozdziałów, a pomiędzy tymi rozdziałami są, i to jest największy uważam cymes tego wieczoru, że są grane na żywo utwory Chopina przez zawsze wybitnych pianistów. Już grałam z uczestnikami konkursu chopinowskiego, bo już to kilka razy ten program zrobiłam i tym razem mam wspaniałą nie akompaniatorkę, bo to nie można tak mówić, to jest oddzielna jakby działka. Mam wspaniałą pianistkę Kamilę Sacharzewską, która tutaj jest związana z tym festiwalem i ona będzie jakby dialogować z tym tekstem George Sand, który ja będę czytać, bo to jest tak jakby dialog kochanków. Mówi George Sand o miłości, a Chopin odpowiada muzyką. I uważam, że to jest właśnie bardzo potrzebne dopełnienie tego, no tego, co sobie zamierzyłam, że same zapiski bez tej muzyki nie dałyby tej pełni miłości. Bo to jest tak właśnie wywołanie jakby tej sytuacji, kiedy George Sand go słuchała. Ja sama powiem pani, że jak siedzę na scenie i na przykład grał taki Takashi Yamamoto, wybitny japoński pianista w Sannikach, to robiliśmy w Centrum Międzynarodowym Centrum Chopina. I jak on zagrał preludium deszczowe, to ja się rozpłakałam, bo ja się poczułam zupełnie jak George, która siedziała właśnie tak przy jego fortepianie i on grał fenomenalnie. To jest takie przeżycie niesamowite, że ta muzyka Chopina na żywo jednak to jest zupełnie co innego, jak się słucha z płyt.
8: Chopin jest pani bliski, zdaje się, od lat też znamy panią z filmu Chopin Pragnienie Miłości.
7: Tak, ja właśnie...
8: Możemy trochę wrócić też do tych czasów.
7: Ja właśnie przy tym programie często o tym wspominam, że ja nie byłam dzieckiem kształconym muzycznie, nie byłam w szkole muzycznej, ale wychowywałam się w Dusznikach Zdroju. W Dusznikach Zdroju, w których tak naprawdę Chopin dał pierwszy międzynarodowy koncert. Wtedy to był Niemcy, Duszniki były niemieckim miasteczkiem i on tam wystąpił jako młody chłopiec, bowiem on się tam leczył na te swoje mustulikcy, ja nie umiem powiedzieć nazwy tej choroby.
8: Mukowiscydozę.
7: Tak, mukowiscydozę. On się tam leczył właśnie w Dusznikach Zdroju, w sanatorium. I duszniki są bardzo dumne z tego, że Chopin tam w młodości bywał i jest bardzo dużo pamiątek. Jest właśnie dworek Chopina, w którym jest odlana jego dłoń, jego twarz. Kopie są zrobione. I ja jako małe dziecko po prostu chodziłam do Parku Zdrojowego, gdzie w czasie międzynarodowych festiwali chopinowskich, które się tam od 80 lat odbywają, ponad 80 już, to ja po prostu tak pamiętam, tak jak teraz tu siedzimy, że ja siedziałam na ławce

0: nocy. Czyli jakby wyśpiewałam sobie, mając 6 lat, to są takie dziwne... Chodziłam do parku, tam był taki niesamowity pomnik Chopina, który przedstawiał go jako przepięknego, chudego młodzieńca, zawiniętego w takiej jakiejś pozie. I ja jako małe dziecko po prostu stawałam pod tym pomnikiem, wpatrywałam się w Chopina, a potem zagrałam, debiutowałam na dużym ekranie rolą Solange, tak samo wpatrzoną w Chopina, tak samo zatroskaną jego zdrowiem. Także ten Chopin jest niesamowicie obecny właśnie w taki sposób w moim życiu. I teraz, jak już postanowiłam opowiedzieć o tej miłości, to właśnie nie tej małej dziewczynki pod pomnikiem w parku, nie tej szalonej Solange z filmu, tylko oczami dojrzałej kobiety, która go naprawdę kochała nadzwyczajnie, czyli Georges Sand. I stąd się wziął ten pomysł, że sięgnęłam już, też już jestem, nawet już jestem starsza od Georges Sand, jak wtedy była w związku z Chopinem. I to wszystko razem tak jakby jest pełnią, uważam. Nie wynika z takiej jakiejś całości. Fajne.
1: Czy widziała pani ten najnowszy film o Chopinie? Chopin? Też jako człowiek, który grał w filmie i o Chopinie i który w ten sposób jest związany, może ma pani jakąś opinię? Czy jeszcze pani nie widziała?
0: Właśnie chyba profilaktycznie nie zobaczyłam jeszcze tego filmu, żeby nie musieć mieć opinii, bo słyszałam różne i wiedziałam, że będę o to pytana na premierę, jakby nie poszłam, więc potem już ten film jakoś przeleciał i jakoś jeszcze za nim nie tęsknię. Ja lubię bardzo nasz film.
1: Oczywiście.
0: On nie był dobrze przez wszystkich przyjęty, pamiętam dokładnie.
1: Który ale to był rok? Proszę przypomnieć.
0: Premiera? 2002 rok. A w 2000 roku kręciliśmy go, także w ubiegłym roku było 25-lecie od ostatniego Klapsa, a w przyszłym roku mamy 25-lecie od premiery i mam zamiar jakoś to uczcić jakimiś spotkaniami właśnie z kolegami z obsady. Bardzo bym chciała, żebyśmy się we czwórkę spotkali. Danuta Stenka, Piotr Adamczyk, Adaś Woronowicz i ja. I żebyśmy się pierwszy raz się spotkamy od premiery.
1: 25 lat.
0: Mieliśmy 50-lecie Nocy i Dni, a w przyszłym roku mamy 25 lat od Chopina.
1: Pragnienia miłości, które zapewne to pragnienie dotyczy w jakiś sposób każdego z nas. Zapraszamy Państwa na godzinę 18.
0: Na godzinę 18 na zamku w Koszkwi. Kamila Sacharzyska, fortepian, Bożena Stochura, zapiski i listy Georges Sand. Jest to skomponowane tak, że się naprzemiennie odbywa muzyka i czytanie, więc myślę, że dla każdego coś ciekawego.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Zapraszam. Do usłyszenia.

0: I tak zakończyła oczywiście Anna Szałapak. To ten głos, między innymi ten głos, który niewątpliwie kojarzy nam się z Krakowem, gdzie jest Radio Wnet jeszcze przez chwil parę i opowiadać Państwu będzie, chociaż dokładnie z Krzeszowic, to 20 kilka minut od Krakowa, można spokojnie dojechać pociągiem, a dziś właściwie człowiek ma ochotę jak najmniej być w pomieszczeniach, bo jest bardzo piękne słońce i chociaż wczoraj tak dzień się zaczął, tak później przywitał nas deszcz, ale to nie przeszkodziło bardzo licznie zgromadzić się na koncercie chopinowskim i przed wykonaniem Tomasza Rittera udało mi się spotkać z dwoma bardzo miłymi paniami. Posłuchajmy.
1: Jesteśmy przed koncertem i przed spotkaniem, które otwiera wydarzenie Festiwal Ojcowski, piąty już Festiwal Chopinowski w Ojcowie, chociaż dzisiaj na zamku w Koszkwi ludzie się zbierają, jeszcze trochę czasu zostało. Ja się zapytam, przede wszystkim powiem dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani, która jest słuchaczką Radia Wnet.
2: Jestem słuchaczką Radia Wnet, wierną od wielu, wielu lat, a ponieważ jestem stąd, jestem krakowianką, przewodnikiem turystycznym po mieście i tutaj jestem zaprzyjaźniona z właścicielami zamku w Koszkwi. W związku z tym z większym entuzjazmem przyjąłem wiadomość, że tutaj w Odrych Gniazdach będą odbywać się poszczególne etapy festiwalu chopinowskiego, Koszkiew, Pieskowa Skała, Zamek w Ojcowie, no więc pomysł uważam fantastyczny i w ogóle cały szlak Odrych Gniazd zaczyna funkcjonować tak jak powinien, czyli przyciągać nie tylko mieszkańców Polski, ale też turystów zagranicznych, no ja tutaj obsługuję turystów francuskojęzycznych i którzy mogą poznać dzięki temu naszą historię, naszą spuściznę takie wielkie nazwiska jak Chopina, ale jak gdyby to jest początek i później można stopniowo właśnie tutaj się zagłębiać w to, co jest naszą ogromną wartością. Od Krakowa, od Babelu, pierwsze Orle Gniazda, aż po Częstochowę jest naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia, do słuchania, do spotykania ludzi. Super, bardzo mi się podoba ten pomysł.
1: No i tutaj właśnie ludzie się spotykają, pani Maria Witt także z nami, jak nastroje. Pani Mario, dzień dobry.
3: Kółko się ciągle zamyka, otwiera. Po pierwsze w biurze radia w marcu czy w lutym jeszcze zobaczyłam program jakiegoś festiwalu nieznanego mi, więc się zainteresowałam i to radio mnie przekierowało na organizatorów i ośmieliłam się zaproponować książkę Piotra Witta, czyli męża, o Chopinie, o początkach kariery jego w Paryżu. No i to uzyskało zainteresowanie, bo książka już ma swoje, zrobiła swoje, swoją ścieżkę czy swoją drogę i już się dała poznać prawie wszędzie, no ale do Krakowa zawitaliśmy po raz drugi, ale po 10 latach, więc uważam, że pół pokolenia już urosło i trzeba z Krakowem również się zbratać, a zwłaszcza, że festiwal nosi imię Janusza Olejniczaka i myśmy równo 3 lata temu pojechali na jego koncert do Noan, gdzie jest siedziba Georges Saint, o której się dużo mówi w tym roku. Jest rocznica jej śmierci, ale Janusz Olejniczak to był wspaniałym pianistą i ja wiele razy na jego koncerty się udawałam iśmy się spotykali czasem prywatnie, nie w gronie przyjaciół, tylko ja za nim biegałam, a oprócz tego biegałam na koncerty jego za czasów jego konkursu chopinowskiego. Byłam młoda, więc miałam siłę biegać za wszystkimi, których polubiłam.
1: Tak, jest też wystawa poświęcona Januszowi Olejniczakowi oraz mam nadzieję, że spotkanie z jego synem Pawłem Olejniczakiem się uda. To życzymy miłego koncertu, dobrych wrażeń. Pani też w Paryżu bardzo często chodzi na koncerty chopinowskie. Pewnie ten poziom jest duży, jest wysoki. Czy jakieś oczekiwania?
3: Nie tylko chopinowskie, więc nie trzeba nas Polaków kwalifikować jako tych maniaków Chopina. Ja rzeczywiście lubię muzykę i Piotr Witt ze mną zaczął chodzić na koncerty właściwie dosyć ustawicznie, ponieważ stracił słuch, to teraz już to jest rzecz przeszła.
1: Ale spotkanie będzie, on otwiera ten festiwal Chopina w Ojcowie, a za chwilę się rozpoczyna, także bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia, tak pewnie należałoby powiedzieć.
3: Tak jest.
2: Do widzenia.
1: Pan Jehuda Prokopowicz jest naszym gościem, pianista i półfinalista 19 konkursu chopinowskiego, a także pianista, który wystąpi na 5. festiwalu ojcowskim, na którym się spotykamy, który trwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Co to jest za wydarzenie dla pana szczególne? Jak pan postanowił się na nie ubrać i przygotować?
4: Cały ten festiwal to jest cudowne wydarzenie. To jest jedno z moich ulubionych wydarzeń w roku, ponieważ prowadzą to moi bardzo bliscy znajomi. Mieszkam u nich czasem, ćwiczę na ich świetnym fortepianie, więc naprawdę cudowne wydarzenie. Specjalnie przyjechałem wcześniej, żeby być na rozpoczęciu, żeby też zamieszkać, żeby sobie ćwiczyć. Nikt mi nie przeszkadza w tak pięknym Ojcowie, w tak pięknym parku. Także tylko się cieszyć, wypoczywać i sobie spać długo.
1: A skąd pan przyjechał?
4: Przyjechałem z domu, który jest pół godziny stąd, z Krakowa. Dopiero co wróciłem z koncertowania za granicą, ale na szczęście wróciłem do przyjemności polskich.
1: Od czego pan zaczął grę na Yamasze, na której pan ćwiczy, z tego co mi wiadomo?
4: Teraz ćwiczę na Yamasze, tak, tutaj w Ojcowie ćwiczę na Yamasze. Jeszcze niestety nie byłem. Dopiero teraz przyjechałem do zamku w Koszkwi, ale będę ćwiczył na pewno dużo Szpilmana, bo będę grał niedługo w Lublinie. Mam nadzieję, że nie będą mi kazać przestać grać, bo będzie trochę głośno, ale raczej nie przestaną. Nie będą kazać.
1: Pan mieszka w Krakowie na co dzień, to znaczy, że Ojców nie jest panu mało znaną miejscowością, miejscem tutaj na mapie, czy nie, czy dopiero jest odkrywany?
4: Jest odkrywane, nie byłem tu jeszcze często, trochę za rzadko byłem. Mam nadzieję być coraz częściej i coraz bardziej zwiedzać te cudowne okolice sam i nie tylko sam.
1: Bo to nie tylko dlatego, że Chopin był w Ojcowie, Ojców jest piękny.
4: Na pewno nie, ponieważ jest też pan Ryszard Paprocki, który ma wspaniałą willę, w której mogę mieszkać.
1: No właśnie, witamy, dzień dobry, już państwo słyszeli ten głos. Rozumiemy, że te prace tam związane z dłonią Janusza Olejniczaka już wszystko zostało wykonane, tak?
5: Tak, właśnie zabieramy za chwileczkę Judę do siebie, do Ojcowa, żeby przede wszystkim zobaczył, że ma chyba mniejszą dłoń niż Radziwonowicz, dlatego że to jest prawie taka jak u Rachmaninowa. Będziemy badać rozstawy dłoni.
1: Ale to jest jakaś aluzja, tak?
5: Nie, broń Boże, to znaczy chodzi o rozstaw od małego palca do kciuka, największy jaki na klawiaturze można zrobić. W związku z tym rzeczywiście zdziwić się można. Karol Radziwonowicz na tym odcisku dłoni ma bardzo dużą tę dłoń.
4: Pozazdrościć też tak. Można na pewno.
5: Ale Lidia Grychtołówna ma za to taką, że dziewczynki 10-letnie mają większe.
1: Tomasz, to faktycznie fascynujące. Tomasz Ritter, który dzisiaj rozpoczyna ten festiwal, grać będzie na fortepianie historycznym. Pan również?
4: Ja nie. Ja będę grał na współczesnym. Na historycznych rzadko grywam bardzo. Przepadam za współczesnymi fortepianami, ponieważ wydaje się można więcej niezwykłości uzyskać, ale może po dzisiejszym recitalu zmienię zdanie.
1: Dlaczego słuchać Chopina? Bo grać Chopina nie każdy może. Jest kilku wybrańców, którzy grają na takim poziomie Chopina, ale też może właśnie każdy powinien grać Chopina. To jest pytanie, po co Chopina słuchać?
4: Gotować każdy może, tak jak grać Chopina każdy może. Według mnie myślę, że to wszystko, co my teraz widzimy, ten piękny zamek tutaj, piękne drzewa i zapachy, które są, to wszystko jest właśnie w muzyce Chopina, więc można po to słuchać muzyki, żeby siedzieć sobie w salonie, a widzieć takie tereny.
1: A jak zagrać Chopina, nie mając fortepianu ani pianina?
4: W duszy, proszę panią.
5: A ja mogę tutaj dodać, że Juda, bo Juda to jest zdrobnienie od Jehudy, Juda niedawno opublikował taką rolkę, która wszystkich chyba w Polsce zdziwiła, gdzie wszedł do jeziora i zaczął grać na wodzie. To znaczy nie było tam fortepianu w tej wodzie, tylko po prostu była tafla wody, no i zaczął grać i później to, no, skończył tę rolkę, opublikował ją i skontaktowałem się gdzieś w jakiś sposób SMS-em czy coś, co ty planujesz, no i zobaczysz. No i teraz nie wiemy, co się stało, bo się chyba coś stało, ale to powiem.
1: Ale się dowiemy?
4: Stało się, już to zostało oficjalnie zaanonsowane, zagrałem na festiwalu Open Air i właśnie ta rolka na tej tafli, to było nagranie do tego festiwalu.
1: To ja od razu takie uzupełniające pytanie. Starsi ludzie przychodzą na takie festiwale, to jest obserwacja poczyniona nawet i tutaj, a zagrałeś na openerze. Jak tych młodych zachęcić? Czy nie trzeba może zachęcać? Może to jest takie powiedzenie, że młodzi się nie interesują klasyką, a może jest inaczej, a jeśli nie jest inaczej, to jak zachęcić, żeby jednak słuchali?
4: No myślę, że na pewno świetnym pierwszym krokiem jest właśnie wystawienie monumentalnego dzieła Fryderyka Chopina na takim festiwalu jak Open Air. Wydaje się, że jesteśmy w czasach, w których emocjonalność jest to coraz ważniejsza w codziennym życiu człowieka, więc muzyka klasyczna i Fryderyk Chopin, myślę, może być coraz ważniejszy też dla młodych ludzi.
1: Tylko czym będzie nasze życie, jak tak codzienność przejmie ta emocjonalność Chopina? No, co się wtedy stanie?
4: Właśnie przekonamy się, ale mam nadzieję, że jednak na co dzień można też Mozarta słuchać, nie tylko Chopina.
1: I tak zakończyła rozmowę z Jehudą Prokopowiczem Małgorzata Kleszcz. Później powiedziała, idziemy i poszłyśmy, a nawet poszliśmy wszyscy na koncert Tomasza Rittera, który wczoraj odbył się na zamku w Koszkwi. Dziś kontynuacja festiwalu Chopin w Ojcowie. Wszystkie informacje Państwo znajdą w internecie. Dokładny rozkład tego festiwalu, który jeszcze aż do weekendu potrwa, nie tylko w Koszkwi, ale dziś w Koszkwi. I owszem, to tak, posłuchamy utworu teraz Gazebo, I Like Chopin, bo wszyscy Chopina lubią, a przynajmniej wszyscy, z którymi wczoraj mieliśmy przyjemność spotkać się w zamku w Koszkwi.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: Jeszcze taki suplement do tej naszej podróży po Dolinie Prądnika, po tutaj Jurze krakowsko-częstochowskiej, po której z Małgorzatą Kleszcz podróżowałyśmy właśnie w związku z festiwalem Chopina w Ojcowie, ale też odkrywałyśmy te miejsca, Park Narodowy w Ojcowie, byłyśmy w Pstrągarni, byłyśmy w Winnicach, byłyśmy w tych miejscach różnych okalających właśnie Dolinę Prądnika, no a dziś troszeczkę dalej w Krzeszowicach, no ale będąc w Ojcowskim Parku Narodowym, zabraliśmy Państwa do Willi Zacisze, gdzie rozmawiałyśmy z właścicielem tej willi, ale już po nagraniu, po tej opowieści właśnie o jego tam działalności, o historii tego miejsca, tej zabytkowej willi, w której prowadzi pensjonat, rozmawiałyśmy z nim dalej i okazało się, że jest z wykształcenia aktorem i prowadzi jedną z pierwszych takich prywatnych szkół aktorskich czy artystycznych przygotowujących do egzaminów do szkół aktorskich wyższych uczelni w Krakowie. My to teraz tej rozmowy posłuchajmy.
6: Leszek Zdybał. Dzień dobry Państwu.
5: Prowadzi Pan szkołę. Co to jest za szkoła? Kiedy Pan ją założył?
6: My prowadzimy od 1992 roku w Krakowie szkołę taką przygotowującą do egzaminów do szkoły teatralnej. To się nazywa Lat Studio, studio aktorskie. I zaczynaliśmy w Pałacu pod Baranami pierwsze 3 lata. Potem się tam zmienił właściciel w tym pałacu i musieliśmy sobie szukać jakiegoś innego miejsca i znaleźliśmy uroczy budynek na Kazimierzu. No, dzięki pomocy też prezydenta miasta Krakowa. No, w ruinie ten budynek był na Kazimierzu. To jest po dawnej szkole kleryków żydowskich. Taki w głębi, w oficynie, piękny budynek, stary, z początku wieku. No i tam prowadzimy tą szkołę, już 35. rocznik teraz będzie. Także sporo jest tych naszych kandydatów. My zdobyliśmy tam 1108 dokładnie indeksów do tych szkół. No i takich możemy się pochwalić takimi dosyć...
5: To ja jeszcze zapytam, zanim pan powie o absolwentach. To jest szkoła przygotowawcza, żeby się dostać do uczelni, do uczelni artystycznej?
6: Tak, to jest roczna szkoła przygotowująca. Ona się zaczyna we wrześniu, a kończy w czerwcu i przygotowuje do egzaminów na wyższe uczelnie aktorskie. I tak to już jakby działa, no bo po prostu jakby te uczelnie, no ciężko jest się tam strasznie dostać, prawda? Tam jest około 40 kandydatów na jedno miejsce. W związku z tym, no okazało się, że jesteśmy jednak pomocni. Przez rok my ich tam przygotowujemy, oni się integrują ze sobą, są własną widownią też, otwierają się przez ten rok, są cały czas na miejscu. To jest grupa ludzi, która... No, jest skierowana w tym samym celu, prawda? Oni wszyscy mają te same zainteresowania i tak dalej, no tym się wymieniają, tam piją piwo i rozmawiają na mieście oczywiście.
5: Ale to zajęcia są z czego? To już jest taka namiastka bycia na tej uczelni artystycznej?
6: Tak, to zajęcia są typowo stricte aktorskie, to znaczy są sceny, monologi, piosenka, taniec, ruch w ogóle szeroko pojęty, dykcja, wymowa. No takie podstawowe te praktyczne zajęcia aktorskie, prawda? Czyli nie ma tutaj żadnej teorii. To sobie może każdy pójść gdzieś na jakąś uczelnię i posłuchać wykładów, a tych praktyczne mają wszystkie w jednym miejscu, prawda? Więc to też ma taki swój klimat. To, że oni tam są, że się jakby razem wspierają, że razem dojrzewają w tej sprawie i na koniec te egzaminy zdają.
5: Pan jest absolwentem ówczesnego jeszcze PWST, dzisiaj AST. Kto jest jeszcze w kadrze nauczycielskiej? Kto tych młodych ludzi przygotowuje do tych egzaminów?
6: W kadrze są głównie aktorzy, ale jest kilku reżyserów też, między innymi pan Andrzej Majczak też prowadzi zajęcia ze scen, Dariusz Starczewski, aktor też po krakowskiej szkole, zresztą Andrzej Majczak też jest po reżyserii w Krakowie. Są absolwenci młodsi, którzy też na przykład, nie wiem, Aleksandra Lato, która jest była dwa lata w Larcie, potem skończyła wrocławską szkołę, w tej chwili uczy w Larcie już któryś tam rok. Ludzie, którzy uczą wokalu i ten też na przykład mamy panią od piosenki Agnieszka Grochowicz, która też była w Larcie kiedyś, potem skończyła krakowską szkołę na wydziale wokalnym i ona też uczy piosenki. No tak.
5: Powiedział pan o absolwentach, czy są jakieś właśnie sukcesy, jak wielu tych absolwentów udaje, jak wielu z nich udaje się dostać do tej, na te uczelnie, których nie jest dużo, miejsc nie jest dużo?
6: No tak jak mówię, no te 1108 indeksów to też jest taka no niemała liczba i ciężko tego jakby nie zauważyć, prawda? Ale wśród oczywiście tych, którzy spełnili te swoje marzenia w ciągu tych 34 lat, znajdują się też takie wyjątkowe przypadki, dosyć znane postacie już teatru, czy filmu, czy telewizji nawet w Polsce. Między innymi Paweł Małaszyński, Anna Cieślak, Urszula Grabowska z młodszego pokolenia, Tomek Włosok. Więc to też tak, no sporo jest tych ludzi takich bardzo znanych, które też jakby no, nie zapominają o nas i też w swoich jakichś tam relacjach, wywiadach też często mówią o tym, że były w Larcie, czyli tak jakby wpisują ją w swoją historię, prawda? To znaczy na przykład, nie wiem, Paweł Małaszyński zawsze mówi, że zaczynało się to od Lartu, a potem zdał do wrocławskiej szkoły na przykład, nie? Także to weszło już w taki jakby krwiobieg, że też kupę tych absolwentów mamy w szkołach. Oni też ciągle jakby wracają do nas, czy przez media społecznościowe, czy przyjeżdżają do Lartu. No, robimy też takie spotkania, w tym roku będzie 35-lecie, prawda? Więc to się już zrobiła taka, no, taka enklawa, prawda? Tych ludzi, którzy się dostali od nas.
5: Czyli to jest taki przedbieg, przygotowanie się, czy też sprawdzenie się, że może to nie jest dla mnie, no bo co z resztą tych absolwentów, dlaczego oni tam mają przyjść, no to jest dużo indeksów, to pan o tym powiedział, ale jest to jednak jakaś część tych osób, która się dostaje na te uczelnie artystyczne.
6: No pewnie, to znaczy oczywiście część z nich się nie dostaje i to jest oczywiste, natomiast mieliśmy też takie roczniki, gdzie po 50 indeksów mieliśmy jakby zdanych, prawda, przy tam 80 osobach na roku. Więc to też były takie no dosyć, no w tej chwili powstało strasznie dużo takich jakby klonów Lartu trochę, że w każdym mniejszym mieście już jest taka jakby
5: szkoła. A pan był pierwszy?
6: My byliśmy pierwsi zaraz po Machulskich. Była szkoła Machulskich w Warszawie i my potem powstaliśmy. No i potem zaczęły się już też absolwenci nasi też zaczęli, czy ludzie, którzy u nas pracowali, też zaczęli otwierać te szkoły, no więc one naturalną są dla nas konkurencją. Więc też ten klient, który z całego kraju do nas przyjeżdżał, nie? Z nadmorza, z całego kraju, to w tej chwili on się gdzieś tam zatrzymuje. Zatrzymuje się w Warszawie, zatrzymuje się w Gdańsku. Ci ludzie już rzadziej do nas przyjeżdżają, no bo to też trzeba wynająć mieszkanie. Trzeba mieć te pieniądze od rodziców na utrzymanie się w Krakowie, który w sumie nie jest jakiś taki strasznie tani, nie? Więc wiadomo, że trudniej jest w tej chwili zdobywać jakby takie laury, ale myślę, że ci ludzie w ogóle nie skarżą się na to, że byli w tej szkole, a się nie dostali. Że to też jest coś takiego, że oni się bardzo rozwinęli mentalnie i tak jakby wydorośleli. Bo to też jest taka szkoła, o której nasi absolwenci mówią, że oni życzą, żeby każdy przeszedł przez taką szkołę, zanim trafi na studia, niezależnie jakie. że też to, co się z nimi dzieje, to nie znajdą w sumie w żadnej innej szkole, nie?
5: Ale to, co się dzieje z tymi absolwentami?
6: No, przede wszystkim dowiadują się wielu rzeczy o sobie, prawda? Poznają siebie. My jesteśmy jakby rodzajem lustra, to znaczy mówimy im wszystko, jak oni wyglądają, jak są postrzegani i tak dalej. Większość ludzi nie dostaje tego typu informacji, po prostu idzie trochę jak po ciemku przez mgłę, prawda? Gdzieś tam jakimiś takimi delikatnymi sposobami mogą podejrzewać, że tak są postrzegani. Natomiast tutaj ewidentnie wszystko o sobie wiedzą, bo zresztą koledzy też, którzy siedzą na sali, oni są niejednokrotnie o wiele bardziej radykalni od pedagogów, prawda? Bo oni po jakimś czasie, jak już zrozumieją mniej więcej, jak to działa, to udzielają im takich recenzji wprost, prawda? Mówią, że to jest okej, to jest nie okej, to może być czasem zgodne z naszymi tymi, natomiast na pewno jest o wiele bardziej radykalne. I to na nich bardzo wpływa. To znaczy te recenzje bolą. To one czasami bardzo bolą i zmuszają do ruchu wewnątrz, nie? Także tu cała ta jakby komunikacja, która się u nich rozwija w ciągu tego roku, pomaga im niejednokrotnie potem w osiąganiu sukcesów w innych branżach, nawet jeżeli nie dostaną się do tej szkoły. Także to jest, ja myślę, że to jest bardzo cenne, bo ja widzę, jak oni się zmieniają w ciągu roku. Jak oni, to znaczy nie mówię tylko o zewnętrznym wyglądzie, chociaż to też, nie? Jak zaczynają jakby myśleć, jak zaczynają postrzegać rzeczywistość zupełnie inaczej niż na początku, prawda? Na początku są ograniczeni, jakby zamknięci, przestraszeni. Każdy im mówi, jak mają żyć, jak mają się poruszać, jak mają się komunikować, a nie mają tak jakby swojego w ogóle zdania na ten temat, nie? A tutaj sobie nagle zaczynają po swojemu myśleć i sami jakby biorą odpowiedzialność za siebie, nie? Że trochę myślą jak swoje mamy, jak babcie i tak dalej. No bo tak, przychodzą po liceum, prawda? Są świeżo po liceum. Wchodzą w to dorosłe życie.
5: Czyli ta edukacja artystyczna jest troszeczkę szersza. Nie trzeba być koniecznie chcieć być aktorem, żeby absolutnie do takiej szkoły pójść.
6: Absolutnie. To jest taka, to znaczy to jest edukacja, taka rozwój po prostu tak jakby na wielu płaszczyznach. To nie działa tylko tak, że zresztą to też jest tak, że ilość informacji, która w ciągu roku do nich dociera, jest też tak ogromna, że niektórzy nie potrafią tego tak szybko przerobić, prawda, przed egzaminami. I bardzo często potrzebują jakiegoś czasu, żeby to przetrawić. Zdarza się, że ktoś przychodzi na drugi rok, prawda, i dopiero wtedy jakby zaczyna ten, a jeżeli nie przychodzi na drugi rok, to zdaje na przykład po roku. Że też ten efekt zdawania to też jest coś takiego, że to jest wypadkowa wielu spraw, to znaczy pogody, naszego samopoczucia, tej komisji, ich spojrzenia, akurat tej komisji, prawda? Bo to też jest tak, że wiele osób zdaje na przykład do 3 szkół, nic się nie udaje, nawet przez pierwszą eliminację nie mogą przejść, a nagle zdaje we Wrocławiu czy w jakiejś Łodzi na przykład, prawda? No nie była jakiejś, ale w filmówce, nie? Że to też jest tak, że każda komisja ma własne wybory. To nie znaczy, że jeżeli oni nie przeszli przez pierwszą eliminację w Warszawie, to znaczy, że już w ogóle wszystko jest pogrzebane. No to znaczy, wszystko jest możliwe właściwie dopiero wtedy.
5: A pan się dostał za pierwszym razem?
6: Ja się na szczęście dostałem za pierwszym razem. No ale powiem pani, że bardzo dużo się w tej szkole nauczyłem, tak sam dla siebie, bo też byłem taki przeładowany informacjami, jak kończyłem szkołę i pewnie wielu rzeczy bym nie zdołał przerobić cały czas pracując na scenie, nie mając w ogóle dnia wolnego, nie zajęty przez pierwsze 10 lat, tak się działo w moim życiu. Nie było sekundy czasu, żeby rozkminić te wszystkie rzeczy, o których się dowiedziałem na przykład na scenach czy na monologach od moich profesorów. I dopiero siedząc na ławce tutaj, przyglądając się tym młodym ludziom, ucząc się na ich błędach, wiele tych rzeczy, o których pewnie bym nie dotarł, dotarłem na sali. Także to był naprawdę super czas i bardzo takie miejsce wzbogacające też mnie. Myślę, wydaje, że też ci ludzie, którzy u nas uczą, oni nie uczą po to, żeby być świetnymi pedagogami, tylko oni tam znaleźli dla siebie coś. Że to jest ważne, że oni tam przychodzą po coś dla siebie, że oni mają jakby swój własny interes w tym, żeby uczyć. Że to nie polega tylko na tym, żeby komuś zaimponować, czy żeby, nie wiem, mówić sobie, że jestem tam Lee Strasberg, prawda? Tylko chodzi o to, że rozwiązuje pani wiele rzeczy, które panią interesują. I ci ludzie, którzy u nas uczą, właśnie tacy są. To znaczy, oni są bardzo wkręceni jakby w te swoje zawody i dzielą się też z tymi informacjami, do których doszli, z tymi młodymi dzieciakami, którzy dopiero przyszli. Mi się wydaje, że to wtedy ma jakiś sens, prawda? Że to jest jakaś taka rzeczywiście partnerstwo. No.
5: Dwustronność, no to dobrze, to można skierować takie zaproszenie albo propozycje do słuchaczy, którzy, młodych słuchaczy, bo rozumiem, że trzeba być absolwentem liceum, czy można też już wcześniej, od którego roku życia można do państwa szkoły aplikować i kiedy i jak to zrobić?
6: To znaczy, my przyjmujemy z reguły ludzi, którzy skończyli, znaczy zdali maturę lub tam jej nie zdali, bo też jakby to, że czy oni mają maturę, to akurat w naszym przypadku to jest szkoła policjalna, więc tutaj nie ma takiej konieczności i większość tych naszych studentów jest między 18 a 23 rokiem, czwartym. Czasami zdarzają się też jakieś starsi ludzie, ale to już jest rzadziej. Natomiast też mamy ludzi, którzy są w liceum, no to najczęściej są ludzie z Krakowa, prawda? I oni w ciągu roku, nie wiem, z trzeciej klasy przychodzą na zajęcia, no ale wtedy jakby wymagamy zgody rodziców, no bo tam są też, żeby nie było czegoś, no tam jakby jest to jakby no szkoła dla dorosłych, nie? Więc tak jakby oficjalnie musimy mieć tą zgodę rodziców na to. Zapraszamy serdecznie, dlatego że my w tej chwili mamy właśnie zapisy, nabór na kolejny rocznik i one się kończą 31 lipca tego roku, czyli zostało nam w sumie jakieś 10 dni i też zapraszamy do zapisywania się, bo jeszcze jest 10 dni. Zapraszamy do naszej rodziny Lart Studio. No i tam na stronie internetowej jest nasza strona internetowa Szkoły Lart Studio. Znajdziecie wszystkie informacje w zakładce rekrutacja. Wszystkie informacje dotyczące płatności i tego, co należy tam przesłać, czyli nie wiem, skan świadectwa maturalnego, taki krótki kwestionariusz osobowy, no i należy dokonać opłaty wpisowej i czesnej za wrzesień. I spotykamy się 1 września na zajęciach w naszym budynku na Brzozowej 6A.
5: To do państwa wszystkich młodych, którzy takie marzenia mają albo bycia aktorem, albo po prostu takiej szkoły, gdzie artystycznie mogliby się rozwinąć. To jeszcze zapytam pana, 30 parę lat szkoła funkcjonuje, pan w tym środowisku aktorskim się obraca i co można powiedzieć o współczesnych polskich aktorach młodych?
6: A mnie się wydaje, że to młode pokolenie jest dużo lepsze niż to średnie pokolenie, prawda? Że naprawdę oni są przebojowi. No, co zresztą takie kariery właśnie jak Tomka Włosoka też jakby pokazują, że to najmłodsze pokolenie no jest, czy na przykład Mateusz Więcławek, to też jest akurat nasz absolwent, więc to są ludzie przebojowi naprawdę i zdarzają się na pewno takie przypadki, gdzie naprawdę traktują ten zawód jak zawód, prawda? Czyli ciągle się uczą, ciągle się doskonalą, uprawiają sport, nie wiem, no pracują jak zachodni aktorzy. Natomiast no to poprzednie pokolenie, to pokolenie 30-40-latków, no nie jest aż takie zachwycające, prawda? Ale no to się zmienia pozytywnie.
5: Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję uprzejmie. No i zapraszam państwa do szkoły.
0: Tak, rozmowę przeprowadziła Hanna Tracz i to jest koniec na dzisiaj opowieści z cyklu Podróże Małe i Duże. Minuta po godzinie 14, już za chwilę Konrad Mędrzecki, by usłyszał państwo jego głos. Dokąd zabierze państwa redaktor Konrad Mędrzecki, to się państwo za chwilę przekonają. Tymczasem żegnamy się. Hanna Tracz, Małgorzata Kleszcz, żegnamy z Krzeszowicami i przynajmniej z fragmentem województwa małopolskiego. Do usłyszenia wnet.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Dzień dobry, 14.02 w tym wydaniu wiadomości. Eksport ukraińskich dronów do USA. PiS zaprzecza w sprawie Boguckiego oraz modele AI uciekają z piaskownicy. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Ukraina zgodziła się eksportować drony do USA w ramach programu Pentagonu Drone Dominance. Poinformowało agencję Reutera źródło zaznajomione ze sprawą. Program ma na celu testowanie i rozwój nowoczesnych bezzałogowców w warunkach zbliżonych do pola walki. Według źródła 6 ukraińskich firm otrzymało zgodę na eksport po około 100 dronów. Każda, Kijów i Waszyngton, prowadzą jednocześnie rozmowy dotyczące szerszej współpracy w zakresie ukraińskich bezzałogowców, które zdobyły uznanie dzięki wykorzystaniu podczas wojny z Rosją. Ukraina zawarła już podobne porozumienia z kilkoma państwami Europy i Bliskiego Wschodu. Program Drone Dominance to wart miliardy dolarów projekt amerykańskiego Departamentu Wojny. W jego pierwszej edycji zwyciężył dron opracowany wspólnie przez ukraińską firmę Skyfall i brytyjską spółkę Skycutter. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaprzecza, jakoby Zbigniew Bogucki miał być nowym kandydatem jeszcze największej partii opozycyjnej na premiera. Jak donosi Kanał Zero, choć od tygodni głównymi faworytami do fotela szefa rządu byli Przemysław Czarnek oraz Mateusz Morawiecki, to Jarosław Kaczyński zdecydował się na zupełnie inny ruch. Szefem przyszłego gabinetu prawicy ma zostać Zbigniew Bogucki, a szef Kancelarii Prezydenta RP ponoć otrzymał zgodę swojego przełożonego Karola Nawrockiego. Obalony prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oraz jego żona Cilia Flores mają dziś stanąć przed sądem federalnym w Nowym Jorku. Rozprawa ma dotyczyć harmonogramu postępowania w sprawie zarzutów o handel narkotykami, a prokuratura i obrona proponują rozpoczęcie procesu w czerwcu przyszłego roku. Maduro i Flores zostali zatrzymani 3 stycznia podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w Caracas, przeprowadzonej na polecenie Donalda Trumpa. Następnie przewieziono ich do USA. Amerykańska prokuratura zarzuca im wykorzystanie stanowisk państwowych do ułatwiania przemytu kokainy. Nie przyznają się do winy. We Francji znaleziono ciało Daniela Siada, byłego łowcy talentów modelingowych, którego nazwisko wielokrotnie pojawiało się w dokumentach dotyczących skazanego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Mężczyzna miał 69 lat. Ciało odnaleziono w jego domu pod Paryżem. Prokuratura w Nanterre poinformowała o wszczęciu śledztwa. Daniel Siad zaprzeczał, jakoby wiedział o przestępczej działalności Epsteina. Jedna z poszkodowanych przez niego kobiet twierdzi jednak, że to właśnie Siad przedstawił ją amerykańskiemu finansiście. Śledczy nie podali dotąd okoliczności śmierci mężczyzny. OpenAI poinformowało, że podczas wewnętrznych testów bezpieczeństwa część jego najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji zdołała obejść zabezpieczenia kontrolowanego środowiska testowego i podjęła próbę włamania do systemów platformy Hugging Face. Według firmy, autonomiczne modele AI testowane w tzw. piaskownicy wykryły lukę w zabezpieczeniach i wydostały się poza wyznaczone środowisko. Następnie obrały za cel platformę Hugging Face, jeden z największych na świecie serwisów służących do udostępniania modeli sztucznej inteligencji, uzyskując dostęp do części wewnętrznych systemów. OpenAI określiło incydent jako bezprecedensowy i poinformowało o współpracy z Hugging Face w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz wzmocnienia zabezpieczeń. Eksperci podkreślają, że środowiska testowe powinny uniemożliwiać modelom opuszczanie kontrolowanego otoczenia, a ten przypadek wskazuje na poważną lukę w systemie ochrony.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
3: To była autopromocja.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
7: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
8: Na Zeusa, jakim głodny! Stąd też humor mój okropny.
9: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
8: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
9: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
8: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.

0: Naprzód!
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 14, już 8. Za chwilę będziemy się przenosić wakacyjnie do Krakowa, a dokładnie do Muzeum Archidiecezji Krakowskiej. Tam dzieją się wspaniałe rzeczy i w ogóle to jest miejsce, które warto odwiedzić. I za chwilę będziemy rozmawiać z panem dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, księdzem Jackiem Kurzydło, a później będziemy rozmawiać z artystką, która stworzyła wystawę i ona, ta wystawa właśnie była niedawno otwarta, kilka dni temu i będziemy mieli takie dwie wspaniałe rozmowy, ale teraz jeszcze reminiscencja porannej audycji. Pani Julia Kalinowska wydała płytę i proszę bardzo.

0: No i to był taki ukłon w kierunku Hiszpanii. Bardzo mnie wzruszyły sceny po meczu finałowym i jeszcze też wypowiedzi. Trener Hiszpanów powiedział, że on codziennie się modli i to nie wcale w celu, że tak powiem, wygrania kolejnego meczu, tylko po prostu się modli do Pana Boga. Yamal, najlepszy zawodnik hiszpański, klęczał, modląc się na murawie. No to serce rośnie, a jesteśmy teraz już w Krakowie. Jacek Kurzydło, dyrektor Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Szczerze, czy ksiądze dotarły te wiadomości o tym pobożności trenera i hiszpańskich zawodników? Bo to bardzo było wzruszające w sumie w tym świecie.
1: Właśnie teraz dotarły. Znaczy nie są to też jakby pierwsze takie oznaki pobożności, ale cieszę, że to dalej się utrzymuje w sporcie wśród tych największych gwiazd.
0: Tak, no właśnie, mnie to też bardzo cieszy. No i mili państwo, no to jest taka podróż duża i mała, właściwie duża podróż, bo będziemy rozmawiać o wspaniałym miejscu w Krakowie. Kraków to jest jedno z miejsc, które bardzo jest oblegane teraz latem i chcielibyśmy, żeby państwo nie ominęli i dotarli do Muzeum Archidiecezji Krakowskiej. To jest ulica Kanoniczna w pięknej kamienicy i to jest muzeum imienia Karola Wojtyły.
1: Dokładnie tak, Kanonicza 19. Muzeum, które nosi imię Karola Wojtyły, chyba z tej racji, że on po prostu, najważniejszy fakt, mieszkał w tych kamienicach prawie 16 lat, kiedy był księdzem i biskupem krakowskim.
0: No właśnie, będziemy w ogóle dzisiaj, główne światło naszej audycji zostanie skierowane na wystawę, która została otworzona 16 lipca, siostry Natanaeli Błażejczyk, Dotknięcie tajemnicy. To jest no, w kilku salach w ogóle ta wystawa się rozgrywa, że tak powiem, rozpostarła. No ale zanim do tego dojdziemy, to opowiedzmy w ogóle o krótka historia i właśnie takie zachęcenie, co tam, o wystawie stałej może, co tam są jakieś największe skarby. No bo Kraków to ma i Wawel, i ma Muzeum Czartoryskich, i ma wspaniałe Muzeum Narodowe. I można czasem przegapić takie muzeum, a szal by było.
1: To są święte słowa, ponieważ oferta kulturalna Krakowa jest bardzo szeroka. Ale myślę, że dla naszego muzeum bardzo istotną sprawą jest jednak ten związek z Karolem Wojtyłą. Muzeum stosunkowo nasze powstało niedawno, w 1994 roku otworzono jego siedzibę. I właśnie w tym miejscu, gdzie Karol Wojtyła mieszkał. Historia muzeum sięga ponad 100 lat wcześniej, ponieważ ono zostało powołane do istnienia w 1906 roku przez kardynała Puzynę. No i paradoks, przez prawie 90 lat nie udało się znaleźć lokalizacji, dopiero w 1994 roku. Ale wiele dla muzeum zrobił Karol Wojtyła jako biskup krakowski. Między innymi za jego pontyfikatu w Krakowie powstał statut muzeum, więc jest to osoba, która nie tylko jakby to, że była tak papieżem, największym z Polaków, ale też bardzo mocno związana jakby substancjalnie z naszą instytucją. Myślę, że nie mogą państwo ominąć tego miejsca, jakim jest nasze muzeum, w czasie wakacyjnych podróży. A kładę nacisk na to, dlatego że przygotowaliśmy bardzo, myślę, bogatą ofertę. Oprócz wystaw stałych, też wystawy czasowe, i to właśnie nie jedna, ale dwie, o czym za chwileczkę. Jednak jeżeli ktoś nie był jeszcze u nas, to bardzo zachęcam do odwiedzenia chociażby właśnie na wystawę stałą sztuki sakralnej, gdzie prezentujemy dzieła od XIII do współczesności, XIII wieku. Też bardzo ciekawy wątek narracyjny, ponieważ przez tą wystawę prowadzi nas Jan Paweł II tekstami swoich encyklik, przemówień dotyczących sztuki i ważnych tematów dotyczących naszego życia. Więcej szczegółów nie zdradzam, warto się po prostu wybrać. I oczywiście też wystawa druga, Stała Pasterz, czyli o posłudze biskupie Karola Wojtyły w Krakowie. To jest taki nasz stały punkt i ważny, i opowiadający jednocześnie o tym związku Karola Wojtyły z Krakowem, z też naszym muzeum. I zanim powiem o tej wystawie czasowej siostry Natanaeli, to jeszcze wplotę tutaj jedno zaproszenie na absolutnie wyjątkową wystawę. Wystawę, można powiedzieć, taką trochę narracyjną, która została otwarta również w lipcu. Nosi tytuł Odrzucone, zapomniane. Jest to wystawa o witrażach Katedry Krakowskiej w dobie historyzmu. I właśnie, prezentujemy na niej obiekty, które są po raz pierwszy w Polsce, które tak naprawdę chyba w całości zostały pokazane po 100 latach po raz pierwszy w całym swoim zespole. I opowiadają niezwykłą historię witraży, które miały być w oknach Katedry Krakowskiej na początku XIX wieku wstawione, ale ponieważ okazało się, że nastawienie polskiego społeczeństwa antyniemieckie, w pełni zrozumiałe w czasach zaborów, Kulturkampfu czy takich wydarzeń jak protest dzieci we wrześniu, no społeczeństwo bardzo mocno zareagowało na to, że kardynał Puzyna zamówił witraże w niemieckiej pracowni. I ten bunt społeczny, w cudzysłowie bunt, głównie przejawiający się artykułami prasowymi, taki nacisk wywarł na kardynała Puzynę, że odmówił tego zamówienia, a ciekawe, że projekty i część witraży, część kwater były wykonane i pozostały we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. I staramy się tą historię dzisiaj opowiedzieć, odświeżyć, opowiedzieć na nowo, pokazać, jakby oddać klimat tamtych czasów, ale też nakreślić taki szerszy wachlarz problematyki okien witrażowych właśnie w Katedrze Wawelskiej w tamtych czasach, od połowy XIX wieku do przez pierwszą połowę wieku XX. I prezentujemy właśnie ten zespół witraży z Fryburga Bryzgowijskiego, 10 kwater, które kiedyś miały zawisnąć, być wstawione w okna katedry naszej, ale też bardzo ciekawy eksponat stanowi witraż świętego Leonarda, który zaprojektował Jan Matejko i w drugiej połowie XIX wieku, i który znajdował się w krypcie świętego Leonarda w podziemiach katedry, gdzie między innymi też Karol Wojtyła odprawiał swoją mszę prymicyjną. Ale już wtedy tego witraża nie było, ponieważ w latach 30. XX wieku zmieniono aranżację podziemi katedry i między innymi też krypty świętego Leonarda, i okno z ołtarzem, w którym był ten witraż, zmniejszono.

0: Po właśnie związków ze sztuką Karola Wojtyły, to zawsze przypominam sobie, że on uczynił Fra Angelika błogosławionym. I to niesamowita była taka anegdotka, że właśnie kardynałowie podnieśli taki głos w obecności papieża, no bardzo cudownie, ale żeby został kanonizowany Fra Angelico, no to nie, ale nie mamy żadnego cudu udokumentowanego, a Karol Wojtyła powiedział: popatrzcie na jego obrazy, to są cuda prawdziwe, i to był głos przeważający. To tak a propos właśnie Karola Wojtyły i jego wrażliwości na sztukę.
1: Tak, no, myślę, że to jest ważne to wskazanie. Tak nas Karol Wojtyła, Jan Paweł II prowadzi, że też takiego sformułowania w Wenecji użył w 1983 roku, że sztuka jest echem boskiego logosu. To jest cząstka Boga, to jest też jakby taki sposób ewangelizacji. Co może mało w Kościele jakby dzisiaj, szczególnie jakby tak patrzymy i tak traktujemy sztukę, tak naprawdę jako źródło ewangelizacji. Ona odkrywa piękno nie człowieka tylko, zdolności człowieka, ale piękno odkrywa przede wszystkim Boga, który jest jej źródłem tej sztuki i źródłem piękna.
0: To teraz takie pytania z typu obowiązkowych, ale to w jakich godzinach i w jakich dniach jest otwarte muzea? Bo tutaj na przykład Muzeum Archidiecezji Warszawskiej no, jest od 12 dopiero otwarte na przykład i no, niektórzy nie wiedząc o tym, no, planując spacer po Warszawie, no, muszą niestety, że tak powiem, się albo zmienić sobie trasę i przyjść później, albo jak wasze krakowskie muzeum?
1: No, muszę przyznać, że w Krakowie stajemy wcześniej. Nasze muzeum już otwarte jest i czeka na turystów od godziny 10 do godziny 17. Z tym, że ostatnie wejście jest 16:15, żebyśmy no, nie musieli na turystów, że tak powiem, czekać po nocach, ponieważ troszeczkę schodzi zwiedzanie ekspozycji. Ale już od godziny 10 myślę, że spokojnie po zjedzeniu pysznego śniadania i wypiciu kawy na krakowskim rynku można wybrać się na kanoniczą 19.
0: No to właśnie bardzo Państwa zachęcam. A teraz dwa słowa, bo no, o tej wystawie, na które światło, że tak powiem, reflektorów Radia Wnet zostało ustawione. Dotknięcie tajemnicy. Wystawa znanej przecież już artystki, były wystawy w różnych miejscach w Polsce, ja pamiętam te wystawy siostry Natanaela, tak? Dobrze?
1: Tak jest.
0: Została zaproszona przez księdza do pokazania wystawy, która jest duża, tam kilka sal jest przecież.
1: Tak, mamy aż 6 sal. Można by oczywiście więcej, tak bogata jest twórczość siostry, ale wydaje mi się, że te 6 sal świetnie jakby wkomponowało się w przygotowany scenariusz wystawy. Wystawa generalnie jakby pokazuje twórczość siostry Natanaeli Błażejczyk. Twórczość no, niezwykłej osoby, tak? Ponieważ no, dla wielu nawet jest niewyobrażalne, jak to zakonnica i artystka jednocześnie, że to się rzadko bardzo w historii zdarzało i tak naprawdę zdarza. A jednak siostra pokazuje, że Pan Bóg jak obdarza, to czasem tak hojnie, że można mieć właśnie ten udział powołania w powołaniu. I coś takiego dotknęło siostrę Natanaela.
0: To tak jak Fra Angelica właśnie też.
1: To właśnie tak, właśnie tak. I myślę, że no, życzymy siostrze Natanaeli, żeby któryś z następców Leona XIV ją też beatyfikował. Ale wróćmy do sedna, do samej wystawy. Dotknięcie tajemnicy, myślę, że to jest takie zebranie dzieł siostry Natanaeli po to, aby pokazać właśnie jej skupienie na najważniejszych tematach tak naprawdę dotyczących ludzkiego życia, można powiedzieć nawet świata, ponieważ wystawa jakby ma takie punkty ciężkości. Pierwszy to jest stworzenie świata, drugi to powołanie i trzeci to
0: odkupienie.
1: I tak, no scenariusz oczywiście zawsze jest bardzo istotny w każdej wystawie,

0: Bo scenariusz właśnie to jest taka, myślę, takie poprowadzenie poprzez twórczość artysty po to, aby go otworzyć na światło Boga, tak, światło Ewangelii, ale jednocześnie też ludzie szukają dobrej sztuki, tak? Do Boga szczególnie prowadzi dobra sztuka. To piękno najlepiej oddane, jak człowiek potrafi. I myślę tutaj, że właśnie te dzieła siostry Natanaeli w sposób bardzo frapujący wciągają nas w świat sztuki, ponieważ sale pierwsze rozpoczynają się od pokazania cyklu stworzenia świata i przedstawiają po kolei dni stworzenia. No i to jest jakby znamy z opisu biblijnego, z Księgi Rodzaju, to jest oparte właśnie o ten opis. Ale co ciekawe, istotne właśnie to sposób przedstawienia. Z jednej strony mamy tu właśnie sztukę nieprzedstawieniową, opartą właśnie o symbole. O symbole raczej dla nas wszystkich zrozumiałe, funkcjonujące w przestrzeni nie tylko sztuki, ale myślę codzienności. Ale co jest też bardzo ciekawe, siostra przedstawia ten temat w kilku technikach, pokazuje go, bo mamy i właśnie ten cykl ukazany na blasze i za pomocą rysunku akwafort i jeszcze pod postacią ceramiki. Więc widzimy też, jak dobrą artystką jest siostra Natanaela, która potrafi się poruszać w różnych technikach artystycznych. No i później czas, że tak powiem, jak się zaczął, jak Pan Bóg zaczął stwarzanie świata, to czas się zaczął, a więc i cykle trwania świata, które przejawiają się w porach roku na przykład, stąd takie grafiki, patrząc od strony takiej religijnej, duchowej, dla nas na przykład ważny jest rok też liturgiczny, nie tylko kalendarzowy, więc zostało ukazane znowu z inną techniką symbole roku liturgicznego. Siostra wykonała je za pomocą haftów. Haftów i te symbole przeznaczone są na szaty liturgiczne, na ornaty. To jakby to nie jest tylko taka symbolika dla symboliki, ale ma ona również swoje konkretne przeznaczenie. I dalej przechodzimy do kolejnego punktu ciężkości, jakim jest powołanie, ponieważ grafiki w kolejnej sali przedstawiają właśnie również w sposób symboliczny z jednej strony śluby zakonne, z drugiej strony cnoty, które są istotne w życiu tak chrześcijańskim, realizowaniu chrześcijańskiego powołania, więc pokora, ubóstwo, posłuszeństwo, ale też miłość, temat drogi i bardzo ciekawe są to ujęcia, szczególnie właśnie dotyczące ślubów zakonnych, odwołujące się do poszczególnych części krucyfiksu i Chrystusa ukrzyżowanego. I przechodzimy następnie do trzeciego punktu ciężkości wystawy, a więc tajemnicy odkupienia. I tutaj przeżywamy takie zaskoczenie, bo widzieliśmy, że siostra właśnie porusza się już w czterech technikach, a tu widzimy kolejne, bo są piękne ikony maryjne, które jakby zapowiadają temat odkupienia, cierpienia Chrystusa, drogi krzyżowej, na które Jezusowi towarzyszyła Matka Najświętsza. I właśnie ostatnia sala, to zaskakujące, bo to są fotografie też siostry Natanaeli, ale pokazujące jej wykonany projekt drogi krzyżowej. Drogi krzyżowej w postaci płaskorzeźb przechodzących w pełną plastyczną rzeźbę. Nie dało się tych stacji przywieźć, ponieważ one są już w kościołach, w dwóch kościołach w Polsce, więc mamy fotografie, ale bardzo dobre. I to jest wstrząsające przeżycie. niesamowicie siostra przedstawiła właśnie sceny z Drogi Krzyżowej. Tak bardzo trójwymiarowo, że wydaje się, że jakby jesteśmy zapraszani albo wciągani w tą scenę. Nie wiemy, gdzie kończy się ta rzeczywistość fotografii czy tamtego dzieła, a gdzie zaczyna już nasz świat, tak? I to może bardzo poruszać naszą wyobraźnię. To jednocześnie może bardzo inspirować też do różnych takich duchowych przemyśleń.
1: No i z tego, co ksiądz opowiada, no to myślę, że wiele osób jest niezwykle zachęconych do tego, żeby odwiedzić właśnie wasze muzeum. Więc ja zachęcam do tego bardzo serdecznie. Teraz już będziemy z księdzem się powolutku żegnać, bo jeszcze czeka siostra Natanaela na nasz telefon, a mamy do 15 czasu. Jeszcze też chcieliśmy wzbogacić naszą audycję muzyką. No jak pierwsza część wystawy to nazywa się Stworzenie Świata, taki ma tytuł, to my pozwolimy, jeżeli ksiądz pozwoli, Stworzenie Świata Haydna. Kawałek przynajmniej, bo to jest długi utwór. To będzie pasowało, jak ksiądz myśli?
0: Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. To nic innego nie powinno się pojawić, jeżeli chodzi o muzyczny temat przy właśnie początku tej wystawy.
1: No właśnie. Stworzenie świata, przypominam też, no to się też pojawia tutaj u kapucynów jest, a nie, to nie, pomyliłem. No to nie będę już brnął w pomyłkę. Dziękuję księdzu bardzo serdecznie. Jak tylko Radio Wnet się pojawi w Krakowie, to się wpraszamy na wizytę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi. Oczywiście czekam na całą ekipę Radia Wnet z niecierpliwością. Będę wyglądał każdego dnia rano, czy gdzieś zza rogu się nie pojawicie. Ale też serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam was serdecznie do tego, abyście na waszych różnych wakacyjnych, urlopowych szlakach trafili do nas, aby spotkać się z pięknem sztuki, z pięknem też historii, ciekawością historii i ciekawymi ludźmi, tak, którzy ją tworzą. Także do zobaczenia.
1: Z Bogiem, księdza. Jacek Kurzydło,
0: z Panem Bogiem.
1: Dyrektor Muzeum Archidiecezji w Krakowie był naszym gościem. To teraz posłuchajmy Stworzenia Świata i będziemy się łączyć z siostrą, artystką Natanaelą Błażejczyk, która właśnie jest główną osobą, jeżeli chodzi o wystawę, drugą z czasowych wystaw Muzeum Archidiecezji przy Kanonicznej w Krakowie.

0: Mili Państwo, Haydn dotknął tajemnicy muzyką, a siostra Natanaela Błażejczyk dotyka piórkiem i węglem, można powiedzieć, ale nie tylko. Witam siostrę bardzo serdecznie.
1: Witam również, witam Pana, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: No już troszkę z księdzem Jackiem rozmawialiśmy o wystawie, ale właśnie, to ja bardzo chciałbym zapytać. Trzy filary wystawy w Muzeum Archidiecezji w Krakowie. Filar pierwszy, stworzenie świata, później tak. Powołanie, później odkupienie. Czy to tak. Była koncepcja siostry, czy jak to było?
1: No pierwsze prace, które powstawały, to powstawały jako powołanie. To był zatytułowany cykl wówczas przeze mnie Oblicze Tajemnicy i właśnie pierwsze trzy grafiki, które powstały, to powstały na temat ślubów zakonnych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które zostały zobrazowane w krzyżu Jezusa Chrystusa. Czystość to przebity bok. Zazwyczaj zwracamy uwagę na to, co się dzieje z nami, kiedy nas ktoś zrani. Co z naszego serca wypływa? Z serca Jezusa Chrystusa wypłynęła krew i woda, a więc sakramenty chrztu i Eucharystii. I tak sobie wyobraziłam czystość, tak? Czystość, która nie złorzeczy, a obdarza miłością. Ubóstwo to przebite ręce, które nie gromadzą dla siebie, ale służą innym ludziom. Służą, oczywiście tak samo rękoma się pracuje, ale otwarte ręce to są ręce, które dają, a nie biorą. A przebite stopy to jest ślub posłuszeństwa, gdzie człowiek nie idzie tam, gdzie sam chce, ale idzie tam, gdzie Pan Bóg mu wyznacza drogę. I są takie słowa w Piśmie Świętym, że Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Posłuszeństwo wtedy się w zasadzie realizuje, kiedy widzimy, że nie realizujemy swojego planu, ale plan Pana Boga. I ono wtedy nas najwięcej kosztuje, ale jest też najbardziej cenne. Potem oczywiście powstawały kolejne grafiki, powstało ich dość dużo na temat tego, co Pan Jezus powiedział na swój temat, a więc kolejność jak gdyby powstawania prac prezentowanych na wystawie była inna niż scenariusz wystawy, bo to już dlatego, że nigdy człowiek nie wie, co tak naprawdę, jak długo będzie mógł robić, co go zainspiruje w następnym podejściu, a to akurat było coś, co było dla mnie też bardzo istotne, no bo powołanie to jest coś, czym ja żyję, tak? Więc tutaj akurat powstawały te prace. No i to, co Jezus powiedział na swój temat, a więc, że jest drogą, prawdą, życiem, miłością, zmartwychwstaniem. I szukałam takiego podejścia do realizacji tych prac, które no właśnie można określić jednym słowem, żeby nie była to opowieść taka zobrazowana figuralnie, ale właśnie symbolicznie. No i wydaje mi się, że to się udało, a jeżeli ktoś to odczytuje i odczytuje w taki sposób, jaki ja sobie to wyobraziłam, to tym bardziej jestem szczęśliwa, a wydaje mi się, że jest to możliwe właśnie odczytanie takie, jak ja to wykonałam.
0: No właśnie, ja mam takie pytanie, bo siostra łączy dwa powołania. No, zdarzali się takie osoby, które łączyły te same powołania. Na przykład Fra Angelico też był przecież bardzo, bardzo, że tak powiem, pobożnym mnichem i był nawet przeorem. Mm-hmm. I połączył to z sztuką, ale to nie jest takie łatwe, prawda? Pewnie to też wymaga zgód pewnego typu i tak dalej, no bo tutaj anioł stróż z jedną jedną ręką pokazuje na, nie wiem, klęcznik, a drugą na paletę, tak?
1: Tak, tak, ma pan rację, że nie jest to łatwe, ale jest to możliwe, bo tak naprawdę ja powiem, że poprzez sztukę tym bardziej właśnie zgłębiam Słowo Boże. Bardzo na przykład lubię takie rekolekcje w formie Lectio Divina, gdzie jest akcent na znalezienie w Piśmie Świętym takich słów, które się nazywają słowa klucze. I wokół tych słowa, wokół tego słowa właśnie jakby się odczytuje to, co Pan Bóg mówi do ciebie, tak? Do mnie. I kiedy człowiek tak właśnie obraca się wokół tych słów, to znajduje jakby tą syntezę, co chce przedstawić. Widzi po prostu pewien obraz, który mu się jawi w wyobraźni. No i potem łatwiej jest jak gdyby też to przedstawić. Na pewno nie jest łatwo w zgromadzeniu, ale być artystką, tak? No ja też nigdy nie jestem tylko i wyłącznie w zgromadzeniu artystką. Wykonuję każdą pracę, którą mi siostry jakoś też zlecą i też mam swoją pracę, pracuję w sekretariacie episkopatu jako konsultant do spraw ochrony zabytków sakralnych i w związku z tym też mam sporo różnych takich prac, kontaktów z ludźmi, które mnie też angażują mocno, ale powiem tak, że staram się na każdą propozycję, która jest jakaś artystyczna, odpowiadać pozytywnie, nawet jeżeli miałoby to być troszkę kosztem mojego snu, ale mam też bardzo pozytywnych dużo ludzi wokół siebie, którzy chcą, żeby ten talent się nie zmarnował, więc no, od samego początku studiów bardzo mi też pomagali profesorzy, którzy byli bardzo otwarci, którzy mnie kibicowali i do tej pory kibicują, więc jest to możliwe.
0: No, jak widać, to jest możliwe, no bo ksiądz ma coraz większą, że tak powiem, sławę jako artystka. Czy siostra ma swoją pracownię w jednym miejscu?
1: To znaczy mam taką pracownię, pokój w domu prowincjalnym, tylko ten pokój już prawie się zrobił bardziej jako składzik, ale jest taki. No, no to jest ważne, że w ogóle jest, ale wiem też, że gdybym miała tylko czas na to, że mogę dalej odbijać grafiki, to jestem pewna i przekonana, że mogę pojawić się znowu na uczelni i znajdzie się tam dla mnie miejsce, żebym mogła to robić.
0: No właśnie, jak siostra wspomniała o swojej pracy w episkopacie, to znaczy w kwestii właśnie ochrony zabytków i piękna w sztuce, to takie pytanie, takie może bardziej ogólne, bo jest, ja też niestety zauważam, że często no, wkracza do kościoła kicz. I to jest, no to jest troszkę zaprzeczenie tego, o czym powinna być sztuka sakralna, bo jak się patrzy na takiego Fra Angelika, tak, na pracę wielu osób wspaniałych i cudownych, na te obrazy religijne i nagle wyskakują takie, że tak powiem, no karnawałowe wręcz, że tak powiem, ujęcia tematów, no to no niektórych serce boli.
1: Ja myślę, że to jest związane generalnie z dzisiaj z upadkiem trochę kultury, tak? I to jest, myślę, że taki trochę problem. Ale jest też, wiem, że dużo ludzi, którzy poszukuje w sztuce prawdy, uczciwości. Jest i można naprawdę znaleźć też dobrą sztukę współczesną. No, myślę, że kiczu się nie wyzbędziemy. Najważniejsze, żeby umieć wybierać to, co się samemu chce obejrzeć, co się samemu chce kupić, gdzieś prezentować i po kościołach. Ja się cieszę, że wielu księży, a szczególnie właśnie księży, którzy są dyrektorami muzeów, konserwatorami, to są naprawdę ludzie wykształceni i też wykształceni w kierunku sztuki. I myślę, że będą trzymać rękę na pulsie, żeby jednak tego nie było. Czasami mają księża proboszczowie na takich mniejszych parafiach na pewno problem, bo taka religijność ludowa, no to zawsze właśnie wiąże się z tym, że przynoszą panie jakieś figurki, chcą, żeby to umieścić w kościele i to trzeba być naprawdę bardzo, bardzo mądrym, bardzo takim z wyczuciem, kiedy trzeba umieć powiedzieć, że nie, albo zrobimy jakieś inne miejsce na takie obrazy czy figury. Ale nie w kościele. No to tu na pewno wymagana jest taka i wrażliwość, żeby nie obrazić osób, które no w taki sposób po prostu wyrażają swoje uczucia religijne, a z drugiej strony też nie zagracić, nie zdesekralizować, że tak powiem, takimi obiektami miejsca sakralnego.
0: No właśnie, to jest oczywiście też zadanie dla wielu,
1: Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale no, myślę, że to właśnie trzeba po prostu dużo mówić, tłumaczyć, spokojnie podchodzić do rzeczy, ale wie pan, ja panu powiem, że też czasami niektóre zadania, bo ja zazwyczaj chodzę na wystawy końcoworoczne na Akademii Sztuk Pięknych, jestem ciekawa tego, co dzieje się, w jaki sposób studenci też no, realizują różne tematy i powiem, że czasami tematami, które są w pracowniach, też jestem zbulwersowana, bo niektóre rzeczy naprawdę idą w taką, nie wyrażają piękna, albo za szybko profesorzy niektórzy chcą zrobić z ludzi artystów, którzy mają być niby wolnymi i mają wyrażać to, co sami chcą, ale to, co wyrażają, to naprawdę nie do końca mi to odpowiada. Więc to jest naprawdę kwestia też i wrażliwości osób, które prowadzą pracownie. Są oczywiście naprawdę wspaniałe pracownie, ale są i pracownie takie, które no, pozostawiają jakiś niesmak.
0: Nie, no ja się absolutnie zgadzam z siostrą, to jeżeli chodzi o sztukę, że tak powiem, no niesakralną, chociaż Jerzy Nowosielski mówił, że każdy obraz to ikona, ale to już jest jakby inna troszkę rozmowa a propos właśnie tego głosu ludu, bo to mały figiel, a zostałyby zamalowane te freski wspaniałe w kościele w Wesołej, ponieważ parafianie nie byli przekonani i w ogóle próbowali wpłynąć na to, żeby zostały one zamalowane i no, udało się akurat zostawić je, ale to też musieli się nauczyć, to było krok po kroku i teraz no, sobie nie wyobrażają parafianie Wesołej innego.
1: Ale wie pan, że też teraz Wesołej jest już powieszony obok tych pięknych naprawdę ikon, obraz na przykład w ramie, co też no, nie do końca pasuje akurat już w tym momencie do miejsca, no ale to tak właśnie jest, że
0: zgniły kompromis, albo, tak?
1: Tak. I to jest właśnie taki naprawdę duży problem. To jest duży problem, jak utrzymać i zachować, no żeby nie zmieniać tej koncepcji, która była na początku artysty, bo myślę, że jednak jest to ważne. Można na etapie projektu dyskutować, uzgadniać, a potem, kiedy już coś jest, to żeby też nie dowieszać i nie zmieniać tak trochę bez sensu.
0: No właśnie, bo zrobiłem sobie takie ćwiczenie i sobie pomyślałem, że ktoś by przyniósł i chciał, miał władzę na tyle, żeby wnieść taki obraz, niekoniecznie najwyższego lotu, do kaplicy Sykstyńskiej i powiesić obok.
1: No tak.
0: To może dobrze sobie takie ćwiczenia robić, nie? Czasami, tak. Ale...
1: No trzeba pilnować. Pewne rzeczy trzeba pilnować i mieć odwagę też powiedzieć czasami nie, na coś się zgodzić, a na coś nie. I to tak właśnie po prostu wygląda.
0: Ale ja na siostrę sztukę mówię tak i głośno wołam tak i bardzo zachęcam wszystkich.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do tego, żeby odwiedzili teraz. No, to nie pierwsza siostra wystawa i nie ostatnia, a też może jeszcze siostra opowie o gdzie są te miejsca, w których jest ta droga krzyżowa, między innymi w których kościołach, które jest dokumentacja fotograficzna, ale sama droga krzyżowa, o której tak wspaniale ksiądz opowiadał, to gdzie można obejrzeć ją na żywo?
1: Dobrze, to jest tak, cmentarz komunalny w Cedzynie, główna aleja cmentarza komunalnego w Cedzynie i kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej. To jest diecezja zamojsko-lubaczowska.
0: No właśnie, to są takie miejsca, w których być może słuchacze są blisko, na wakacjach, a może słuchają nas autochtoni i też się wybiorą właśnie z taką wiedzą, na co zwrócić uwagę, bo żyjemy w takim rozproszeniu.
1: A być może będzie w trzecim miejscu w Rudach Raciborskich w zespole pałacowo-parkowym.
0: No dobrze. Siostro kochana, ja bardzo siostrze dziękuję. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego i natchnienia, opieki anioła stróża w obu powołaniach i wszystkiego dobrego z Bogiem. Posłuchamy teraz troszkę muzyki ilustrującej ten drugi filar siostry wystawy, to znaczy powołanie, i posłuchamy chorałów gregoriańskich, które tak kochał Benedykt XVI. Z Bogiem, siostro, dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Z Bogiem.
0: Z Bogiem.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Minęła 15 w tym wydaniu wiadomości. Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło dane sygnalisty eksport ukraińskich dronów do USA oraz PiS zaprzecza w sprawie Boguckiego. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Biegły sądowy i rzeczoznawca majątkowy, który zgłosił Ministerstwu Sprawiedliwości uwagi do projektu ustawy o biegłych, mimo zastrzeżenia pełnej anonimowości, miał zostać ujawniony przez resort. Na rządowym portalu opublikowano jego opinię wraz z danymi osobowymi, m.in. adresem, numerem telefonu, numerami NIP-irego oraz numerem uprawnień zawodowych. Ministerstwo tłumaczy zdarzenie błędem pracownika. Zdaniem cytowanego przez portal Zero.pl adwokata Pawła Litwińskiego, taka sytuacja może wywołać tak zwany efekt mrożący. Oznacza to, że eksperci w przyszłości mogą obawiać się udziału w konsultacjach publicznych i rezygnować ze zgłaszania swoich uwag. Ukraina zgodziła się eksportować drony do USA w ramach programu Pentagonu Drone Dominance, poinformowała agencję Reutera źródło zaznajomione ze sprawą. Program ma na celu testowanie i rozwój nowoczesnych bezzałogowców w warunkach zbliżonych do pola walki. Według źródła 6 ukraińskich firm otrzymało zgodę na eksport po około 100 dronów każda. Kijów i Waszyngton prowadzą jednocześnie rozmowy dotyczące szerszej współpracy w zakresie ukraińskich bezzałogowców. Program Drone Dominance to wart miliardy dolarów projekt amerykańskiego Departamentu Wojny. W jego pierwszej edycji zwyciężył dron opracowany wspólnie przez ukraińską firmę Skyfall i brytyjską spółkę Skycutter. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaprzecza, jakoby Zbigniew Bogucki miał być nowym kandydatem jeszcze największej partii opozycyjnej na premiera. Jak donosi kanał Zero, choć od tygodni głównymi faworytami do fotela szefa rządu byli Przemysław Czarnek oraz Mateusz Morawiecki, to Jarosław Kaczyński zdecydował się na zupełnie inny ruch. Szefem przyszłego gabinetu prawicy ma zostać Zbigniew Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta RP, który ponoć otrzymał zgodę od swojego przełożonego Karola Nawrockiego. We Francji znaleziono ciało Daniela Asiada, byłego łowcy talentów modelingowych, którego nazwisko wielokrotnie pojawiało się w dokumentach dotyczących skazanego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Mężczyzna miał 69 lat. Ciało odnaleziono w jego domu pod Paryżem. Prokuratura w Nanterre poinformowała o wszczęciu śledztwa. Daniel Asiad zaprzeczał, jakoby wiedział o przestępczej działalności Epsteina. Jedna z poszkodowanych przez niego kobiet twierdzi jednak, że to właśnie Asiad przedstawił ją amerykańskiemu finansiście. Śledczy nie podali dotąd okoliczności śmierci mężczyzny. W austriackim mieście Braunau am Inn otwarto posterunek policji w domu, w którym urodził się Adolf Hitler. Władze liczą, że nowe przeznaczenie budynku uniemożliwi przekształcenie go w miejsce pielgrzymek środowisk neonazistowskich. Jak pisze BBC, 17-wieczny budynek został gruntownie przebudowany i zmieniono jego wygląd zewnętrzny. Przez lata trwała debata, jak zagospodarować obiekt, który od dawna budził kontrowersje. Adolf Hitler urodził się tam w kwietniu 1889 roku. Jednak mieszkał w tym domu zaledwie kilka tygodni. Jego rodzina wkrótce przeprowadziła się w inne miejsce, a gdy miał 3 lata, opuściła miasto na stałe. Przez wiele lat austriackie MSW wynajmowało budynek od prywatnej właścicielki, aby zapobiec wykorzystaniu go przez sympatyków Hitlera.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
6: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21:00 i w soboty o 20:00. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8:00 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Orwat.
4: Była autopromocja.
8: Duży pokój. Witam was serdecznie w dużym pokoju. Na początek Faith z Legendem i utwór Body Talk, potem eBay, Olokun, później Lido Pimienta z najnowszej płyty i utwór Arum Lame i Ganavia w utworze Invocation, który zaczyna płytę, której nie mieliśmy wcześniej u nas w audycjach. Oto ta czwórka dzisiaj opowiadać nam będzie muzyczne historie.

Ganavia. I to utwór, a w zasadzie nie utwór, ale piękny. Ganavia występuje z najlepszymi muzykami współczesnego jazzu, sama będąc kontrabasistką, ale ostatnie jej nagrania to głównie głos, który niesamowicie w skalach indyjskich, wschodnich prowadzony jest do muzyki, którą rozumie. Co słychać? Miss You, Faith z Chike razem wystąpi teraz, potem eBay w Asset utworze, Toxica, to już znamy, Lido Pimienty i Nit Hakam Ganavi. Płyniemy z tą muzyką dalej.

Ganawia. Oczywiście na końcu to było Summer Times. Dedykuję je Pawłowi z grupy Engedi, który nie spodziewał się zapewne, że w środku dnia tak piękna muzyka w mojej audycji może się znaleźć. Też Freddy z Wrocławia ma ode mnie pozdrowienia. No i mój tatuś, który mam nadzieję, że włączył

tę audycję, a nie tylko słucha uważnie wiadomości, które wewnet no, bywają wyjątkowe, są wyjątkowe, no, zupełnie inne niż gdzie indziej i zmierzające ku pokazaniu faktów z każdej perspektywy i jak najprawdziwiej. Przed chwilą Ganavia i Nitikam zakończył się utworem Summertime i widać jak wspaniała wiedza, umiejętność oraz talent Ganavi, która jest kontrabasistką, świadomość harmonii i rytmu pozwala improwizować w jeszcze szerszym spektrum niż tylko granie po akordach i progresjach akordowych. Przed chwilą, a teraz Faith, trochę dobrego popu w utworze Dance, potem eBay w utworze Focus.

Ganavia w utworze Kili, a wcześniej Lido Pimienta z Kolumbii w utworze Talento. Ten utwór jako single pojawiał się już w naszych audycjach, ale teraz będzie porcja Lido Pimienty nieznanej z tej najnowszej właśnie płyt. Faith i 255, utwór Drown, potem iBay w utworze Mosh Pit. Później Libelula, właśnie Lidy Pimiento i Ganavia w utworze Bramara. Jak widzicie, jazz nie jedno ma imię, a nie musi być pop składanką rzeczy oczywistych i fantylnych i fatalnych. Więc płyniemy z dobrą muzyką.

Amara. Taki tytuł tego utworu, Ganavia. Co za piękne frazowanie, co za harmoniczne ryzyko, które okazuje się piękniejsze niż zwykłe rozwiązania. Jak my to lubimy. Dziękuję wszystkim, którzy w dużym pokoju dzisiaj ze mną byli, którzy pisali do mnie to szczególnie, ale wiem, ja zawsze zaznaczam, ja byłem tym niepiszącym, że ja się nigdy nie odważyłem pisać, a jak kiedyś napisałem do dwójki, to wygrałem konkurs, co było przyczyną domu awantury, bo mieliśmy trudny dzień i przyszła do mnie paczka z nagrodami i Ela nie mogła mi tego wybaczyć. Pozdrawiam wszystkich tych, których pozdrowiłem i jeszcze tych, których nie zdążyłem. Dzisiaj duży pokój, naprawdę duży, godzinny. Przypominam, że w poniedziałek i w środę nadajemy duży pokój właśnie w takim wymiarze teraz, a inne nasze audycje, to już musicie szukać. Mazolarnik Radio o 21:00 z powrotem, bo mundial się skończył, aż polubiłem piłkę na moment. Słuchajcie, teraz trzy ostatnie takie elementy. Szymonowi pięknie dziękuję za realizację studio w Warszawie. Faith i Yemi Alade w utworze Paparazzi, to właśnie słyszycie już. eBay i Sofiane Pamart w utworze La Tendelse d'un Mot. A Lido Pimienta zaśpiewa Asinati. Jeszcze powiem, że wcześniej Lido Pimienta wystąpiła z takim zawodnikiem, który jest wielką gwiazdą, Ana Macho. No także dzisiaj na zakończenie dwa duety i solo wspaniałych artystek, które nam dzisiaj to popołudnie, jak ktoś napisał do mnie, Freddy z Wrocławia, jest piękną jesienią, ale oby taka była jesień, a lipiec nieupalny z dużą ilością deszczu, to mi się podoba, bo jest zielono. Cieszmy się każdym dniem, śle do Was duży pokój, to był Jerzy Mazol, pa.

0: Duży pokój.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja. You must
3: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
4: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
3: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes by.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:10 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. I my już nie przedłużając przechodzimy do rozmowy z naszym pierwszym gościem. Jest z nami pan Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, między innymi Dziennik Gazeta Polska, także Telewizja Republika i autor podcastu Kożuszek zza szafy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No i powinnam jeszcze dodać, że komentator polityki związanej ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż my dzisiaj opowiemy i zaczniemy tak naprawdę trochę od Bliskiego Wschodu, do tej irańskiej blokady cieśniny Ormuz dochodzi teraz kolejna. Huti, ci rebelianci Huti z Jemenu, którzy toczą wojnę przeciwko Arabii Saudyjskiej, blokują tak zwaną bramę Suez. Pytanie, co na to sam prezydent Donald Trump, no i czy te działania rebeliantów Huti można traktować jako taki szerszy element strategii Iranu właśnie wobec Stanów Zjednoczonych i sojuszników Stanów Zjednoczonych?
2: No to jest ciekawa bardzo sytuacja, tym bardziej, że ta wojna, która się zaczęła w lutym, to był ten jeden element. Wiadomo, że Huti uznani są jako za tych, którzy są proxy Iranu obok na przykład Hezbollahu i na tym ja też się zastanawiałem, kiedy ten element zostanie wykorzystany. Ewidentnie mamy taką sytuację, w której Iran się czuje mocny, nie w tym sensie, że jest porównywalną potęgą do Stanów Zjednoczonych, bo to zawsze trzeba z takimi zastrzeżeniami te oceny stawiać, ale jest mocny w tym sensie, że jest w stanie dyktować warunki na tych kluczowych szlakach wodnych, prawda? No ale trzeba pamiętać, że ta ucieczka od tej chybotliwości statusu cieśniny Ormuz, no ona jest związana także z tą drugą bramą, która wiedzie przez najpierw kanał Suezki, prawda, a tak dalej. Także te projekty infrastrukturalne, które Amerykanie już właściwie planują wspólnie na przykład z Irakiem, czy też ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, stają trochę pod znakiem zapytania w takiej sytuacji. Więc to jakby komplikuje sytuację, szczególnie, że mamy do czynienia z prezydentem, który, no tak trudno powiedzieć, jakie jest stanowisko teraz Donalda Trumpa. Jak ja słucham amerykańskich komentarzy na ten temat, to coraz częściej pojawiają się takie głosy, że Donald Trump nie ma serca i to się pojawiają głosy wśród tych, którzy mocno wspierali samą decyzję o rozpoczęciu operacji przeciwko Iranowi, że nie ma serca, że używa półśrodków, że chce jak najszybciej ten konflikt zakończyć, zapłacić najmniejszą cenę, chociaż no, to memorandum porozumienia w relacji z Iranem okazało się bardzo chwiejne i Irańczycy, pomimo tego, że no przede wszystkim Gwardia Rewolucyjna, mimo tego, że dostali, wydawałoby się tak racjonalnie patrząc, dosyć korzystne warunki, otwarcie możliwości sprzedaży irańskiej ropy, zniesienie tymczasowe sankcji, które już zostało odwołane, nie zdecydowali się na to, prawda? No bo wydaje się, że oni sami kalkulują, że czas gra, pomimo tego, że gospodarka irańska z tych informacji niewielu, które mamy, jest w opłakanym stanie i pewnie jakaś presja na reżim z tym związana jest także, ale oni oceniają, że presja na Donalda Trumpa jest większa i tym horyzontem czasowym, o którym oni myślą, to są oczywiście wybory śródterminowe w Stanach Zjednoczonych, że Trumpowi będzie bardzo zależało, żeby jak coś rozstrzygającego nastąpiło przed listopadem.
1: A czy sam prezydent Donald Trump, czy jego administracja dysponuje dzisiaj narzędziami, które mogłyby skutecznie w ogóle powstrzymać tę eskalację w regionie, czy trochę to jest tak, że to po prostu już się dzieje, jest pewna dynamika, jest też kwestia Izraela, nad którą często już słyszymy, że prezydent Donald Trump no, stracił kontrolę?
2: Właśnie ta ostatnia kwestia moim zdaniem jest dyskusyjna, bo zauważmy, że jeżeli mówimy o nowej fali uderzeń amerykańskich, te, które są przede wszystkim skoncentrowane u wybrzeży cieśniny Ormuz, to Izrael właśnie jest wykluczony z nich w istocie, co zresztą niektórzy analitycy oceniają, że jest być może korzystne dla samego Benjamina Netanyahu, prawda? I więc to nie jest tak, że Izrael jest w jakiś sposób poza kontrolą. Zresztą te działania w Libanie też zostały w istotny sposób ograniczone po podpisaniu tego memorandum. W tej chwili ta dynamika się zmieniła, moim zdaniem. Główna przeszkoda tkwi w tym, no, że Iran, no, jakby My możemy mówić o tym, że bardzo mocne zniszczenia zostały dokonane przez Amerykanów w tej infrastrukturze, w zdolnościach militarnych Iranu i to z pewnością jest prawda. Natomiast no, z drugiej strony, jak mówił Henry Kissinger, że kontrola nad wydarzeniami jest tak samo ważna czasem jak kontrola nad percepcją wydarzeń. A percepcja jest taka, że dwa kluczowe argumenty za skutecznością tego, co robiły Stany Zjednoczone, stały pod znakiem zapytania. Pierwszy dotyczył tego, że większość zdolności do rażenia za pomocą rakiet balistycznych Iranu została unieszkodliwiona i on został no, postawiony w dużą wątpliwość po tym ataku, w którym zginęło, teraz już wiemy, 3 amerykańskich żołnierzy na bazę znajdującą się w Jordanii, bo tam nie użyto dronów, nie użyto jakichś szybko produkowanych, tanich rzeczy, tylko użyto właśnie rakiet balistycznych, które w dodatku chyba zaskoczyły Amerykanów trochę swoją zdolnością manewrowania, tak? To znaczy tam to oczywiście można dyskutować, jak to było możliwe. Jedna z teorii, którą ja widziałem, dosyć dobrze udokumentowanych, to znaczy, że Irańczycy po prostu do tych podziemnych składów, gdzie mają te wyrzutnie, po prostu się dokopali z powrotem i na nowo uruchomili to. No a drugi ten argument, z tych, które są teraz, można je stawiać w wątpliwość, jest taki, że nastąpiło radykalne cofnięcie w czasie irańskich perspektyw dla realizacji projektu swojego nuklearnego, prawda? W kontekście militarnym oczywiście. I izraelski wywiad, przynajmniej tak wynika z artykułu, który się pojawił niedawno w Wall Street Journal, wynika z tego, że to w tym, co Amerykanie nazywają Pickaxe Mountain, prawda, nie tylko składowany tam jest ten materiał wzbogaconego uranu, ale także te wirniki, które umożliwiają wzbogacanie Iranu, co oznaczałoby, gdyby to okazało się prawdą, że zdolności Iranu nie są cofnięte, tak no, oczywiście tutaj dochodzi jeszcze personalne straty tych naukowców, którzy firmowali ten nuklearny projekt Iranu, bo oni też zostali unieszkodliwieni w tych amerykańskich i izraelskich uderzeniach. No ale to też jest jakby troszeczkę mniej optymistyczna wizja. I teraz, czy Stany Zjednoczone posiadają narzędzia? No to jest kluczowe pytanie. Oczywiście, że posiadają takie narzędzia, tylko prezydent podejmując te decyzje działa w ramach warunków brzegowych, które w pewnym sensie sobie sam narzucił, tak? No bo jeżeli mówimy o tym, że no nie sposób jest, bo pamiętajmy, jeżeli chodzi o cieśninę Ormuz, to naprawdę do sparaliżowania ruchu w cieśninie Ormuz, my nie mówimy o ruchu militarnym, tylko ruchu komercyjnym, który odbywa się na innych zasadach i tam jak nawet uderzenie za pomocą tych dronów albo zagrożenie takim uderzeniem bardzo mocno będzie ten ruch ograniczało. Więc jeżeli chciałoby się to wyeliminować w 100%, taką możliwość, to albo trzeba liczyć na dobrą wolę reżimu i to próbowano zrobić w tym memorandum porozumienia, które miało na 60 dni zawiesić te działania Irańczyków. Nie zawiesiło, bo oni inaczej interpretowali warunki tego porozumienia. No a druga opcja to jest jakieś działanie, w którym zaangażowane są już amerykańskie siły lądowe. No i do tego wielu, oczywiście jest ta wyspa Hark, gdzie mieści się spora część irańskiej infrastruktury i tak dalej. Te scenariusze już my od miesięcy właściwie znamy i one są szeroko komentowane. Natomiast no, dla Trumpa, dlatego mówię o tych warunkach brzegowych, które administracja sama sobie w pewnym sensie przybrała, no Trump nie chciał się angażować w to, co Amerykanie nazywają forever wars, czyli te niekończące się wojny. I tutaj trzeba też powiedzieć, no jednak jakieś doświadczenie i z Afganistanu, i z Iraku, wynika z niego pewna mądrość. To znaczy nawet jeżeli zaangażuje się siły lądowe i nawet jeżeli reżim nie stawia wielkiego oporu, tak jak było zarówno w przypadku talibów w tej początkowej fazie, jak i w przypadku reżimu Saddama Husajna w Iraku, co też oczywiście nie jest daną, to zawsze jest ten problem, który w Iraku i w Afganistanie Amerykanie mieli. To znaczy ktoś musi zarządzać tą przestrzenią, tym, a przecież to jest olbrzymie terytorium w przypadku Iranu, więc ja jak się przypatruję tym dyskusją na amerykańskiej scenie komentatorskiej, to nawet ci, których można by było nazwać takimi jastrzębiami, oni nie mają takiego jednego rozwiązania, które byłoby skuteczne i byłoby rozwiązaniem magicznym, no bo tutaj tkwi największy problem. Tak? Ja nie jestem jakimś pesymistą, żeby była jasność w tej sytuacji. Wydaje mi się, że to będzie konflikt, który się przeciąga. Iran będzie osłabiany regularnie, będą pewnie podejmowane różne próby infrastrukturalne. Ta umowa nuklearna, którą też wielu krytykuje, z Arabią Saudyjską, na którą się zdecydował Trump, jest pewnie próbą kolejną używania także narzędzi ekonomicznych do izolacji Iranu w regionie, ale takie rozwiązanie, w którym w jakiś sposób można osiągnąć albo reżim, który będzie jakby myśląc takimi kategoriami, którymi negocjatorzy Trumpa, czyli takimi kategoriami biznesowymi, że pokażemy im, zobaczcie ile na tym tracicie, a my wam pokażemy ścieżkę, która jest bardziej racjonalna, no to wydaje mi się, że taka ścieżka jest na dłuższą metę niemożliwa. A zmiana reżimu też wydaje się, że oczywiście tego nie jesteśmy nigdy w stanie przewidzieć. Natomiast to, z jakimi założeniami Trump zaczynał, to znaczy, że Ameryka dokona bardzo bolesnego uderzenia, a wtedy naród irański w jakiś sposób powstanie i sięgnie po władzę i ta władza będzie bardziej przyjazna generalnie dla porządku, nad którym piecze stanowią Stany Zjednoczone, to się wydaje mało prawdopodobne. To nie znaczy, że to jest klęska Stanów Zjednoczonych, tylko to znaczy, że tak jak w przypadku wojny na Ukrainie, ten konflikt będzie podsycany, będziemy mieli eskalację i to będzie się pewnie ciągnęło.
1: To już na zakończenie ostatnie pytanie o to, jak ten konflikt rezonuje na pozycję prezydenta Trumpa, jeżeli chodzi właśnie o taką politykę, o sprawy wewnętrzne USA. No bo prezydent Trump deklarował, że chce ograniczyć, że będzie ograniczał zaangażowanie USA właśnie w te zagraniczne konflikty. Pamiętamy też w kontekście Ukrainy, mówił o tym, jak szybko uda mu się zakończyć ten konflikt. Jak to wpływa na jego pozycję?
2: Ja myślę, że to wpływa oczywiście negatywnie, chociaż prawda jest taka, że oczywiście ceny paliw to są jakby głównym tym czynnikiem, który będzie wpływał na wynik wyborów śródterminowych. Natomiast to jest ciekawe, bo jak się obserwuje amerykańską scenę polityczną, to tak naprawdę w tej kampanii, która już się jakoś de facto zaczęła do kongresu, wojna w Iranie nie jest głównym tematem. Głównym tematem ze strony Trumpa w tej chwili jest to, że komuniści, co zresztą jest w dużej mierze prawdą, no bo bardzo radykalne nurty, tak, demokratyczni socjaliści Stanów Zjednoczonych wygrywają prawybory w wielu miejscach w Partii Demokratycznej. Ta partia też jest pozbawiona, no, ale też jest, wydaje mi się, że jest pewien rodzaj zmęczenia wynikającego z takiego założenia, jednak Trump był pewną obietnicą pewnej radykalnej zmiany. Natomiast radykalna zmiana, szczególnie w tej polityce międzynarodowej, to co widać w Iranie, polega na tym, że czasem polityka w polityce dosyć wąska jest ten wachlarz możliwości, które stoją przed politykiem. Efekt, który też nie dotyczy tak do końca amerykańskiej polityki wewnętrznej, chociaż dotyczy w jakiś sposób polityki wewnątrz Partii Republikańskiej, szczególnie tych przesunięć, które bardzo mocno były też komentowane w Polsce, w tym tak zwanym ruchu MAGA, prawda? Czyli ludzie, którzy, no Tucker Carlson oczywiście, tam Megyn Kelly, ludzie, którzy mają duże zasięgi,

0: dla mnie, broń Boże, ale to pokazuje chyba też, że ta frustracja w pewnym sensie z Iranem otworzyła pewne okienko dla Ukrainy, a w szerszym kontekście dla tych bardziej przewidywalnych sojuszników, takich jak Polska, tak? To oczywiście Polska ma tutaj problem, bo sama ma swoje zaszłości z Ukrainą i te rzeczy będą się na siebie nakładać. Natomiast to też jest taka ciekawa rzecz, bo jakby Trump i administracja Trumpa wychodziła z takiego założenia trochę, że właściwie to nie ma znaczenia, czy to jest nasz długotrwały sojusznik, czy nie, czy to jest demokracja, czy to nie jest demokracja. Ważne, żebyśmy się byli w stanie dogadać w kluczowych, żeby robić deale, prawda? No ale okazuje się, że ci, którzy mają swoją własną ideologię, tak jak teokraci i ajatolochowie i Gwardia Rewolucyjna w Teheranie, z nimi nie jest tak łatwo się dogadać, z nimi nie jest łatwo dorobić dobrych interesów, nie mówiąc o tym, że po prostu Ukraińcy chyba w jakiś sposób zaskoczyli trochę Trumpa skutecznością jednak oporu, który stawiają w Rosji, więc to taki jest następny kontekst, który warto brać pod uwagę, jak na to patrzymy.
1: I to są tematy, do których na pewno będziemy wracać i kontekst, który będziemy brali pod uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. Pan Maciej Kożuszek, dziennikarz, Dziennik Gazeta Polska, Telewizja Republika i autor podcastu Kożuszek zza szafy, był gościem popołudnia w Radiu Wnet. Jeszcze raz panu dziękuję za komentarz.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 16:26, a za kilka chwil skupimy się już na polityce krajowej i tutaj oczywiście przyszłość partii Prawo i Sprawiedliwość. O tym porozmawiamy z publicystą Agatonem Kozińskim już za momencik. A teraz jeszcze przed nami Krystyna Prońko, Psalm stojących w kolejce.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.30 na zegarach, półmetek pierwszej godziny popołudnia w Radiu Wnet za nami, a teraz już przechodzimy do rozmowy z zapowiadanym gościem. Jest z nami Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, także komentator polityki polskiej, międzynarodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale my skupimy się na tej pierwszej, czyli na polskiej polityce. Obecny kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. Czy to jest kolejny taki etap wewnętrznej rywalizacji, czy może już najpoważniejszy konflikt od czasu utraty władzy?
2: A czyli przede wszystkim to jest przenoszona ciąża. W ciąży jest się 9 miesięcy i następuje rozwiązanie. Tymczasem tutaj ktoś próbuje pobić chyba rekord świata w ciągłości utrzymywaniu się w ciąży bez żadnego efektu końcowego, co jest najdziwniejszym rozwiązaniem, jakie sobie można wyobrazić, bo pyta pani, kiedy to się zaczęło, no to się nie zaczęło z chwilą utraty władzy. Przecież ten konflikt trwa właściwie odkąd Mateusz Morawiecki został premierem. On miał bardzo silną opozycję w obozie Zjednoczonej Prawicy, będącej wtedy u władzy, czego symbolem były słynne słowa Zbigniewa Ziobry o miękiszonie. No i to jest, proszę zwrócić uwagę, że wtedy teoretycznie Zbigniew Ziobro reprezentował oddzielne środowisko polityczne, no bo stał na czele Solidarnej czy Suwerennej Polski. Dzisiaj to już jest wszystko w jednym, ale tak naprawdę te osie podziałów się utrzymują dokładnie z okresu, gdy PiS sprawował władzę zresztą niepodzielnie. Klasyczna partia władzy, która straciła władzę i nawet nie zauważyła, że ją straciła, bo konflikty się utrzymują. Jeżeli PiS kiedykolwiek tę władzę chce odzyskać, musi ten konflikt rozwiązać jak najszybciej, bo teraz wakacje pewnie jeszcze to wyjdzie stosunkowo bezkrwawo, natomiast jeżeli ten konflikt nie zostanie teraz zażegnany, tylko partia wejdzie w nim w jesień albo w kampanię wyborczą, no to można już gratulować obu konfederacjom świetnego wyborczego wyniku.
1: A na ile można powiedzieć, może inaczej zapytam, jakby pan dzisiaj ocenił taki potencjał, siłę polityczną byłego premiera Mateusza Morawieckiego?
2: Moim zdaniem on sam do końca nie wie, jaki ma potencjał. To jest wzajemne, bo tam animozji jest tych pól, na których te animozje między harcerzami, czyli środowiskiem Mateusza Morawieckiego, i maślarzami, czyli środowiskiem Przemysława Czarnka, jest cała masa. Ale clue tego jest wszystkiego, że PiS widzę wielki, gdyby nie ci drudzy. Bo i maślarze, i harcerze przekonują, że partia nie może zacząć odrabiać strat sondażowych. No straty są duże, no bo w 2023 roku słaby PiS zdobył 35%, a teraz ta partia się tłucze gdzieś tam sondażowo w okolicach 25%, czy 10 punktów procentowych niżej. No i oni się nawzajem odwiedzają. Są dwie całkowicie różne wizje, które się do pewnego stopnia kanibalizują i też właśnie na tym tle ten pomysł tego podziału rodzi, że po prostu odrzucamy niepotrzebny balast ciągnący nas w dół i w ten sposób będziemy mogli rozkwitnąć jak kwiat na wiosnę w ogrodzie i być niczym drzewa wiśni, które zakwitną i będą najpiękniejsze i wszyscy będą chcieli robić zdjęcia, a nie mogą tak zakwitnąć, bo są ci drudzy. I to w zależności, której strony słuchamy sporu, to ci drudzy są oczywiście drudzy i ci drudzy są ciążący. I te saneczki mentalnie rozjechały mi się bardzo dawno. Jedynym ciałem spajającym to do tej pory był Jarosław Kaczyński, no ale widać wyraźnie, że Jarosław Kaczyński ma już ogromne problemy, żeby nad tym konfliktem zapanować, żeby go wyhamować, żeby znaleźć jakiś sposób ukierunkowania tych politycznych temperamentów swoich polityków. No i wygląda to, jak to wygląda, że w końcu doszło do tego ultimatum, które będzie jutro i przyznam się szczerze, no ultimatum, jestem bardzo ciekawy, czy to jest ostatnie ultimatum, jakie się pojawiło, jakikolwiek przyniesie ono efekt. Czy to jest ostatnie ultimatum, czy tych ultimatów będziemy przeżywać jeszcze ileś tam, no bo już to już po raz kolejny dochodzi przecież do wybuchu tego konfliktu, dochodzi momentu kulminacyjnego. Do tej pory te momenty kulminacyjne udawało się wyhamować chociażby słynną kolacją Adama Bielana. Adam Bielan teraz jest w Chinach, wraca dopiero w piątek, ultimatum wygasa jutro, w związku z tym on już żadną kolacją nikogo nie uratuje.
1: Ta kolacja czy grille pewnie tutaj nikogo nie uratują, ale podpytam o taki, na jaki scenariusz czeka premier Donald Tusk, który scenariusz byłby dla niego najbardziej korzystny?
2: Znaczy, to jest w dzisiejszej perspektywy, nikt do końca nie umie przewidzieć rzeczywistości, bo moim zdaniem nikt nie zaryzykuje tezy. Jeżeli PiS jako w całości z Jarosławem Kaczyńskim jako szefem funkcjonuje, jedzie po mniej więcej wytartych kolejinach od dosyć dawna, wiemy, czego się po nim spodziewać, wiemy, jak to mniej więcej by wyglądało, możemy sobie narysować kampanię. Natomiast jeżeli te statki się rozszczepią, jeżeli te wagoniki się rozszczepią, no to wejdziemy na całkowicie nieznane wody i również tutaj z tej perspektywy Donalda Tuska, może przez analogię, proszę sobie przypomnieć lato 2022 roku. Donald Tusk stał na czele Platformy Obywatelskiej od roku i wydawało się, że on gdzieś tam błądzi po Polsce i szuka lasu, szuka wiatru w polu. Komunikacja właściwie skierowana tylko do jego najtwardszego elektoratu. Nic dla ludzi, nic ciekawego. Właściwie wycofany, zamknięty w sobie, nierozumiejący Polaków. Człowiek stojący na czele skłóconej partii, podzielonej opozycji, bez jasnego pomysłu, bez jasnego przekazu. Właściwie z jednym tylko przekazem. PiS jest zły i trzeba go odsunąć jak najszybciej od władzy, bo praworządność, no bo retorykę tą wszyscy znają. No i tak to wyglądało latem 2022 roku, a nagle 1 czerwca 2023 roku potężna demonstracja w Warszawie, 1 października 2023 jeszcze większa demonstracja w Warszawie, a na końcu podzielona opozycja, bo pamiętajmy, koncepcja jednej listy się nie sprawdziła, na końcu podzielona opozycja okazała się być na tyle skuteczna, że odsunęła PiS od władzy, mimo że teoretycznie PiS wygrał wybory w 2023 roku. Także paradoksalnie teraz premia za podział PiS-u może okazać się większa niż premia za jedność, bo jeżeli będzie mówiły te dwa płuca PiS-u zostaną rozszczepione i każde będzie mówiło do swoich, to może dojdzie do efektu poszerzenia elektoratu. Była jedna konfederacja i miała mniejsze notowania niż konfederacja, która się podzieliła na konfederację i koronę Grzegorza Brauna i teraz sumowane dwie konfederacje mają większe poparcie. Dokładnie to samo się wydarzyło, gdy opozycja była podzielona na trzy listy w 2023 roku. Oczywiście jest zawsze pokusa jedności, bo metoda Donta, jaką liczy się w Polsce głosy, daje premię za tę jedność, ale jeżeli ceną za tę jedność ma być zawężenie własnego przekazu i utrata części wyborców, którzy nie odnajdują się w takim wąskim formacie, no to być może to rozszerzenie jest tutaj jest jakimś rozwiązaniem. Dlatego mi się wydaje, patrząc na to z boku, że najlogiczniejszym rozwiązaniem jest przetestować ten wariant rozszerzenia. No to, że się to rozpadną teraz, nie znaczy to, że za pół roku nie mogą znowu być razem na listach wyborczych, chociażby w formule trzeciej drogi. Przypomnę, że trzecią drogę tworzyły PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni. Te kluby szły na jednych listach wyborczych z bardzo silnie zaznaczoną autonomią. No i dało im to fantastyczny rezultat, a po wyborach od razu stworzyły, tak jak zapowiedziały, oddzielne kluby parlamentarne i nigdy do bliższej fuzji tych środowisk nie doszło. Dzisiejszy PiS podzielony na dwa środowiska może zastosować dokładnie ten sam manewr w wyborach 2027 roku, bo dlaczego nie? Przecież on nie jest zakazany. A może rzeczywiście przez te pół roku, no bo to pół roku rozumiem byłoby takim okresem prób sprawdzania, czy rozdzielenie się tych środowisk pozwoli rzeczywiście im rozkwitnąć w pełni jak drzewom wiśni w maju, czy wręcz przeciwnie, oni się nawzajem tylko kanibalizują, znoszą, a Polacy uciekają całkowicie jak najdalej od PiS-u, mimo że jeszcze kilka lat temu byli skłonni na tą partię głosować gremialnie. No i cały czas pozostaną w grze, a będą mądrzejsi o pewne doświadczenie, a przy okazji przepali się przynajmniej w jakiejś tam części ten spór, który jest ewidentnie destrukcyjny dla całego środowiska politycznego.
1: To jeszcze pytanie w takim razie na razie to są doniesienia portalu Zero, ale dotyczące szefa kancelarii prezydenta, pana ministra Zbigniewa Boguckiego, który wedle tych doniesień ma być kandydatem na urząd premiera. Co pan o tym myśli, jak pan ocenia jego szanse?
2: A już słyszałem o tym scenariuszu ponad tydzień temu, że Przemysław Czarnych może być wymieniony. Zakładam, że jest to poważnie, jeszcze raz wrócę do wcześniejszej wypowiedzi, jakby ciągnąc dalej, że te środowiska się podzielą i one się połączą. No, bo zakładam, że pan Bogucki byłby takim kandydatem łączącym właśnie te środowiska i pod jego auspicjami, gdyby on był twarzą tego nowego projektu, oni znowu mogliby zejść się razem. Tutaj jest inna przeszkoda, inny problem, inne wyzwanie, inna zmiana, jakkolwiek tego nie nazwać. Słabnąca pozycja Jarosława Kaczyńskiego, bo jeżeli doszłoby do tego, póki nie doszło do tego rozwodu tych dwóch środowisk, Jarosław Kaczyński ma taką sytuację, jaką lubił najbardziej i zawsze do tego dążył, żeby mieć w swojej partii różne środowiska, które się nawzajem zwalczają, a on jako ten moderator, najstarszy rangą, prezes, będący kilka poziomów nad wszystkimi walczącymi ze sobą koteriami i frakcjami, rozstrzyga spory. I to była jego metoda zarządzania partią. Jeżeli dochodzi do tego rozwodu i obojętnie jak to się kiedyś potoczy, czy one wystartują oddzielnie, a potem będą szukały koalicji, czy one wystartują razem pod jakimiś auspicjami, nie on będzie układał tę rzeczywistość. I to jest największy problem i dlatego zakładam, że jednak będą próby połączenia, bo Jarosław Kaczyński w tym modelu funkcjonowania PiS-u odnajduje się jako prezes, gdy PiS ulegnie gwałtownej transformacji. Na przykład właśnie odejdzie frakcja Morawieckiego i siłą rzeczy Kaczyński będzie prezesem PiS-u, dużo bardziej prawicowego, dużo twardszego, mówiącego językiem wręcz polexitu, mówiącego językiem bardzo silnie antyukraińskim, który odpowiada tylko części środowisk w Polsce, część środowisk takiego języka w ogóle nie akceptuje, no to stanie się częścią sporu, a nie rozjemcą między różnymi sporami i to będzie wymagało od niego jasno idących deklaracji i ewentualne rozmowy koalicyjne późniejsze. On będzie po prostu jednym z uczestników rozmów, a nie primus inter pares, a nie rozjemcą, a nie najważniejszym z tych wszystkich siedzących przy stole. Rozumiem, że właśnie w tych plotkach o panu ministrze Boguskim, nie chodzi personalnie o pana ministra Boguskiego, tylko że właśnie taką rolę rozjemcy, takiego najważniejszego gracza przy stole może oznaczać, że tą rolę przejmuje formalnie albo nieformalnie, raczej nieformalnie, ale jednak skutecznie, prezydent Nawrocki. I w ten sposób prezydent Nawrocki staje się nowym graczem, najważniejszym graczem po stronie prawicowej, daleko, daleko przed Jarosławem Kaczyńskim. Rzecz pewnie jeszcze półtora roku temu, gdy Nawrockiego nikt nie znał, a Jarosław Kaczyński go namaszczał na prezydenta, całkowicie nie do wyobrażenia.
1: To prawda i bardzo ciekawy jest teraz ten układ sił po prawej stronie, ale to jeszcze na zakończenie spójrzmy na chwilę na rząd i na całą koalicję, bo no mieliśmy ogromną aferę ze Szpitalem Południowym, która zresztą cały czas jeszcze, prawda, gdzieś się ciągnie, te konsekwencje są wyciągane. Pojawił się taki sondaż, który mówi o tym, że połowa Polaków tak naprawdę chce dymisji pani minister zdrowia. To już nie tylko w związku z aferą z tym jednym szpitalem, ale ogólnie dramatycznej kondycji, jeżeli chodzi o tę część gospodarki. Jak obecnie wygląda taka pozycja premiera Donalda Tuska, obecnego rządu?
2: Właśnie kolejny jeden wielki znak zapytania. Oczywiście jak patrzymy na sondaże, no to te sondaże dla rządu, dla premiera Tuska personalnie są dramatyczne i się pogarszają. Akurat mam przed sobą świeżutko zwodowany sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS-u, nastroje społeczne w lipcu. I tutaj pytania w kategoriach politycznych są dla rządu absolutnie dramatyczne. Czy sytuacja w kraju zmierza w dobrym czy złym kierunku? Liczba respondentów mówiących, że w złym przekracza już 50% i wzrosła w ciągu dosłownie miesiąca o 5 punktów procentowych. Osób, które twierdzą, że zmierza sytuacja w dobrym kierunku, już jest poniżej 30% i odsetek ten zmala również o 5 punktów procentowych. I polityczny wydźwięk tego sondażu we wszystkich płaszczyznach, czy sytuacja się poprawi, czy pogorszy w ciągu najbliższego roku w Polsce. Dokładnie takie same wyniki zwiększa się liczba osób, twierdzi, że sytuacja się pogorszy, maleje liczba osób, które twierdzą, że się poprawi. Natomiast jest druga zmienna, która jest szalenie ważna. Sytuacja, jak oceniasz swoją sytuację życiową? Jak sytuacja gospodarcza w kraju? Jak sytuacja w twoim zakładzie pracy? Jak wygląda twoja sytuacja? Jak wygląda twoja sytuacja w twoim życiu osobistym? W sensie jakości, jak oceniasz swoją osobistą jakość życia? I tutaj respondenci są jednymi z największych optymistów w historii pomiarów od 1989 roku. Tak świetnych nastrojów społecznych właśnie w takich bardzo osobistych kategoriach. Czy nie boisz się utraty pracy? Nie, nie boję się utraty pracy. Raczej spodziewam się podwyżki. Czy będziecie stać na wczasy w tym roku i w przyszłym roku? Tak, w tym roku będzie mnie stać na wczasy, a w przyszłym roku może nawet dwa razy wyjadę. Niezwykły optymizm Polaków. I to jest ten paradoks rządów Donalda Tuska. Z jednej strony wszyscy mają serdecznie dosyć tego rządu. On się potwornie nie podoba i tego typu historie, jak ta afera ze Szpitalem Południowym, tylko Polaków utwierdzają, czy z paliwem po 7,20, tylko utwierdzają ich w przekonaniu, że to jest najgorszy rząd po 89 roku. Ale z drugiej strony, gdy się ich pyta, a jak wam się ludzie tak po ludzku żyje? A super, jest fajnie, a będzie jeszcze lepiej. No i pytanie, jak zachowają się wyborcy w dniu wyborców? Czy będą patrzyli w kategoriach wstrętny, niedobry Tusk, czy jednak będą patrzyli do portfela, a wszystko się zgadza, jest dobrze, ja tam nie narzekam, wszystko jestem zadowolony, a jak jestem zadowolony, to rządu nie będę zmieniał. No to jest największa zagadka współczesnej polityki, przede wszystkim przed Donaldem Tuskiem, bo może po prostu prosta zmiana typu wszystko, nic się nie zmienia, tylko Donald Tusk przestaje być premierem, a jego miejsce wchodzi ktoś inny, bardziej popularny. Błyskawicznie te notowania polityczne, o których mówię, poprawia rządowi i wtedy wybory są przesądzone. A być może nic nie trzeba zmienić, a być może wszystko trzeba zmienić, bo za chwilę ta cena paliwa 7,20 tu i teraz niegroźna, należy, że będzie się utrzymywała przez kilka miesięcy, błyskawicznie przełoży się na potężną inflację, a wtedy te bardzo pozytywne sygnały gospodarcze i takie właśnie zadowolenie z życia osobistego błyskawicznie zmienią swój wydźwięk. Także wszystkie na razie opcje są na stole i został rok. Kto lepiej tymi wszystkimi scenariuszami zarządzi, ten zgarnie premię w wyborach w październiku 2027 roku.
1: I to już teraz naprawdę ostatnie pytanie. A kto mógłby ewentualnie zastąpić premiera Donalda Tuska?
2: No są wiste, oczywiste, typu Radosław Sikorski. Może Władysław Kosiniak-Kamysz, chociaż to wydaje się najmniej prawdopodobne, nie sądzę, że Platforma Obywatelska oddała koalicjantowi rządy. Są wisty, mniej oczywiste, typu właśnie jakaś nowa twarz, mówi się o pani Magdalenie Sobkowiak, odpowiedzialnej teraz za program SAFE, wiceminister obrony. No, problem polega na tym, że Koalicja Obywatelska przede wszystkim nie jest przygotowana do wymiany premiera. Ta partia nigdy nie umiała w rekonstrukcję. Rządziła przecież 8 lat, 2007-2015, i może pierwsza rekonstrukcja, gdy z rządu wyszedł Grzegorz Schetyna, odbyła się bez jakiejś tam wpływu na jakość pracy rządu. Wszystkie późniejsze rekonstrukcje były tylko krokami w głąb. Koalicja Obywatelska ma potwornie krótką ławkę rezerwowych. Donald Tusk dba to osobiście, bo on nie znosi wewnętrznej konkurencji. Ktokolwiek się w tej partii wyróżnia, natychmiast jest brutalnie z niej wycinany. I dlatego Donald Tusk jest właściwie sam na dobre i na złe. Sondaże pokazują, że raczej na złe niż na dobre, ale sondaże właśnie, te odczyty tych sondaży są bardzo, bardzo sprzeczne wewnętrznie. To jest rok, gdy będziemy te sprzeczności wewnętrzne w Polsce prostować i po stronie opozycji, i po stronie koalicji rządzącej. Ten, kto lepiej wyprostuje to w ciągu roku, ten będzie miał większe szanse wyborcze. A być może rzeczywiście nadszedł ten moment, o którym mówi się publicystycznie od 100 lat i który wydawał się jak bajka o żelaznym wilku. Wszyscy o nim mówią, czy o bajka o Yeti, wszyscy o nim mówią, nikt go nie widział. A może właśnie zobaczymy go już szybciej niż później, czyli w 2027 roku. Nowa polityka bez Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego razem. Kto wie, czy ten scenariusz nie wydaje się dzisiaj najbardziej prawdopodobny.
1: Bardzo, bardzo na pewno to ciekawy i taki gorący politycznie czas przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz, Agaton Koziński.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Dziękuję, dobrego dnia. 16, drodzy Państwo, 48. No to teraz dalej muzycznie. Andrzej Zaucha. Później już zaproszę Państwa na rozmowę w imieniu Konrada Mędrzeckiego, a jeszcze przed nim o godzinie 17 oczywiście serwis watykański. To wszystko jeszcze dzisiaj w popołudniu w Radiu Wnet. Później oczywiście też nie zabraknie ciekawych rozmów i dobrej muzyki, więc mam nadzieję, że spędzicie Państwo popołudnie i wieczór razem z Radiem Wnet. A teraz już Andrzej Zaucha.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
2: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
3: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
2: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie zażylasty ten Lampart, aby?
3: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.
4: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Papież odwiedził sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Górach Cimbruńskich. Stolica Apostolska zdementowała pogłoski o zakończeniu procesu księdza Rupnika. 2000 chórzystów zaśpiewa dla papieża podczas jego wizyty w Paryżu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa na letnim urlopie w Castel Gandolfo. Dziś rano jednak odbył ponad 100-kilometrową podróż do górskiego sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Valle Pietra. Jest ono położone w górach Cimbruńskich, nieopodal Subiaco. Wizyta miała charakter prywatny. Rektor sanktuarium, ksiądz Alberto Ponzi, dowiedział się o niej tuż przed przyjazdem papieża.
6: Była to wizyta niezapowiedziana, ale wspaniała. Papież pozdrowił pielgrzymów i przyszedł do sanktuarium. Zatrzymał się na modlitwie przed wizerunkiem Trójcy Przenajświętszej. Zaprowadziłem go potem na lodzie. Stamtąd skierował kilka słów do pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa. Pokazałem mu potem całe sanktuarium. Byliśmy też przy ołtarzu na zewnątrz, skąd widać całą panoramę gór. Odchodząc, Leon XIV jeszcze raz pozdrowił pielgrzymów.
5: Do udawania spójnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego.
7: Leon XIV zachęcił amerykańskich zakonników, by postrzegali życie wspólnotowe jako źródło uświęcenia, inspiracji, świadectwa i siły w swym apostolstwie. Papież powołał się na adhortację świętego Jana Pawła II, Vita Consacrata. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
5: Leon XIV wyraził też wdzięczność za dotychczasową pracę konferencji. Umocniła ona bowiem publiczne świadectwo osób konsekrowanych, które poświęcają swoje życie Ewangelii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zdementowało pogłoski na temat zakończenia procesu księdza Rupnika, byłego jezuity i artysty, twórcy mozaik. Jest on oskarżony o wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju nadużycia względem dorosłych kobiet, głównie zakonnic. Jak oświadczył Matteo Bruni, doniesienia dotyczące decyzji sędziów są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jest nadal rozpatrywana.
4: Wiadomości ze świata.
5: Archidiecezja paryska mobilizuje 2000 chórzystów na papieską mszę. Według wstępnych ustaleń Leon XIV mają odprawić 26 września w centrum Paryża na Placu de la Concorde, choć oficjalny program podróży nie został jeszcze opublikowany.
6: Muzyczne przedsięwzięcie ma ukazać jedność kościoła we Francji. Chórzyści będą pochodzić z całego kraju. Każda diecezja ma przysłać 30 śpiewaków. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialny za liturgię ksiądz Guillaume Normand przyznaje, że przygotowaniom towarzyszy wielki entuzjazm. Wielkość chóru jest proporcjonalna do przewidywalnej wielkości zgromadzenia. Szacuje się, że na mszę z papieżem przyjdzie 500 000 wiernych.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
11: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
10: To możliwe?
11: W Radiu Wnet jak najbardziej.
12: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
10: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
12: Słuchajcie Radia Wnet.
13: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
9: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
16: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
17: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawi. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
14: To była autopromocja.
9: Popołudnie Wnet.
2: Witam bardzo serdecznie, zwłaszcza mojego gościa i wszystkich słuchaczy. Mili Państwo, Olga Wójcik jest naszym gościem. Świeżutka książka, no właśnie, ale pani Olga, to jeszcze powiem, poetka, eseistka, autorka wielu książek, nie będziemy ich, że tak powiem, wymieniać, bo chyba, że coś tam się pojawi w trakcie audycji. A teraz rozmawiamy Czas i znaki, Diego Iwaszka oraz inne eseje. Tak? Dobrze to wszystko, że tak powiem, zacytowałem?
18: Dokładnie tak jest. Czas i znaki, Diego Iwaszka oraz inne eseje.
2: No właśnie, to eseje to w ogóle moja ulubiona, że tak powiem, dziedzina czytania. O, tak to bym powiedział, bo nie pisania. No i to jest bardzo, bardzo taka dobra książka moim zdaniem na wakacje i taka książka, no moim zdaniem... No niezwykła w pewnym sensie. Niezwykła w pewnym sensie i w dużej mierze autobiograficzna, tak?
18: Tak, zgadza się. Na okładce znajduje się ważka, którą malowałam na tle właśnie pejzażu wakacyjnego, więc jest tak, jak pan powiedział, książka na wakacje. O, tak bym to ujęła.
2: No bo pani poza tym, że jest pisarką i poetką, skończyła pani filologię polską, to pani też maluje nawet. Nie wiem, to różnie bywa, bo mówią niektórzy, że się pisze ikony, niektórzy, że maluje ikony. Nawet biskup Janocha tak wcale nie był tak ortodoksyjny, jeżeli chodzi o tą nomenklaturę, ale pani właśnie też jakby łączy. To zresztą nie pani pierwsza, tak? Józef Czapski, powiedzmy, pisarz, poeta, słowa też, można powiedzieć, wspaniałe książki. Zbigniew Herbert, niedawno wystawa była rysunków Herberta, czyli pani łączy te dwie dziedziny sztuki.
18: Tak, tak, jak najbardziej. Mówi się obraz poetycki, obraz w literaturze. I właśnie ja zawsze było mi bliskie malowanie. Tata był artystą, to od dziecka w domu się działo. I takie patrzenie obrazami, patrzenie kadrami na rzeczywistość jest mi bardzo bliskie. I wydaje mi się, że pisanie też ma swój początek właśnie w obrazie, w obserwacji, czy jakiegoś motywu, a później pojawiają się myśli i pisanie.
2: Myśli i pisanie, ale no, bo to, ta autobiografia to jest dosyć charakterystyczna dla współczesności, bo rozumiem, że pani była w tej korporacji, pani była w tych łańcuchach tego współczesnego jakiegoś potwora i pani wyszła z tego. To jest troszkę taka opowieść, tak? O właśnie wychodzeniu ze świata, który, no, który nas, wielu nas dotyczy, tak? Bo wiele osób jakby jest zaplątanych w tym i pani udało się wyjść. To jest może bardzo ważne przesłanie, bo ja też na przykład miałem taką historię. No i jeszcze jest ten Bazyli, tak? Który jakby jest taką kwintesencją tego świata korporacyjnego.
18: Tak, dokładnie tak było. Pracowałam w korporacji i to bardzo w pewnym momencie zaczęło boleć i przeszkadzać żyć tak, jakbym chciała. Tak, jakbym chciała żyć naprawdę. I właśnie te zjawiska, które dotykają nas, natychmiastowość, szybkość, pośpiech. Z tego wszystkiego i z obserwacji świata, obserwacji pewnych sytuacji narodził się właśnie pierwszy przede wszystkim i drugi rozdział książki. Pierwszy przypadek Bazylego w cyfrowym świecie i poza nim i drugi rozdział oko, które urwało się jak pies z łańcucha, to już potem po tym jak uwolniłam się od tego biegu, który no, zupełnie zaprzeczał rytmowi, w jakim kiedyś żyłam, w jakim lubię po prostu żyć, kiedy mam czas na to, by skupić się, by tworzyć, by mieć relacje z drugim człowiekiem, z samym sobą, z Panem Bogiem, a pośpiech i ta natychmiastowość, odpisanie na 100 maili w ciągu 24 godzin, no choćby na głowie się stanęło, nie daje możliwości no właśnie takiego życia, o jakim myślałam, chciałam.
2: To jak pani wpadła w to bagno tej korporacji? No bo przecież nikt panią nie zmusił, nie przykuł łańcuchem do tego biurka gdzieś tam w Mordorze.
18: To było bardzo, bardzo niewinnie. Ja nawet nie wiedziałam, że będzie to właśnie korporacja, ponieważ są takie firmy, które świadczą usługi edukacyjne. I w ogóle nie kojarzyłam, że wnętrze takiej placówki może być tak systemowe. Dopiero jak zaczęłam pracować, jak znalazłam się w środku, no zaczęłam odkrywać, że tak może się dziać, że to wszystko może być po prostu systemem. Także taki był początek.
2: Taki był początek. Bo pani opowiada w wielu tych rozdziałach o różnych, no właśnie tak, pani opisuje tą rzeczywistość, ale cały czas odnosząc się do sztuki. To jest bardzo wiele cytatów, tak, i łącznie no, najważniejsze może cytaty z Pisma Świętego. Bardzo pani towarzyszy, pani jednak to taki ratunek jest, o który można, że tak powiem, no uratować duszę, tak?
18: Tak, dokładnie, bo kiedy idziesz po linie, po której się chwiejesz, nie masz czasu, jesteś w pewnej sytuacji, w której na pstryk nie można wyjść, bo są pewne, tak, no jest taka sytuacja, no to wtedy właśnie sięgam po ten świat, który mnie ratuje, który był obecny w moim życiu od dawna, w związku z takim domem, w jakim się wychowałam, urodziłam, domem artystycznym, gdzie było pełno albumów i właśnie chociaż te chwile, otworzenie, popatrzenie się, zapatrzenie, to właśnie były te chwile, które no, pozwalały mi iść dalej po tej linii, kiedy się chwiałam, ale właśnie kiedy już po wszystkim pisałam, to niemalże ze mnie się wylewało, to też właśnie ten świat, który jest dla mnie no chyba cenny, najcenniejszy, świat sztuki, świat odkrywania prawdy, świat sztuki, ja cytuję w książce księdza Janohę, świat, który, przez który można dotrzeć do prawdy.
2: No właśnie, i dociera pani do prawdy w różny sposób. I właśnie to zamglenie pani ludzi tkwiących w tych, że tak powiem, korporacyjnych sidłach, zamglenie, niewidzenie, tak? To bardzo tak w jednym z tych esejów tam bardzo była taka opowieść, nawet nie o oglądaniu sztuki sensu stricte, ale o oglądaniu twarzy ludzkich, gestów ludzkich w tramwaju, na ulicy. No to zresztą mi to kojarzy się z Czapskim też bardzo, bo on taki był uważny obserwator, ale pani też jakby, jak pani się zerwało to oko z tego łańcucha, bo to jest tytuł jednego z esejów, to pani zaczęła widzieć i dostrzegać kolory znowu.
18: Tak, zgadza się, bo przedtem to głowa była jak skrzynka mailowa. Życie polegało w pewnym momencie na odhaczaniu pewnych zadań, taka zadaniowość. I gdy pojawiła się wolność, gdy odeszłam z korporacji, wróciłam do tego rytmu, który bardzo kocham, rytmu obserwacji. On niejako uruchomił się samoistnie, kiedy głowa była, nie wiem jak to nazwać, przewietrzona, wolna, pojawiły się tak proste pewne sytuacje obserwacyjne, czy człowieka w autobusie, czy w tramwaju, a jednocześnie takie dary twórcze, bo w pewnym momencie pisze o człowieku, który miał wytytułowane trzy łzy ujrzanym w tramwaju i to daje początek do napisania eseju o pułapce portali na przykład internetowych, randkowych. Więc coś się uruchamia. Jest obserwacja taka głębsza, najgłębsza, a później pewien tok myśli, pewien tok skojarzeń i pisanie, wywołanie czegoś, co też bardzo głęboko we mnie siedzi.
2: No właśnie. Tak, to niesamowite, bo tam jest, bo widzę, można z tego wnosić z tej książki, że pani no, wiele, że tak powiem, przeżyła i wiele dotknęła z tych naszych, że tak powiem, bolączek współczesnych i pani tak próbuje to uchwycić, to no te problemy, z którymi żyjemy. No jedna z najważniejszych to była taka konstatacja bo byśmy może i wiedzieli, ale sobie tego nie uświadamiamy, że właśnie ten fragment o karnawale, nieustającym karnawale, w którym zostaliśmy wrzuceni, co jest takie niezdrowe. Pani się odnosi do świata, który odszedł dawno, kiedy karnawał był takim wentylem bezpieczeństwa dla ludzi, a teraz to nie jest, to wszystko jest jednym wielkim wentylem bezpieczeństwa, czyli mamy nieustający karnawał i to jest, no tak, to jest takie chore.
18: Tak, zgadza się. Ja zaczynając pisać ten esej odwołuję się do badaczy kultury dawnej, do Głowińskiego, do Kajua, którzy właśnie podają definicję karnawału, który był wentylem bezpieczeństwa, który poprzedzał post, była pewien porządek, pewna harmonia w świecie. I te właśnie kategorie, o których piszą badacze kultury dawnej, odnoszę do współczesnego świata i okazuje się, takie moje badania antropologiczne, że właśnie żyjemy w świecie skarnawalizowanym, gdzie zabawa może być na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie telefonu, na włączenie takiej, a nie innej stacji radiowej i można zanurzyć się w tym skarnawalizowanym świecie i nawet nie wiedzieć, że płyniemy w ten sposób.
2: No, ale jeszcze to jest taki agresywny, prawda, ten karnawał, bo on nawet wciąga, tak, nawet człowiek nie zauważy, już jest wciągnięty, tak, no, nawet to można fizycznie, że tak powiem, doświadczyć takich sytuacji, jak różne panie wciągają po prostu do jakichś lokali, tak, na przykład na krakowskim przedmieściu albo na innych tych, ale to nie tylko chodzi o to, no, bo chodzi też ten dyktat telefonów komórkowych, tych informacji, to też w takiej konstatacji pani zauważa, no ja też to zauważam i zawsze mnie się robi lepiej na duszy, jak widzę kogoś młodego, który czyta książkę, to też się zdarza w autobusie.
18: Tak, tak, dokładnie tak jest.
2: Ta książka to jest połączenie no, takiego prozy, powiedzmy eseistycznie, ale też wierszy sporo jest tam. No Bazylii, tak? To jest główna, że tak powiem, postać. Być może najczęściej się pojawia to imię.
18: Tak, Bazylii w tym pierwszym rozdziale, przepraszam, w cyfrowym świecie i poza nim, przypadek Bazylego, Bazylii być może jako intruz, ten właśnie ktoś z telefonem komórkowym, który wkrada się w życie bohaterki i no i właśnie tutaj moje rozważania prowadzą do słowa czułość. Czułość, jak ocalić swoje człowieczeństwo, jak ocalić w sobie czułość w czasach właśnie cyfrowych, czasach pośpiechu, czasach zwrócenia uwagi na siebie. No i powstaje wiersz w tym eseju o Bazylim. Czy mogę zacytować?
2: Jak najbardziej, oczywiście.
18: O kuli babcia w ciągu minuty robi 10 kroków pod rękę z wnukiem. Młody w ciągu minuty pokonuje 100 kliknięć. Spowolnienie, przyspieszenie, starość, młodość. Bardzo busy Bazylii nie widzi nic złego w sobie, bo nie ma czasu. Robi to, co musi, a musi zaprowadzić babcię do lekarza. Ma oczy i uszy na uwięzi, nie widzi, nie słyszy, że babcia odchodzi, że ona czuje nieczułość, że jej się nie chce. I tu jest koniec wiersza.
2: No właśnie, tam jest jeszcze w tej części eseistycznej no opowieść o tym, że ta babcia w pewnym momencie jakby kwestionuje sens istnienia swojego. Właśnie to pęknięcie tej więzi, tak, międzypokoleniowej, tam jest uwyraźnione tak bardzo, tak? To znaczy, ona nie ma poczucia, że jest potrzebna, że jest częścią, że tak powiem, wspólnoty z tym swoim wnukiem, tak? Że nie ma. To znaczy, oni są zupełnie na innych trajektoriach się poruszają.
18: Tutaj cytuję pewne słowa babci. Po co człowiek tak długo żyje? I zastanawiam się, może oznaczać, że ona czuje się niekochana lub niewystarczająco kochana w takiej sytuacji. Kiedy przedłużeniem wnuka ręki jest telefon komórkowy, opisuje właśnie sytuację, kiedy wnuk z babcią, babcię przyprowadza do przychodni, czeka, no jest pewna sytuacja. I najszczęśliwszy jest, kiedy wyjmuje telefon komórkowy, babcia już jest u lekarza, wtedy ręka nerwowo już nie puka palcami o udo kolano, bo ma to, czego pragnie, telefon komórkowy. Ale właśnie później pojawiają się słowa babci, ona to czuje, obserwuje, widzi, o właśnie, po co człowiek tak długo żyje.
2: To właśnie, co odnoszę tutaj bardzo ważną tą konstatację z pani książki, to, że brakuje nam właśnie takiej kontemplacji świata, tak? To znaczy, to też dotyczy właśnie relacji międzyludzkich, też kontemplacji relacji, tak? I wsłuchania się i wpatrzenia w drugiego człowieka, ale też w otaczający nas świat. No stąd ta ważka, stąd te 7 dni nad Bałtykiem, tak, niesamowitych. Bo to jedna noga to sztuka sensu stricto, tak. No, pani pięknie opisuje swoje wizyty, na przykład na wystawie Czapskiego w Krakowie. To właśnie to kontemplowanie tych obrazów, tak, kolorów i Chełmoński, tam się pojawia mnóstwo, tam się pojawia artystów i pisarzy, i

0: stresa, to wtedy następuje jakaś reakcja obronna, coś trzeba zrobić, jakieś zatrzymanie, czy rzucić tę korporację. Bardzo trudne to są rzeczy.
1: No szczególnie, że ludzie właśnie... są uwiązani, prawda? Kredyty, uwiązani, nie kredyty i tak.
0: Tak, tu jest bardzo dużo różnych zależności. Jest próba w ocaleniu właśnie takich chwil małych zatrzymania, kontemplacji. Taka, ja bym to też nazwała taką próbą na nowo odnalezienia więzi ze samym sobą, nie mówiąc już o ludziach wierzących, z Panem Bogiem, relacjach z ludźmi, ale najpierw też myślę o tej relacji samej, nawiązania z samym sobą, zakłóconej przez właśnie devices z języka angielskiego. Wszystkie te telefony komórkowe, iPady i tak dalej.
1: Taka kreatywna, to może przeszkadzajki.
0: Tak, dokładnie. I tak może jest czas wakacji. Na początku właśnie mówiliśmy książka na wakacje. Bohaterka wyjeżdża na wakacje i następuje oczyszczenie właśnie przez kontakt z naturą, z morzem, z odgłosami fal, przez oczy, przez zmysł słuchu, przez zmysł dotyku dowartościowane przez Zbigniewa Herberta, mojego mistrza, przez dotyk kamieni, piasku. Takie bardzo, właściwie najprostsze rzeczy, które dają właśnie wielkie oczyszczenie po takim zbrudzeniu światem wirtualnym w pewnym momencie. Człowiek może doświadczyć takiego bólu właśnie zbrudzenia tym światem wirtualnym i to koi, daje oczyszczenie, daje jakąś takie poczucie równowagi i szczęścia wewnętrznego.
1: Dobrze, to teraz, bo już powoli będziemy kończyli, ale chciałbym zapytać o pani Anioła Stróża. Jak pani, bo tutaj jest bardzo ważny ten ostatni esej dotyczy Anioła Stróża i proszę opowiedzieć o swoich relacjach z Aniołem Stróżem i jak się z nim skontaktować. To bardzo ważne jest.
0: Tak, ja czytając, przygotowując się do napisania tego eseju, wertowałam katechizm Kościoła katolickiego, przeglądałam albumy, przeglądałam właśnie wizerunki też związane ze sztuką islamską, judeochrześcijańską. I właśnie wtedy natrafiłam na fragment, który bardzo mnie dotknął, że swojego anioła stróża powinniśmy szanować. I może zacytuję, bo akurat otworzyłam książkę. W Biblii jest napisane: oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł i w czasie twojej drogi doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. I teraz to, co mnie dotknęło, czytam dalej, cytuję. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. I to właśnie skłoniło mnie do rozważań na temat tej zakorzenionej w kulturze polskiej od XIX wieku modlitwie Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. To głębokie pytanie o relację z aniołem moją, z aniołem stróżem, bardzo ważne. Tak, próbuję nie zapominać, próbuję szanować go, próbuję modlić się do niego, bo jest bardzo potrzebne mnie na pewno, gdy jadę szybko samochodem, gdy przemieszczam się, gdy miałam pewne różne sytuacje w życiu drogowe, to wtedy chyba najbardziej czuję jego obecność.
1: No właśnie, a teraz jest taki czas, może szansa właśnie na odrobinę kontemplacji w tym zabieganiu i może jest właśnie czas, żeby dokonać przewartościowań i bardzo...

0: Państwu polecam książkę Czas i znaki Diego Iwaszka oraz inne eseje. Dotknęliśmy kilku esejów z tej książki, no jest ich więcej, ale no, czas jaki jest, każdy widzi, tak? nie tylko koń. W związku z powyższym ja chciałem Państwu bardzo polecić tą książkę na czas wakacyjny. Naprawdę jeszcze w dodatku, no nie jest to bardzo gruba książka, ale bardzo ona tak troszkę, można powiedzieć, zmusza do takiego wolniejszego czytania. To też właśnie chodzi o ten pośpiech i się wraca, bardzo, bardzo wspaniale się wraca do poszczególnych akapitów, ale też tam jest bardzo dużo właśnie odniesień do no, Zbigniewa Herberta, między innymi Józefa Czapskiego, no i biblijne cytaty. No i może nam się uda, dzięki pani komuś się uda, że tak powiem, otworzyć drzwi swojemu aniołowi stróżowi. I to myślę, byłoby fajnie, co? Taka sytuacja.
1: O tak, to byłoby najpiękniejsze, tak, otworzenie się na świat duchowy, zatrzymanie się, bo w pewnym momencie, jak wejdziemy w ten pośpiech, to nawet może i tak się przyzwyczajamy, że nie ma, może zapominamy o takich chwilach właśnie zatrzymania, a właśnie ten czas wakacyjny sprzyja temu, by powiedzieć tak, zatrzymuję się, otwieram papierową książkę, mogę zamówić w księgarni internetowej, szybciutko będzie i zatrzymać się chwilę, by pobyć ze sztuką, z sobą, z
0: aniołem stróżem.
1: Aniołem stróżem.
0: Wspaniale. Bardzo pani dziękuję. Olga Wójcik, poetka, eseistka, która wyrwała się z łańcucha, oko się zerwało, oko widzi i oko jest zadowolone i jeszcze w dodatku oko widzi od czasu do czasu anioła stróża. Bardzo polecam pani książkę wszystkim naszym słuchaczom. I już, tak?
1: Pewnie, polecamy, bardzo dziękuję.
0: A na koniec wspomniana walka postu z karnawałem Jacka Kaczmarskiego, bardzo to wspaniały poeta Jacek Kaczmarski. A ta właśnie, żebyśmy, że tak powiem, pamiętali, że jest czas karnawału, ale on jest krótki i nie możemy zamieniać naszego życia w nieustający jarmark odwróconych pojęć, bo to jest zabójcze dla duszy. Taka jest moja teza. Dziękuję pani bardzo. Olga Wójcik była naszym gościem.
1: Dziękuję ślicznie.

0: Popołudnie Wnet. www.wnet.fm.
1: Reklama.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
8: Sofa Surfing.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
6: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Słuchaj, tam kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Tragedia i gesty, fuga i inwencja.
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
0: Po reklamie.

0: Digi, Białystok 103 i 9 FM.
1: Reklama.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.
3: Magia Kina.
4: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry Państwu. Słuchacie Państwo, jak zwykle w środę po godzinie 19 audycji Magia Kina, radiowy magazyn filmowy Radia Wnet. Jerzy Głuszyk.
1: Gabriele Potrac.
0: No i o czym tu dzisiaj porozmawiamy, Gabrielo?
1: Słuchaj, zaczęliśmy od Willow Avalon, piosenka Willy Wond, która wprowadziła nas troszeczkę, mam nadzieję, w atmosferę dzisiejszej audycji, która myślę będzie pasowała również do ciebie, Jurku, przede wszystkim, bo będzie to bardzo kantrowa audycja z powodu takiego, że no zaraz odbywa się piknik country.
0: No tak, piknik country, proszę Państwa, to już właściwie za dwa dni, bo to jest 24-25 dzień lipca. Wielkie święto muzyki country w Polsce, bo to jest największy festiwal w Polsce, to już wiemy, ale to jest także jeden z największych festiwali muzyki country w Europie. W tym roku obsługiwane jak zwykle przez radio, ale także przez telewizję, która ten pierwszy dzień piątkowy będzie transmitowała na antenę. Nawet takie trzy części tego festiwalu. Ale proszę Państwa, muzyka country i film to są silne związki. Te silne związki są także widoczne w historii festiwalu mrągowskiego, bo ja sobie, wiesz, przypominam pierwsze lata, lata 80., kiedy to po koncertach w amfiteatrze, wtedy starym amfiteatrze jeszcze przed tym remontem, bo w tej chwili to jest nowoczesny, na 5,5 tysiąca osób, pięknie położony nad jeziorem Czos. No to ty wiesz najlepiej, amfiteatr. Jesteś mrągowianką.
1: Tak, niezmiennie. No teraz też spotkamy się na pikniku country.
0: No tak, ale w tym amfiteatrze odbywały się koncerty, a po koncertach, a one długo wtedy trwały, do jakiejś godziny pierwszej, drugiej w nocy, a po koncertach ustawiano na widowni projektor filmowy, opuszczano ekran nad sceną i wyświetlane były filmy takie o tematyce drogi, albo westerny, albo filmy biograficzne. No nie zostawali oczywiście wtedy w tym amfiteatrze wszyscy widzowie, ale tak ze 300-400 przytulonych do siebie osób, par, oglądało filmy, które przywoziliśmy wtedy z ambasady amerykańskiej.
1: To jest bardzo ciekawe, ja o tym nie wiedziałam.
0: No, widzisz? Miałam pojęcia. No nie, przez ciebie, ty nie żyłaś wtedy, kiedy te czasy...
1: Ale czemu odeszliśmy od tej koncepcji? To mnie zastanawia.
0: Wiesz, wtedy te filmy, które przywoziliśmy z ambasady, miały walor premier. Miały walor filmów, których nie można było obejrzeć w kinach. One były zresztą tłumaczone na żywo w tym amfiteatrze wybitnym tłumaczem z języka amerykańskiego, bo ten się różni od angielskiego, był Michał Lone Star, tłumacz kabinowy. I te filmy były rzeczywiście na takich zasadach premierowych oglądane. No, po 6 godzinach koncertów już nie wszyscy chcieli zostać, ale ci, którzy zostawali, to wiesz, kiedyś też tam oglądałem te filmy, to taka atmosfera, niezwykła atmosfera poranków letnich, kiedy już tam się to światło słońca wschodzącego rozświetlało i
1: tak,
0: kończyło.
1: Tak, jeszcze nad czasem to musiało pięknie wyglądać.
0: No i te pary takie w objęciach zapatrzone w ekran, przepiękny widok.
1: Mówisz, że tłumaczem był Lone Star. Jak to wyglądało na scenie? To miał mikrofon i tłumaczył na bieżąco, na żywo?
0: Tak. On siedział przy projektorze, był podłączony słuchawkami do projektora, którym tam kanałem dźwięku dochodziły do niego dialogi i tłumaczył a vista na żywo. To, co jeszcze nie wszystko, ja przypominam sobie Lone Stara, tłumacz, który w moim klubie DKF-ie w Warszawie tłumaczył niezmiernie trudne listy dialogowe, znaczy tam nie było list. Na przykład filmy Woody Allena, gdzie w dwóch, trzech planach toczą się rozmowy i trzeba z tych planów wyłuskać to, co jest najistotniejsze. Lone Star to potrafił, bo Lone Star był nie tylko specjalistą od języka, ale on tak zwany język filmu miał we krwi. On oglądał masę filmów i wiedział, co w danym momencie może być istotne. To trzeba znać strukturę obrazu filmowego i znać język, żeby być tłumaczem kabinowym. To bardzo trudny, bardzo trudna sztuka. W tej chwili już mniej się tego robi, dlatego, bo filmy zapisane cyfrowo, to one od razu wypływają
1: z siebie. Dlatego mnie to ciekawi, bo dla mnie, myślę, dla społeczeństwa mojego wieku jest to całkiem niespotykany koncept, także dlatego o to pytam.
0: Taki był Brągowie.
1: Ale też od razu powiem, dlaczego nawiązujemy dzisiaj do country, Jurku. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Netflix sięgnął ostatnio po historię rodziny Ingallsów i zrobił reboot, remaster, jeżeli można to tak nazwać, Domku na Prerii. Nie wiem, czy widziałeś stary Domek na Prerii?
0: Stary, oglądałem.
1: A ja nie. Dlatego ty mi się tutaj dzisiaj przydasz.
0: Dobrze.
1: Jest to oczywiście powieść inspirowana dalej autobiograficzną książką Laury Ingalls Wilder. Jest to opowieść o odwadze, rodzinie i życiu w rytmie natury, bo tak myślę, można ją nazwać.
0: Tak.
1: No to posłuchajmy.

0: W naszą rozmowę, proszę Państwa, wplatamy muzykę, rozumiem, ze ścieżki dźwiękowej tego filmu.
1: Tak, dzisiaj mam taką koncepcję, że gdzieś tam pomiędzy tymi naszymi rozmowami o domku na prerii i naturze będziemy wplatać sobie piosenki. Myślę, że piosenki są ważne dla fabuły. To są piosenki, których nie zauważyłam na początku w tym serialu, a piosenki te śpiewane są przez aktorów, przez dzieci, które grają w serialu. Co jest bardzo ciekawe, dlatego mogli Państwo zauważyć, te wokale nie zawsze są idealne. I takie miały być. Tak są zbudowane.
0: Powiedz dwa zdania na temat filmu.
1: Więc, o dziwo, serial ten ma dość słabe opinie na Filmwebie, co mnie zastanawia. Nie wiem jak stary domek na prerii, sama stara wersja, ale nowa jest taka bardzo ciepła. Jest to serial przede wszystkim familijny, opowiadający też o drodze, tak jak bardzo często muzyka country i filmy westernowe nawiązują do tej koncepcji drogi. Natomiast jest on cukierkowy, jest on grzeczny. Jest to serial, który nazwałabym taką komfort serią troszeczkę. Gdzieś do obejrzenia na kanapie po ciężkim dniu, tak po prostu dla relaksu.
0: Ile ma odcinków?
1: 8. Jest do obejrzenia na Netflixie, tak jak mówiłam, ale właśnie zastanawia mnie to, Jurku, czy ta koncepcja, ta tematyka takiej prostoty, ciepła, rodziny, czy to się bardzo zmieniło?
0: Wiesz, to jest temat towarzyszący wielu filmom amerykańskim, sięgającym właśnie do takiego wzorca idealnego, że tak powiem. Wartości, którym hołdują bohaterowie tych filmów. To jest właśnie rodzina, to jest właśnie życie w zgodzie z naturą, z przyrodą, to jest życie ze zwierzętami, które na tych farmach są hodowane, to jest życie w poczuciu wolności, kiedy siadamy na konia i pędzimy tą prerią, nie myślą o wielu problemach, po prostu odpoczywamy w ten sposób. Te problemy rozwiązywane są w rodzinie przez wszystkich, bo włączają się do rozwiązywania tych problemów i dzieci. Ta tradycyjna wartość, czyli rodzina jako najistotniejszy element społeczeństwa, tam jest obecna ta wartość. I wiele takich filmów powstawało w historii kina amerykańskiego. No, że z mojego dzieciństwa wspomnę Bonanzę choćby. To oczywiście był serial przygodowy, ale tam też ten element wspólnoty rodzinnej, tego podporządkowania w hierarchii również wagi osób w tej rodzinie, ojcu, który był takim spoiwem tej rodziny i tak dalej, jest także bardzo wyraźne. No w kinie amerykańskim sporo jest takich przykładów, bo żyjemy w uporządkowanym świecie, to znaczy niekoniecznie w tamtych czasach, kiedy ten film się toczy, takie społeczeństwo było uporządkowane, ale tęsknota za uporządkowanym społeczeństwem, za tymi podstawowymi wartościami, które nas powinny otaczać, była tak duża, że oglądanie takich filmów było inspirujące i z drugiej strony oddechem nas owiewało, jakiegoś spokoju. Dobrze wybrałaś to kino, bo to jest takie coś, co jest klasycznego dla kina amerykańskiego tamtego okresu. Ja tego nowego serialu nie oglądałem, ale ten film, o którym wspominasz, który był pierwotnym tematem tego, o czym dziś rozmawiamy, miał właśnie dokładnie taką atmosferę, taką koncepcję, też świetnie zagrany, też pięknie pokazany, bo w kino amerykańskie potrafi nas uwodzić świetnymi kadrami. To po prostu kino amerykańskie to jest Hollywood, to jest stolica kina światowego. Tam nie ma miejsca na tandetę. Może w tej chwili w większym stopniu, jeśli chodzi o komercję taką, która stamtąd też jest wypluwana, ale to kino tradycyjne hollywoodzkie to jest kino dosmaczone, to jest kino dopracowane estetycznie i kino oparte na klasycznym systemie wartości.
1: Więc mam nadzieję, że tutaj też spodobają ci się te klasyczne piosenki, bo to są piosenki ludowe, te, które ja ci teraz puszczam, te, które były wykorzystane w serialu, więc posłuchajmy kolejnej.

0: wspominałem ci tutaj o tych filmach, które mam żywo jeszcze w pamięci ze swojego dzieciństwa, bo przecież kino amerykańskie, w którym pojawia się muzyka country, to jest kino westernowe. No, chyba jeden z najwspanialszych obrazów tego gatunku to był film Rio Bravo, z którego to filmu pozostały nam cudowne piosenki. No, nie ma się swoją drogą co dziwić, bo poza Johnem Wayne'em w tym filmie, aktorem fantastycznym, wspaniałym, jednym z największych aktorów w historii kina amerykańskiego, no to był tam Ricky Nelson. Na przykład, który w tamtym okresie śpiewał rock'n'rolle znakomicie, był piosenkarzem przy okazji, aktorem. Dean Martin, który był wielkim piosenkarzem muzyki popularnej, o takim swingującym charakterze, grał tam również rolę. No to trudno, żeby w tym filmie reżyser nie wykorzystał jednego i drugiego do zaśpiewania klasycznych piosenek, które są elementem już nie muzyki filmowej, ale historii piosenki amerykańskiej. Tak, w tym kinie zawiera się bardzo wiele, no, samo południe choćby z tym wielkim tematem muzycznym, który też przecież pamiętamy, wiele wspaniałych piosenek kantrowych właśnie, bo country nieodmiennie i zawsze kojarzone było z kinem drogi, z kinem być może nawet amerykańskiej prowincji, z kinem właśnie takich rodzinnym, familijnym, pełnym wartości, czułości i takich treści.
1: O, cóż mam ci powiedzieć? Odnośnie amerykańskich prowincji, no to też nie zapominajmy, że nie jest to tylko sielanka, rewolwery i kowboje na koniach, ale także niestety trud, znój. Tak, to są ludzie, którzy prowadzili gospodarstwa, którzy często nie mieli pieniędzy, którzy budowali coś nowego na ziemiach nie zawsze swoich, bo to o tych czasach mówimy. Może tutaj troszeczkę jedyna taka drobna rzecz, która ubodła mnie w tym serialu, no to jest oczywiście netflixowska poprawność polityczna, bo masz tam czarnego lekarza, między innymi tak przyjaciół Indian, i całą resztę mieszanego społeczeństwa, które na te czasy jest poprawne politycznie. No, wiemy chyba, jak to wyglądało w przyszłości, ale myślę, że po tym serialu dla ludzi, którzy mają negatywne opinie, oczywiście ja nie mówię, że musiał się wszystkim podobać, ale nie oczekujmy od domku na prerii, od serialu familijnego, kowbojów, strzelanin i rewolwerów, bo jasne, to nie, nigdy...
0: No to nie o to w tym filmie chodzi. A poprawność polityczna jest moim zdaniem zgubą współczesnego Hollywood, bo przypominam sobie, że filmy, które są nominowane na przykład do Oscarów, to one tam taki mają wewnętrzny regulamin, że tam powinien być na przykład jeden, chociaż co najmniej przedstawiciel ciemnoskóry społeczeństwa amerykańskiego. Para gejowska, bardzo dobrze widziane to jest. Hindus w roli, no nie kamerdynera, tylko właśnie ważnej roli mentora na przykład. No jakiś absurd, jakiś totalny absurd skretynienia tego społeczeństwa amerykańskiego, które doprowadziło, szczególnie za czasów Obamy, do rozbijania pomników bohaterów narodowych, do wyśmiewania Teksasu. Całe szczęście ten czas minął, ale ten element skretynienia jeszcze gdzieś odbija się od czasu do czasu. A Netflix, no przecież jest przeniknięty tymi lewackimi właściwie nastrojami i ideologią. No ale proszę Państwa, nie patrzcie na to, że akurat Murzyn w tym filmie musiał być zatrudniony. Po prostu oglądajcie. Ale zresztą społeczeństwo amerykańskie jest pełne ciemnoskórych, także to jest naturalne, że oni się tam pojawiają. Nie trzeba wskazówek hollywoodzkich. Ale bądźmy też trochę bardziej wyrozumiali dla niektórych twórców, którzy podporządkowani tym zapisom takim wewnętrznym musieli skorzystać, żeby mogli zrealizować film z tych zapisów. No taka jest rzeczywistość, ale obejrzyjcie ten film, bo jeśli on jest tak podobny do tego, co ja widziałam w przeszłości, to jest to kino, które warto obejrzeć w wakacje. Let us pause in life's pleasures and count its many tears.

0: Wiadomo, film ma swoje jakieś tam drobne mankamenty. Był tam wykorzystany na przykład wilk zrobiony przez AI, co gdzieś tam gryzło widzów. Ale pamiętajmy, że jest to historia o rodzinie. Jest to serial familijny. I gdzieś tam powinien przekazywać nam wartości i nas uspokoić. Nie jest to na pewno kino akcji i nigdy nie było reklamowane jako takie.
1: No a kino familijne, no to tym się wyróżnia, że to jest kino, które mogą oglądać rodzice, dziadkowie, ale jednocześnie dzieci. I to kino musi wciągać widzów różnych pokoleń.
0: I wciąga. Myślę, że naprawdę wciąga. Krótka seria, 8-odcinkowa.
1: Obejrzyjcie państwo.
0: Koniecznie.
1: A wiesz, ja teraz ostatnim utworem, który tutaj wybrałem przez ciebie z tego filmu, to zaraz potem przejdziemy do tego, co właściwie przy okazji festiwalu w Mrągowie, o czym właściwie chciałbym opowiedzieć, dlatego że jest masa wspaniałych filmów biograficznych, poświęconych, amerykańskich, poświęconych gwiazdom muzyki country. Na przykład wielka gwiazda, legendarna, Patsy Cline. Patsy Cline, życie jej opowiada Jessica Lange w filmie Sweet Dreams, bo ona gra, wciela się tam w postać Patsy Cline. Jest taki film Córka górnika, opowiadający też o historii wielkiej gwiazdy amerykańskiego country. Jest przecież film poświęcony, oparty o biografię Johnny'ego Casha. To tylko niektóre, a znakomity film dokumentalny mentalne o Hanku Williamsie. I o tym opowiemy państwu w drugiej części naszej audycji. A teraz jeszcze jedna muzyczka.
0: Tak. Nie wiem, czy znasz tą piosenkę. Może być tak, że nie. Ja, jak wiesz, czasem staram się wybrać nowych twórców. A to jest twórca oczywiście, który stał się popularny na TikToku. Wydał gdzieś tam sample i na podstawie próśb ludzi w komentarzach, którzy pisali mu, wydaj w końcu ten kawałek, on go wydał. I to stało się hitem na YouTubie i na Spotify'u. Tam ma miliony wyświetleń. A ja również nie lubię państwa zanudzać, także skończymy bardziej żwawym kawałkiem. Girl,

I fall to pieces. Patrzę Klein. Rozpadam się na kawałki, kiedy tylko myślę o tobie. Nie mogę być twoją przyjaciółką, bo nie mogę zapomnieć tych pocałunków, tego czasu, kiedy byliśmy razem. Proponujesz mi, bym poznała kogoś i zakochała się w nim i była kochana tak, jak ty kochałeś mnie kiedyś. Ale przecież to niemożliwe, bo kiedy idę z kimś innym, ty przechodzisz obok i rozpadam się na kawałki ponownie. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, chciałbym w tej drugiej części audycji powiedzieć o kilku filmach, aby się na jednym z nich się skoncentrować, czyli na filmie Sweet Dreams, opowiadającym o życiu wielkiej, no takiej chyba pierwszej wielkiej gwiazdy kobiecego country, o Patsy Cline, której kariera przypadała na drugą połowę lat 50. i początek lat 60. i której życie to artystyczne, krótkie, bo ona zginęła w wieku 30 lat, opisał Carol Reisz, znakomity twórca filmowy amerykański. W filmie, w której w roli Patsy Cline obsadził Jessica Lange. Notabene nominowała

Za tę rolę do Oscara, za pierwszą planową rolę w filmie. Wspominałem w tej części pierwszej naszej audycji o tym, że jest wiele bardzo interesujących filmów amerykańskich opowiadających historię twórców muzyki country. Właśnie ten film, o którym przed chwilą powiedziałem, ale także film opowiadający jakąś taką wczesną fazę, o wczesnej fazie twórczej i życia Loretty Lynn w filmie Coal Miner's Daughter. Ale też film Walk the Line o życiu Johnny'ego Casha. Jest coś ujmującego w tym, że Amerykanie potrafią opowiadać o tych swoich wielkich idolach muzycznych w sposób nieschematyczny, niesztampowy. Nadają tym filmom artystyczny wyraz, tak jak choćby właśnie w filmie Sweet Dreams. Dlaczego akurat o tych tematach w dzisiejszej audycji chciałem powiedzieć? Bo zbliżający się festiwal Picnic Country w Mrągowie, który będzie 24-25 lipca, czyli już w tym tygodniu, za chwilę, wywołał we mnie te wspomnienia. Dlaczego festiwal country wywołuje te wspomnienia? Bo proszę Państwa, to nie tylko bohaterowie tych filmów, czyli powiązani z rynkiem country, ale przede wszystkim fakt, że film towarzyszył wszystkim tym pierwszym festiwalom Picnic Country w Mrągowie w tych latach 80. był dodatkową atrakcją serwowaną przez organizatorów. Otóż kiedy koncerty kończyły się tam już późno w nocy, nie wiem, 12, pierwsza w nocy, czasami jeszcze później, część publiczności usatysfakcjonowana koncertem i już trochę zmęczona wielogodzinnym pobytem w amfiteatrze mrągowskim opuszczała ten amfiteatr. Zostawało zwykle kilkaset osób, 400, 500, czasami może 1000 osób. I organizatorzy wystawiali na widownię projektory filmowe z nad sceną pojawiał się ekran i wyświetlane były filmy. Głównie to były filmy drogi, trochę westernów, ale też filmy właśnie takie jak ten, o których dziś chcę Państwu powiedzieć. A nawet na pewno jednym z nich był film Sweet Dreams. Tłumaczone one były na żywo. Stanowił w tych czarnych czasach stanu wojennego i tuż po nim wielką atrakcję. Przywożone były z ambasady amerykańskiej i tłumaczone właśnie tak bez ścieżki nawet dialogowej, bez listy dialogowej, przepraszam, przez znakomitego artystę śpiewającego na tej scenie, Lone Stara. Lone Star jest, uważam, jest jednym z najlepszych tłumaczy kabinowych w Polsce, właśnie z języka amerykańskiego. No, on ma tę wielką zaletę, że jest znawcą kina i film nie stanowi dla niego żadnych tajemnic i potrafi wyłowić z listy dialogowej to wszystko, co jest istotne dla obrazu. Ale jako, że już długo gadam, to proponuję Państwu drugą piosenkę z tego filmu, wykonywaną przez Patsy Cline, bo Jessica Lange nie śpiewa tutaj, ona tylko imituje śpiew, natomiast faktycznie te utwory wykonywała kiedyś Patsy Cline. To będzie piosenka do miłości, ale na którą patrzymy z innej trochę strony. O jej zdradzieckim sercu, kompozycja Hanka Williamsa.

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
4: Magia Kina.
5: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
6: No nie będę ukrywał, proszę Państwa, że mówiąc o tym filmie, liczę bardzo na to, że traficie gdzieś na jakiś tam streamingach, czy jak to się tam nazywa, filmowych i odnajdziecie go. Ten film jest z 1988 roku, więc ma już trochę lat, ale naprawdę jest jednym z ciekawszych obrazów takich melodramatycznych, ale opartych na prawdziwej historii wielkiej piosenkarki z dużą ilością świetnej muzyki i z niebanalnym rzeczywiście fabułą. To jest historia dziewczyny z ubogiej rodziny gdzieś mieszkającej w Wirginii, która śpiewa, no ma taką pasję śpiewania, odkrywa ją w sobie i skoncertuje w lokalnych, małych klubach, ale dysponuje ogromnym potencjałem artystycznym. Wychodzi tam za mąż w tej swoim miasteczku. Nie jest szczęśliwa. Ten związek nie jest specjalnie udany. Na jednym z koncertów spotyka ją agent taki artystyczny, szukający interesujących talentów muzycznych. Gra go tutaj wybitny aktor Ed Harris. No i on postanawia skłonić ją do pójścia w kierunku już zdecydowanie muzyki, a nie traktowania piosenki jako dodatkowego zajęcia po prasach domowych. No i ona z nim wyjeżdża. Próbują robić wspólnie właśnie takiego sporo zamieszania wokół tej postaci głównej tego filmu. Ona się zakochuje, mimo że gdzieś na początku odrzuca jego adorację, bo no jest wierna swojemu mężowi, jest wierna tym takim podstawowym zasadom, które są wpisane w to życie amerykańskiego społeczeństwa, a w szczególności jeszcze tych osób, które gdzieś zbliżyły się do muzyki country, bo ona w ogóle oparta jest na tych bardzo tradycyjnych zasadach. Ta idea przyświecająca muzyce country. No i jak się Państwo domyślacie, tutaj ona się rozwodzi z tym swoim mężem. Ten związek z Edem Harrisem z początku niesie ją do tej kariery, ale potem on staje się coraz bardziej zazdrosny o wszystko to, co ją w życiu spotyka, no bo spotykają ją sukcesy, spotykają ją nagrania, spotykają ją koncerty, spotykają ją również adoracje ze strony innych, które ona odrzuca, ale ten związek też nie jest związkiem w sumie szczęśliwym, choć przecież, znaczy on jest de facto związkiem nieszczęśliwym, dlatego, bo ona jest w nim zakochana, on w niej także, ale wspólnie żyć na dobrą sprawę jest im niezmiernie trudno. Posłuchajmy kolejnej piosenki z tego filmu. Być może to będzie Crazy? No zobaczymy, a może ja się mylę, to niech to będzie Crazy, pan Szymon Christianus realizuje nasze dzisiejsze spotkanie i jestem przekonany, że puści właściwą piosenkę.

Crazy. To piosenka spopularyzowana właśnie przez Patsy Cline, choć napisał ją Willie Nelson i on pierwszy wykonywał ten utwór. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo ten piękny amfiteatr w Mrągowie nad jeziorem Chos. Księżyc, który zwykle właśnie o tych porach, kiedy mamy ten festiwal muzyki country w pełnym blasku, odbija się od wody tego jeziora i rozświetla ten dystans dzielący amfiteatr od miasta po drugiej stronie jeziora i tych oglądających ten film Sweet Dreams, często przytulonych do siebie. Jakże to piękny obraz, który może zachęci niektórych z Państwa do sięgnięcia po ten film, no choćby nawet w warunkach domowych oglądany. Film, tak jak powiedziałem, towarzyszył festiwalowi przez wiele, wiele lat, a puentą tego był, proszę Państwa, film Polska przedpremiera, no już w latach 90., to była gdzieś druga połowa lat 90., zorganizowana przez firmę Warner z filmem The Maverick, znakomitym obrazem takim trochę właśnie komediowym o życiu szulerów, bardzo ciekawym również z muzyką interesującą. No i to właściwie zakończyło tą sekwencję filmową w Mrągowie. Już potem tylko muzyka i muzyka. Choć muzyka w filmie też bardzo interesująca. No ale wróćmy do naszego Sweet Dreams. Patsy Cline zrobiła oszałamiającą karierę, ale tak jak powiedziałem, nie trwała ona długo, bo ona w wieku 30 zaledwie lat zginęła w wypadku samolotowym, kiedy leciała z częścią członków swojego zespołu, na szczęście nie ze wszystkimi, na kolejny koncert. Inni poruszali się autobusem i w takiej bardzo złej pogodzie samolot rozbił się o stok góry i 30 lat tylko miała, kiedy odeszła od nas, a zostawiła tak wielki zbiór fantastycznych piosenek, fantastycznie przez siebie wykonywanych. W tym filmie jest taka ostatnia scena tego filmu, kiedy Ed Harris tak samotnie tańczy, czy właściwie obraca się do na takim pustym placu, rozświetlonym latarniami, tylko już sam bez niej do piosenki Sweet Dreams. Ale do tej piosenki jeszcze, proszę Państwa, dojdziemy. A teraz proponuję Państwu kolejny utwór, który dla mnie też jest zaskoczeniem, bo bardziej z takimi sentymentalnymi utworami wiązałem Patsy Cline, czyli takim, jakich słuchaliśmy teraz, ale jak się okazuje, ona w tym filmie zaśpiewała również tę kompozycję Billa Monroe, twórcę bluegrassu, no i zaśpiewała to zupełnie przyzwoicie, ten kawałek bluegrassowy. No i to posłuchajmy teraz.

Patrzę Klein, a w filmie Jessica Lange, w znakomitej kreacji, którą w pełni zasłużyła na Oscara, no ale została tylko nominowana w tamtym roku, kiedy była nominowana, zdobyła to Oscara inna aktorka. Proszę Państwa, no mówiłem o tych innych jeszcze filmach. To Walk the Line jest genialnym filmem też o jakimś fragmencie życia Johnny'ego Cash'a. Tu, proszę Państwa, aktorzy śpiewają własnym głosem rolę Johnny'ego Cash'a czy John Carter Cash, ale też Loretta Lynn w filmie Córka górnika. Jej postać grana jest przez Sissy Spacek, która w sposób absolutnie mistrzowski zaimitowała głos i sposób interpretacji tych piosenek przez właśnie Loretta Lynn. To jest artystka, która cały czas jeszcze, już jest w dosyć poważnym wieku, ale jeszcze koncertuje i czasem nawet nagrywa płyty. Chyba 3 albo 4 lata temu widziałem jej taki ostatni, chyba z nagranych do tej pory krążków. Aktorzy potrafią śpiewać i potrafią wcielać się w rolę wielkich także twórców muzyki, jak Phoenix w rolę Johnny'ego Cash'a. Sięgajcie, proszę Państwa, Was proszę po te filmy, bo one z jednej strony niosą wiedzę o artystach, pokazują nam, jak trudny jest de facto los artystów, którzy wyrażają w każdej piosence jakieś pokłady emocji, troszkę jak aktorzy grający także, z tym, że te emocje wypływają z nich w sposób prawdziwy, w przeciwieństwie do aktorów, którzy wcielają się w postaci. Natomiast ci akurat artyści, ci te wielkie gwiazdy, o których tutaj dzisiaj mówię, zarówno Loretta, jak i Patrick Klein, jak i Johnny Cash, to oni przekazywali w swoich utworach prawdę. Proszę Państwa, myślę, że przed nami już tylko ostatnia piosenka dzisiaj. To będzie właśnie tytułowy utwór Sweet Dreams. W przyszłym tygodniu spotkamy się ponownie w środę o godzinie 19 z Gabrielą Potrac. Być może będzie gość w tej audycji. A dziś żegnam już Państwa z Mrągowa, bo ja już jestem w pełni zaangażowany w najbliższy festiwal, który za 2 dni się zaczyna. I tu z przemiłego takiego miejsca, z którym związany jestem od 45 lat, mianowicie z hotelem Mrągowo Resort & Spa, nadaję dla Państwa ten fragment naszego spotkania, bo Gabi była w Warszawie. Posłuchajmy, a jeszcze tylko powiem, że te słodkie marzenia to też jest kolejna, czy słodkie sny, to jest też kolejna piosenka o miłości. Każdej nocy przychodzą jej te sny i myśl, dlaczego nie może zapomnieć i zacząć życia na nowo, bo przecież ona doskonale się orientuje, że on już jej nie kocha. I to już sobie nawet powiedzieli, ale ona w dalszym ciągu, jeśli myśli o nim, to są te myśli, które właściwie paraliżują ją i te myśli nie mogą, nie pozwalają jej poznać kogoś innego. Te myśli cały czas przywołują jego w tym czasie, kiedy byli sobie bliscy, kiedy się kochali. Sweet Dreams i raz jeszcze Patrick Klein. Audycję zrealizował pan Szymon Christianus. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk i zapraszam Państwa za tydzień.

0: Magia kina.
1: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
6: Witam Państwa, dobry wieczór. Ogromnie miło mi jest dzisiaj spotykać się z Państwem w tym pięknym wakacyjnym klimacie. Czy jesteście na wakacjach, czy jesteście w swoich domach, warto wyjrzeć przez okno i wyjść, napawać się pięknem natury, bo pozytywne oddziaływanie natury, ten kontakt z viriditas, to jest kontakt z energią witalną, która objawia się w przyrodzie. Zielona siła życia, pisała Hildegarda z Bingen. To właśnie tę zieloną siłę życia, ten moment spotkania z naturą, to jest moment, w którym ciało i dusza się zachwyca i zdrowieje. Tak widzi Hildegarda oddziaływanie, pozytywne oddziaływanie natury. A my właśnie teraz możemy korzystać z tego piękna, do tego bardzo, bardzo zachęcam i witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Wszystkich Hildegardowców w Polsce i na świecie i wszystkich tych, którzy pierwszy raz są dzisiaj z nami. Zostańcie, posłuchajcie, bo niezwykłe dzisiaj tematy i ważne i cudowne. Wspaniali goście, dr Ani Ravoyan, która mam nadzieję już jest z nami i to właśnie będzie pierwszy cudowny, pachnący temat, bo ta aromaterapia, to napawanie się zapachami, to jest oddziaływanie tego cudu natury na nas na bardzo wielu poziomach. Szymon Chrystianus realizuje nasz program w studio w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Witaj Szymonie. No i cóż, ruszamy. Mam nadzieję, że dr Ani Ravoyan jest już z nami. Czy jest?
7: Odzywam się, jestem i czekam. Cudownie. Już od bardzo dawna z wypiekami na uszach, bo spotkania z Państwem są wspaniałą przygodą i zawsze cudowną lekcją dla mnie. Także jestem, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, Aniro. To jest, bardzo dziękuję, że możesz dzisiaj z nami być i że oderwałaś się od kolejnego filmu, który powstaje dzięki wielu Twoim niezwykłym talentom. Ja nie wiem, czy ja już mogę zdradzać, więc na wszelki wypadek nie zdradzam, ale Ani Ravoyan, drodzy Państwo, jest autorem, reżyserem, wykonawcą pięknego, niezwykłego Quo Vadis, filmu animowanego, który w Polsce jakoś przemknął tak bardzo szybko, ale zyskuje laury w świecie i pierwszą nagrodę na przykład na Festiwalu Filmów Chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych. Ale Ani Ravoyan oprócz mocy filmowych jest doktorem aromaterapii, co mnie absolutnie zachwyca, bo kiedy proszę Anirę o opowiadanie hildegardowym ludziom, jak działają olejki eteryczne, jak te dusze roślin działają na nasz organizm, to wszyscy siedzą zasłuchani. I drodzy Państwo, ostatnie spotkanie Ani Ravoyan z hildegardowymi ludźmi na naszym turnusie postnym, to było 50 osób wpatrzonych i wsłuchanych i spotkanie trwało do 4 godzin. Nawet nie wiadomo, jak to było, ale tak to jest. To jest taka niesamowita, pochłaniająca wiedza. No i dlatego właśnie chciałabym, żeby trochę tej wiedzy spłynęło dzisiaj na naszych słuchaczy dzięki obecności pani Ani Ravoyan z nami. Nie będą to 4 godziny chyba dzisiaj.
7: No, mimo wielkich wysiłków, żeby się powstrzymywać, to na pewno mogłabym opowiadać przez 4 godziny, bo olejki dają nam cudowną moc, wspierają nas w różnych wysiłkach i są potrzebne nie dlatego, że chcemy być wyciągać się z jakichś chorób, ale dlatego, że chcemy wspierać się w codziennych trudach, w trudach codziennego życia. A więc ja rzeczywiście mam tę przyjemność, tę radość, i żeby dzielić się z Państwem wiedzą o olejkach, dlatego że sama bardzo intensywnie w życiu osobistym i w życiu najbliższych stosuję olejki eteryczne i muszę powiedzieć, że one są źródłem takiej, powiedzmy sobie, tężyzny fizycznej i psychicznej. I teraz się tego nie odczuwa w sezonie letnim, bo jest więcej słońca, więcej energii, jeździmy na jakieś urlopy, wakacje, jesteśmy bardziej wypoczęci, no ale nie chcę być tutaj złym prorokiem, ale chyba będę dobrym, kiedy powiem, że przecież przyjdzie jesień, przyjdzie zima, to wszystko się wydarzy jeszcze, wszystko jest przed nami. Dlatego olejki eteryczne przez cały rok stosując, czy powiedzmy sobie nawet użyłabym innego czasownika, powiedziałabym obcując z nimi, mając je w swoim zasięgu, nie zapominając o nich, czyniąc je częścią swojego stylu życia. Tak właśnie mamy wtedy taką tężyznę fizyczną i psychiczną, którą inni w nas postrzegają jako jakąś nadludzką moc. A wszystko sprowadza się do tego, o czym mówiła Hildegarda. To jest zielona siła życia. To jest coś, do czego zostaliśmy stworzeni przez dobrego naszego Ojca, Pana Boga, który stworzył nas w raju i chce nas do raju przywrócić. Przecież wizja świętego Jana to jest wizja raju, w którym drzewa leczą. Jest to napisane wyraźnie, nie trzeba tutaj interpretować tego ponad miarę. Że rośliny dają nam pożywienie, to wszyscy wiemy, prawda? Ale nie wiemy do końca w codziennym życiu, jak to się dzieje, że te rośliny dają nam pożywienie. No one są jakąś masą, czy możemy zważyć owoc. Wiemy, jaka to jest masa, więc pochłaniając przez układ pokarmowy tę masę, no na pewno doprowadzamy do organizmu jakąś ilość paliwa, bo organizm potrzebuje nieustająco paliwo, żeby funkcjonować. I ma rodzaj kotła, który to paliwo, czyli te kalorie, wytwarza. Więc to jest jeden kanał, jeden sposób, na jaki roślina nas odżywia. Drugi sposób to jest jej skład chemiczny z perspektywy takiej mineralnej. I jeżeli mamy potas w pomidorze, to jest to dla nas składnik, którego potrzebujemy, żeby nasz organizm był w całej takiej homeostazie, to się nazywa, czyli w takiej równowadze. Więc są rośliny dla nas takimi jakby suplementami naturalnymi, czyli nie musimy iść do apteki, czy zamówić przez internet suplementu, bo jeżeli będziemy jedli rośliny, zboża, orkisz, to będziemy właściwie suplementowani. Czyli musimy pewną ilość masy pokarmowej mieć i musimy mieć dostarczone składniki mineralne. Ale jest jeszcze coś i to coś, ten element trzeci ujawnia się właśnie fantastycznie w olejkach eterycznych przy okazji rozmawiania o nich, stosowania ich. A mianowicie, jeżeli badamy składniki pokarmowe naturalne, powiedzmy sobie, niech to będzie zboże, pszenica z takiej wielkoprzemysłowej farmy, niech to będzie ten nasz cudowny hildegardowy orkiesz. Jeżeli my to badamy na urządzeniach badających częstotliwości elektromagnetyczne, a każdy byt żywy ma takie częstotliwości, to nie jest żadna tajemnica, tylko powiedzmy sobie, nauka tego nie używa na co dzień, jak idziemy robić badania ogólne, badania krwi, badania cukru, to oni nie mówią, ach, zbadam pani czy panu częstotliwość elektromagnetyczną. Tego się nie robi, ale ale to oczywiście można zbadać. Dorosły człowiek ma około 65 MHz częstotliwości. To jest częstotliwość zdrowia, siły. Im bardziej się zbliżamy ku, że tak powiem, upadkowi, tym ta częstotliwość jest niższa. Ale proszę sobie przypomnieć i wyobrazić, że każda roślina ma tę częstotliwość. I otóż właśnie częstotliwość elektromagnetyczna rośliny, którą pobieramy do własnego organizmu, ona rezonuje z częstotliwością nas jako organizmu żywego, jako człowieka, ale to samo można powiedzieć o psie, o kocie, o ptaku. Bo one również są organizmami emitującymi i jakby żyjącymi w tym rytmie częstotliwości. I jeżeli my mamy do czynienia z takimi roślinami, o których i Hildegarda mówi, i literatura Dalekiego i Bliskiego Wschodu, bo to są rośliny, które przewijają się przez całą cywilizację ludzką, od Złotej Księgi Cesarza Chińskiego przez Księgi Rigwedy w Indiach, po Hildegardę w Europie, to mamy do czynienia z roślinami, które podnoszą nasz stan ogólny, zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej. Czyli my nie patrzymy na te substancje, jako na substancje, które mają nam dowieść witaminę C, bo jej nie posiadają, ale patrzymy jako na substancje, które podnoszą reakcje obronne, czy stymulują różnego typu reakcje w organizmie. A wiemy również, medycyna niechętnie o tym mówi, ale to jest ugruntowany pogląd i ugruntowana świadomość medycyny od czasów Hipokratesa, że organizm ludzki ma zdolność do samoleczenia, tylko trzeba tę zdolność wyzwolić, innymi słowy stymulować w jakiś sposób bodźcami, żeby organizm dobrze reagował, żeby organizm mógł przewalczyć różnego rodzaju schorzenia, ale również, żeby nie zapadał na byle schorzenia z powodu jak bakterii, wirusów, i tutaj to nazywamy systemem odpornościowym. Jak popatrzymy w ten sposób na olejki eteryczne i na człowieka, to właśnie one robią to wszystko, co jest dla nas dobre, bo nasz organizm jest silniejszy, mocniejszy, lepiej radzi sobie z różnymi problemami. Także zapraszamy do pobierania, skąd się da, dobrych olejków eterycznych, przede wszystkim lawendy, wrotyczu, rozmarynu. To są te hildegardowe olejki.
6: I róża.
7: Nie tylko. Róża. Róża, wspaniała, zresztą 320 MHz częstotliwości, to jest niesamowity olejek, mocno, który całkowicie regeneruje organizm, szczególnie dobrze wpływa na serce, szczególnie dobrze stabilizuje system emocjonalny, czyli osoby, które są pogrążone w jakiejś traumie z powodu
6: smutka,
7: na przykład straty.
6: Tak.
7: Tak, mają. Przepraszam, bo tutaj jestem w miejscu, gdzie są...
6: Wiem, że jesteś w swoim studio i tak to wygląda. Tak.
7: Tak, i ktoś dzwoni, ja już właśnie wyszłam do innego pomieszczenia. Myślę, że nie będzie już nikt nam przeszkadzał, bo sądzę, że było słychać jakieś dźwięki. Także te olejki wystarczą, często nie trzeba być wielkim aromaterapeutą. Po prostu trzeba się z jakimiś olejkami zaprzyjaźnić i powoli, powoli zacząć je mieć ze sobą, mieć u siebie w łazience, w kuchni, w kieszeni. Na pewno nie zaszkodzą, a jak mówią aromaterapeuci, pomogą na jedną rzecz i jeszcze na 10, o których nie myślicie.
6: To jest niesamowite, jak one działają, bo to jest też bardzo konkretna praktyka i tej praktyki po prostu trzeba się nauczyć. Ja dzięki Anirze już się sporo nauczyłam, bo olejki eteryczne mają też bardzo takie konkretne działanie i zastosowanie. I nie tak dawno, kilka dni temu, zastosowałam całkowicie, tak jak Anira opowiadała nam na wykładach hildegardowych. owocowych, a wcześniej bym nie wpadła na to, żeby tak zastosować olejek lawendowy, moją cudowną lawendę, uwielbiam jej zapach, więc zawsze kropelka na poduszkę, wożę ją ze sobą, gdziekolwiek jestem, no uwielbiam lawendę. I miałam taki maleńki wypadeczek, to znaczy szłam i czytałam coś na ekranie telefonu, bo właśnie odpisywałam komuś, spacerując po pięknym Helu i wystawał tak troszeczkę płyta chodnikowa, a mój sandał klap zatrzymał się na płycie, no i padłam, runęłam do przodu i oparłam się na dłoni, tak, żeby jakoś to przetrwać. No i z dłoń ucierpiała oczywiście, starłam mocno sobie skórę, takie właśnie uderzenie. No i co teraz? Miałam przy sobie buteleczkę z olejkiem lawendowym. A co mówiła Anira Wojan na wykładach? Otóż należy lać tę lawendę, po prostu lać na takie zbolałe miejsce. Ona nie dosyć, że zdezynfekuje, a jeszcze szybko goi. No ja nie miałam nic innego, a więc natychmiast lawendę na tą bolącą rękę, na tą dziurę w skórze, tą mocną i taką właśnie otwartą ranę. No i muszę powiedzieć, że efekt mnie zdumiał. Ja po, nie wiem, no krótkim czasie nie czułam bólu, to się bardzo szybko zasklepiło i ta lawenda, no po prostu ona tak cudownie działa.
7: Tak cudownie działa, no bo przypomnijmy sobie, ta farmakologia, którą dzisiaj znamy, to jest właściwie ostatnie 120 lat. Wcześniej przez całą historię ludzkości, która jest niezmiernie długa, takich środków jak dzisiaj, pastylek, maści, płynów, wszelkiego typu sprejów, tego ja już nie mówię o szczepieniach, o innych takich cięższych historiach, tego w ogóle nie było. W związku z tym ludzie musieli przecież jakoś sobie radzić. Skąd mieli lekarstwa? Jak się leczyli? Jak sobie radzili przy oparzeniach, upadkach, problemach organów wewnętrznych? No właśnie dzięki naturze. I to jest jakieś, przynajmniej ja to tak odbieram, błogosławieństwo naszych czasów, które do takich najłatwiejszych, jeżeli chodzi o zdrowie, nie należą, bo i jedzenie jest coraz gorsze. I bardzo dużo jest tego stresu cywilizacyjnego, bardzo dużo problemów wynika również z wszechobecności promieniowania PM tak zwanego, czyli tego promieniowania z urządzeń takich jak Wi-Fi, jak telefony komórkowe, jak maszty 5G, 4G i w ogóle GGG. I mimo wszystko jest jakieś światło w tunelu i tym światłem jest właśnie odkrywanie zasobów wiedzy ludzkości, które bardzo się zintensyfikowało w ostatnich latach. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale ja mam wrażenie, że te ostatnie 10 lat jakby otwiera wielką księgę mądrości, różnego rodzaju sposobów na ochronę zdrowia, o których myśmy 10, 15, 20 lat temu nie myśleli. I internet temu sprzyja, ale również wielka praca milionów ludzi na świecie, którzy zaczynają to drążyć i zaczynają poszukiwać metod do regulacji naszych organizmów w tych nowych warunkach. A tu przypomnę, że właśnie kiedyś w rozmowie z Hindusem taką właśnie perspektywę jego otrzymałam, bo pytałam go o medycynę chińską, tam jest wiele takich metod samoleczenia. Ja go pytałam o te metody samoleczenia i w rozmowie on mi powiedział, słuchaj, to nie jest medycyna niekonwencjonalna, to jest podstawowa medycyna w Indiach, ponieważ 95% Hindusów, a jest nas miliard, właściwie nie stać na pójście do lekarza lub w ogóle nie ma powodu, żeby chodzili do lekarza i cała nasza cywilizacja opiera się na tym, że myśmy się nauczyli samoleczyć, bo organizm ludzki ma wielką zdolność do samoleczenia, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Sądzę, że to jest uwaga i perspektywa warta przypomnienia właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, tutaj u nas w Polsce, która tak wspaniale się rozwija, ale też jej bolączką jest konsumpcjonizm, technologia, która jest wszechobecna i takie łatwe wchodzenie w te nowe sposoby życia, które odrywają nas od natury i od tego, co jest takim spokojem i równowagą zdrowia.
6: I teraz jest ten piękny czas na powrót do natury. Ja odkryłam to właśnie, kiedy Hildegarda złapała mnie za głowę i za serce i to już było ponad 20 lat temu, ale wcześniej z dziadkiem, trzymając się mocno jego ręki, szukałam na przykład dziurawca i krwawnika. Takie zioła, które, o których pamiętam z dzieciństwa. Ten dziurawiec to było takie szczególnie ciekawe. No, dziadek nie był jakimś, absolutnie nie był żadnym zielarzem, ani babcia też, ale ten dziurawiec jakoś był taką dla nich ciekawostką. Aniro, no bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Ja bym chciała, żeby to trwało długo i długo i długo. Ten najważniejszy przekaz, że te prawdziwe, tutaj należy jeszcze bardzo na to zwrócić uwagę, proszę Państwa, w tym świecie wszechobecnego oszukiwania ludzi przez nieuczciwych tu różnych tam takich porodów i sprzedawców, prawdziwe olejki, bo tylko te prawdziwe olejki eteryczne, które, no jak można rozpoznać, Aniro? Czy to można samodzielnie rozpoznać, czy tylko musimy szukać po prostu konkretnego producenta?
7: Wydaje mi się, że to oczywiście nie mam w 100% możliwości tego przesądzać bez bardzo specjalistycznych badań laboratoryjnych. Więc jeżeli się ma swojego producenta, z którym się jest związanym i o którym się wie, że ma te olejki dobrej jakości, prawdziwe, to trzeba się jego trzymać. Ale dla tych, którzy nie mają, to taki pierwszy krok w rozpoznaniu tych olejków, które należy odrzucić, to jest, są dwie rzeczy, które bym tutaj jako bardzo praktycznie pokazała. Pierwszy to jest cena. Że bardzo niska cena olejków jest informacją, że te olejki muszą być mieszane z innymi substancjami. To jest po prostu inaczej niemożliwe, bo nikt nie dopłaca do produktów, które produkuje, a cena jest wypadkową ilości tego materiału roślinnego, którego trzeba użyć, żeby osiągnąć jedną kroplę olejków. W takiej małej buteleczce jest 100 kropli 5-mililitrowej. Żeby osiągnąć te 100 kropli, trzeba setki kilogramów roślin przedyfuzować parą wodną, żeby uzyskać tę czystą substancję leczniczą. Więc cena to jest jeden element, ale jest jeszcze taki, podpowiadam, jak ktoś chce i ma możliwość sobie sprawdzić, w olejkach eterycznych nie ma tłuszczu. Czyli nie ma żadnego środowiska, które by tak jak w oliwie z oliwek czy w oleju z awokado jest tłuszcz, a olejki eteryczne nazywają się olejki, ale nie mają tłuszczu. I w związku z czym jak kapniemy taki olejek na kartkę, to on szybko się będzie ulatniał, wysychał i ta karteczka powinna być sucha, czysta.
6: Tak.
7: A jeżeli będzie tłusta plama zostanie, czasami może być zabarwiona, bo olejek ma różną barwę, więc na przykład taki wrotycz marokański to wygląda jak atrament, więc zostanie ten zabarwienie, natomiast nie może zostać tłuszcz. To jest tłusta plama, czy o, na kartce mam tłustą plamę, więc tego nie może być. I jeżeli tak jest, to znaczy, że ten olejek konkretnie był mieszany z jakimś tłuszczem, z jakimś olejem. To może być różny, słonecznikowy, rzepakowy, cokolwiek. To jest jeden ze sposobów podrabiania, bo tych sposobów jest całe mnóstwo, ale to się często na tyle spotyka, że wydaje mi się, że możecie Państwo, jak macie olejek, do którego jest wątpliwość, możecie sobie sprawdzić przynajmniej to, czy nie był mieszany z jakimś tłuszczem.
6: Chcemy tych rzeczy prawdziwych i tego nas uczy właśnie niezwykła mniszka Hildegarda. Ona pokazuje ten prawdziwy świat, prawdziwe viriditas, bo do tego jesteśmy stworzeni, żeby tymi prawdziwymi rzeczami się otaczać. Te cudowne olejki eteryczne, te dusze roślin, które są pozyskiwane z takim trudem. Zawsze mnie fascynuje, oczywiście ja nie pamiętam liczb, więc fascynuje mnie, ile płatków róży musi być, ile ton, żeby
7: uzyskać... Do dwóch ton, tak. Płatków róży.
6: Żeby uzyskać ile tego eterycznego oleju?
7: Żeby uzyskać 5 do 10 ml, więc to jest mała buteleczka.
6: To jest niesłychane.
7: To jest niesłychane. No ale wiemy, jak wygląda płateczek róży, prawda? Tak. Że tam nie ma tego olejku dużo. To trzeba tych płateczków nazbierać. I oczywiście przemyślę takim, w ogóle najlepsza róża do dzisiaj pochodzi z Bułgarii. Rosa Damascena i tam rzeczywiście są nastawieni na produkcję róż, w związku z czym najlepsze róże pochodzą stamtąd i w ogóle większość tego prawdziwego olejku pochodzi stamtąd. Ale jak wnikamy głębiej i głębiej w temat, to ja zawsze przypominam, że olejki eteryczne są produktem rolniczym. No może w przypadku róży to nie jest właściwe słowo, bo to jest farma różana, prawda? Czyli to nie jest takie rolnictwo, jak my kojarzymy z jedzeniem. No ale to jest w dalszym ciągu rolnictwo. I w rolnictwie też, proszę Państwa, są farmerzy, którzy sypią chemię jak szaleni, bo chcą mieć większe, lepsze plony, chronią te rośliny przed insektami. Są tacy, którzy nie stosują tyle chemii albo nie stosują jej w ogóle i jeszcze są tacy, którzy mają ten poziom ekologiczny. Podobnie jest z olejkami. Także jeżeli chodzi o róże, no mamy do czynienia z farmami, które robią na masową skalę olejek, on jest drogi i na masową skalę, a są jeszcze takie, które zachowują czystość rośliny, bo zdenerwuje i mamy tego świadomość i staramy się znaleźć takiego, który nie ma pestycydów, to podobnie jest też z olejkami. Także podsumowując, uważam, że trzeba znaleźć dobrą firmę, używać jej. A może Hildegarda zaproponuje olejki eteryczne w przyszłości?
6: Oj, to marzenie, marzenie, więc jeżeli tylko się uda, proszę Państwa, to tak, bo wtedy będziemy mieli tę pewność, że to jest to prawdziwe, tak. Więc popracujemy troszkę nad tym. Proszę Państwa, niezwykła wiedza, niezwykła rozmowa i można byłoby naprawdę północy rozmawiać o tych cudnych, pachnących tematach. Ja Państwa odsyłam do aplikacji, nad którą Anira pracowała ponad 2 lata, żeby była źródłem wiedzy. Można ją sobie pobrać. To jest chyba, jaki kolor ma teraz ta główka, o ilo? Chyba taki pomarańczowy, prawda?
7: Pomarańczowy. Wiem, że hasło może być olejki eteryczne i wtedy się trafia na tę aplikację. Ona jest pomarańczowa i ma napisane o ilo, o ilo.
6: O-I-L-O, mała pomarańczowa główeczka znajdzie się w naszym telefonie i wtedy jak klikniemy po pobraniu tej aplikacji, ona jest bezpłatna, ona jest naprawdę źródłem ogromnej wiedzy. Są tam olejki, ich działanie, ich stosowanie, ogromnie dużo wiedzy, kafelki, z których można korzystać i dowiedzieć się bardzo dużo już samodzielnie, a więc bardzo, bardzo polecam.

Digitalnych i niezwykła, wspaniała pani profesor Marta Ligaj z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wprowadzi nas w świat tych witalnych grzybów i wyjaśni, co to są adaptogeny.

0: Dni, których nie znamy, Marek Grechuta, piosenka, którą miałam taką wielką i zabawną przyjemność śpiewać, proszę Państwa, no i nie było to oczywiście takie wykonanie, ale byłam pierwszy raz na karaoke, brałam udział w karaoke na plaży w Dębkach, jest takie miejsce, taki namiot wakacyjny, gdzie to karaoke raz w tygodniu się odbywa i z grupą rodziny i znajomych poszliśmy tam pewnego wieczoru. To był Armagedon nad morzem. Lało, wiało, morze zabrało plażę, więc jedyne, co można było, to chronić się gdzieś przed deszczem i przez folię patrzeć na morze. No i tak właśnie było tego wieczoru. Karaoke, coś fantastycznego. Bardzo Państwa zachęcam, bo śpiewanie według Hildegardy i nie tylko Hildegardy, śpiewanie to radość, to zdrowie i wchodzić należy tam, gdzie ludzie śpiewają. A jak nie śpiewają... No cóż, to jest smutno. Pani profesor Marta Ligaj, nasz kolejny gość. Czy pani profesor jest już z nami?
1: Tak, jest.

0: Jestem, witam wszystkich serdecznie.
1: Jakże miło. Czy już po wakacjach?
0: No tak pomiędzy, ponieważ ja zawsze mam wakacje takie kilka dni, później przerwa, znów kilka dni. Mam takie swoje ulubione jedno miejsce, dosyć blisko, także wypady są kilkudniowe.
1: A karaoke na wakacjach?
0: No właśnie, że jeszcze nie miałam okazji, tam nikt nie śpiewał karaoke. Może podsunę pomysł, bo jest tam taki klub jeden, gdzie występują różne zespoły bluesowe. Może przy okazji by się dało też karaoke urządzić.
1: To jest taka przyjemność, taka zabawa. Naprawdę i starzy, i młodzi, i dzieci, i filmy Disneya, i ballady, i Grechuta, a nawet Niemena próbowano śpiewać w tym wakacyjnym klimacie, w którym ja miałam przyjemność brać udział, więc no jestem po prostu zauroczona karaoke. To jest coś, do czego będę wszystkich namawiać. Pani profesor, ale nie o karaoke i nawet nie o śpiewaniu, tylko o adaptogen. Na taką rozmowę chciałam panią profesor naciągnąć, ponieważ pani profesor Marta Ligaj, specjalistka od grzybów witalnych, wie o nich tak ogromnie dużo, że no, choć troszkę tej wiedzy warto, żeby na nas spłynęło. I to słowo adaptogeny przy grzybach witalnych, ono się pojawia i gdzieś wyskakuje, jak czytamy o grzybach. Czym są te adaptogeny tak właściwie?
0: No, mogę w skrócie powiedzieć, że czymś takim, co będą ułatwiały nam to śpiewanie.
1: O, cudownie.
0: To jest coś takiego, właściwie takie organizmy, które mają taki naturalnie stworzony zestaw związków, które będą ułatwiały organizmowi funkcjonowanie w warunkach stresu i fizycznego, i psychicznego, czyli będą tutaj sobie radziły z tymi niekorzystnymi emocjami, ze złością, z podwyższonym takim powiedzmy poziomem kortyzolu, ale też z osłabieniem energetycznym, czyli to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby ten organizm mógł się ustabilizować, wrócić do równowagi i zacząć prawidłowo działać. Tak to bym w skrócie określiła.
1: Czyli wspieranie tej cudownej machiny, jaką jest nasz organizm.
0: Tak, tutaj na uwagę zasługuje taki według mnie jeden z bardziej uniwersalnych adaptogenów, grzyb czaga, błyskoperek podkorowy, ponieważ to jest taki bardzo silny antyoksydant, czyli taki zestaw związków zawiera, który będzie nam pomagał radzić sobie ze stresem oksydacyjnym, a stres oksydacyjny to jest coś, co powoduje starzenie się organizmu, czyli takie różne i emocjonalne stany, ale też wysiłek fizyczny powoduje zwiększenie się poziomu tego niebezpiecznego stresu oksydacyjnego, a czaga jest niesamowita pod tym względem, bo nie dość, że zawiera zestaw bardzo silnych, własnych takich związków, które neutralizują ten stres oksydacyjny, to jeszcze aktywuje organizm do wytwarzania enzymów naszych własnych, które ten stres oksydacyjny neutralizują już na dużo wyższym poziomie i przez dłuższy okres czasu, czyli to jest jakby pobudzenie organizmu do tego, żeby sam walczył z tym, co powoduje proces niszczenia, proces starzenia organizmu.
1: Czaga, widziałam ten grzyb na drzewach nad Wigrami, tam puszcza, tam piękny, to jest park narodowy i gdzieś tam na drzewach pokazywano mi czagę, ale czy proste jest, nie wiem, używanie tego grzyba, bo to jest chyba no, ważny temat. Wiemy, że czaga, wiemy, że on tak wspaniale działa na organizm, ale w jakiej postaci? Jak można dostać się do tych sił witalnych tego niezwykłego grzyba?
0: Tutaj, jeżeli chodzi o grzyby, też drugim takim grzybem jest reishi. Oba te grzyby, ja za chwilę powiem o tym reishi, ale to są oba grzyby, to jest właściwie drewno. Czyli takie zdrewniałe struktury otoczone grubymi, znaczy nie jest drewno, ale powiedzmy w swojej takiej twardości, takiej niedostępności związków zawartych w komórkach, no to można z tym porównać. Nasz organizm po prostu tych ścian komórkowych grzybów nie trawi. Dlatego ważne jest tutaj odpowiednie przygotowanie takich preparatów. Też nie możemy sobie czagi zrywać w lesie, ponieważ jest pod częściową ochroną i trzeba mieć pozwolenie. Najlepiej mieć taki dostęp do czagi ze Skandynawii, bo tam są czyste tereny i tam rzeczywiście jest szansa na to, że będziemy mieć odpowiedniej jakości grzyby. No tutaj ważne jest odpowiednie przygotowanie. Ja też wiele lat pracowałam nad opracowaniem metod pozyskiwania, czyli tak zwanej ekstrakcji związków właśnie tych bioaktywnych grzybów, tak żeby też zachować je w postaci nieuszkodzonej i żeby przenieść całość związków, czyli tak zwane, to się nazywa ekstrakty full spectrum, to nie jest łatwe. To jest taka procedura umożliwiająca przeniesienie wszystkich związków, które naturalnie przyroda zawarła w danym organizmie, czyli załóżmy w tym grzybie czaga, wtedy według mnie synergizm ich działania prowadzi do tego, że one bardzo wydajnie wpływają na nasz organizm.
1: To nie jest prosta metoda, tego absolutnie nie można wyobrazić sobie, że zrobimy to samodzielnie, prawda?
0: Znaczy sposobem domowym możemy sobie zrobić takie ekstrakty tak zwane podwójne. To jest coś, co możemy w jakimś maksymalnym stopniu w ten sposób wykorzystać te związki zawarte, czy wydobyć te związki zawarte w grzybach, ale bez rozbicia dodatkowego ścian komórkowych nie jesteśmy w stanie tym sposobem zrobić tego zestawu pełnego. Można, jeżeli ma się takie dobrej jakości grzyby, zalać je alkoholem, a później po kilku tygodniach gotować taki odwar, to będzie też coś, co będzie rzeczywiście miało wpływ i będzie nam pomagało, ale żeby mieć już taki pełen zestaw związków, to musimy zastosować już takie trochę wyrafinowane sprzęty i techniki, które też są kosztowne i w domu też takich procesów nie przeprowadzimy.
1: Ale laboratoryjnie pani profesor pozyskuje te składniki z grzybów.
0: Tak, to jest w zasadzie coś, czemu się poświęciłam przez ostatnich kilka lat. Tu mówiliśmy o czadze. Właściwie jednym z moich ulubionych, kolejnym adaptogenem jest reishi. Tu miałam wielokrotnie okazję się przekonać, jak dosyć szybko on wycisza organizm. On jest przydatny w takich stanach, gdzie mamy podniesiony poziom kortyzolu, gdzie mamy takie napięcie wewnętrzne, emocjonalne, ale też napięcia związane z napięciami mięśniowymi, nie wiem, tu kark, tak, i później te utrudnione przepływy do głowy, też związane z tym stany migrenowe, gdzie rzeczywiście w takich sytuacjach właśnie sprawdza się reishi. Przy problemach ze snem, gdzie mamy natłok myśli, to jest też takie stabilizujące działanie właśnie tego grzyba, on się tym tutaj wyróżnia spośród wszystkich innych grzybów adaptogennych.
1: Jeżeli mamy taki ekstrakt reishi i chcemy dobrze spać, to kiedy należy tę kropelkę, dwie czy trzy reishi zastosować?
0: Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, te ekstrakty wysokociśnieniowe, to tutaj z reguły jest tak, że około godziny, pół godziny dla niektórych osób przed snem. Kropelka może czasem nie wystarczyć, ale to jest kilka kropel. I wtedy, w zależności od tego, co komu dolega, ale najczęściej dolega nam taki natłok myśli, że nie możemy sobie się oczyścić tej głowy, wyciszyć i wtedy to wszystko krąży i nie daje nam zasnąć i rzeczywiście wtedy w takich stanach reishi będzie się też dobrze sprawdzało.
1: To jest absolutnie fenomen natury, to jest to viriditas w świecie nas otaczającym, bo Hildegarda pisała o grzybach witalnych, czyli o tych grzybach nadrzewnych i kiedy ja pierwszy raz słyszałam te wykłady od naszych niemieckich lekarzy, wykładowców, którzy uczyli nas, przekazywali nam swoje doświadczenia i wiedzę tą Hildegardową, to mówili o grzybach nadrzewnych i było to dla nas takie trochę tajemnicze, ale to było już niemal 20 lat temu. Dzisiaj dzięki pani profesor wiemy, o co chodzi, że to są te niezwykłe grzyby nadrzędne, że to jest czaga, że to jest rejsi, czy soplówka, czy jeszcze jest trochę tych grzybów nadrzędnych, no tylko trzeba pozyskać z nich to, co najcenniejsze i to jest właśnie dzisiaj. Ja bym jeszcze chciała taką tutaj panią profesor prosić króciutko, bo ja widuję czagę w różnych miejscach, szczególnie w internecie, a nawet widziałam tam w jakiejś aptece podczas moich podróży, kiedy weszłam kupić plasterki, a tutaj widzę czaga w kapsułkach. Droga. I teraz takie jest pytanie, czy te wszystkie suplementy takie czagowe, czy one mają znaczenie dla nas, czy nie? Czy ta czaga tam jest czymś, co nam da jakiś efekt w organizmie?
0: Znaczy ja myślę, że jakiś efekt da. Ale tak jak już mówiłam, ja jestem tutaj zwolennikiem full spectrum, czyli tak, żeby mieć dostęp do wszystkich związków, które są zawarte w danym grzybie. Jeżeli zrobimy tradycyjną ekstrakcję, mamy po tej ekstrakcji roztwór płynny, następnie ten rozpuszczalnik się odparowuje i nie ma w ogóle możliwości, żeby odparować tylko czysty rozpuszczalnik do postaci proszku. Zawsze część związków lotnych wtedy stracimy i to nie będzie już pełen zestaw związków. W jaki sposób to zadziała, ale to nie będzie pełna informacja, która w tych cząsteczkach występujących w grzybie jest zawarta. Jeżeli byśmy chcieli spożyć proszek, czyli zmieloną czagę, to tutaj mamy małe szanse na to, że jakieś bardziej korzystne działanie to na organizm będzie wywierało. Także ja właściwie przez 30 lat pracując na uczelni zajmowałam się opracowywaniem i badaniem metod ekstrakcji związków początkowo z roślin, obecnie z grzybów i muszę powiedzieć, że niestety ekstrakty płynne tutaj się sprawdzają, tak bez odparowywania, także to jest moje zdanie, inni mogą mieć oczywiście swoje zdanie, natomiast ja ze swoim doświadczeniem i badaniami, które prowadzę na tych ekstraktach, to jestem przekonana, że postacie płynne, gdzie są związki wszystkie, gdzie nie ma procesu odparowywania. Następna sprawa, muszą to być ekstrakty robione w niskich temperaturach, ponieważ część związków ulega rozkładowi i jeżeli będziemy gotować, to też je stracimy, czyli tutaj wszelkiego rodzaju kawy z grzybami, na pewno nie będą aż takiego działania wykazywały, jak takie ekstrakty płynne, właśnie tak zwane full spectrum.
1: Tak, że jedno to jest moda na coś, tak jak właśnie moda na różne rzeczy z grzybami i to ładnie brzmi i jest taką ciekawostką, a czym innym jest to ta prawdziwa moc rośliny, to prawdziwe viriditas, ta zielona siła, która gdzieś na nas czeka w naturze, ale trzeba wiedzieć jak i gdzie po nią sięgnąć. Pani profesor, ogromnie dziękuję za rozmowę, za wizytę w Radio Wnet i życzę bardzo, bardzo dobrego wieczoru i jeszcze dobrych wakacji.
0: Również wszystkim życzę dobrych wakacji i dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pani profesor Marta Ligaj była z nami ponownie ku wielkiej naszej radości. I teraz chwila muzyki i skok do Wodzisława Śląskiego. Tam Agnieszka Wilk ma dla nas bardzo, bardzo ciekawe informacje.

0: Ta energia to jest siła. Viriditas niemal płynie z tych piosenek Abby, które mają już dużo lat, ale energia ciągle wielka. Agnieszka Wilk, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór radiosłuchaczom, dobry wieczór Elżbieto. Witam serdecznie.
0: Ogromnie miło Cię słyszeć i wiem, że jak Ty pojawiasz się gdziekolwiek na świecie, a już na pewno w Radio Wnet, to są same dobre wiadomości, pełne dobrej energii, pełne też zdrowia natury, czyli viriditas, a więc te dobre informacje, bo myślę, że to jest też taki czas. Wakacje, te piękne wieczory, to lato, to jest czas dobrych informacji i takich szukajmy, proszę Państwa, a nie tych, które nas doginają do ziemi, a więc dobre informacje z Wodzisławia Śląskiego.
1: Bardzo, bardzo dziękuję Elżbieto za taką miłą zapowiedź. Jestem ogromnie wdzięczna za te dobre słowa. Natomiast proszę Państwa, faktycznie tak naprawdę to obydwie mamy bardzo dobrą wiadomość, bowiem dwa dni temu w czasie naszych rozmów, które zawsze są bardzo takie owocne i właśnie owocem takiej rozmowy jest pomysł na to, ażeby 17 października, odnotujcie Państwo już w swoich terminarzach,
0: liczba roku. Miejsc ograniczona.
1: Tak. W Warszawie, proszę Państwa, przy ulicy Foksa 3/5, a zatem w centrum prasowym, w domu dziennikarza, odbędzie się konferencja hildegardiańska, którą wraz z Elżbietą dla Państwa zorganizujemy. Proszę Państwa, dzisiaj wprawdzie lipiec, wydawałoby się tyle czasu do października, ale nic bardziej błędnego. Wszyscy mamy bardzo dużo różnych planów, obowiązków, zadań, a zatem już teraz wygospodarujcie Państwo sobie czas. To będzie bardzo dobry weekend, bardzo wartościowo spędzony z nami. Właśnie w domu dziennikarza, jak ja powiedziałam, w centrum prasowym. A proszę Państwa, skoro konferencja hildegardiańska, to oczywiście wszystko to, co dotyczy spuścizny świętej Hildegardy w całej okazałości, we wszystkich obszarach, wymiarach. Bo cóż chcemy zrobić, proszę Państwa? Chcemy odnieść się do tej ogromnej wiedzy średniowiecznej mniszki, doktor Kościoła, ale w jakim kontekście? W kontekście wiedzy, doświadczeń, badań
0: współczesnych naukowców.
1: Wieku. Więc proszę Państwa, oczywiście połączenie tych 9 wieków, bo dzisiejsza nauka potwierdza to, co święta Hildegarda tyle wieków temu już opisywała. A zatem proszę Państwa, niezwykła konferencja, na którą bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. A zapraszamy, proszę Państwa, wszystkich entuzjastów oczywiście spuścizny świętej Hildegardy, ale proszę Państwa, różne zawody, bo lekarzy, przedstawicieli zawodów medycznych, terapeutów, naturoterapeutów, dietetyków, farmaceutów, zielarzy, osoby zajmujące się fitoterapią, ale oczywiście duchownych, historyków, humanistów, no nie wiem, co jeszcze powinno wymienić, no wszystkich tych, którzy poszukują odpowiedzi i wiedzy o zdrowiu, o człowieku w różnych aspektach.
0: To jest niezwykły czas. Raz w roku staramy się, mówię o tym świecie hildegardowych ludzi w Polsce, zorganizować konferencję, na której spotykamy się, zapraszamy specjalistów, naukowców, profesorów, hildegardiańskich ludzi, którzy dzielą się wiedzą na różne najważniejsze tematy. I takie tematy będą poruszone właśnie na konferencji. Będziemy mówić o rzeczach trudnych, jak nowotwory, czym one są, czy nowotwór to grzyb, jak je leczyć każe Hildegarda, jak mówi o tym współczesna nauka, co odkrywają przed nami profesorowie, którzy będą gościć na naszej konferencji. Będzie z nami pani profesor Marta Ligaj, która przed chwilą była naszym gościem i opowiadała o niezwykłych grzybach witalnych i o adaptogenach tak ważnych dla naszego organizmu. Będzie z nami pani profesor Ewa Solarska. Będzie z nami wspaniała Agnieszka Wilk, która ma doświadczenie w prowadzeniu różnych zaburzonych, ciężko chorych dzieci, ale nie tylko dzieci. I opowie o tym, jak to właśnie, co opowie Agnieszka Wilk. Nie zdradzimy wszystkiego, ale tylko na razie zapowiadamy.
1: Tak, ja mam nadzieję taką, że proszę Państwa, będziemy odkrywać poszczególnych prelegentów, tytuły ich wykładów w kolejnych audycjach, a zatem bądźcie Państwo z nami w każdą środę o godzinie 20, bo właśnie przed końcem audycji będziemy takiego rąbka tajemnicy uchylać, a ja jestem już po rozmowach i wstępnych ustaleniach z innymi prelegentami, ale to może o tych osobach powiemy może za tydzień. Tak. Żeby to była kolejna dawka miłych
0: przyjemności.
1: Informacji. Tak, i przyjemności. My już poza anteną ustalimy i podzielimy się tą radością, którą właśnie ja już tutaj, proszę Państwa, przeżyłam w sercu swoim. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o moją osobę, to zwykle znają mnie Państwo z tematu neurologopedii. I tak jak często moje konferencje, wypowiedzi mają, dotyczą obszaru od maluszka do staruszka, bo tak naprawdę zajmuję się i wczesną interwencją, i osobami w wieku senioralnym, więc proszę Państwa, wszystko w kontekście, w nawiązaniu do spuścizny świętej Hildegardy, postaram się połączyć temat, myślę, że jednak zdecydowanie dzieci, bo one są w naszej trosce, to my mamy obowiązek je zaopiekować.
0: Natomiast i one są dziś ogromnie zaburzone, tak, ogromnie dzisiaj dzieci niestety są
1: zagrożone, tak, zagrożone. Niestety dzisiejszy świat, cywilizacja przyniosła wiele zagrożeń, a przez to też dużo zakłóceń i zaburzeń, i o tym wszystkim, ale zawsze w połączeniu z wielką mniszką, świętą Hildegardą z Bingen, więc myślę, że będzie dużo ciekawych informacji dla każdego, coś dobrego, proszę Państwa.
0: To tyle na początek, proszę Państwa. Będzie można się zapisywać już niedługo. Zaglądajcie na stronę Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie. Agnieszka Wilk na pewno będzie również publikować możliwości zapisywania się na konferencję. Konferencja będzie w Warszawie i organizują ją dwa centra Hildegardy. Centrum Hildegardy w Wodzisławiu Śląskim i Centrum Hildegardy w Józefowie pod Warszawą. A więc my razem i całe nasze zespoły, naszych przyjaciół i współpracowników. I to będzie też dla nas wielkie święto, bo trzeba się spotykać, wspierać, rozmawiać o tym, co ważne, co trudne, ale też o tym, co radosne, o doświadczeniach, odkryciach, bo tego będzie dużo. 17 października w Warszawie na Foksal. Zapisy w Centrum Hildegardy, można zgłaszać się mailem, można będzie, wszelkie informacje będą na stronie, a piękny plakat przygotowany przez Agnieszkę Wilk. Ja, proszę Państwa, już na moim Facebooku udostępnię. Czy ty, Agnieszko, też?
1: Tak, oczywiście.
0: Jest po audycji.
1: Dopełniony we wszystkie symbole, bo symbole są, proszę Państwa, bardzo ważne. Komunikacja to komunikacja bezpośrednia i metajęzyk, więc niech to wszystko się Państwu pięknie kojarzy i mam nadzieję, że plakat, który zobaczycie, będzie zawsze pod powieką i będziecie Państwo na pewno chcieli już w relacji bezpośredniej wysłuchać wszystkiego tego, o czym dzisiaj w takiej zawiawce w audycji radiowej. Zatem, proszę Państwa, za tydzień kolejna dawka na pewno dobrych informacji.
0: Otóż takie niespodzianki dla Państwa. Ja bardzo dziękuję. Agnieszka Wilk z Centrum Świętej Hildegardy w Wodzisławiu Śląskim i znana Państwu z bardzo wielu prac i wypowiedzi. Za tydzień dalszy ciąg rozmowy. Agnieszko, dziękuję bardzo za dziś. Dobrego wieczoru
1: pięknie
0: Ci życzę.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję ogromnie Szymonowi. Szymon Christianus realizował nasz program Studio przy Krakowskim Przedmieściu. No i drodzy Państwo, życzę dobrego, spokojnego wieczoru, a jak trzeba, to reishi i będzie sen spokojny i łagodny. A więc do usłyszenia za tydzień.
2: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
2: Dzień dobry, wieczór.

Radio Wnet, więcej niż radio.

I tak do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia. Tomasz Ubranowski, dzień dobry, wieczór. Mam nadzieję, że jeszcze Państwa potrafię zaskoczyć czymś tkliwym w ten lipcowy skwar. Panowie Kujawiecy, panowie z Kujaw, Inowrocław, formacja, o której opowiadałem kilkukrotnie na antenie Radia Wnet, Error Theory spod nieba Inowrocławia. No i cóż, rok pański 2024, krążek The Art of Death. Natomiast ten singiel Boys of Summer z roku pańskiego 2025. Za tydzień o singlu i Odpuść nam nasze sny. W roli głównej Krzysztof Szejda, głos i gitara. No i Michał Górniewicz, te wszystkie samplingi, te wszystkie elektroniczne cudeńka. Trochę zmierzchowo, ale to ta niezwykła elektroniczna atmosferyczność. Trochę z domieszką rocka i progresywności. Natomiast dlaczego nagranie Boys of Summer? No to zaraz Państwu pośpieszę z odpowiedzią.

No dzisiaj piękne słuchaczki i rzeczni słuchacze, 79. urodziny tego niezwykłego dżentelmena, urodzonego gdzieś pod niebem Teksasu dokładnie 79 lat temu. Don Henley współtworzył zespół The Eagles. No i to jego głos i serce, jak mawiam, bo to i perkusista, ale też główny wokalista obok Glenna Freya i najważniejszy autor repertuaru, bo to jego ten charakterystyczny, lekko chropowaty głos stał się znakiem rozpoznawczym takich przebojów jak chociażby Desperado, The Last Resort czy Hotel California, bo przecież w tym roku, w grudniu, będziemy świętować 50-lecie premiery tej płyty. Rok pański, przypomnę, 1976. Don Henley był łaskaw mawiać: The desert is where mirrors and myth are created, and so is Hollywood. Czyli pustynia jest miejscem, gdzie rodzą się miraże i mity. Podobnie rzecz dzieje się o Hollywood. I to było osnową tej niezwykłej pieśni, Hotel California. Jak twierdził, podróż od niewinności do ciężkiego doświadczenia i niedoświadczenia. Metafora utraty złudzeń i trochę o tej ciemnej stronie sukcesu. Natomiast, panie i panowie, ta pieśń niezwykła, to dla mnie jedna z tych najniezwyklejszych pieśni, nie tylko Dona Henleya, ale generalnie pieśni w ogóle. Zachwyciłem się nią, mając lat niespełna 12. Był rok pański 1984. No i rozmyślałem sobie o tych porywach serca, jeżeli w owym wieku można o czymś takim jeszcze rozmyślać w sposób właściwy. Ale zamiast opowieści o słońcu, o plażach, o beztrosce, o miłości, o przytulaniu, usłyszałem The Boys of Summer, a potem zobaczyłem klip do tej niezwykłej pieśni. No to zobaczyłem nakreślony portret, dość nostalgiczny, trochę tragiczny. Portret mężczyzny, który nie potrafi pogodzić się na swój sposób z odejściem ukochanej. Ergo zastanawia się, dlaczego stało się to tak późno. To rozstanie, to odejście. No i tutaj nie wiadomo, kto od kogo odszedł. No i kobieta wybrała, potem penetrując metafory, kiedy zacząłem poznawać język angielski, że to kobieta wybrała życie symbolizowane przez owych tytułowych chłopaków lata, Boys of Summer, czyli młodość, wolność, ekscytacja, przygody. No i pozostawienie bohatera samego sobie z jego tymi wspomnieniami. Natomiast kiedyś czytałem wspomnienia Dona Henleya i on stwierdził, że zaczerpnął motyw i tytuł z powieści Rogera Kana, The Boys of Summer. A ta książka opowiada o legendarnych baseballistach Brooklyn Dodgers. No i w piosence stał się on metaforą szybkiego, młodzieńczego, jak mawiam. W piosence stał się właśnie metaforą wszystkiego, co młode, pełne energii, atrakcyjne, a więc świata, w którym narrator czuje, że nie jest już w stanie rywalizować. No ale cóż, człowiek w pewnym momencie wie, że nie musi się nigdzie śpieszyć i praktycznie nic nie musi. Natomiast współautorem muzyki do tej pieśni, o której za chwilę będę jeszcze opowiadał i za chwilę ona zabrzmi, był gitarzysta Mike Campbell, znany z zespołu Toma Petty'ego and the Heartbreakers. Mike Campbell często tworzył podkłady muzyczne, do których Tom Petty dopisywał później melodię i teksty. Tak było również z tym utworem, który ostatecznie stał się The Boys of Summer. Tom Petty jednak, co jest ciekawe, odrzucił tę kompozycję, ponieważ nie spodobało mu się zbyt intensywne wykorzystanie syntezatorów, no i te mewki, które stwierdził, że go trochę denerwują. Był zwolennikiem bardziej tradycyjnego, tego gitarowego rocka. Zresztą Tom Petty dzisiaj zabrzmi w dwóch nagraniach, no bo to przecież wakacje programu Cienie w Jaskini. Natomiast jeśli chodzi o kwestie takie, że dla kogoś coś może okazać się
niczym, zbędnym. Tak jak zbędnym materiałem ta melodia okazała się dla Toma Pettiego, no, a dla innych jest skarbem. Don Henley dostrzegł potencjał utworu, kiedy tylko Mike Campbell naszkicował mu melodię tej piosenki. Szybko dopisał tekst, który idealnie współgrał z tym chłodnym, bardzo chłodnym, pełnym melancholii klimatem. No i cóż, żeby było ciekawiej, tak patrząc na tę historię, gdzie losy Toma Pettiego splotły się z Tomem Henleyem, że kilka lat później Tom Petty próbował osiągnąć, co ciekawe, podobne efekty, starając się dogonić sukces piosenki, którą odrzucił, a mianowicie mówię o utworze Runaway Train, również opartej na syntezatorowym brzmieniu Campbella. Panie i panowie, 79 lat temu urodził się wielki Don Henley. Teraz zabrzmi to nagranie z drugiej jego solowej płyty opatrzonej tytułem Building of the Perfect Beast. The Boys of Summer.

Najpiękniejsza pieśń o... o spełnieniu w najpiękniejszym niespełnieniu. Don Henley, The Voice of Summer, Building the Perfect Beast, rok pański 1984. Panie i panowie, powiedziałem, że fundamentami formacji The Eagles, o której dzisiaj jeszcze trochę będę opowiadał, bo przecież dużymi krokami zbliża się grudzień, bo to już lipiec, a skoro lipiec, to zawsze mawiam, czuję już zapach świąt Bożego Narodzenia. I ten wielki pośpiech, ta wielka krzątanina, która zwiastuje święta Bożego Narodzenia. To już tuż, tuż, panie i panowie, dzisiaj 22 dzień lipca, 79. rocznica urodzin wielkiego Dona Henleya. Don Henley i Glenn Frey. Glenna Freya już nie ma między nami, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Odszedł 10 lat temu na drugą stronę luster. Niezwykły głos, niezwykła charyzma, był gitarzystą i partnerem twórczym Dona Henleya, no bo właśnie ten duet Glenn Frey, Don Henley stworzył większość największych przebojów zespołu The Eagles, stając się jednym z najważniejszych tandemów kompozytorskich w historii rocka. Glenn Frey wniósł do The Eagles przede wszystkim melodyjność, do kwestii aranżacyjnych i niezwykłe wyczucie chwytliwych refrenów. To nie Don Henley, to właśnie Glenn Frey. A poza działalnością w zespole odniósł sukces także jako artysta solowy, nagrywając m.in. The Heat Is On, You Belong to the City i Smugglers Blues chociażby. A jego słowa najlepiej oddają cenę sukcesu osiągniętego przez grupę The Eagles i te późniejsze zagubienia. We made it and it ate us, czyli osiągnęliśmy to, a potem to nas połknęło, to nas zjadło. Zmarł 18 stycznia 2016 roku w wieku 67 lat, a ta jego twórczość wspólnie z Donem Henleyem pozostaje jednym z klasycznych fundamentów klasycznego rocka. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Natomiast teraz zastanawiam się, które nagranie musi pojawić się, poszybować się w nasze etery. Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Bydgoszcz, Łódź, Kraków i Warszawa. No i pomyślałem sobie, i znowuż scenka z dzieciństwa, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, tak przydając trochę światełka, trochę tych ciepłych, wspomnieniowych neonów z dystansu, bo gdy byłem małym chłopcem, tak, to prawda, kiedyś byłem małym chłopcem, w polskiej telewizji był prezentowany serial z Donem Johnsonem, Miami Vice. I usłyszałem w jednym z odcinków ten motyw, który został we mnie na dnie do teraz, a to już prawie ponad 40 lat. I nie wiedziałem, kto to śpiewa, ale ta melodia bardzo mi się spodobała i przesłanie tejże pieśni. Panie i panowie, potem dowiedziałem się, że to Glenn Frey. Potem odkryłem grupę The Eagles, mając lat niespełna 15, ale z lubością prezentuję na różnych antenach i także na antenie Radia Wnet tę oto pieśń. Ścieżka dźwiękowa do filmu Miami Vice, do tego serialu, gdzie Don Johnson, a nagranie nosi tytuł You Belong to the City. Przynależysz do tego miasta. Glenn Frey, Tomasz Wybranowski, Cienie w jaskini. Wakacyjne zdecydowanie.

tutaj ścieżka dźwiękowa do serialu Miami Vice i pan Paweł Gugała napisał, skreślił swoją ręką kochającą zieloności, piękne, takie oto słowa. Dobry wieczór Tomaszu, podobne wspomnienia mamy. Ja od tego serialu jako dzieciak polubiłem Phila Collinsa za utwór In the Air Tonight. Niesamowicie muzyka współtworzyła sukces materiału. Pozdrawiamy. M.I.P.M. to piękna Maria, której też kłaniam się z gracją bardziej niż niską dziś wieczorową porą, kiedy wciąż ten żar leje się z nieba. Pod niebem Dublina wciąż 22 stopnie i bardziej niż jasno. Natomiast powiedziałem You Belong to This City, no to muszę powiedzieć Smugglers Blues, bo to drugi hicior, który Glenn Frey objawił w filmie, w serialu Miami Vice. Natomiast ta pieśń objawiła się też na drugiej płycie Glenna Freya, opatrzonej tytułem All Nighter. Czy można tłumaczyć całonocny? Ergo pełnonocny albo w pełnej klasie nocy.

popłyną kolejne dźwięki. Raz jeszcze Glenn Frey, tym razem True Love, prawdziwa miłość. Wakacyjne lipcowe cienie w jaskini, Tomasz Wybranowski i on, teraz Glenn Frey.

Glenn Frey, True Love. No i odezwał się Gwiazdor, panie i panowie. Mister Pure nie mógł zamilczeć tego pięknego, miłosnego finału. True Love, Glenn Frey w cieniach w jaskini. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. A że jeszcze w nastroju miłosno-wspomnieniowym pozostaniemy, to oprócz nagrań grupy Simple Minds Jima Kerra, Someone, Somewhere in Summertime, też wakacyjnie pojawia się ta oto pieśń. Niegdyś George Michael, a później coverowo Eagles of Death Metal.

pieśń niezwykła z roku 2019. Eagles of Death Metal presents Birch Electric performing the best song we never wrote. Czyli Eagles of Death Metal z dumą prezentują elektryczne wersje wykonania najlepszych piosenek, których ów zespół Eagles of Death Metal nie napisał. Na pokładzie pośród mojego stałego, wiernego elektoratu, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, który wyborczo przekułby się w piękny czyn i w piękny wieniec dożynkowy gdzieś przy ulicy Wiejskiej albo gdzieś w Senacie, ale co to nie wolę dla Państwa opowiadać o muzyce, prezentować Państwu wiadomości. Moje felietony to jest dla mnie coś bardziej piękniejszego niż bycie parlamentarzystą Rzeczpospolitej Polskiej. Od tych parlamentarzystów zbyt wiele nie zależy, bo mamy złą ordynację wyborczą. Ja to wciąż i bez ustanku powtarzam. No bo tak naprawdę można tylko uzdrowić tę naszą biedną Polskę, tę naszą biedną ordynację wyborczą, która dla mnie jest typową kolonialną ordynacją wyborczą, właśnie tylko ze sprawą jednomandatowych okręgów wyborczych. Ergo najpierw powiedzmy z tym alternatywnym głosem przechodnim. Stały słuchacz Stanisław pojawił się też, więc go raz jeszcze pozdrawiam. No i teraz ten, którego tak bardzo brakuje. W nocy z 24 na 25 grudnia będziemy go opłakiwać w tym roku, już opłakiwać w 10. rocznicę jego odejścia, jego śmierci. George Michael odszedł w roku pańskim 2016, w tym szczycie totalnego szczęścia, miłości i spełnień, jakim jest Boże Narodzenie. Wersja pełna z tego zremasterowanego singla i kompaktowego, i winylowego, która ukazała się na przełomie listopada i grudnia roku pańskiego 2024. Careless Whisper. Czułe słówka, a ja mawiam niedbałe szeptanki. George Michael.

Najdłuższa z możliwych wersja tej pieśni Careless Whispers, niedbałe młodzieńcze szeptanki. Careless Whisper i pierwszy wielki przebój George'a Michaela. Oczywiście były te przeboje z zespołem Wham, gdzie on i Andrew Ridgway, natomiast George Michael to klasa sama w sobie. Jak dożyjemy do grudnia tegoż roku, to moc opowieści, nadzwyczajnych pieśni, dużo nieznanych bootlegów, ciekawostek i trochę takich prywatnych wspomnień a propos George'a Michaela. Natomiast niespodziankowo jeszcze mam dla Państwa z tegoż singla, w takiej czerwonej, pięknej po świecie, nagranie z oklaskami George Michael.

See you soon, powiedział George Michael. Na pewno nie w tym życiu. W nocy z 24 na 25 grudnia 2016 roku George'owi Michaelowi pękło po prostu serce i odszedł na drugą stronę luster. Natomiast renesans tej pieśni niezwykłej Careless Whispers za sprawą formacji Bridget Calls Me Baby w tej wersji usłyszę tę pieśń za niespełna dwa tygodnie pod niebem Dublina. Careless Whispers, Bridget Calls Me Baby.

Wesley, an informacja. Bridget Calls Me Baby z książki The Future Is Our Way Out. W tym roku marcową porą ukazała się ta płyta, o której opowiadałem w dniu premiery, i był to też krążek tygodnia, zagraniczny krążek tygodnia Radia Wnet. Irreversible, panie i panowie, 8 sierpnia pod niebem Dublina zobaczę ich znowuż na żywo, bo ledwie półtora roku temu mieliśmy chyba z Katarzyną Sudak, moją producentką, przyjaciółką, osobą, która też wspieram i mnie, i redaktora Bogdana Ferenca w tym naszym radiowym czynie szczęścia zobaczyć Morrissey. Ja ostatnio poczytałem sobie trochę tekstów. Prawo tego, że Morrissey od czasu do czasu lubi sobie z jakichś tam powodów koncertu nie zagrać albo go odwołać. W Dublinie wszystko było pięknie i znakomicie kwietniową porą roku pańskiego 2025, a supportem Bridget Calls Me Baby. Natomiast w klimacie tejże pieśni pomyślałem sobie, że jeszcze moja Uma Taylor musi zaśpiewać. Trochę jazzowo, ale wciąż pięknie zmierzchowo, lipcowo.

pewna Uma Taylor. Careless Whisper z repertuaru George'a Michaela. Wakacyjny czas, cienie w jaskini z domieszką światła, bo zawsze wakacyjną porą, o to prosi mnie kto. Krzysztof Skowroński, twórca Opoka, fundament, filar Radia Wnet, i tak się dzieje, panie i panowie. No to jeszcze teraz w nastroju Careless, ale tym razem Memories. Czy ktoś pamięta pierwszą płytę grupy Duran Duran? Careless Memories.

Fearless Memories, panie i panowie, z czasów, gdy New Romantic święciło największe triumfy na całym świecie, a przede wszystkim w Europie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Natomiast teraz powracam do pana Toma Petty'ego. Pamiętacie ten wielki przebój? I Tom Cruise w pewnym filmie śpiewa ten song na cały głos.

Free Falling, swobodne spadanie oczywiście z tej niezwykłej płyty Toma Pettiego. Full Moon Fever, co możemy tłumaczyć jako gorączka pełni księżyca, to najbardziej dosłownie. Natomiast dla mnie księżycowa, szałowa gorączka. No i ta płyta niezwykła z 1989 roku. Oczywiście nie chodzi o jakieś tam stany chorobowe, bo gdzież gorączka, przeziębienie lipcową porą, ale chodzi bardziej o euforię, chodzi o wolność, no i inspirację ku temu, by przydać sobie tego pozytywnego obłędu w blaskowości czasu kanikuły. A na tej płycie przypomnę jeszcze nie tylko Free Falling, ale także I Won't Back Down, czy chociażby Running Down a Dream. Wielki Tom Petty, panie i panowie. No i dla panów taka trochę przestroga. Te dźwięki to mieszam trochę na naszej playliście, na naszym Radio DJ-u, to co za chwilę się dla Państwa zaprezentuję. Natomiast żywot przykrótki Toma Pettiego dla nas mężczyzn, panowie, zaświadczy o jednym, że warto od czasu do czasu się przebadać i sprawdzić, czy wszystko z nami w porządku, by na dłużej, na więcej nas starczyło. Natomiast nie jest tajemnicą dla moich stałych słuchaczy, pięknych słuchaczek, nie tylko programu Cienie w Jaskini, ale też innych audycji na antenie Radia Wnet, też w irlandzkim radiu Near 90.3 FM. No bo dzisiaj też taka dwupoziomowość radiowa, no i taka trochę lokacja, bo od ponad 20 lat w irlandzkim radiu środową porą po godzinie 19 czasu lokalnego muzyczna polska tygodniówka od czerwca roku pańskiego 2006, no i też okazjonalnie gdzie pod niebem Chicago, Radio Deon Chicago. Natomiast właśnie wracam teraz do początku, do brzegu. Najbardziej ulubioną płytą dla mnie Toma Pettiego jest album Wind Flower. 32 lata minęło niczym 30 mrugnięć okiem. Wind Flower się oczywiście to moja najukochańsza It's Good to be King.

It's Good to be King z tej przepięknej płyty White Flowers, rok pański 1994. No i on, Tom Petty. Mam specjalne wydanie na trzech winylach, no i cóż, zatęskniłem do tego szumu, do tego skrobotu winylowego i do tej niezwykłej aury. Natomiast Tom Petty i grupa The Heartbreakers uroczyli nas też wspaniałą radiową pieśnią, że tak się wyrażę, panie i panowie, albowiem z krążka Angel Dream. To oczywiście dla filmu She's the One, Supernatural Radio. Cienie w jaskini, lipcową porą wakacyjnie. I gramy też trochę z ciepłem i światłem.

dla Białego Stoku, aby raz jeszcze pojawiła się formacja Error Theory, gdzie Krzysztof Szajda z gitarą przy mikrofonie i Michał Górniewicz przy wielkiej baterii instrumentów klawiszowych i tych, które tworzą te niezwykłe sample z ukłonami dla Kujaw, bo ten duet niezwykły, atmosferyczny spod nieba Inowrocławia, no i cóż, będę też opowiadał o tym singlu ich najnowszym i Odpuść nam nasze sny. 79 lat temu urodził się Don Henley.

Summer's out of reach.

0: absolutna przepiękność. Kod do tego nagrania, duetu, polskiego duetu Error Fury. Odnajdźcie ich na YouTubie, kliknijcie, robiście komentarz, że usłyszeliście ich pod niebem eteralnym 8 stolic Radia Wnet, bo i Krzysztof Szajda, i Michał Górniewicz na to zasługują. Na to nagranie dzisiaj w 79. rocznicę urodzin wielkiego Dona Henleya, podpory formacji The Eagles, brzmi bardziej niż pięknie.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Natomiast w tym roku 50. okrągła rocznica od premiery albumu Hotel California. Grupy The Eagles to jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki rockowej. Wydany grudniową porą 1976 roku. Do tej pory sprzedał się w nakładzie prawie 35 milionów egzemplarzy. No i do dziś pozostaje symbolem owej niezłotej, platynowej ery amerykańskiego rocka lat 70. No i jeszcze taka ciekawostka, że był to pierwszy album nagrany z gitarzystą Joe Walshem, który nadał zespołowi trochę ostrzejsze, bardziej hardrockowe brzmienie. Obok tytułowego albumu Hotel California znalazły się tam też takie petardy rockowo-gitarowe jak New Kid in Town, czy Live in the Fast Lane, czy przejmujący ten finał The Last Resort. 5 lat temu opowiadałem o tym w dwóch specjalnych wieczorowych programach, no i pewnie tak stanie się, jak doczekamy i w tym roku grudniową porą. A Hotel California od początku budziła liczne interpretacje, mnóstwo spekulacji. Dla jednych była to opowieść o Hollywood, dla innych o uzależnieniach, o narkotykach, o alkoholu, o kobietach, mężczyznach i pułapkach sławy. A sami autorzy, Don Henley, który dzisiaj obchodził urodziny, i Glenn Frey, o którym dzisiaj też opowiadałem, podkreślali, że przede wszystkim to metafora amerykańskiego snu, który nawet gdy się spełni, nawet gdy stanie się faktem, to niestety jest złotą klatką. No i cóż, przypomnę to wielkie zawołanie z tego okresu wielkiego Dana Henleya. Desert is where mirage and myth are created and so is Hollywood. Czyli pustynia jest takim miejscem, gdzie rodzą się mity i miraże, ale podobnie jest w Hollywood. No i też Glenn Frey, który powiedział, po wielkim sukcesie Hotelu California, po licznych perturbacjach po tym sukcesie, Glenn Frey mawiał: we made it and it ate us, czyli osiągnęliśmy sukces i on nas pochłonął. No to teraz nic mi nie pozostaje, jak zaprezentować nagranie tytułowe. Hotel California, pamiętajcie o kim? Donie Henleyu, który dzisiaj ma urodziny. Wersja z oklaskami z Deluxe Edition Hotel California z okazji 40. rocznicy premiery. To już 10 lat temu. Możesz ty mój, ale ten czas pędzi.

na gitarze Joe Walsh. Gitara rytmiczna i śpiew Glenn Frey. Głos i perkusja Don Henley, ten, który dzisiaj obchodzi 79. rocznicę swoich urodzin. Wersja koncertowa Hotel California. Panie i panowie, to już rok minął od tego smutnego wydarzenia. Ozzy, wciąż o tobie wybran pamięta i pamiętają słuchacze programu Cienie w jaskini. Rok temu zmarł Ozzy Osbourne.

Lita Ford Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, rok pański 1988. No i nagranie, które miało stać się żartem, okazało się jednym z największych przebojów, największym na pewno Lity Ford, no i jednym z tych wielu Ozzy'ego Osbourne'a. Close My Eyes Forever, zamknąć oczy na zawsze. Wielki Ozzy, głos grupy Black Sabbath, uczynił to dokładnie rok temu. No i cóż, Ozzy, spotkamy się na pewno po drugiej stronie luster. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. No i wtedy przychodzi mi ta pieśń niezwykła z płyty Osmosis. See you on the other side. Już 31 lat minęło od czasu premiery tej płyty.

Zach Wilde i John Holmes na tych albumach z lat 90. wielkiego Ozzy Osbourne'a, Osmosis, panie i panowie, rok mija od jego śmierci. Myślałem, że on, Robert Plant i mój tata, Józef Wybranowski, będą na wieki. Ten rocznik 1948 Ozzy odszedł dokładnie rok temu po tym wspaniałym, cudnym koncercie w Birmingham. Ach, widziałem zdjęcia z ukłonami dla Magdaleny Wójcik, która na tym koncercie była i te fotki mi pokazywała z tego nadzwyczajnego koncertu, kiedy Ozzy w finale bez sił, z tym głosem, który daleki był od ideału, ale wyśpiewał ze łzami w oczach, siedząc na tym tronie pośród największych z największych hard rocka i heavy metalu, odśpiewał tę oto pieśń, po którą się z Państwem żegnam. Były to wakacyjne cienie w jaskini. Szymon Chrystianus przy konsoletach w Warszawie, a Tomasz Wybranowski mówi ku dobru, piękny światło miłości i szacunkowi do samych siebie.

0: Dobranoc.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
2: Radio Wnet.
3: Autopromocja.
4: Dzięki ciebie.
5: Roma furi pasé avec mes souvenirs.
6: Dzień dobry. Zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Tres por Tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
1: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet, a w poranku wnet dużo o polityce krajowej, bo dużo w polityce krajowej się dzieje. Przy telefonie jest Michał Karnowski, kanał TAK, jeden z trzech muszkieterów. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, witaj Krzysztofie, witam serdecznie słuchaczy.
1: No dobrze, dzisiaj jest środa, pozostały 24 godziny do momentu, w którym decyzje zapadną na Nowogrodzkiej w Prawie i Sprawiedliwości. Jakie to będą decyzje?
2: To będą takie decyzje, że być może będzie nawet chwilowa, bym nie wykluczał, separacja. W tym znaczeniu, że tutaj dochodzą do mnie informacje, że pan prezes Jarosław Kaczyński jest zdeterminowany, żeby wyegzekwować te oświadczenia. To czy on uważa, to jest jakiś warunek podstawowy rozmowy dalszej, bo ma poczucie, że przełamano gdzieś pewne, czy przezłamano pewne wcześniejsze umowy. Natomiast nie wyklucza w mojej ocenie, według moich informacji, nie wyklucza też jednoczesnego wyciągnięcia ręki i pokazania jakiejś innej ścieżki funkcjonowania tego środowiska. To jest całkowicie możliwe. Ale to, co najważniejsze jest moim zdaniem, bo mogą tu być jeszcze naprawdę dziwne wydarzenia, mogą tutaj jakieś grupy wychodzić, mogą nawet może ogłaszać powstanie coś swojego, to wcale moim zdaniem nie wyklucza, że wszyscy znajdą się na wspólnych listach jakiejś super zjednoczonej prawicy w roku 2027. Dlatego, że to, co się dzieje, to jest proces renegocjacji warunków funkcjonowania tej wielkiej koalicji, jaką zawsze była Zjednoczona Prawica. Pamiętajmy, że to jest zastygłe, że to jest bez większych zmian od roku 2012-2013, a ile po drodze się zmieniło. Układ sił wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości w mojej ocenie nie odpowiada ambicjom i sile też poszczególnych środowisk. I żeby było jasne, to nie tylko grupa Mateusza Morawieckiego tutaj chce tej zmiany, chce jakiejś renegocjacji wewnętrznego układu. Myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński to widzi, to dostrzega i z tego, co dochodzi do nas, on taką propozycję renegocjacji, zmiany wewnętrznej przedstawia. I jeszcze już kończąc ten wątek, ostatnie wystąpienie to było to ipsowe, ten wpis prezesa Kaczyńskiego, gdzie on mówi: to jest tam bezwarunkowe, jedność, deklaracje. Nie oznacza to jednak, że inne formy wewnętrznej samoorganizacji tych środowisk są niemożliwe. I chwilę potem to wideo orędzie Mateusza Morawieckiego, pojednawcze dosyć, też z taką tak naprawdę propozycją dogadania się, z jakąś propozycją nowego wewnętrznego układu. Wczoraj, wiemy, trwały rozmowy między Kaczyńskim a Morawieckim. Ich rezultatu jeszcze nie znamy, będę to dzisiaj rozpoznawał. No i myślę, że to się skończy jakimś kompromisem. Ja nawet powiedziałbym, że kto wie, czy to nie jest dobre, czy to nie jest jakiś warunek nabrania nowej energii, nowej siły. Oczywiście oni już tak się tam poranili, że ciężko będzie razem funkcjonować, no ale jedna z dziennikarek napisała: to się już nie sklei, a ktoś, to akurat Łukasz Jasina, który trochę polityki dotknął realnej, odpisał, że polityka to nie filiżanka. Ja się z tym zgadzam.
1: Ale użyłeś słowa separacja, a nie rozłam. Ale jeśli dojdzie do tej separacji, czy to oznacza, że twoim zdaniem, że Mateusz Morawiecki przekształci stowarzyszenie w nową partię polityczną?
2: Partię nie przekształci. Ja myślę, że tego kroku nie wykona, dlatego że jemu się to po prostu nie opłaca. Obie strony kładą na stół swoje karty. Znaczy to jakby doszło już i na to trochę się zdecydował Jarosław Kaczyński, do jakby publicznego meczu, tak? Publicznej rozgrywki. Partii kart, partii szachów, tak? A może nie walki w klatce na szczęście, ale jakiegoś starcia. To Kaczyński uznał, że skoro Morawiecki jakby tak się po cichu buduje i tu idzie dalej i jest jakaś umowa, a potem się pojawia kongres, to musi to przerwać, musi to nazwać, musi to policzyć. Tak bardzo zawodowo i profesjonalnie. Okej, Mateusz, to sprawdźmy, kto ma jakie karty. I Mateusz kładzie na 30 paru posłów, tak, w stowarzyszeniu, 45, którzy podpisują się pod tym listem, który jest czym? Wołaniem o jakąś zmianę w PiS-ie. Ale prezes Jarosław Kaczyński kładzie na szali sondaże i mówi: Okej, najpierw wewnętrzne, ale potem się pojawiają zewnętrzne i one nie są dobre dla Morawieckiego. Widzimy więc pewną taką przepaść, która może jest w ogóle źródłem tego napięcia, pod jednym ze źródeł, przepaść pomiędzy siłą intelektualną, siłą wewnętrzną, samoorganizacyjną taką, też taką, takim doświadczeniem tej grupy Morawieckiego, a ich mocą polityczną. Znaczy oni wewnątrz PiSu mają dużo, oni czują się silni, ale jak wychodzą sami na scenę, to się okazuje, że urywają wyłącznie niemal PiSowi na razie. I to jest dla Morawieckiego i dla jego ludzi, myślę, zła wiadomość. Oni mogą tu być mocno rozczarowani. No a dwa, że dostają ile? 2, 5, 6, no dobra, nawet 7%. To oznacza, i Morawiecki to wie, i jego ludzie to wiedzą, że w przypadku samodzielnego startu on nie ma szans wprowadzić do parlamentu 30 paru posłów, czyli nie ma szans zaoferować tym ludziom, którzy z nim są, reelekcji. W związku z czym, jak weźmiemy pod uwagę oba te stanowiska, to wniosek jest jeden. Oni się muszą dogadać i oni się chcą dogadać, ponieważ ten rozwód nikomu się tutaj nie opłaci. I uważam, że w polityce oczywiście czasem ludzi niosą emocje. Często noszą emocje. Często emocje są źródłem szaleństwa, ale w tym wypadku mamy do czynienia z dwoma... Znaczy może ich Zagończycy są pełni emocji, ale i Morawiecki, i Kaczyński myślę, że tutaj będą jednak przede wszystkim mocno racjonalni, więc... Może jeszcze tam po drodze będzie, że tu Morawiecki wychodzi, a potem wraca. Ten proces jakoś się musi przetoczyć. Ja jestem w stanie przyjmować zakłady, że w 2027 będzie jedna lista Zjednoczonej Prawicy, pewnie jeszcze poszerzona, i będą obaj i ich stronnicy mówili: no tak, były jakieś przejścia, wiecie jak to tam w małżeństwie, ale się dogadaliśmy, więc zachęcam wszystkich, którzy się urlopują, żeby się tym za bardzo nie przejmować, bo podkreślam, to jest pewien proces wewnętrznej renegocjacji układu sił, wewnętrznego układu sił.
1: Ale kto z kim powinien się dogadać?
2: No Kaczyński z Morawieckim, to się na tym poziomie dzieje. No to znaczy Kaczyński, znaczy Morawiecki chce więcej niż ma. Znaczy chce pewnej suwerenności wewnętrznej. On chce być pierwszy po. On chce być oczywistym następcą. Kaczyński mu tego dać nie chce.
1: I oczywistym kandydatem na premiera.
2: To wiecie, to trochę jedno z drugiego wynika, ale jakby ja bym powiedział szczerze, że mimo tego, że profesor Przemysław Czarnek no tu zatrzymał ten upływ tego wyborcy do Konfederacji, tak, ma sporo osiągnięcia, to moim zdaniem, sorry za szczerość, ale tak naprawdę kandydatem PiSu na premiera dalej jest w tej chwili Morawiecki, dlatego że no,
1: Morawiecki jest, czy
2: profesor? Morawiecki. No Morawiecki, dlatego że gdyby doszło do wyborów, znaczy jak dojdzie do wyborów i już będzie poukładany Sejm, to moim zdaniem stan finansów publicznych, stan budżetu jest taki, że na czele rządu będzie musiał stanąć ktoś, kto umie liczyć pieniądze. A na prawicy liczyć pieniądze, z pewną mając wiarygodność, też mając doświadczenie, umie Morawiecki. Więc gra trochę szła nie o to formalne stanowisko kandydata, bo Morawiecki też to wie. I co więcej, Kaczyński mu też mówi, że słuchaj, poczekaj, tego co ja wiem, przyjdą jakby wybory, będzie jakaś koalicja, będzie jakaś sytuacja budżetowa. No przecież ty znasz politykę, tak? Profesor Czarnek nie jest dzisiaj liderem obozu większościowego. On jest liderem czy kandydatem na premiera, to chciałem powiedzieć, jednej z wielu partii na prawicy. Więc to naprawdę jakby co my dzielimy? Ale to nie o to chodzi. To chodzi o układ wewnętrzny w PiSie. On jest zamrożony. Socjologowie mówią, że to jest bardzo częsta przyczyna różnego rodzaju ruchów, różnego rodzaju przeciągów historycznych. No, Solidarność powstała między innymi, że zablokowane były różne kanały awansu. Tak? Platforma Obywatelska powstała, bo w Unii Demokratycznej i w innych partiach zablokowane były kanały awansu, więc trzeba dostrzec, że w PiSie wyrosły nowe środowiska, mające poczucie pewności siebie, siły, mocy, dobrze zorganizowane, które mają głębokie wewnętrzne poczucie, że dostały za mało. Że ten ich udział w tej koalicji, bo to zawsze była koalicja, jakim jest PiS, jest za mały. I prezes Jarosław Kaczyński moim zdaniem patrzy i wyciągnie z tego wnioski. Tak? On nie może dać Morawieckiemu takiej pozycji super lidera. Tak? Nie może mu dać pozycji następcy teraz. To on nawet nie ma takiej mocy, żeby mu dać, bo zresztą w ogóle tego dać nie można, to trzeba sobie wziąć. Natomiast no, nie może też Morawieckiemu odebrać pewnej podmiotowości środowiska. I oni się gdzieś tu muszą spotkać. Ja sobie wyobrażam, że w takim najczarniejszym dla Kaczyńskiego scenariuszu, no to jest układ podobny jak był z Ziobro, tak? Czyli Morawiecki jest akceptowany jako lider swojego środowiska, może i swojej partii, ale jest to element Zjednoczonej Prawicy i supremacja lidera całej Zjednoczonej Prawicy, czyli Kaczyńskiego, jest tu utrzymywana. W takim najczarniejszym dla Morawieckiego z kolei scenariuszu, to jest pozostawienie tego formatu takim, jakim go dzisiaj widzimy, no z jakimś tam, prawda, przyznaniem, że jest, nie wiem, forum wewnętrznej debaty Rozwój Plus i że tam się mogą aktywizować. Więc oni to gdzieś tam między sobą w tej chwili negocjują.
1: I negocjować według ciebie będą aż do maja przyszłego roku?
2: Nie, to się do jesieni musi. Dlatego prezes Kaczyński postawił te lojalki na stole, ponieważ jej celem jest jakby właśnie wymuszenie przesilenia. Ono nie może trwać za długo. To będzie, znaczy mam nadzieję, no mówię o pewnym takim scenariuszu, jak ja to odczytuję. I tak ci ludzie, którzy są, słuchajcie, wewnątrz obu tych środowisk i naprawdę wiedzą jakby, jak tam się toczy gra, a mam taką radość jako dziennikarz, że mam tu źródła naprawdę, myślę, dobre po obu stronach, to ta moja analiza jest tam potwierdzana, w tym sensie, że ona nie jest jakąś konstrukcją intelektualną, sztuczną, którą ja tu głoszę, tylko ja też odczytuję to, co oni mówią, to, co oni deklarują. Myślę, że to wrzesień, to już będziemy wiedzieli, co się zdarzyło. Ja nie wykluczam oczywiście, że to się wymknie spod kontroli, chcę to jasno powiedzieć, bo bardzo często tego typu przesilenia, one się wymykają spod kontroli. Polityka ma w sobie ten gen nieracjonalności. Ale zakładam, że szansa na to jest nieduża, natomiast szansa na to, że skończy się to racjonalnym, zimnym, logicznym, wypracowanym kompromisem, jest dość spora. Z punktu widzenia Kaczyńskiego, Morawiecki nie robi żadnej zbrodni, bijąc się o swoje wpływy, bo Kaczyński też to zawsze kiedyś robił, tak? Jako lider jeszcze Porozumienia Centrum. No, z punktu widzenia Morawieckiego jest podobnie. Dostanie tyle, ile będzie w stanie jakoś tam wywalczyć.
1: Ale rozmawiając z politykami, pewno też słyszysz taki żal, że teraz my zajmujemy się prawem i sprawiedliwością i przyszłością partii opozycyjnej, a nie na przykład tym, co się dzieje w służbie zdrowia.
2: A są też takie tezy, że dzięki temu, że PiS się nie zajmuje służbą zdrowia, to jest jakby wyłącznie operacja czy historia opowiedziana przez media, w związku z czym nikt nie może powiedzieć, że pisowska. Tu się Arłukowicz bardzo stara i na przykład przypisuje kanałowi Zero, prawda, jakąś polityczność czy innym mediom, które o tym mówią. Ja kiedyś tak myślałem, znaczy kiedyś bym taki pogląd wygłosił, ale dzisiaj z pewnym już takim doświadczeniem patrzenia na politykę powiem w ten sposób. Co jakiś czas przesilenie wewnętrzne w różnych strukturach jest konieczne, jest zdrowe, jest takie oczyszczające. Kiedy, jak nie rok przed wyborami i w okresie wakacji? No, to są żywe organizmy. Ja przypomnę też, że był czas, i to nie wiem, czy nie było rok przed którymiś tam wyborami, że Komitet Obrony Demokracji był największą formacją, że na prawej stronie partia Petru, przepraszam, po tamtej stronie partia Petru była jakimś takim, taką potęgą, prawda, że Hołownia przeskakiwał Tuska, czy tam Platformę Obywatelską. Spokojnie, ani sondaże obecne nie dają nam naprawdę nawet przybliżonego wyniku finalnego, ani obecny stan PiSu nie jest odpowiedzią na to, jaka to będzie kampania. Znaczy, wszystko się może w różne strony potoczyć, ale ja na razie widzę pewien normalny, logiczny, jakiś tam przewidywalny proces polityczny. I teraz dlaczego ten bój na prawicy jest też taki dosyć tak mocny? Moim zdaniem dlatego, że właśnie Tusk jest tak słaby. W związku z czym ta walka jest jakby już o władzę. Ona nie jest o hipotetyczną władzę. Moim zdaniem na 90% w Polsce w 2027 roku będzie zmiana polityczna, bo pokazały nam to wyniki wyborów prezydenckich, bo pokazują nam to wszystkie inne sondaże, dramatyczne zupełnie notowania rządu, poziomu zaufania dla Tuska i tak dalej, i tak dalej. Więc zmiana jest oczywista. Więc Morawiecki się dzisiaj bije nie o jakąś hipotetyczną, prawda, część udziału w jakimś hipotetycznej prawicy. On się bije o władzę albo nie władzę. O udział w tej władzy, tak? I podobnie wszyscy inni, dlatego to takie jest twarde. Nie, także spokojnie, no ci, którzy już tam tego pisowskiego cielca dzielą na... Cielca, nie wiem, to złe słowo tutaj. Pisowski kawał mięcha dzielą, prawda, na swoje własne steki. Moim zdaniem powinni się wstrzymać. Tu jest po prostu logiczne, zimne, oczywiste, wewnętrzne przesilenie, renegocjacja wewnętrznego układu koalicji, jaką jest Zjednoczona Prawica. Pewne podmioty urosły bardziej, pewne podmioty mają poczucie, że dostają za mało i tutaj następuje takie liczenie się tego.
1: O czym Michał Karnowski powiedział w Poranku Wnet, jeden z trzech muszkieterów, kanał Tak. Michale, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Ja dziękuję Krzysztofie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego życzę dla słuchaczom Radia Wnet i tobie osobiście i całej redakcji. Do usłyszenia, dziękuję.

0: gdzie jest.
1: Nocne powtórki w net.

0: A gościem Poranka Wnet, albo tak, łączymy się z Częstochową, gdzieś w okolicach Jasnej Góry jest ksiądz Orfeusz Melesa, duszpasterstwo archidiecezja łódzka, duszpasterstwo trydenckie, czyli łacińskie, tradycyjne, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Ksiądz jest, przepraszam, że tak powiem, młodym człowiekiem. To dlaczego w tradycyjne duszpasterstwo łacińskie się zaplątał?
1: Dlaczego? Teraz mogę powiedzieć, dlatego że Pan Bóg tak mnie pokierował. Natomiast początek był związany z tym, że ja odpowiedziałem na potrzeby ludzi. Więc tak się znalazłem, zacząłem badać teksty trydenckie i widzę, że to jest po prostu tętniące serce Kościoła. To jest to, co najbardziej, przynajmniej w moim rozpoznaniu i rozeznaniu, pomaga człowiekowi dążyć do Boga. Ukazuje jego tajemnicę ofiary krzyża.
0: Ale to jest, będę trywializował, dobrze?
1: Oczywiście. Czy
0: ksiądz myśli, że Pan Bóg lepiej rozumie łacinę niż polski?
1: W drugą stronę. To my lepiej rozumiemy tajemnicę Boga wyrażoną w łacinie niż w języku polskim, bo ten język został przypisany do spraw bożych od, można powiedzieć, pierwszych wieków. Na Zachodzie to jest już IV wiek, więc mamy 1600 lat w takim dużym uproszczeniu próby ujęcia tej niewypowiedzianej tajemnicy Boga w języku i znalezienia właściwych terminów, haseł. To w tę stronę jest. To łacina jest nam potrzebna, a nie Panu Bogu.
0: No, czyli chce ksiądz przez to powiedzieć, że ci, którzy nie zdają łaciny, są dalej od Pana Boga niż ci, którzy łacinę znają?
1: Nie powiedziałbym to dalej, bliżej. Nie w tych kategoriach. Chcę powiedzieć, że lepiej łacina i cały ten ruch trydencki oddaje tajemnicę Boga. I teraz wysiłek człowieka polega na tym, aby zbliżył się do tej tajemnicy, która jest nam dostępna. Natomiast to, czy człowiek jest bliżej, czy jest dalej, to jest pytanie o to, jak żyje. To znaczy, czy jego życie jest życiem zgodnym z wolą Bożą, zgodnym z Bożymi, powiemy, przykazaniami, Bożym prawem. To jeżeli chcemy mówić o bliżej, dalej, to myślimy o tym, kto bardziej naśladuje Boga, jest mu posłuszny. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to są środki, które nam pomagają lepiej go odkryć.
0: To teraz przejdźmy do takiego rozgraniczenia. Duszpasterstwo trydenckie i bractwo kapłańskie świętego Piusa X, czyli lefebryści. To jest jedno i to samo?
1: Nie, to nie jest to samo. Lefebryści, jak mówimy, to czyli bractwo kapłańskie świętego Piusa X, to jest wąska grupa, która dziś jest poza Kościołem ze względu na to, co czyniła tak naprawdę. No tutaj można powiedzieć, są zdania podzielone, ale już od 1988 roku oni wypadli z jedności z Kościołem, kiedy biskup Lefebvre wyświęcił biskupów. Co prawda ekskomunika została zdjęta, czyli kara została zdjęta z nich za to odłączenie się od Kościoła, ale oni nigdy tak naprawdę do Kościoła nie wrócili. Natomiast teraz mamy ponownie taką sytuację prawie po 30 latach od tych wydarzeń. Natomiast duszpasterstwo trydenckie, bo to na tym warto byłoby się skupić, to jest szeroko rozumiane każde środowisko, które jest związane z tą mszą łacińską, z mszą trydencką. I tutaj, jeżeli myślimy o całym Kościele, to mamy przede wszystkim trzy tradycyjne instytuty. Instytut Dobrego Pasterza, który u nas w Polsce jest obecny. Bractwo kapłańskie świętego Piotra, które u nas w Polsce jest obecne. Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana, którego niestety w Polsce nie mamy, ale jest na przykład na Wyspach, jest w Irlandii. I to jest też to stowarzyszenie, ten instytut, który ma również gałąź żeńską. Wśród, powiemy, trydentystów znajdują się i lefebryści, ale znajdują się sedewakantyści, czyli ci, którzy uważają, że tron Piotrowi jest pusty, bo taki przyszedł czas w Kościele, że już nie ma prawowitej władzy, nie ma prawowitego papieża.
0: Ale te bractwa, które ksiądz wymienił, to są bractwa, które są teraz w separacji, odłączone od Kościoła?
1: Nie,

0: Kościele katolickim i ci, którzy się odłączyli od tego kościoła.
1: Czyli tak, msza trydencka jest w sposób absolutny akceptowana przez Watykan, przez papieża.
0: Tak, tak. To jest msza, która nie została wyrzucona z kościoła. Rzeczywiście, tu pojawia się pewien problem związany z reformą liturgii i to jakoś trzeba też w uczciwości zauważyć, kiedy w roku 70 wychodzi nowy mszał i mamy liturgię narodową, tak ją nazwijmy, bo ona później zostaje przetłumaczona na języki narodowe, czyli tą, którą my znamy z codzienności, to opis jest taki, że to jest właściwie msza trydencka. Ona zostaje zmieniona, przechodzi, no tak jak się mówi, reformę i mamy do czynienia z obecną postacią mszy trydenckiej, czyli nową mszą. Natomiast no wiele osób to zauważa, że te zmiany są tak daleko idące, zresztą sama ta grupa osób, która dokonuje zmiany, nazywa nowy porządek właśnie nowym, novus ordo missae, nie reformatus ordo missae, czyli nie zreformowany porządek mszy, tylko nowy porządek mszy. Natomiast, żeby wyodrębnić osobny porządek, czyli osobny ryt, potrzeba też decyzji kongregacji, czegoś takiego nie ma. I dlatego odprawianie, powiemy, tej mszy trydenckiej zostało zmniejszone, bo korzysta się z najnowszych ksiąg danego rytu. Czyli w czasie na przykład Jana XXIII nie odprawiano według mszału Piusa V, jeżeli się nie mylę, który zatwierdza tę mszę trydencką na soborze, po soborze trydenckim. Czyli widzimy, że ten mszał z 1570 roku i mszał z 1962 roku, one są w bardzo dużej mierze spójne, ale na przykład w 1962 roku zostaje zniesiony trzeci tak zwany konfiteor, który został wprowadzony później. Czyli widzimy, że pewne zmiany się pojawiały, one naprawdę były kosmetyczne, ale pojawiały się. I teraz nie korzystano z poprzednich ksiąg tego samego rytu, tylko z najbardziej aktualnych. I problem dzisiaj jest taki, że traktuje się nową mszę jako mszę trydencką, tego stanowiska raczej ciężko jest bronić, ponieważ widzimy, że te zmiany są tak radykalne, ale...
1: Ale jaka jest istotna różnica?
0: No tak naprawdę cała struktura mszy świętej jest zmieniona. Modlitwy poszczególne, tu byśmy mogli zrobić tak naprawdę cały monograf na ten temat i wykład poprowadzić, ponieważ zostały takim klucz, żeby powiedzieć, że nie zmieniło się nic i robimy dokładnie tak, jak robiliśmy w trydencie, jeżeli chodzi o słowa i gesty, to takich miejsc w mszy świętej to chyba jest Ojcze Nasz, nawet nie Ojcze Nasz, bo jest inaczej odmawiane. Jeżeli chodzi o podział, kto je odmawia, to będzie znak krzyża, Pan z wami i jedna krótka modlitwa kapłana w czasie ofiarowania. Te zmiany są naprawdę bardzo duże. Natomiast nie znaczy to, że nie wolno było zmienić, albo że ta zmiana prowadzi do jakichś opłakanych skutków, jak niektórzy chcieliby mówić, że chodzenie na nową mszę prowadzi do piekła. No to jest absurd.
1: To w takim razie o co chodzi lefebrystom, o co chodzi Bractwu Piusa X, skoro ksiądz może być wewnątrz kościoła i może odprawiać msze trydenckie, czyli według starej zasady, to czemu nie ma akceptacji ze strony lefebrystów dla tego, co dzieje się w Watykanie, w kościele?
0: I tutaj... Ja nie jestem do końca osobą kompetentną, by odpowiedzieć na te pytania, bo nie jestem lefebrystą. Natomiast miałem też rozmowę z księdzem Bańką u pana Rymanowskiego, więc widząc troszkę ich działalność, to co oni deklarują, jak postępują, to przede wszystkim problem jest w tym, że bractwo stwierdza, że dochodzi do zerwania ciągłości w tradycji kościoła. Czyli to, co się wydarzyło. No i tu jest teraz problem, bo ksiądz Bańka na tym wywiadzie powiedział, że w sumie z soborem jest wszystko w porządku, ale no po soborze się popsuło. I natomiast no część z nich uważa, że to sobór jest wadliwą przestrzenią w kościele, że tam dochodzi do zerwania, z tradycją, czyli to trzeba też powiedzieć wprost, zerwanie z tradycją.

0: to znaczy herezja. I oni odrzucają wszystko, co się dzieje od soboru po dzień dzisiejszy. I w związku z tym odrzucają również nowe sakramenty, nową mszę. Mówiąc, że mamy sytuację teraz ekstremalną, to znaczy, że Kościół porzucił swoją tożsamość. I dlatego nie chcą być w tym, znaczy nie chcą. Deklarują, że są w jedności z Rzymem, co również temu pana Romanowskiego ja zadałem księdzu Szymonowi pytanie, to jeżeli obecnie mamy antykościół, czy no to w jaki sposób chcecie być z tym antykościołem w jedności? I teraz to jest bardzo trudne pytanie, dlaczego oni nie chcą być wewnątrz, natomiast chyba najprostszą i wydaje się najbardziej rzetelną odpowiedzią jest to, że oni uważają, że Kościół katolicki przestał być wierny nauce katolickiej wraz z Soborem Watykańskim II. Dlatego oni postanowili odłączyć się od tego Kościoła, bo on już nie jest Kościołem katolickim. I to jest ten problem. Dlatego nie chcą być wewnątrz, bo mówią, że wszystko, co się dzieje po Soborze, jest złe. Prawdą jest to, że my musimy zauważyć, że jest no, kryzys, tak nazwijmy go, czy pewne różne grupy wpływów, różne rzeczy promują w Kościele. Ale kiedy patrzymy na historię Kościoła i 2000 lat, to nie wydaje się, aby nasze czasy były jakoś szczególnie drastyczne. Ja nie mówię, że jest dobrze, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, bo niektóre sytuacje naprawdę wołają o pomstę do nieba, które się dzieją. Ale to nie jest tak, że my nagle po 2000 lat pięknej historii Kościoła doświadczamy pierwszych trudów. Nie, takie zakręty już były w Kościele. Natomiast
1: tak jak były. Były czasy, kiedy było dwóch papieży. To nam grozi w najbliższej przyszłości?
0: To już mamy. To już jest. Tylko to nie jest tak popularne, ponieważ ten ruch sedewakantystów no, stwierdzają, że stolica rzymska jest obsadzona przez nieprawowiernych ludzi. Wybiera sobie papieża, ale to jest taki ruch bardzo, nazwijmy to, niszowy. Dlatego można znaleźć, że w tych grupach sedewakantystycznych jest wybrany nowy papież. Ja nie podejrzewam, żeby bractwo wybrało nowego papieża, bo jednak to byłoby dla nich jeszcze trudniej do pogodzenia z tym, że oni chcą mówić, że są cały czas w ciągłości z Kościołem. Natomiast jeżeli by wybrali papieża, no to automatycznie by pokazali...
1: Ale mówią, że są w ciągłości z Kościołem, czy że są Kościołem?
0: No, oni nie mówią, że tylko oni są Kościołem. To jest właśnie niestety taki wybieg, bo wiele bractwo deklaruje, na przykład to, że są w jedności z papieżem, ale kiedy patrzymy, jak postępują, to nie ma tam żadnego przejawu tego, że oni rzeczywiście są papieżowi posłuszni, są z nim, razem z nim w jedności. No, jeżeli jeden z księży bractwa mówi, nagrywając filmik, że papież jest jak pijany ojciec, który postradał zmysły i dlatego nie można go słuchać, ale to jest nasz ojciec, my jesteśmy jemu posłuszni, no jesteśmy z nim w jedności, no to jest naprawdę niezły fikołek intelektualny. Natomiast no to jest problem. Praktycznie bractwo postępuje tak, jakby tylko ono było kościołem. Natomiast faktycznie deklaruje, że oni nigdy nie wyszli z Kościoła katolickiego.
1: A czy to jest coś groźnego? Bo wiemy, że schizmy w Kościele były małe, ale były też wielkie. Czy to jest należy do małej, czy do wielkiej schizmy?
0: To chyba, bo ten podział na małe schizmy i wielkie pokazuje nam historia. To znaczy, jak wielki jest zasięg oddziaływania. Niemniej każda schizma jest wielką tragedią tak naprawdę. I kiedy myślimy o Kościele i mówimy o jego podziale, no to zawsze odpowiedzialnym za podział jest diabeł. Zresztą z greki diabolos to jest ten, który dzieli.
1: I to jest dobrze, że ksiądz przywołał grekę, bo to nie greka powinna być językiem Kościoła?
0: No, to zależy. Teraz tak jak mówię, na zachodzie to łacina stała się językiem Kościoła, natomiast na wschodzie funkcjonowała greka w tych pierwszych wiekach. Znaczy, na zachodzie początkowo też. Natomiast na przykład nie mamy świadectw na to, że księgi na zachodzie były księgami greckimi. Najstarsze księgi, chociażby sakramentarz gelazjański, pokazuje nam, że to łacina jest obecna w liturgii Kościoła. My tak podejrzewamy, że raczej na początku to była greka, natomiast nie ma na to świadectw, niezbitego dowodu. Najstarszy egzemplarz księgi, jaki mamy na zachodzie, to jest łacina. Więc każdy z rytów, powiemy, sakralizował język. I tutaj to byłoby też bardzo ciekawe, żeby to zauważyć i tylko możemy króciutko tak naprawdę powiedzieć i już oddam głos panu redaktorowi, że ten język sakralny, on nie był językiem powszechnym, nawet jeżeli to była łacina, która w tym czasie w cesarstwie funkcjonowała, to za każdym razem ten język do liturgii był albo nieco archaizowany, wprowadzano nowe terminy, transliterowano z greki, dlatego podejrzewamy, że jednak ta greka miała znaczący wpływ, bo zresztą w
1: Eucharystia.
0: Tak, dokładnie, Eucharystia, ale czy na przykład baptizmum, chrzest, to jest z greckiego baptizo, czyli zanurzam, chrzczę. I widzimy, że mimo, że łacina ma swoje terminy na zanurzenie, mogłoby być, prawda? Immergo znaczy zanurzać. Czy tworzenie takich terminów mamy na przymierze fedus federis, a używamy terminu testamentum. I to pokazuje, że zostaje stworzony język dla liturgii, dla tych spraw bożych, łaciński, mimo że posługujemy się językiem takim powszechnym łacińskim. Natomiast nigdy liturgia w żadnej kulturze i tradycji, czy kult, może tak powiem, bo liturgia raczej była wyłączona z chrześcijaństwem, żaden kult w żadnej tradycji nie był związany z językiem wulgarnym, czyli powszechnym wszystkim ludziom, używanym na co dzień. Każdy kult w każdej kulturze i tradycji dla spraw świętych ma swój porządek również w perspektywie języka.
1: A ja bym chciał, żeby na zakończenie ksiądz wypowiedział jeszcze raz to zdanie. Każdy podział jest dziełem kogo?
0: Diabła. Każdy podział jest dziełem diabła i to musimy mieć tego świadomość, że to jest rozrywanie tak naprawdę Chrystusa i to Chrystus modli się już w Wieczerniku. Ojcze, aby stanowili jedno, aby świat uwierzył, że Tyś mnie posłał. Bo to jest problem. Mamy lefebrystów, mamy protestantów, żeby tak bardzo to skrócić. I każdy z nich w pewnym sensie przedstawia innego Chrystusa. I jest Kościół katolicki, który zachowuje tę ciągłość. I człowiek patrzy z zewnątrz i mówi, to jaki jest ten Chrystus? Skoro teoretycznie każdy z wyznawców Chrystusa mówi o innym Chrystusie.
1: Jestem pytaniem, czy z tą refleksją zostawimy słuchaczy poranka. Bardzo szczęść Boże, bardzo serdecznie, Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Orfeusz Malesa, po raz pierwszy w Radiu Wnet, ale nie po raz ostatni. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.

0: Nocne powtórki w net.
1: Tylko o nowym premierze Wielkiej Brytanii będziemy rozmawiać. Przy telefonie Sławomir Wróbel od wiele lat przemieszkał w Londynie, na brytyjskich wyspach, a teraz jest gdzieś w okolicy Warszawy i obserwuje to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, Sławku.
2: Nawet w Warszawie, w Mokotowie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom, ale muszę tutaj zgłosić zastrzeżenie, iż jestem zaskoczony, że taka piosenka poprzedziła naszą rozmowę, bo bardziej spodziewałem się tutaj muzyki alternatywnej, angielskiej, typu The Smiths, Oasis, czy chociażby The Beatles, bo to ta muzyka, którą uwielbia nowy premier, nowy lokator Downing Street, Andy Burnham, więc liczę tutaj na pewną poprawę w radiu.
1: Poprawimy się na pewno, ale kim jest nowy premier Wielkiej Brytanii?
2: Nowy premier Wielkiej Brytanii jest nazywany Królem Północy ze względu na to, że od 2017 roku pełnił funkcję burmistrza Wielkiego Manchesteru, tego Manchesteru metropolitarnego, i jest uważany za człowieka, który przeciwstawia się, jest przeciwieństwem polityków z Westminsteru, czyli tych wysokich klas, że jest człowiekiem z ludu. On bardzo często podkreśla to, że wychował się na serialu Boys from the Black Staff, co można przetłumaczyć w wolne tłumaczenie oczywiście, robotnicy od asfaltu, chłopcy od smoły, tak, i to jest taki serial, który mówił o robotnikach początku lat 80. w Wielkiej Brytanii, o ciężkiej sytuacji związanej z ich bezrobociem. Główny bohater tam znany jest z tego, że mówi "Give me job, dajcie mi pracę", i o tym, jakie to bezrobocie ma destruktywny wpływ na stosunki społeczne, stosunki rodzinne. No to bardzo często ten nowy kandydat, nowy premier już podkreśla, że to jest jakby taki jego trochę, taka jego dewiza właśnie, żeby te rzeczy wyeliminować, to jest jego poczucie wrażliwości. On się wywodzi z raczej niższej klasy średniej, jego ojciec był inżynierem telefonicznym, jego matka recepcjonistką, natomiast sam studiował Cambridge, literaturę angielską. Tam w Cambridge zresztą poznał swoją żonę. Żona, która jest Holenderką, gdzie w tym imieniu Marion. Marion Frankie Van Hill. Tutaj też jest ciekawa historia z nimi związana, telewizyjna zresztą. Powiem, gdy już była w związku z Andy Burnhamem, Marion Frankie postanowiła wystąpić w angielskiej wersji Randki w ciemno w 1992 roku i tam Andy Burnham oglądał to w telewizji, jak opowiada, z dużą nerwowością, no ale randka potem się nie udała. Marion wybrała Willa Sari, co jest o tyle ważne, że potem się okazało, że Will Sari w dalszym życiu zaangażował się w działalność partii konserwatywne i tam był doradcą do spraw wizerunkowych. Jest oczywiście też, to nie jest oczywiste właśnie, bo on się wywodzi z Liverpoolu i z jednej z dzielnic podliverpoolskich i jest kibicem zespołu Everton. No, to wymaga wielu cierpień, bo klub Everton to nie jest tak jak Liverpool, który odnosi bardzo często sukcesy. Co mogę jeszcze powiedzieć z takich ciekawostek o Andy Burnhamie? Jest wrogiem parasolek. Bardzo często go można widzieć, było widzieć w Manchesterze w deszczu z kubkiem herbaty, z kawy i bez parasolki zmokniętego. Więc tutaj media bardzo często jakoś to zauważały i podkreślały, że dlaczego Andy Burnham nie lubi parasolek. Natomiast takich rzeczy też już bardziej politycznych, no to oczywiście należy do tego, głosował za poparciem małżeństw jednopłciowych, za legalizacją małżeństw jednopłciowych, popiera mocno ruchy LGBT, aczkolwiek w zakresie tutaj społeczności trans jest mocno umiarkowany, przez co narażony jest na krytykę tych środowisk. No i był mocno zaangażowany również w popieranie tych zmian energetycznych na rzecz odnawialnej energii, aczkolwiek ostatnio przeszedł na stanowiska bardziej umiarkowane, co może daje szansę wpisowi Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który na social mediach napisał, że wybór nowego premiera spowodował, że ludzie w Aberdeen w Szkocji tańczą i klaszczą z radości. No, a to dlatego, że właśnie tam znajdują się główne złoża ropy, które może będą bardziej eksploatowane i dadzą więcej pracy. No, problemem zresztą Wielkiej Brytanii jest bardzo droga energia, chyba najdroższa w Europie, bowiem na przykład te odnawialne źródła energii, tak jak ta energia wiatrowa, głównie wiatraki są zlokalizowane na północy, głębokiej północy Wielkiej Brytanii, bo tam najwięcej wiatru, rzecz jasna, no ale niestety bardzo drogi jest wtedy przesył tej energii. Więc natomiast trzeba też przyznać, że jednym z pierwszych posunięć Andy Bernama właśnie jest próba obniżenia tych kosztów energetycznych za prąd. I od 1 października ma być zniesiony podatek VAT, aczkolwiek ten podatek VAT wynosi tylko 5%.
1: To zacytuję ci dzisiejszą Rzeczpospolitą. Londyn zrywa z liberałami, to jest tytuł. Nowy premier Andy zapowiedział największą zmianę w polityce kraju od 40 lat. We wtorek szef rządu podjął pierwszą decyzję, miała ona pomóc w rozwiązaniu problemów bezdomności, ale to tylko początek znacznie szerszej strategii. Zasygnalizował, że chce obniżyć cenę energii. Powiedziałeś transportu, może zamrozić czynsze i wprowadzić nową 50% stawkę podatkową. Rozważa podniesienie kwoty wolnej od podatku. Chce, aby przemysł ponownie wrócił na wyspy, a władza została zdecentralizowana. No i co ty na to?
2: No tak, zgadza się. Takie zapowiedzi rzeczywiście padają, to możemy przeczytać w prasie. Natomiast na pewno nie będzie to łatwe z tej prostej przyczyny, że Wielka Brytania ma bardzo niski wzrost gospodarczy, a jednocześnie już wysokie podatki, więc to jest kwestia i wysoką dziurę budżetową i wysoki deficyt budżetowy. W związku z tym pytanie, skąd Andy Bernam znajdzie na to pieniądze. Myślę, że nie będzie to rozwiązanie proste i stąd też zapowiedź w tym pierwszym przemówieniu na Downing Street Bernama, że on przygotowywuje program na najbliższe 10 lat dla Wielkiej Brytanii, ale to przygotowywuje, to nie znaczy, że ten program już jest wykuty i że to będzie łatwe. I na przykład spotkało się to z krytyką czołowego komentatora życia politycznego Piersa Morgana w Anglii, który też właśnie jasno powiedział, że zapowiedzi, ale my będziemy dopiero mogli oceniać po konkretach, a już teraz widzi jedną rysę na wizerunku Andy Bernama, mianowicie fakt, że on nie podda się wyborom, jakby tak nie ogłosi, czyli to jednak jest podnoszone w Wielkiej Brytanii, że zazwyczaj premier, funkcja premiera wiązała się z tym, że lider partii wygrywa wybory i to daje mu mandat do rządzenia. On wygrał, ale w Makersfield, w małym okręgu. A chociaż to było duże zwycięstwo pod względem wyników i faktu, że w wyborach samorządowych wszystkie mandaty samorządowe wzięli tam politycy Partii Reform, ale mimo wszystko Makersfield to nie jest cała Wielka Brytania i to nie są wszyscy wyborcy. No i tutaj Piers Morgan właśnie jasno mówił, chłopie, masz chyba jedyną szansę na to, żeby rozpisać takie wybory, bo sytuacja polityczna ze względu na kłopoty również wizerunkowe w tym momencie Nigela Farage'a nie wygląda źle i być może już nie będziesz miał nigdy lepszej sytuacji do zwycięstwa, które dałoby ci mandat do przewodzenia, rządzenia naszym państwem.
1: A jakie ma kłopoty lider partii Reform?
2: No, związane z finansami, otrzymał skromne 5 milionów od biznesmena, z czego nie do końca potrafi się, 5 milionów funtów, z czego nie do końca jasno potrafi się wytłumaczyć. Nigel Farage też szuka rozwiązania poprzez ucieczkę do przodu, czyli zrezygnował ze swojego mandatu i też będzie startował w Claxton. No to jest taki okręg, gdzie powinien spokojnie wygrać, ale w opozycji, znaczy w partie, wszystkie inne partie zignorowały ten fakt, nie wystawiły tam swoich kandydatów, no i trochę teraz Nigel Farage naraża się na śmieszność, konkurując, nie wiem, z człowiekiem, chyba koszem na śmieci, tak? Znaczy to jest taki facet, który tam robi protesty, będąc przebranym za chyba kosz na śmieci, jeśli się metalowe kosz na śmieci.
1: To jest takiego, tak? Sławku, ostatnie pytanie, bo minęła godzina.
2: No i tutaj to bardzo BBC też wybija. Tak, jakby no jednoznacznie się opowiadają też po antyfarażowej stronie.
1: To już ostatnie pytanie. Jak drużyna angielska została przyjęta w Londynie? Czy została w ogóle przyjęta?
2: No, wbrew pozorom właśnie to nawiążę znowu do premiera, tak? W pozorom na przykład Andy Burnham bardzo Tomasa Tuchela, niemieckiego trenera angielskiej drużyny, bardzo ceni i uważa, że to cały czas jest drużyna rozwojowa, która ma szansę. No, jednocześnie podkreślił również, że to jest przecież drugi wynik w historii, no bo faktycznie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata to jest drugi wynik w historii angielskiej piłki, nie powiedzieć. Natomiast no jak było, no to widzieliśmy. No mecz z Francją jedna i druga drużyna potraktowały sparingowo.
1: No i tak wątek niemiecki pojawił się w naszej rozmowie. Bardzo serdecznie za nią dziękuję.
2: Ja bardzo dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i społeczność Radia Wnet.
1: I to do tego prosto z Mokotowa. Sławomir Wróbel, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego, ale jeszcze sprostuję, że ta Wielka Brytania to jeszcze nie jest ta zakończona.
3: W aranżu Andrzeja Munczkowskiego śpiewać będzie po raz pierwszy na festiwalu w Sopocie pieśniarka, aktorka teatralna i filmowa, pierwsza srebrna, a zatem już właściwie pozłacana maska polskiej telewizji, Barbara Rylska.

i zabawę, mamy plany i pogody i cienia. Delikatny portrecik i tyranii jak dawniej.

0: Mnie przed chwilą przyszedł pomysł taki do głowy, że on kupił jej korale i po kilku dniach patrzy, ona nie ma tych korali, więc on pyta, gdzie te korale, a ona mówi, zgubiłam te korale. Taki pomysł mi przyszedł przed chwilą.
1: Dobry.
2: Dlaczego pani redaktor sądzi, że to dobry pomysł?
1: No każdy pomysł jest dobry, jeżeli go dobrze rozpracować.
0: O, to prawda.
1: A przy tym zobaczę, jak powstaje piosenka od podstaw.
0: Od zarania.
1: To znaczy od samego pomysłu. Dobrze. Właśnie. A no to może by panowie zaczęli.
0: To my może tak.
2: Więc zwykle, panie redaktor, była tak. Ja siadam przy swobodnie, staram się, przy fortepianie. Zawsze twarzą do klawiatury.
1: Aha.
2: Zawsze.
0: A ja znowuż twarzą do przyjaciela, też swobodnie, absolutnie rozluźniony. I biorę papier, ołówek lub długopis. No
2: może
0: i
2: być długopis.
0: Zaczynamy pracować. Konkretnie tym razem opieramy temat na korala.
2: No, prawda? Myślę,
0: ja może bym zaproponował, że A kupił B korale, które B zgubiła w drodze do C, z którym przejściowo bywa niewierną A.
1: Szmata.
2: A nie, panie redaktor, w naszej twórczości szmaty nie występują. Przyjaciel wyraźnie podkreślił słowo przejściowo. B nie jest cyniczna, ona przejściowo jest zainteresowana C.
1: No to C jest szmata.
0: A nie, panie redaktor, tak też nie można o człowieku powiedzieć. On znalazł się w przejściowej sytuacji przejściowej nieobecności żony, prawda? W samodzielnym mieszkaniu z telefonem, po prostu w pętli, z której nie sposób się wyrwać.
2: Słuchaj, przyszedł mi pomysł taki. Ten A podarował B tyle korali, ile cudnych chwil ze sobą spędzili. Co?
0: Wspaniale, wspaniale. Mnie zaczyna chodzić po głowie melodia refrenu.
2: No. I tak.

0: O, tak właśnie wygląda świeżo powstała pioseneczka. Moje dziecko, może powstaniesz? Tak. Może jeszcze raz usiądziesz i powstaniesz? Moje dziecko, żeby pani redaktor zobaczyła, jak powstaje piosenka.
1: Dobrze, tatusiu.
2: I nie garb się, moje dziecko, dobrze?
1: Dobrze, tatusiu.
3: No, a mama kto?
0: Muza.
3: A to muza szmat.
0: Pani redaktor.
2: Redaktor ma obsesję.
0: Tylko jeszcze by właściwie troszeczkę... tekścik na ostatni guzik dopiąć.
2: Może troszkę melodię wygładzić.
0: Troszeczkę jeszcze.
2: O, melodię. No i co, i posłuchamy chyba.
0: Posłuchamy.

0: Świat Wnet.
1: A gościem poranka Wnet jest pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, posłanka czy poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
2: Witam serdecznie.
1: No i co stanie się z Prawem i Sprawiedliwością?
2: Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jako najsilniejsza partia opozycyjna, jako ugrupowanie z wieloletnią tradycją i z gigantycznym dorobkiem przetrzyma te turbulencje.
1: Przetrzyma w jakiej formie i w jakiej postaci? Czy dojdzie do podziału, do rozdzielenia, do separacji, czy też dojdzie do jakiegoś porozumienia?
2: Bardzo zależy mi na Polsce, bardzo zależy mi na zwycięstwie prawicy, dlatego ja jeszcze raz apeluję do kolegów o rozsądek i o to, żeby w tak ważnym dla Polski momencie, w chwili, kiedy dzieją się tak istotne z punktu widzenia naszego państwa rzeczy, żeby nie kierowali się prywatą i żeby jednak potrafili włączyć hamulce w tym momencie, powstrzymać te ambicje i po prostu razem prowadzić do zwycięstwa, bo jestem przekonana, że Zjednoczona Prawica ma duże szanse na zwycięstwo w najbliższych wyborach.
1: No dobrze, ale do których kolegów kieruje pani ten apel?
2: Ja ten apel kieruję głównie oczywiście do obozu Mateusza Morawieckiego, ponieważ jestem zaskoczona taką postawą, jaką zaprezentowali koledzy, właśnie koleżanki i koledzy. Zawsze uważałam premiera Morawieckiego za osobę dobrze przygotowaną do służby publicznej i za polityka wybitnego formatu. I bardzo w dużym takim dysonansie do tego stoi to, co się teraz dzieje, stoi takie uprawianie jakichś dziwnych gierek politycznych, mówienie, że stowarzyszenie nie jest organizacją o charakterze politycznym. Owszem, jest. Ze statutu Prawa i Sprawiedliwości wynika, że ani w innych partiach, ani w żadnych organizacjach o charakterze politycznym członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie mają prawa działać. Zatem takie działania i taka, jakby powiedziałabym, fałszywa narracja, niczego dobrego nie robią. Co innego, gdyby to było tworzenie eksperckiego stowarzyszenia na zasadzie pozyskiwania ludzi z zewnątrz, ale to nie jest pozyskiwanie ludzi z zewnątrz, to jest wyławianie ludzi z wewnątrz i to jest bardzo nie w porządku, zarówno w stosunku do formacji właśnie, która, tak jak twierdzę, jest bardzo dobrą, dużą i przede wszystkim z dużym dorobkiem formacją. No bo to jest pójście na łatwiznę, no jeżeli ktoś uważa, że jest taki wybitny i może pociągnąć za sobą tłumy, to niech to robi zupełnie pod własnym szyldem, a nie w taki sposób. Mnie to oburza. Ja starałam się od początku unikać jakiegokolwiek tutaj zaangażowania w takie sprawy, choć jestem jak najbardziej za tym, żeby poszerzać elektorat, żeby budować think tanki, ale to jest coś zupełnie innego. To, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest faktycznie próba wyłowienia części polityków z Prawa i Sprawiedliwości i na bazie marki i brandu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, włożenie się dalej. Myślę, że jeżeli ktoś się uważa za tak silnego, niech spróbuje sam. I liczę na to, że te moje słowa też w jakiś sposób spowodują refleksję u tych osób, które tak szarżują i które uważają, że oczywiście nie trzeba się z nikim i z niczym liczyć. Ja dalej twierdzę, najważniejsza jest Polska, najważniejsze jest to, żebyśmy odsunęli Donalda Tuska od władzy, a to, co się w tej chwili dzieje, to jest gra do bramki Donalda Tuska, niestety.
1: Najważniejsza jest Polska, to jest hasło zarówno po jednej stronie podziału politycznego w Prawie i Sprawiedliwości, jak i po drugiej. Premier Mateusz Morawiecki też nawet ma chyba takie hasło, że po pierwsze, czy najważniejsza jest Polska, w każdym razie Polska w tym haśle jest użyta, czyli uważa pani, że jeżeli premier decyduje się na stowarzyszenie w takim kształcie, w jakim ono jest, to żeby założył po prostu partię polityczną i poszedł samodzielnie do wyboru, tak to mam zrozumieć?
2: Tak, to zresztą przecież on zapowiadali jego stronnicy również utworzenie partii politycznej. Są cytaty sprzed pół roku, gdzie mówią, że za pół roku będą gotowi do rozpoczęcia tego politycznego projektu, więc to nie jest jakaś imaginacja, że komuś się wydaje, że to jest tworzenie ruchu politycznego. To jest tworzenie ruchu politycznego. Oczywiście rozumiem, że sondaże mogą tutaj być też ostrzegawcze dla tych, którzy to robią. Ja nawet sobie pozwoliłam pozwoliłam zażartować na ostatniej komisji spraw zagranicznych, w której członkiem jestem, a której członkiem też jest Joanna Kluzik-Rostkowska. Zaproponowaliśmy jej, że może niech zadzwoni do Mateusza Morawieckiego, niech mu powie, jak to się kończy, bo wszyscy pamiętamy, jak się skończyła sprawa Polska jest najważniejsza, czyli PJN, i gdzie w tej chwili wszyscy ci politycy się znaleźli. Oni wszyscy są w tej chwili w Platformie Obywatelskiej.
1: No, ale też jest inna narracja mówiąca o tym, że takie dwa płuca, nazwijmy to konserwatywne i takie konserwatywno-liberalne w Prawie i Sprawiedliwości są potrzebne, że wtedy ten elektorat rzeczywiście jest, czyli ludzie, bo elektorat to jest brzydkie słowo, że ludzie wtedy myślą sobie, no dobrze, kolorowe jest to Prawo i Sprawiedliwość, zagłosuje, może ta moja część i moje płuco wygra wybory i będzie prowadzić Polskę.
2: No, prezes Jarosław Kaczyński mówił o tych dwóch płucach. Ja się z nim całkowicie zgadzam, że potrzebne są dwa płuca, ale my w tej chwili nie mamy do czynienia z dwoma płucami, tylko mamy do czynienia z wyrywaniem części płuca i to jest po prostu zabieg, który nie może się skończyć sukcesem, tak? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w wypadku wyjścia części polityków z Prawa i Sprawiedliwości nasze sondaże też będą osłabione, no ale tak jak mówię, przykład Polska jest najważniejsza, czyli PJD-u, ale też przykład paru innych formacji, które były budowane na zasadzie centrum, na zasadzie tego środka pomiędzy Platformą a PiS-em, to się od lat kończy tak samo i albo podobnie, jak kto woli. I myślę, że tutaj też naszej zgody nie ma, mówię naszej w sensie większości członków Prawa i Sprawiedliwości, większości polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma zgody na to, żeby takie rzeczy się działy. Ja w ogóle uważam, że cała ta sytuacja wywołana w momencie, kiedy powinniśmy faktycznie koncentrować się na aferach rządu Donalda Tuska, na stanie służby zdrowia, na kolejnych wychodzących na jaw, kompromitujących dla Koalicji Obywatelskiej faktach, na przede wszystkim też naszej polityce międzynarodowej, która jest w tej chwili w strasznym stanie, porozumienia podpisywane z Niemcami ponad głową pana prezydenta czy posłów, inne rzeczy. To są naprawdę ważne kwestie i my się na tym powinniśmy w tej chwili koncentrować, a nie na tym, że jeden pan uważa, że się bardziej nadaje na premiera niż drugi pan, bo to jest po prostu żenujące.
1: Wczoraj duży ruch na ulicy Nowogrodzkiej. Czy coś pani na temat tego ruchu wie? Kto? Wiemy już o tym, że Daniel Obajtek zrezygnował ze stowarzyszenia i powiedział, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Kto jeszcze podjął taką decyzję albo kto podjął decyzję odwrotną?
2: Znaczy ja, oczywiście ruch na Nowogrodzkiej jest uzasadniony i to będzie trwało do czwartku wieczór pewnie, bo do czwartku wieczór jest ten termin tego ultimatum, że politycy powinni się określić. Większość polityków oczywiście napisała już stosowne oświadczenia, no ale czekamy właśnie na ruchy ze strony zwolenników Mateusza Morawieckiego. Tam w tej grupie bliskich współpracowników pana premiera jest, są osoby, które mogą być żywotnie zainteresowane jednak wyjściem, jednak rozłamem, no chociażby z mojego okręgu europosłów Waldemar Buda, tak, który no, zalega od miesięcy ze składkami na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że kumuluje finanse chyba na ten nowy projekt. Jakoś nie potrafi tej sprawy załatwić w sposób uczciwy czy honorowy. Więc myślę, że po takich ostrzeżeniach, jakie już padały na posiedzeniach naszych klubu, na posiedzeniach, na których mówiono, że europosłowie, którzy się w ten sposób zachowują, którzy w tych trudnych dla formacji czasach no po prostu lekceważą jakieś elementarne obowiązki, bo wszyscy wpłacamy na formację, czy większość z nas, jak pan woli, wpłaca na formację. Myślę, że takie osoby rozumieją już, że przy najbliższych wyborach mogą mieć pewne problemy z dobrym miejscem na listach wyborczych i być może też to powoduje, że tak prą do tego rozłamu, ale ten rozłam jest zły i będzie szkodliwy dla Polski, dlatego ja jeszcze raz apeluję, bo nigdy nie jest za późno, żeby postąpić mądrze czy dobrze, czy właściwie.
1: Ale z pani słów nie wiem, jaką wyciągnąć, jaki wniosek, co jest mądre, a co i co jest właściwe?
2: Mądre jest kumulowanie sił na prawicy, mądre jest współdziałanie.
1: Czyli
2: mądre jest,
1: czyli mądrością,
2: uważne.
1: Czyli pani zdaniem mądrością Mateusza Morawieckiego byłoby rozwiązanie stowarzyszenia, tak?
2: Nie rozwiązanie stowarzyszenia, bo to akurat z punktu widzenia prawnego To są rzeczy trudne i jestem tego świadoma jako wieloletni społecznik. Myślę, że mądrością byłoby przekazanie stosownych oświadczeń, tak jak my przekazaliśmy, że nie działamy w tej chwili w takiej organizacji i tyle. A to zresztą byłaby próba jego sił, bo tak naprawdę jeżeli politycy, których wyławia Sprawa i Sprawiedliwość, tam nie będą działać, to ma pełne pole do PiS-u, żeby tych zewnętrznych, czy ekspertów, czy wolontariuszy, czy ludzi zainteresowanych głosowaniem, niekoniecznie, ale właśnie obok Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą to jest takie trochę też, powiedziałabym, hipokryzja wychodzi z każdego słowa, bo jeżeli się mówi, że to ma być wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości, no to w czym jest problem, żeby politycy, czynni politycy, posłowie czy radni nie działali w tym, tylko żeby ściągać nowych ludzi i właśnie w ten sposób wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość. No nie powinno być w tym problemu. To samo dotyczy zresztą właśnie takiego oświadczenia. Przecież takie oświadczenie to nie jest stwierdzenie, że nigdy nigdzie nie będę działał, tylko że na ten moment, przynajmniej do czasu wyborów, zawieszamy działalność w tego typu organizacjach, żeby to jakby wyzerować, żeby po prostu skoncentrować się na działaniu na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. W ramach Prawa i Sprawiedliwości mamy dużo zespołów programowych. Odbywają się prawie co tydzień, każdy weekend jakieś spotkania z ludźmi, gdzie staramy się ten program przygotowywać, więc mówienie o jakichś tam kolejnych, dodatkowych, rzekomych think tankach złożonych z polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale poza Prawem i Sprawiedliwością jest absurdalne, jest naprawdę absurdalne. Już pomijam, że należy też zwrócić uwagę na fakt, że jednak mówimy o skutecznych rządach Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że to były rządy premiera Morawieckiego, którego zresztą szanuję i uważam, że był dobrym premierem, tylko to były rządy Prawa i Sprawiedliwości. Zatem na przykład pieniądze przekazywane przez resort rozwoju, czyli przez Waldemara Budy, to nie były prywatne pieniądze Waldemara Budy przekazywane samorządowcom, tylko to były pieniądze przekazywane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale właśnie
2: tymczasem w tej chwili obserwujemy w terenie taką sytuację, że panowie jeżdżą, no i do samorządowców się zwracają, tutaj temu dali dofinansowanie na boisko, tamtemu na jakąś drogę, komuś na jeszcze na coś. No i w efekcie po prostu są beneficjentami sytuacji, w której rządzili, ale rządzili jako element pewnej grupy, a nie jako, nie wiem, osoba, która jednoosobowo, a w dodatku z własnych pieniędzy coś rozdysponowuje. Także to też trzeba rozumieć i
1: ja z kolei rozumiem, że w Prawie i Sprawiedliwości są różne zdania na temat premiera Mateusza Morawieckiego i tego czasu, kiedy był premierem Rzeczpospolitej. Bo gdyby wszyscy uważali, że był dobrym premierem, to byłby naturalnym kandydatem na premiera.
2: Mateusz Morawiecki nie może być teraz kandydatem na premiera, ponieważ po pierwsze, jako osoba, która sporo robiła, zrobił parę błędów, co jest, tylko ten nie robi błędów, co nic nie robi, ale po drugie, co jest ważniejsze, chodzi o tę zdolność koalicyjną. Mateusz Morawiecki w żaden sposób nie jest do zaakceptowania przez inne nurty prawicowe, chociażby przez Konfederację. I tego jesteśmy pewni. Prezes Jarosław Kaczyński jest również dobrego zdania o Mateuszu Morawieckim i zazwyczaj wyraża się o nim w samych superlatywach. Natomiast strategia jest strategią. Jeżeli jest obrana strategia, i ja wierzę tutaj w intuicję prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wielokrotnie wykazał się geniuszem politycznym, to po prostu do tej strategii należy się dostosować. Proszę przypomnieć sobie, pani premier Beata Szydło była dobrym premierem, została zmieniona na Mateusza Morawieckiego i nie było takiego cyrku jak w tej chwili. Nie było żadnego budowania żadnych stronnic, żadnych innych reakcji w odwecie za to, że została odwołana, choć była dobrym premierem. Po prostu to był element strategii i teraz też tak należy to traktować. Ja bym jeszcze raz apelowała i do premiera Mateusza Morawieckiego, i do koleżanek i kolegów, żeby wreszcie to zrozumieli. My po prostu mamy wygrać wojnę, a w tej chwili toczymy niezbędne bitwy, tak?
1: I to są bitwy wewnętrzne, ale jak wsłuchujemy się w głosy polityków Prawa i Sprawiedliwości, choćby w głos pani poseł, która powiedziała na temat pana Budy i niepłacenia przez niego składek, widzimy na przykład spór w Trójmieście między panem Chorałą a panem Płażyńskim. To już jest głęboki taki osobisty spór i osobista niechęć, która wypłynęła na światło dzienne, no to jak w takiej sytuacji można prowadzić partię?
2: Znaczy partię można prowadzić w sytuacji, w której oczywiście ludzie mają różne zdania, nie muszą się kochać, ale muszą mieć wspólny cel. I tutaj się odniosę do tego, co nadmienił pan redaktor. Otóż ja jestem zbulwersowana tym niepłaceniem składek przez europosła Waldemara Budę dlatego, że ostatnio czytam, widzę grafiki, jak to właśnie pan poseł wybiera Polskę. No jeżeli wybiera Polskę i nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań wobec formacji, której zawdzięcza wszystko, począwszy od mandatu posła, teki ministra, teraz mandatu europosła i tak dalej. I w trudnej dla partii sytuacji, kiedy rząd Donalda Tuska w sposób bezczelny i całkowicie, powiedziałabym, zaplanowany, wstrzymał finansowanie, część finansowania Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy postronni ludzie, zwykli ludzie po prostu wpłacają też te pieniądze na partię, żeby po prostu było z czego funkcjonować, to osoba, która jest beneficjentem poparcia tej partii, wielokrotnego poparcia tej partii, w tej chwili nie robi nic w tej sprawie i jeszcze sobie, że tak powiem, na sztandary tutaj bierze Polskę, bo on wybiera Polskę. Jak wybiera Polskę, to niech coś zrobi dla Polski, chociażby niech się z tego wywiąże, bo tak to jest po prostu niewiarygodne. Natomiast jeżeli chodzi o konflikty, które ta sytuacja wywoła, tak, koledzy po prostu coraz bardziej mają duże emocje, jeżeli chodzi o te sprawy, no bo nie godzą się też na takie traktowanie. No nie może być tak, że na przykład większość z nas płaci, robi to regularnie i rozumie, że to jest w interesie zarówno formacji, jak i dalszej walki o Polskę, a taki jeden czy drugi delikwent tego nie robi, bo uważa, że nie musi. No to jest skrajnie nieuczciwe i na pewno nie ma tutaj żadnej nici porozumienia pomiędzy mną a panem europosłem Budą, ponieważ uważam, że jego postawa jest naganna. Już nie będę się wyzłośliwiała, że z racji chociażby mojego wieku i dorobku wielokrotnie zdarzało mi się walczyć o Polskę i zupełnie inaczej to wygląda niż to, co obserwuję w tym wypadku.
1: I teraz zapatrzę na zegarek, jest godzina 8:32. Dobrze, to jeszcze zacytuję pani fragment tekstu Jana Rokity. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oskarżył wyznaczonego przez siebie kandydata na premiera Przemysława Czarnka o działalność godzącą w polską rację stanu i polskie bezpieczeństwo. W ustach byłego wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa jest to być może najcięższe oskarżenie polityczne, jakie w ogóle daje się sformułować. To pretekst do pytania, czy pan profesor Czarnek jest tym liderem Prawa i Sprawiedliwości, który dociągnie i da Prawu i Sprawiedliwości mandat do rządzenia?
2: Panie redaktorze, ja uważam, że profesor Przemysław Czarnek jest odpowiednim kandydatem na trudne czasy. Jest dynamiczny, jest odważny, ma charyzmę. To są cechy, których w tej chwili potrzebujemy. To nie jest moment do mdłych rozmów czysto teoretycznych, bo my tu mamy naprawdę ciężką walkę do stoczenia. Ja to mówię z perspektywy posła, który zasiada i w Komisji Spraw Zagranicznych, w Komisji Spraw Unii Europejskiej. Widzę, co się dzieje, w jaki sposób jesteśmy powoli rozgrywani jako Polska. I teraz należy naprawdę stoczyć bój o Polskę, a nie zajmować się sobą. Uważam, że kandydat na premiera Przemysław Czarnek na ten moment to jest dobry ruch i wierzę również w polityczny geniusz Jarosława Kaczyńskiego, który no jednak wielokrotnie już udowodnił, że wygrywa kolejne wybory, a wskazani przez niego kandydaci na prezydenta, chociażby osoby, które wcześniej były nieznane, odnoszą naprawdę duże sukcesy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To powiedzmy, posłanka z Łodzi, Prawo i Sprawiedliwość, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, kłaniam się państwu, miłego dnia.
1: Jest godzina 8:35. Miłego dnia, pani poseł, oczywiście. Czy pani poseł wędkuje?
2: Nie, bo mój temperament mi nie pozwala siedzieć długo i patrzeć, czy ryba chwyci.
1: Bardzo dziękuję za to postscriptum, a my bardzo szybko chcemy się przenieść i rozpocząć kolejną rozmowę. Zanim to się stanie, w takim razie puścimy taki radio, robimy radio, bo wspólnie z państwem to radio robimy, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ten krótki dżingielek poproszę.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I przed nami najtrudniejsza rozmowa w poranku wnet, bo mamy połączenie z Wołyniem. Profesor Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Ekshumacja trwa. Co się udało? 13 lipca wyruszyliście na Wołyń po raz kolejny, żeby odnajdywać ciała pomordowanych na Wołyniu. I co?
2: Na dzień dzisiejszy praktycznie już zaczynamy część szczątków.

0: początku podejmować. O, za chwilę, bo tu samochód odjeżdża. Momencik.
1: Nic nie szkodzi, panie profesorze.
0: Tak. Na dzień dzisiejszy już część szczątków podejmujemy. Odnaleźliśmy 38 osób. Trudno jeszcze jest powiedzieć, ile kobiet, ile mężczyzn, ile dzieci, w jakim wieku, jakie obrażenia. Bo to będzie dalsza część prac. Szczątki są systematycznie podejmowane, oczyszczane i to będzie praca antropologów.
1: To jest miejsce ekshumacji, to jest Wołyń, a miejscowość czy wieś nazywa się Ostrówki.
0: Nie, to są dwie wsie, Ostrówki i Wola Ostrowiecka. My jesteśmy w tej chwili, pracujemy na terenie dawnej wsi Wola Ostrowiecka, konkretnie w dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Tam już wcześniej, w 1992 roku, odkryliśmy zbiorową mogiłę zawierającą 243 osoby, w tym 27 kobiet, 19 dzieci. O tej drugiej mogile dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, to znaczy analizując zdjęcie lotnicze, które zakupiliśmy w 2017 roku, stwierdziliśmy, że podobna mogiła zaznaczona jest, którą warto sprawdzić. I w kwietniu tego roku dokonaliśmy sprawdzenia. Okazało się, że jest to trafne znalezienie.
1: I wiadomo, że 38 osób zostało tam pochowanych? Czy to jest tak, że jeszcze będą trwały poszukiwania dalszych ofiar?
0: Być może w tym dole śmierci będą jeszcze kolejne osoby, bo nie wszystko jeszcze zostało odkryte, odnalezione, podjęte. To się okaże. Natomiast kilka dni wcześniej podjęliśmy jedną osobę z Ostrówek w lesie. Ona już jest wyekshumowana. I po zakończeniu prac w Woli Ostrowieckiej przenosimy się do Ostrówek, gdzie mamy odnalezioną kolejną zbiorową mogiłę.
1: I co dalej się dzieje z tymi szczątkami, co dalej? Jakieś badania będą prowadzone?
0: Tak. Te szczątki będą bardzo szczegółowo oczyszczane, badane przez antropologów. Będzie określana płeć, wiek ofiar, obrażenia, jeżeli takie się zachowały na kościach. Następnie będą przygotowywane do pochówku, będą składowane w chłodni, a następnie przygotowywane do pochówku. My w tej chwili za pewien czas jedziemy do Łódzka na rozmowę z ekscelencją księdzem biskupem Witalijem, omawiać też sprawy ewentualnego przyszłego pochówku.
1: I będą powstawać cmentarze ofiar ludobójstwa na Wołyniu?
0: Te szczątki będą dochowane na cmentarzu do istniejącej już kwatery. Tam jest taki niedokończony pomnik, są kwatery dwie, w których zostały pochowane szczątki wcześniej ekshumowane. W 1992 roku 320 kilka osób, w 2011 też ponad 300 osób i w 2015 34 osoby. W sumie mamy tam już pochowane 672 osoby i te szczątki kolejne, odnalezione, ekshumowane, będą tam dochowane w tych kwaterach.
1: Bez imienia i nazwiska.
0: Na razie bez imienia, bez nazwiska, ale będą pobierane również, będzie pobierany materiał genetyczny i tworzona będzie taka baza osób, od których będzie można pobrać materiał porównawczy i z czasem myślę, że część osób będzie mogła odzyskać imię i nazwisko.
1: IPN przy ekshumacjach współpracuje z Ukraińcami. Jak Ukraińcy, jak ta współpraca wygląda?
0: Pracujemy z archeologami i antropologami z Stowarzyszenia Wołyńskie Starożytności. Ta współpraca wygląda, na dzień dzisiejszy wygląda bardzo dobrze. Naprawdę świetnie się nam pracuje. Jest, no widać fachowość, kompetencje, pracowitość, naprawdę nie mamy żadnych zastrzeżeń.
1: Czyli nie ma tego zgrzytu historycznego, tej przepaści, która w tej chwili jest odbudowywana między Polakami a Ukraińcami.
0: Nie ma zgrzytów, ale rozmawiamy o bardzo ważnej kwestii, której właściwie nikt nie porusza i mam nadzieję, że może pan jakoś się przebije z pewną ważną rzeczą, która wynikła tam w czasie tych prac ekshumacyjnych, właśnie w dyskusji z archeologami ukraińskimi. Zaczęły się pojawiać medaliki, krzyżyki, guziki, obrączki. I nasze pytanie jest takie, co z tym? Gdzie trafią te, co się z nimi stanie? Po oczyszczeniu te przedmioty, te artefakty trafią do jakiegoś muzeum, do magazynu jakiegoś muzeum na Ukrainie. Rodziny pomordowanych nie będą miały możliwości uzyskać tych relikwii świętości dla nich. To jest bardzo ważne dla rodzin, osób, które tam zginęły. Nie ma takiej możliwości. Nawet ich nie zobaczą fizycznie, nie mówiąc już o tym, że będą mogli pozyskać.
1: A dlaczego?
0: To samo, dlatego, że tak stanowi umowa polsko-ukraińska z 1994 roku i to samo dotyczyć będzie przedmiotów odnajdywanych na terenie Polski dotyczących ofiar ukraińskich. Oni też zgodzili się, chcieliby te przedmioty pozyskać, a one trafią do magazynu w Polsce i gdzieś tam będą leżeć nikomu niepotrzebne.
1: Nie do magazynu.
0: Problem będzie o tyle istotny, jeszcze bardziej istotny, powiedziałbym. Za chwilę zaczniemy w sierpniu ekshumację w zboiskach na terenie Lwowa, gdzie będziemy wydobywać szczątki, ekshumować szczątki około 200 polskich żołnierzy i oficerów.
1: Którzy
0: mieli do czynienia kami, guzikami, orzełkami i one trafią i będą niszczyć w jakimś magazynie ukraińskiego muzeum. Przecież każde muzeum w Polsce, Muzeum Wojskowości, będzie chciało mieć te przedmioty. Nie ma takiej szansy, żeby to uzyskali.
1: Chyba, że zmienimy umowę z Ukrainą.
0: Chyba, że zmienimy umowę z Ukrainą, a wystarczy, tak mi się wydaje, nie znam się na tym, a ja podnoszę tylko temat, który wyszedł w trakcie tej rozmowy, jeżeli zmienimy, dodamy aneks do umowy, ale to zależy od dobrej woli Ministerstwa Kultury Ukrainy i Ministerstwa Kultury Polskiej.
1: A pan profesor też wie, o czym mówi, bo jest z rodziny wołyńskiej i sam odnalazł taki przedmiot medali, który należał do, już nie wiem, do dziadka pana profesora?
0: W 1992 odnalazłem krzyżyk należący do mojego dziadka. Moja mama rozpoznała ten krzyżyk bez żadnej wątpliwości. Jest to krzyżyk mojego dziadka. I w świetle tej umowy ja tego krzyżyka teraz bym nie mógł pozyskać, przywieźć. Wtedy pozwolono nam wywieźć, w 92 roku pozwolono nam wywieźć wszystkie przedmioty, które znaleźliśmy. Teraz bym tego nie mógł.
1: Czyli pana mama pochodziła z Wołynia, jest dzieckiem wołyńskim.
0: Mama pochodziła z Woli Ostrowieckiej, urodziła się w 1921 roku. Świetnie pamiętała, miała wtedy 22 lata, a tam u Strażyca w tym dole śmierci za stodołą zginął mój dziadek Jan Szwed. Miał wtedy 65 lat.
1: Czyli jest pan u siebie teraz?
0: Można tak powiedzieć. Zresztą z mojej rodziny zginęło znacznie więcej osób. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej zginęło ponad 20 osób.
1: A pana mama pamiętała, była świadkiem tego wszystkiego, co się na Wołyniu wydarzyło?
0: Tak, można powiedzieć, że w jakiś cudowny sposób ocalała.
1: Nie będziemy może teraz wchodzić w szczegóły, bo zapytam się jeszcze, a jak ludność, jak Ukraińcy reagują na obecność Polaków i przywracanie historii, w której bardzo często ich rodziny uczestniczyły?
0: Ja myślę, że tego problemu na samym dole nie ma. Natomiast rozmawiamy czy z władzami ukraińskimi, czy z przedstawicielami władz. Oni mówią to, co my w tej chwili robimy jako archeolodzy, że trzeba to spokojnie prowadzić dalej w takiej powadze, wyekshumować te szczątki, godnie pochować. To jest najważniejsze. Oni to podkreślają, są zgodni. Zróbmy to godnie, uczciwie. W tym miejscu nie mam... To nie jest miejsce na, powiedzmy, kłótnie czy jakieś większe problemy.
1: Tam w Woli Ostrowieckiej teraz nikt nie mieszka? Czy to jest jeszcze osada, czy jest jeszcze wieś, czy tylko są gdzieś pozostałości, małe pozostałości polskich domów?
0: Nie ma żadnego śladu. Wieś, która istniała prawie 500 lat, gdzie Polacy żyli w zgodzie z sąsiadami, zniknęła dosłownie w ciągu kilku godzin. Domy zostały spalone, te dalsze na koloniach zostały rozebrane przez miejscową ludność. Wcześniej jeszcze przed spaleniem obrabowane przez miejscowych sąsiadów, Ukraińców. Nie ma śladu. W tej chwili są to, przez wiele lat były pola kołchozowe. Dziesiątki osób leżą w dalszym ciągu gdzieś na polach, na łąkach, w lesie. My próbujemy odnaleźć, na dzień dzisiejszy odnaleźliśmy kilkanaście mogił, z których ekshumowaliśmy, tak jak powiedziałem, 672 osoby. Z obu wsi zginęło 1050 osób. Mam nazwiska wszystkich zamordowanych, dlatego że zbierałem relacje od lat 70. Zebrałem około 100 relacji od byłych mieszkańców, stąd tak dokładne listy zamordowanych. Wsi nie ma. Są jakieś resztki i to na skraju wsi, właśnie w gospodarstwie, w byłym gospodarstwie u Strażyca, resztki zdziczałych drzew owocowych, jakaś kępa drzew przy drodze i to wszystko.
1: I powiedzmy, że z tych relacji powstała książka Wołyń, historie dzieci ocalonych z pogromów.
0: Też, ale my wydaliśmy konkretnie, jestem współautorem takiej książki, Wołyński Testament, Ostrówki, Wołyńskie Ludobójstwo. To jest owoc właśnie tych prac, tych zbierania tych relacji, gdy żyli jeszcze ci świadkowie. Pierwsza moja relacja nagrana z świadkiem, który sześciokrotnie ranny uciekł właśnie z tej stodoły, Władysław Soroka. To jest 78 rok.
1: To jeszcze raz wrócę do pytania, bo powiedział pan profesor Leon Popek, jest gościem Poranka Wnet, powiedział pan o kontaktach z politykami, że pojedziecie, delegacja polska spotka się z biskupem, natomiast reakcja ludzi, bo gdzieś tam w okolicach są Ukraińcy. Czy jest taki kontakt i taka myśl, no dobrze, rzeczywiście to byli Polacy, których nasi przodkowie zamordowali. Jest coś takiego, czy tego nie ma?
0: Powiem, nie ma, dlatego że raz, że jesteśmy pod opieką policji i służb i kontakt, przyjazd osób postronnych, mieszkańców jest utrudniony, niemożliwy. Po prostu nie mają możliwości, żeby przyjechać i stanąć tam, przyglądać się. Nawet dziennikarze muszą wcześniej zapowiedzieć swój przyjazd i na blogpoście takim, to jest strefa przygraniczna, są spisywani, przetrzymywani, wypytywani, no ze względów bezpieczeństwa. My jedynie mamy taki kontakt tutaj w hotelu albo gdzieś w sklepie, a na te tematy nie rozmawiamy, bo po prostu... Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej potrzeby.
1: A deklaracje o otwarciu archiwów ukraińskich, takie złożył prezydent Zełenski, i o takie zezwolenie na dużą ilość ekshumacji, jak przyjął pan profesor? I czy w tych archiwach ukraińskich może znaleźć się coś, co pana zainteresuje, co da jakąś nową wiedzę?
0: Myślę, że pożyjemy, zobaczymy. Ja dopóki trochę jestem jak święty Tomasz, dopóki nie zobaczę, nie uwierzę. Dopóki... Ja powiem tak, IPN Polski i Służba Bezpieki Ukrainy, Archiwum Służby Bezpieki Ukrainy współpracują od lat, co najmniej kilkunastu wydano, 10 tomów dokumentów. Chyba trzeci tom jest poświęcony właśnie dokumentom zbrodni wołyńskiej. Natomiast jeżeli to są nowe dokumenty, ja rozumiem, że są dokumenty, do których był utrudniony dostęp z uwagi na to, że te dokumenty miały klauzulę tajności. Tak to odebrałem, że będzie zdjęta ta klauzula. To jest po pierwsze. Po drugie, będą te dokumenty archiwizowane, zdigitalizowane i udostępnione, stworzone indeksy, co ułatwi poruszanie się wśród tych dokumentów, ale to wymaga czasu. To wymaga czasu. Jestem archiwistą z zawodu też, jako historyk. Wiem, że przygotowanie takiej ilości dokumentów wymaga czasu, opracowań wielu archiwistów, historyków. Na pewno będą ciekawe, tak dla badaczy polskich, jak i ukraińskich, a dla badaczy polskich szczególnie, bo nie zawsze mieli dostęp do tych archiwaliów.
1: Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej, był gościem Poranka w Net. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Do widzenia.

0: Nocne powtórki w net.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. Ewiwa Espana, proszę Państwa, to taki będzie tytuł tej audycji dzisiaj, ponieważ mamy tutaj gości, którzy są zafascynowani kulturą hiszpańską, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzykę hiszpańską. Pani Julia Kalinowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I pan Szymon Soliwoda.
3: Dzień dobry.
1: Pytałem pana Szymona, czy słodzi kawę, ale nie powiedział. Mili Państwo, będziemy dzisiaj opowiadać o płycie, o dwóch płytach właściwie. I to jest właściwie debiut. I pani to jest debiut, i pana to jest debiut. Państwo w ubiegłym roku skończyli Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina i wypływają państwo na szerokie wody sławy i podbijania serc i uszu całego świata. Ale pierwsze pytanie, zanim puścimy piosenkę, bo to będzie tak. Jak oglądaliście mecz o Mistrzostwo Świata? Czy byliście za Argentyną, czy za Hiszpanią?
3: No, ja bardziej za Hiszpanią.
2: No ja też.
1: Ale nie spodziewałem się innej odpowiedzi, chociaż tango też ładne, prawda?
2: To prawda.
3: Czekaj.
2: Tak.
1: Tango też ładne, ale flamenko wygrywa, chociaż nie do końca. To dlaczego? Bo pani Julia opowie dlaczego, bo ona postanowiła złamać bariery pewne, ale zanim to się stanie, posłuchajmy pierwszego utworu z płyty Duende. Dobrze wymawiam?
2: Dobrze.
1: Dobrze, bo to jest takie słowo hiszpańskie i ono oznacza chochlika takiego, coś takiego, jak przeczytałem.
2: Bardziej poważne, bo to jest raczej takie natchnienie, można powiedzieć, obecne we flamenko, w poezji hiszpańskiej. To no, taki duch bardziej.
1: Czyli do złych źródeł sięgnąłem. No ale dobrze.
2: Na to wygląda.
1: To posłuchajmy pierwszego utworu z płyty Duende. Jaki to jest tytuł tego utworu?
2: En la Torre del Castillo, czyli w wieży zamkowej.
1: El Torre, jakie to ładne słowo, ale to jakoś tam mi się podoba to słowo. No to posłuchajmy i wracamy za chwilę do rozmowy. Będziemy dzisiaj słuchać utworów z obu płyt, bo państwo, dobrze, chłopak z gitarą byłby dla mnie panem, tak mi się przypomniało, ale to już na marginesie. Posłuchajmy.

0: pięknie, no bardzo pięknie, proszę państwa, Tomasz Rosłoń po prostu niemal się uniósł z rozkoszy tutaj, uszy zamieniły się w skrzydełka, poleciał do sufitu i wrócił. Bardzo pięknie było, przypominam, moimi gośćmi są pani Julia Kalinowska, pianistka, i pan Szymon Soliwoda, gitarzysta. Ale to w ogóle niesamowita troszkę historia, bo państwo zafascynowani kulturą hiszpańską, no oczywiście już wspominaliśmy, że państwo kibicowali Hiszpanii w czasie finału i słusznie okazało się, i słusznie. Natomiast państwo wzajemnie się inspirowali, bo powstały dwie płyty. Jedna właśnie wspomniana Duende, a druga Roots. Tu hiszpańskie słowo, tu angielskie, tralala, miks przebojów, kultura jedna druga przenika, jedna drugą przenika. Natomiast no, to państwo kończyli, ale inne klasy, rozumiem, tak? Tak.
1: Klasa fortepianu i Szymon
2: i gitary, tak.
0: I gitary, ale jednak na tych korytarzach na Okulniku się państwo spotykali i nagle ta fascynacja kulturą hiszpańską, muzyką hiszpańską zagrała.
1: Tak.
0: W sercach.
1: Tak, można tak, powiedzieć, że tam się właściwie poznaliśmy.
0: Tak, ale przy słuchaniu flamenco?
2: No, słuchaliśmy
1: różnych
2: na drugi
1: rzeczy.
2: Dzień chyba.
1: Tak.
0: Ja kiedyś pamiętam, był jakiś taki mistrz flamenco, który przyjechał, absolwent szkoły właśnie on, ja już nie pamiętam nazwiska, to było parę lat temu, był absolwent właśnie Uniwersytetu Chopina, pojechał później do Sewilli, tam był w jakiejś super szkole, tak, no i przyjechał na jeden koncert tutaj. To są te koncerty, o których ja bardzo chętnie wspominam i państwa wysyłam, bo tam na Okulniku jest bardzo wiele koncertów znakomitych artystów, którzy skończyli tą szkołę, teraz między Metropolitan a La Scalą czasem wpadają na Okulnik i za 5 zł można wysłuchać koncertu.
1: Tak, tak, dokładnie.
2: Zgadza się.
0: Tak, no dobra, to, ale to po co pan, bo teraz tak tutaj żeśmy sobie rozmawiali i pan mówił, że pan katował panią Julię Flamenco i no w pewnym sensie to się udało, ale w pewnym sensie się nie udało, ponieważ pani Julia postanowiła jednak, że postara się przedstawić kulturę pianistyczną, tak? Jak pani opowiada, jak to się stało? To jest taka kontra, tak? Do pana Szymona,
1: może
0: tak?
1: Nie, że kontra, bo właściwie ten background taki mój klasyczny to jest w sumie dominujący w tym, co ja wykonuję na koncertach. Ale Szymon podesłał mi, można powiedzieć, czy właściwie sami odkryliśmy też razem słuchając muzyki któregoś wieczoru, że na przykład Turina, Joaquin Turina, który właśnie skomponował pierwszy utwór na mojej płycie.
0: Którego słuchaliśmy przed chwilą.
1: Tak, on ma taką sonatę gitarową, która jest właśnie wśród gitarzystów bardzo, bardzo poważana, bardzo znana, często wykonywana. No i tak w ramach można powiedzieć rozeznania, jeśli chodzi o repertuar na egzamin, właśnie usiedliśmy po to, żeby wybrać coś takiego, co będzie może trochę innego. No i wpadliśmy właśnie na sonatę Turiny, tylko że fortepianową.
2: No tak precyzując, ja pomyślałem, że posłuchamy tej gitarowej w celu tego, żeby wybrać faktycznie repertuar, który wypadałoby zaprezentować na egzaminie, na jednym z egzaminów. Natomiast nie chciałem jej grać, ale gdzieś obok pojawiła mi się sonata fortepianowa. Nie wiedziałem, że taki utwór istnieje. Pokazałem go Julii i no tak to się skończyło.
1: Tak,
2: że jednak uznaliśmy, że jest
0: tak to się
2: ciekawszy.
0: Skończyło, że to jest pierwszy utwór na płycie, czyli tak, tak naprawdę no to jest ten rozbieg. Od tego można, jak zaczniemy, no to już poleci, jak tak. Się spodoba, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A państwo bywają w Hiszpanii? Albo teraz wakacyjny czas. Czy państwo jeżdżą do Hiszpanii namiętnie, do Sewilli na przykład?
2: No, bardzo byśmy chcieli, ale wybraliśmy polskie morze w tym roku.
1: W tym roku.
2: Może w następnym nam się uda.
0: No tak, no a tam ciepło strasznie. Może tam lepiej pojechać do takiej Sewilli później trochę, na przykład jesienią, bo tam może nie tak gorąco, a tam przepiękna architektura też, no wspaniała kultura, wspaniałe malarstwo.
2: Dobre wino.
0: No. Nie będziemy tutaj po prostu propagować po prostu żadnych używek. Absolutnie. Ale na pewno woda mineralna też jest dobra.
1: Tak, dokładnie.
0: Owoce morza też, prawda? No właśnie. Bardziej Katalonia czy Kastylia?
1: No Katalonia.
0: Tak, Katalonia, Barcelona znaczy się, tak?
1: No myślę, że też jakby Katalonia ze względu na to, że Katalonia to jest mój bardziej ulubiony utwór, że tak powiem, z albumu. To jest druga pozycja w suicie Spanioli.
0: No tak, ale nie będziemy tego słuchać, posłuchamy czego innego, ale mogą Państwo może teraz wybrać jakiś utwór. No bo generalnie rzecz biorąc, nasza audycja ma na celu prezentację właśnie Państwa płyt, bo to ciekawe, bo nie było, a czy był pomysł taki, że Państwo zrobią jedną płytę wspólną, czy od razu było, że każda Zosia Samosia jest?
2: Znaczy ten pomysł jest nawet teraz aktualny, bo jakoś tak wpadliśmy na ten trop nagrania solowych płyt przez to, że są to nasze debiuty i mamy różne podejście do muzyki i chcemy je zaprezentować publiczności oczywiście. Różne rzeczy nas inspirowały i różna muzyka. Natomiast mamy też w programie utwory na duet. Właściwie nawet kilka dużych utworów. Może nie stricte też na duet, ale wykonujemy koncerty gitarowe z redukcją fortepianową, czyli nie z orkiestrą, tylko właśnie w formie duetowej i to jest duża część naszego repertuaru gitarowego, tam oba instrumenty współgrają, więc nie jest to rola fortepianu akompaniująca, a wspólnie tworzymy tę przestrzeń muzyczną, natomiast myślę, że płyty duetowe dopiero za jakiś czas.
0: Za jakiś czas. No na razie niech się, że tak powiem, ta rozniesie, tak, po świecie i po koncertach, tak, bo to teraz porozmawiamy o planach koncertowych, bo rozumiem, że będzie trasa i będzie można wysłuchać Państwa na żywo, bo zawsze muzyka jednak na żywo. No pamiętam Paderewskiego, który no bardzo był niezadowolony, jak zaczęły się nośniki pojawiać i on mówił, że muzyka w sali koncertowej to jest jednak zupełnie inna sytuacja. No teraz mamy może lepszy sprzęt, nie? Lepiej to troszkę słychać. Natomiast zawsze to bycie, że tak powiem, na sali koncertowej i słuchanie muzyki na żywo, to jest przeżycie nieprawdopodobne. A teraz kto wybiera? Teraz uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Pani wybiera. Proszę bardzo.
1: Ja wybieram z płyty. No to poleci Granada może. Tak się
0: Granada, tak. Umawialiśmy się, już nie pamiętam,
1: tak
0: ale
1: myślę.
0: Dobrze. Ale może tak było.
1: Widzę tutaj Granadę, to niech poleci
0: Granada. Granada, piękna sprawa jest to. Słuchamy.

0: proszę Państwa, Julia Kalinowska, pianistka, Szymon Soliwoda, gitarzysta, dwie wspaniałe płyty hiszpańskie, Krzysztof Skowroński wszedł i wychodzi, nic nie powie? Nie powie, pomachał tylko. No ale właśnie, mili Państwo, są dwie płyty. Jest, rozumiem, trasa koncertowa i Państwo będą te dwie płyty prezentować. Czy to będziecie robili naraz te płyty prezentować, czy to będzie jakoś oddzielnie koncerty, bo Wy tu stanowicie taką fantastyczną parę, więc ja nie wyobrażam sobie, że będziecie się rozstawać, tym bardziej, że Państwo, że tak powiem, Pani to, jak to, ja właśnie to wspominałem na początku, dlaczego, bo Państwo stanowią, że tak powiem, też taką, taki, no, są razem, można powiedzieć, tak. Czyli chłopak z gitarą byłby dla mnie parą, to tak?
1: Trochę tak.
0: Dobra, to opowiadajcie o tych koncertach. Kiedy się zaczynają, gdzie można was posłuchać? I rozumiem, że do Sewilli nie wszyscy pojadą, ale tutaj w Polsce będą koncerty, tak?
1: Tak,
0: na Okólniku też.
1: Zobaczymy.
2: Mamy nadzieję.
1: Mamy nadzieję, że nasze władze u naszej uczelni też usłyszą ten wywiad i może jakoś się...
2: Skontaktujemy.
1: Tak. W każdym razie najbliższy koncert...
0: Czy władze mnie słyszą? Halo?
1: Najbliższy koncert, który się odbędzie, będzie w Mińsku Mazowieckim 28 sierpnia o 20:30, z tego co pamiętam, jak nagrywaliśmy. No i tam właśnie wykonamy na scenie plenerowej utwory z obu płyt i też może wykonamy coś... razem. Taki repertuar może też.
0: Tak. Czyli taki trochę formuła otwarta tego koncertu.
1: Tak, jest tak, troszeczkę,
0: tak. A to jest w ramach jakiegoś festiwalu? Czy Państwo będą jedynymi, że tak powiem, gwiazdami?
1: To jest w ramach cyklu PCKiA, czyli Powiatowe Centrum Kultury i Aktywności i Przyjaciele. Teraz już za chyba tydzień powinien się odbywać pierwszy koncert, no a my będziemy zamykać ten maraton.
2: Cykl, tak.
0: No to rozpoczyna się, ale później jest taki, że taka, nie będziemy tutaj wnikać, na Państwa strony można wejść, prawda, facebookowe.
1: Dokładnie.
0: Pani ma swoją stronę, Pan ma swoją stronę. Przypominam, Julia Kalinowska i Szymon Soliwoda. No to jest jedno z najłatwiej do zapamiętania nazwisk. Ja to lubię przekręcać. Znaczy nie lubię, ale zdarza mi się. A jeżeli chodzi o pana, to już...
2: Ciężko przekręcić.
0: Ciężko. Ale w ogóle tam mnie bardzo frapuje też, bo to jest dość szybko te płyty powstały. A z tego tutaj często muzycy przychodzą, młodzi, szukający drogi i nie jest im łatwo wydać płytę. No i to czasami trwa i trwa, a państwo ta są, że tak powiem, no to to jest taki poziom fantastyczny, że wydawca od razu usłyszał i już podpisał z wami kontrakt na wyłączność na 77 lat, tak?
1: Właściwie.
2: Mamy nadzieję, że tak. Znaczy, akurat jeśli chodzi o wydawcę, to chcemy jeszcze na początku go serdecznie pozdrowić, Paweł Ożga, wspaniały reżyser dźwięku.
1: Zoławy.
2: Reżyser, wydawca, organista. Poznaliśmy się z Pawłem przypadkiem, gdyż jeden z moich wykładowców kiedyś mówił, że nagrał u niego świetną płytę. No i ja pomyślałem, kurczę, daj mi numer do tego Pawła, może będzie chciał też wydać nasze. Paweł odebrał trochę zmieszany, nie wiedział co powiedzieć, bo jeszcze nas nie znał. Natomiast
0: no
2: bardzo
0: i
2: szybko się...
0: nie znał też.
2: Tak, ale bardzo szybko się polubiliśmy.

0: Może opowiedz troszkę o tych pianistach, o tych kompozytorach hiszpańskich, ponieważ no, dla mnie to jest terra incognita. No, ja słucham muzyki, poważnej słucham, ale właśnie hiszpańscy kompozytorzy muzyki na fortepian to dla mnie jakaś jest terra incognita, że tak powiem.
1: Tak, i mam wrażenie, że właściwie dla większości słuchaczy muzyki klasycznej ja próbuję trochę to przełamać. No bo tak, Hiszpania kojarzy się zawsze z gitarą, prawda? Flamenco.
0: I z piłką nożną.
1: No a tutaj okazuje się, że był na przykład taki Isaac Albeniz, był Joaquin Turina, był Manuel de Falla.
2: Granados.
1: Enrique Granados, dokładnie.
0: O Falli to i ja słyszałem, to jednak teraz sobie przypomniałem.
1: No właśnie, czyli to kompozytorzy tacy, którzy... Właściwie Falla to bardziej dzieła orkiestrowe, sceniczne, prawda, te takie większe, symfoniczne, można powiedzieć, brzmienia. No a Albeniz, Granados, Turina to tacy, no można powiedzieć, głównie pianiści, właśnie. To jest taka trochę nieformalna szkoła narodowa, tak jak my mieliśmy w Polsce szkołę narodową typu właśnie Moniuszko, Chopin, prawda? To oni stworzyli taką właśnie, tak jak mówię, nieformalną tą szkołę narodową. No i oni na te instrumenty klasyczne, można powiedzieć, czyli chcieli tą muzykę, która gdzieś tam na dole, można powiedzieć, czyli flamenco, tańce ludowe hiszpańskie, chcieli wprowadzić na sale koncertowe. No i myślę, że się udało. Albeniz
0: no tak jest... jak Moniuszce się udało.
1: Tak, jak Moniuszce się udało, dokładnie. Czyli to jest właściwie, można powiedzieć, taka stylizowana muzyka, tak jak Chopin też stylizował, przecież polonezy, mazurki są Chopina, to jest czysta stylizacja, tak?
2: Nie... No walce też.
1: No walce też.
0: No właśnie, a jeszcze takie pytanie, bo teraz to jest mniej popularne, ale ja jak byłem w Hiszpanii wiele lat temu, no to widziałem taki plakat zapraszający na walkę byków. Czy państwo lubią walkę byków? Czy byli państwo kiedyś?
1: Nie byliśmy.
2: No, nie byliśmy.
1: Nie byliśmy nigdy.
2: Nie widzieliśmy.
0: To takie bardzo są takie podzielone opinie, nie?
2: Tak, też słyszeliśmy.
0: Tak, też słyszeliśmy. Ale pan by tak chciał być czasem matadorem albo terradorem?
2: No nie wiem. No. Może jakbym się do tego nadawał, sprawdziłbym się, to może tak.
0: A oni lubią jaką muzykę, ci terradorzy? Flamenco na pewno.
1: Pasodoble.
2: Na pewno pasodoble, bo to, co przy walkach byków zawsze, to tło muzyczne, to jest pasodoble, taki gatunek. Zresztą bardzo ciekawy.
1: Na orkiestry dęte głównie.
2: Na orkiestry dęte, teraz też się stylizuje we flamenco pasodoble.
0: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, prawda?
2: Tak.
1: Tak.
0: To kto teraz wybierze utwór?
1: No to Szymon, skoro ja wybierałam pierwsza, to...
2: To ja wybieram tarantellę ze swojej płyty w takim wypadku.
0: Ale to nie ma nic wspólnego z tarantulą.
1: Podobno ma.
2: Podobno ma.
1: Bo to taniec włoski.
2: Włoski taniec.
0: Ale w hiszpańskiej aranżacji, tak? Można to powiedzieć?
2: Można powiedzieć, tak, bo to jednak pokrewne, jeśli chodzi, kulturowo są tańce, więc myślę, że moglibyśmy...
0: Ten sam południowy temperament, tak?
2: Tak. Tak,
0: tak.
2: Plaża, słońce.
0: Plaża, słońce, ale i byk w oddali.
2: I trochę podskoki. W tarantelli są podskoki.
0: Podskoki. No to skaczemy do tarantelli i wracamy do rozmowy.

0: Piękny utwór. Bardzo proszę Państwa, przypominam, jesteśmy w oktawie jeszcze zdobycia Mistrzostwa Świata przez Hiszpanów, no ale okazuje się, że Hiszpania to nie tylko piłka nożna, to także fantastyczna muzyka. Muzyka i właśnie mamy tutaj możliwość dotknięcia tego, tej duszy hiszpańskiej, a muzyka jest rewelacyjną, że tak powiem, takim rewelacyjnym sposobem na dotknięcie duszy, tak, narodu.
1: Tak. Tak. Tak,
0: zgadza
1: tak.
0: się pani?
2: Zgadza się.
1: Oczywiście, tak samo jak jedzenie.
2: Jedzenie też.
0: Jedzenie, tak?
1: Tak.
0: Czy żeście komponując zajadali hiszpańskie potrawy, tak?
1: Tak. Tapasy.
2: Tapas i latynoskie jeszcze.
1: Latynoskie jeszcze, tak, bo...
2: Odkryliśmy kuchnię latynoską.
0: No właśnie, ale hiszpańska, latynoska, sensu stricto, to jak to? Różnica jest jakaś?
2: No jest.
0: Tak, co?
2: No Latynosi na pewno jedzą więcej fasoli i takich cudów. Na pewno plantany w kuchni karaibskiej, kubańskiej.
0: No ale mieliśmy o Hiszpanii na Boga rozmawiać. No to co to jest? No to właśnie.
2: Ale latynoska kuchnia mi bardziej smakuje.
0: Tak? Czyli jak pojedziemy do Sewilli, tej stolicy z flamenco, bo to można tak powiedzieć, nie? Że to jest stolica flamenco.
1: Stolica flamenco to bardziej Andaluzja.
2: Czyli Sewilla.
1: No dobra, ale właściwie jeszcze jest przecież...
2: No cały region, no, a to jest stolica.
1: No tak, ale no, jeszcze bardziej na południe jest jeszcze mocniej flamenco.
2: Jerez. No, można powiedzieć. Można się na ten temat spierać z tego względu, że...
0: No ja słyszałem o słynnej szkole flamenco w Sewilli.
2: No tak, i to jest prawda, że oczywiście w Sewilli funkcjonuje wiele takich szkół, w których się uczy flamenco. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi na przykład o taki gatunek bulerias, który jest bardzo rozpoznawalny, po tym się rozpoznaje, że to jest flamenco, prawda? To on... mógłby mieć swoją stolicę w Jerez. Czyli jeszcze bardziej na południe.
0: To jeszcze bardziej na południe?
2: W takim małym miasteczku Jerez.
1: Tak.
0: Czy pani ma w domu kastaniety?
1: Nie.
0: A tańce to, bo przecież flamenco to z jednej strony muzyka, ale też taniec.
1: Tak, ale ja się bardziej specjalizuję, można powiedzieć, w klaskaniu. Chociaż Szymon mówi, że ja klaszczę nierówno.
0: Może pani zaklaskać teraz? Proszę bardzo.
2: No i to jest bulerias właśnie. No we flamenco także naszym instrumentem będą dłonie, czyli palmas.
0: Palmas. Taki...
2: Tak. Tak. I właśnie palmas, czyli palmiści to są ci muzycy, którzy wykorzystują dłonie jako instrument. No z powodu, no z różnych powodów, po prostu, żeby włączyć się do całego procesu twórczego, czyli ktoś gra na gitarze, ktoś klaszcze, ktoś śpiewa, ktoś tańczy, prawda, bo to taka muzyka, można powiedzieć, że to jest taka, flamenco to jest taka synkretyczna dziedzina. Więc tam współistnieją wszystkie te kierunki. No i palmas to jest podstawa tak naprawdę tego naszego grania też na instrumentach.
0: Dlatego, ale kopytka też czasami wchodzą w grę, bo to takie specjalne buty to dziewczęta mają do flamenco, takie właśnie, żeby z jednej strony było wygodnie, ale żeby one tak stukały dosyć dobrze.
1: Tak.
0: Jak Fred Astaire, albo nie, no to już może powiedziałem za daleko, ale chodzi o dźwięk, że tak powiem, obcasa, tak?
2: Tak,
1: tak, chodzi o ten rytm, który jest we flamenco. Właściwie można powiedzieć, że może
2: jest
1: nie,
2: to podstawa.
1: Tak.
2: Dlatego, że nie wiadomo co zagrać, dopóki nie wiadomo jakie mamy palo, bo te rytmy się nazywają palos. Wyróżniamy różne typy tych palos.
1: W zależności od gatunku.
2: Tak. I wtedy mamy takie bulerias, a może takie, może tientos, alegrias.
1: Tango.
2: Różne, bardzo dużo. I też zależnie od regionu wykonuje się inaczej.
1: To rozmowa zmianka, jak oberek w
2: Opocznie, a gdzie indziej.
1: Dokładnie.
0: No są takie właśnie sznyty, że tak powiem, super regionalne takie i to Ale to dobrze, no bo to pięknie, pięknie daje, że tak powiem, tak można sobie pojechać raz tu jeszcze posłuchać właśnie tych różnic w tych dźwiękach. No ale ta fascynacja tą hiszpańską muzyką wielka, tak? A z polskich kompozytorów to kogo państwo sobie cenią najbardziej? Bo w końcu skończyliście Uniwersytet imienia Chopina. Nie musi to być Chopin, nie. Ale w porządku Chopin, nie?
1: W porządku Chopin, tak, ale mam wrażenie, że przez to właśnie, że jesteśmy krajem Chopina, to...
2: To musimy wybrać coś innego.
1: Nie możemy być tacy mainstreamowi.
0: A lubicie Góreckiego?
1: Tak.
2: Tak.
0: Co on jest super. To jest
2: lubimy Góreckiego, jeszcze bardzo lubię Tansmana. Aleksander Tansman, świetny kompozytor.
0: No właśnie, zapisujecie, mam nadzieję państwo sobie tutaj pewne trudne słowa i trudne nazwiska, bo to naprawdę warto, bo państwo, no że tak powiem, zjedli uszy na słuchaniu muzyki i to jest, są zawsze takie niesamowite odkrycia. Czyli to teraz już, bo za chwilę będziemy już kończyli i na koniec posłuchamy La Playa.
1: La Playa.
0: La Playa.
1: Tak.
0: Czy play, czyli... play, czy grało, coś gra, co to znaczy?
1: Plaża.
0: Plaża.
1: La czyli tak wakacyjnie można powiedzieć.
0: Ale to tam nie można, że tak powiem, stukać tymi obcasami na plaży.
1: Tylko, że ta plaża nie jest taka słoneczna bardzo jak w Hiszpanii, to, ale to myślę, że słuchacze na pewno...
0: Tak,
2: to teraz... Wreszcie Hiszpanii.
1: Wreszcie.
0: Czyli państwa płyta, polecam strony państwa, tak? Tak. Bo macie takie oddzielne swoje strony.
1: Tak, ja, tak.
0: Czyli... Julia Kalinowska, Szymon Soliwoda, tak?
1: Tak.
0: Tak, tam znajdziecie państwo informacje, bo teraz będzie najbliższy koncert w Mińsku Mazowieckim.
1: Tak.
0: W czasie 28.
1: 28
0: tak?
1: sierpnia.
0: 28 sierpnia.
1: Czyli za miesiąc.
0: Można sobie ten, a później będą kolejne koncerty i kolejne wydarzenia. To teraz państwu bardzo podziękuję, a panią bardzo uprzejmie poproszę o zapowiedzenie utworu, który będzie naszym papa dla słuchaczy.
1: To jest utwór, tak jak już powiedziałam, to nie będzie słoneczna Hiszpania, ale utwór impresjonistyczny, czyli wrażeniowy, można powiedzieć. Można sobie wyobrazić jakby tą plażę. Nie będę podpowiadać, ale no taka można
0: Jurata.
1: Powiedzieć. No. Taka burzliwa plaża, można powiedzieć. La Playa.
0: La Playa. Dziękuję państwu bardzo. To było bardzo miło było się spotkać z państwem. Bardzo miło było poznać tą muzykę i wszystkim polecam.
1: Bardzo serdecznie.
2: Dziękuję.
0: Ewiwa co?
1: Ewiwa Espania.
0: Tak jest. Dziękuję. Radio.

never know. And I think to myself, what a wonderful world.